0: 10 sierpnia w kalendarzu obchodzimy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. I o tych drugich będziemy dzisiaj mówić. W Polsce działa, proszę Państwa, 7 regionalnych grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. GOPR-owcy zabezpieczają obszar o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych i znajduje się na nim ponad 7 tysięcy kilometrów szlaków i ponad 200 tras narciarskich. Czasem być może nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile wyzwań stoi przed ratownikami, którzy robią to z pasji, w większości nie zarabiając na swojej pełnej poświęcenia pracy. Jakimi siłami dysponuje GOPR? Jak zostać ratownikiem górskim? Z jakimi trudnościami trzeba sobie radzić podczas akcji ratunkowej i budując struktury danego zespołu ratowniczego? Naszym gościem będzie dzisiaj Jan Wysocki, prezes Fundacji GOPR, również ratownik, miłośnik gór, który na te wszystkie pytania nam odpowie. Opowie nam m.in. też o pracy pań w strukturach górskich ratowników.
1: Ratownik górski to jest ktoś, na kim możesz polegać, gdzie wiesz, że nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji. Jedyna różnica, jaka jest pomiędzy ratownikiem a ratowniczką, to jest siła fizyczna, według mnie. Bo jesteśmy doskonale tak samo wyszkoleni, robimy dokładnie te same rzeczy, jeździmy na kładach, chodzimy na turach, jeździmy terenowymi autami, robimy dokładnie te same rzeczy. Tak naprawdę większość czasu czekamy. Czekamy, czy no niestety coś się komuś stało i czy potrzebuje pomocy. 08, zgłaszam zakończenie dyżuru. Bez interwencji, ruch turystyczny mały, spokojnego wam życzymy. W górach jestem, by ratować, ale żeby pomóc, muszę mieć sygnał. Idąc w góry, miej ze sobą aplikację Ratunek.
0: No właśnie, to był jeden ze spotów promujących Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. krzysztof.zimuch@radio357.pl. Zapraszam do kontaktu i słuchania do 22.
2: Plac na rozdrożu.
0: Będzie też okazja dowiedzieć się, czego słuchają ratownicy, bo nasz gość sam wybierał muzykę. No z wyjątkiem pierwszego kawałka, bo ten ode mnie. Z dedykacją dla wszystkich ratowników górskich.

0: I zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, dziś w placu na rozdrożu gościmy pana Jana Wysockiego, ratownika Grupy Sudeckiej GOPR, prezesa Fundacji GOPR, ale to nie wszystko, bo chyba inne pańskie tytuły są równie ważne do tej naszej opowieści. Narciarz, wspinacz, taternik, na co dzień inżynier informatyk, również miłośnik starej motoryzacji i muzyk amator. Dobry wieczór, panie Janie, panie prezesie.
1: Dobry wieczór. No, dziękuję za zaproszenie.
0: Tych tytułów, żeby składać panu życzenia, całkiem sporo, ale że dzisiaj 10 sierpnia, to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przewodnika i Ratownika Górskiego.
1: Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich kolegów i ratowników.
0: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj tej wdzięczności w życzeniach otrzymywał pan i pańscy koledzy, koleżanki sporo?
1: Tak. I w ogóle z tą wdzięcznością to jest bardzo miłe. No, prowadzimy tą służbę głównie ochotniczo. Poświęcamy na to swój własny czas. Robimy to z jakiejś tam potrzeby serca, ale też te wyrazy wdzięczności, które dostajemy raz po samych akcjach, kiedy już się oddaje tego poszkodowanego w ręce pogotowia czy tam rodziny, ale nawet tak w ciągu roku gdzieś tam jakieś luźne informacje, które utrzymujemy, no to naprawdę bardzo miło robi na sercu i sprawia, że chce się to po prostu robić dalej.
0: Czyli to nie jest taka wdzięczność kurtuazyjna, tylko ma pan takie poczucie na co dzień w tej pracy, że ludzie dostrzegają sens i potrzebę pracy, którą państwo wykonują?
1: Jak najbardziej.
0: Ja w ogóle sobie założyłem, że to nasze spotkanie będzie troszkę takim oprowadzaniem przez fachowego, profesjonalnego instruktora ratownika, takiego turysty, który wybrał się troszkę na szlak górski w klapkach, bo przyznam, że ja mogę zadawać czasami pytania, które wydają się błahe, które być może wydają się oczywiste, ale które warto jest jednak jakoś omówić, więc bardzo bym prosił, żeby potraktować mnie czasami jako takiego turystę, który się wybrał w klapkach na szlak górski. Podobno jednym z najbardziej oklepanych pytań, jakie dziennikarz może zadać gościowi, to jak to się stało, że zostałeś tym i tym? No i ja chyba niestety od tego nie ucieknę, panie Janie, bo biorąc pod uwagę, że praca ratownika, no to jest jakby część pańskiego życia, że zaczynało się od czegoś innego, no to jak to się stało, że trafił pan do GOPR-u i jest pan teraz nie tylko ratownikiem, ale też prezesem?
1: No, ratownicy GOPR to są ludzie gór. To myślę, że jest oczywiste. Każdy z nas, czy każda z nas w którymś momencie złapała tego górskiego bakcyla w różny sposób i troszkę innego bakcyla, tak? Bo jedni są mocno wciągnięci w wspinanie, inni w jaskini, jeszcze inni w narty. No i w którymś momencie pojawia się myśl, że kurczę, skoro doszłem już do pewnego poziomu w tej mojej górskiej pasji, to w jaki sposób można byłoby ją spożytkować na coś dobrego. No i jednym z takich pomysłów jest wstąpienie do GOPR-u. Ja przyznam, że w moim przypadku to też była taka chęć, ja to nazywam spłacenia dobrej karmy.
0: Aha.
1: W tych górach spędziłem pewnie 20 parę lat ładnych. Czasem robiło się rzeczy też no, niebezpieczne, wręcz, żeby nie powiedzieć głupie. Nic nigdy mi się nie przydarzyło. Nigdy tego GOPR-u nie musiałem wzywać na ratunek. Więc dołączając do tej organizacji, stając się w którymś momencie ratownikiem, jak gdyby dziękuję się za to, że ta kariera górska i te wszystkie doświadczenia, które z górami można było przeżyć, były bezpieczne i teraz pomagać tym, którzy może nie mieli tyle szczęścia.
0: Przyznam, że wzbudził pan mocno moją ciekawość tymi głupimi rzeczami w górach. Nie wiem, czy chce pan potraktować to nasze dzisiejsze spotkanie jako okazję do spowiedzi. Myślę, że mogłoby być to z pożytkiem dla wszystkich, którzy głupie rzeczy w górach robią dzisiaj, bo być może będą się uczyć na pańskich, a nie na swoich dalszych błędach.
1: Znaczy już chyba nie będę przywoływał szczególnych przypadków tutaj, natomiast naturalne jest to, że jeśli zaczynamy jakąś aktywność, to często nie mamy świadomości pewnych zagrożeń. I dopiero z czasem, z doświadczeniem te zagrożenia stają się bardziej widoczne i też my stajemy się troszeczkę bardziej odpowiedzialni. Często tych największych dokonań górskich dokonują osoby, które tego doświadczenia za wiele nie mają, a później w którymś momencie pojawia się to taka, nie nazwę tego instynktem samozachowawczym, bardziej właśnie doświadczeniem i świadomością zagrożeń i pojawia się ten moment, że może jednak dzisiaj odpuszczę, może jednak dzisiaj zawrócę. Może jednak to nie jest ten dzień, żeby na siłę tą górę zdobywać. To po prostu pojawia się z czasem i z godzinami, dniami, latami spędzonymi w górach.
0: To na chwilkę zostawię dociskanie o te głupoty w górach, ale tylko na chwilę. Ile lat jest już pan aktywnym ratownikiem górskim i co się w ciągu tych lat, w których wykonuje pan te prace, zmieniło pod kątem i podejścia do zawodu i jakiegoś zaawansowania u ratowników górskich? Czy też może w ogóle zmieniło się podejście do traktowania tego zawodu? Chyba, że no nie jest to aż tak duży przedział czasowy, żeby takie daleko idące zmiany można było dostrzec.
1: No, nie jest to zbyt duży przedział czasowy. Ja się śmieję, że jestem młodym stosunkowo ratownikiem, bo w tej organizacji jestem trochę ponad 5 lat. Mhm. To nie jest zawód wbrew pozorom.
0: Ja wiem, ja właśnie miałem wątpliwość, czy to nazywać zawodem i my do tego dojdziemy, bo będziemy dzisiaj też rozmawiać w ogóle o bolączkach tej pracy, tej aktywności, ale chyba jednak z uwagi na odpowiedzialność, ja bym to zawodem na przekór wszystkiemu nazywał.
1: Nie wiem, czy u mnie akurat w ciągu tych 5 lat coś się zmieniło. Na pewno człowiek z czasem też nabiera doświadczenie, tak jak w górach, tak w ratownictwie, więc nie powiem, że kolejne akcje ratunkowe są łatwiejsze, ale może podchodzi się do nich trochę spokojniej, trochę bardziej na chłodno. Natomiast no, w dalszym ciągu to jest przeżycie i w dalszym ciągu jest ta sama frajda, która była ileś lat temu, kiedy do tej organizacji się przystępowało i kiedy szło się na tą swoją pierwszą akcję ratunkową.
0: Każda w pewnym sensie akcja pewnie jest z jakiegoś powodu pierwsza, bo chyba nie ma takiej samej. Żadna się już nie powtórzy, prawda?
1: No tak, z racji miejsca, osoby, konkretnego urazu. Natomiast no, są akcje, które są powtarzalne, tak? No pamięta się je, ale jakoś nie wybijają się w pamięci na tyle, żeby wspominać ją latami. Natomiast są takie, które pozostają w pamięci na długo.
0: No to jak już zaczęliśmy dywagację, czy nazywać to zawodem, czy nie, to jaki status ma ratownik? To znaczy, jak wielu mamy w Polsce ratowników zawodowych, ilu mamy ochotników, jaki jest tutaj podział? Jak to też wygląda, jeśli chodzi o ratownika GOPR-u i ratownika TOPR-u? Być może jest to jedno z tych właśnie błahych pytań, ale niektórzy może nie widzą różnicy.
1: Jasne. No to zacznijmy od ratowników GOPR-u. Tych ratowników w Polsce jest około 1200. I to są wszystko ratownicy ochotnicy. To też jest jeden z takich tematów, który może nie jest powszechnie znany. Jesteśmy górskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym i wszyscy ratownicy to są ochotnicy, którzy jakąś tam część swojego wolnego czasu poświęcają na społeczną służbę w górach, za co nie dostają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Natomiast ze względu na charakterystykę ruchu turystycznego i na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo w tych górach nie tylko w weekendy i święta i okresy wakacyjne, ale także w każdy jeden dzień tygodnia, no część osób musi to robić także w poniedziałki, wtorki i środy, gdzie większość ochotników ma swoje zobowiązania zawodowe. I z tego właśnie względu pojawili się w GOPR-ze ratownicy tak zwani zawodowi. Oni w dalszym ciągu pracują jako ochotnicy, obowiązują im te same zasady, jeśli chodzi o szkolenie, o wypracowanie tak zwanych godzin społecznych. Natomiast oni dostają dodatkowe wynagrodzenie za to, żeby pełnić służbę 24/7 w każdym dzień tygodnia. Takich ratowników w tej chwili w Polsce jest około 140. To jest i dużo, i mało, bo tu mówimy o całym obszarze polskich gór, od gór izerskich i Karkonoszy po Bieszczady, z wyłączeniem Tatr. Więc to nie jest dużo. Zdarzają się takie sytuacje niestety, że w takiej stacji ratunkowej jest jeden ratownik w tygodniu. I podkreślam, że o ile jeszcze z 10 lat temu ten ruch turystyczny w ciągu tygodnia był niewielki, no to w tej chwili wypadki zdarzają się już przez cały tydzień. Nasza służba i nasza gotowość jest potrzebna rzeczywiście 24/7.
0: Czyli może być tak, że nasz byt w górach w sytuacji kryzysowej zależy od jednego jedynego ratownika, który jest w danej bazie GOPR-u?
1: To znaczy, to jest jeden ratownik, który jest najbliżej, który jest w jakiejś GOPR-owej stacji,
0: no jasne,
1: który jest w stanie wyjechać od razu. No oczywiście w takich sytuacjach, gdzie mamy te braki, mobilizuje się ochotników także z miasta. Działa to troszeczkę tak jak w Ochotniczej Straży Pożarnej wtedy, że wszyscy dostajemy SMS-y z informacją o jakimś tam zdarzeniu, czy po prostu dzwoni się do kolegów, którzy wiadomo, że koło tego zdarzenia zamieszkują, czy się znajdują, i wtedy zgodnie z naszym przyrzeczeniem na każde wezwanie stawiamy się w danym miejscu, żeby ratować. No ale to oczywiście wiąże się z jakimś tam opóźnieniem czasowym. Więc z tego względu idealnie by było, gdyby ta kadra zawodowa, która w tych stacjach jest zawsze, mogła funkcjonować jak gdyby samodzielnie.
0: A jak wygląda to na przykładzie pańskiej grupy, bo pan jest ratownikiem grupy sudeckiej też?
1: Tak.
0: Jak to wygląda u was? Ilu was jest?
1: Teraz pan mnie zastrzelił. Nie,
0: bo wie pan, bo pytam o to, dlatego tak troszkę może z przekąsem, że na bezpieczeństwo w górach trzeba patrzeć pod względem liczby ratowników dostępnych w danej grupie, i jeśli u państwa byłoby na przykład tych ratowników mniej, no to tak sarkastycznie można byłoby uznać, że Sudety są raczej bezpiecznymi górami.
1: Nie, no myślę, że mniej więcej to się rozkłada w miarę równomiernie po wszystkich górach Polski. Są grupy, które są troszeczkę większe, grupa Beskidzka, są grupy troszeczkę mniejsze, jeśli chodzi o powierzchnię, którą mają pod swoją opieką. Natomiast myślę, że te problemy kadrowe i standard obsługi i zabezpieczenia mniej więcej będzie podobny we wszystkich górach Polski.
0: Do tych problemów kadrowych jeszcze... Do problemów kadrowych jeszcze wrócimy. Raczej teraz chciałem się skupić na tym zawodzie ratownika. To znaczy, co trzeba zrobić, żeby takim ratownikiem w ogóle zostać?
1: Mhm. No przede wszystkim trzeba być człowiekiem gór. To nie jest tak, że w którymś momencie wpadnie nam pomysł pod wpływem audycji usłyszanej w radiu, że chcemy zostać ratownikiem i nagle zgłosimy się gdzieś, zostaniemy tym ratownikiem.
0: Ale może być to impuls.
1: Może być to impuls, natomiast taka osoba, która gdzieś tam do nas zapuka, no powinna już mieć jakieś doświadczenie górskie, bo to jest coś, czego nie da się nikogo nauczyć w ciągu kilku lat. Więc zakładamy, że to jest ktoś, kto już po górach chodzi, kto te góry zna, konkretnie jakiś tam rejon działania grupy regionalnej. Pierwszym takim etapem jest egzamin, który stawiamy dla takich kandydatów na kandydatów. I na takim egzaminie sprawdzamy właśnie świadomość tego, znajomość topografii danego rejonu, czy świadomość gór. Sprawdzamy umiejętności jazdy na nartach. To dla sporej liczby kandydatów jest taki bardzo ciężki warunek do spełnienia. Tu znów, no, te narty dla nas zimą są podstawowym środkiem transportu i to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie nikogo nauczyć w chwilę.
0: A zdarzają się osoby, które zgłaszają się do państwa i nie potrafią jeździć na nartach, albo są nawet zaskoczeni, że trzeba umieć?
1: No, czasem z tym poziomem na egzaminie narciarskim jest bardzo, bardzo słabo i to jest chyba w mojej grupie najwięcej osób się odsiewa właśnie na tym pierwszym dniu egzaminu, gdzie sprawdzamy umiejętności narciarskie.
0: Aha.
1: Później jest egzamin kondycyjny, bo też zależy na tym, żeby te osoby, które do nas przyjdą, no miały pewien bazowy poziom kondycji, który pozwoli na realizowanie dość wymagających fizycznie czasem akcji. Jest egzamin z tak zwanego przejścia skiturowego. To znów są narty, ale narty już troszeczkę inne niż te, które realizujemy w ośrodkach narciarskich na przygotowanych trasach. Bardziej takie narty, które my wykorzystujemy później w akcjach ratowniczych, czyli gdzieś w nieprzygotowanym terenie, w lesie, w nocy czasem. To jest kolejna taka umiejętność, którą wymagamy na starcie. No, później jest jeszcze jakiś tam test, podstaw pierwszej pomocy, rozmowa i na podstawie tych informacji wyselekcjonowujemy takie grono osób, które od tego momentu nazywamy kandydatami na ratowników. Oni przechodzą przez bardzo intensywny cykl szkoleń, oni już normalnie uczestniczą w dyżurach na stacjach ratowniczych, uczestniczą w akcjach ratunkowych. Ten okres stażu kandydackiego trwa od 2 do 5 lat, no i po zaliczeniu wszystkich szkoleń, spełnieniu wszystkich warunków, między innymi wypracowania jakiejś tam minimalnej liczby godzin społecznych dla GOPR-u, taki kandydat składa przyrzeczenie ratownicze, otrzymuje tak zwaną blachę, czyli tą odznakę ratownika i w tym momencie staje się samodzielnym ratownikiem, który może pełnić dyżury samodzielnie.
0: Czyli gdybym chciał bardzo spłycić to, o czym pan powiedział, to można powiedzieć, że ratownikiem zostaje się po bardzo długim czasie, trzeba mieć bardzo obszerną wiedzę, bardzo dobrą kondycję i wielkich kokosów z tego nie ma. A gdybym chciał spojrzeć na to bardziej życzliwie, no to bym powiedział, że to muszą być naprawdę niesamowici pasjonaci i misjonarze wręcz, którzy się decydują na to, żeby wstąpić do GOPR-u czy do TOPR-u.
1: Pan to powiedział, natomiast ciekawe zjawisko, które obserwujemy od jakiegoś czasu, to jest to że do GOPR-u pukają ludzie już starsi. Mhm. Ja powiem o sobie, ja do GOPR-u wstąpiłem w wieku już 40+, więc nie młodzi supersportowcy, którzy może mają lepsze przygotowanie fizyczne i czasem lepsze wyniki w jakichś tam dyscyplinach górskiego sportu. Natomiast to są ludzie, którzy mają już te 20 lat doświadczenia, którzy często mają dorosłe dzieci, ustabilizowują sytuację zawodową i dla nich to w tym momencie jest takie, tak jak dla mnie, spłacenie karmy, czasem realizacja jakiejś misji, o której zawsze się myślało, czy nowe hobby polegające na tym, że pomaga się innym ludziom w górach. Ale w takim wieku właśnie 40+, troszeczkę inaczej się już na to patrzy. Wtedy takie zobowiązania podejmuje się w pełni świadomie, ma się jakąś wizję tego, co mi to da. To znaczy, nie jak ja będę myślał z tego zyski i kokosy, tylko to ja chcę przez to osiągnąć, w jaki sposób się taką aktywnością spełnię.
0: To zapytam w takim razie, co panu daje ta praca, bo rozumiem, że pan nie mierzy tego właśnie zyskami finansowymi. Myślę, że jednak informatyk w branży IT mógłby sobie poradzić finansowo na o wiele lepszym poziomie, ale jednak no coś pana ciągnie do tych gór. Poza tą karmą, o której już pan wspomniał.
1: No na pewno olbrzymia satysfakcja z pomagania. To, że idzie się gdzieś w góry i ratuje czasem ludzkie życie, częściej to jest ludzkie zdrowie niż życie na całe szczęście. Natomiast gdzieś się komuś pomaga, wykorzystując ileś tam lat swojego doświadczenia i wszystkie górskie umiejętności. Natomiast na pewno częścią tej satysfakcji jest też to, że spędza się czas w jakimś takim gronie osób, którzy są bardzo podobni do mnie, którzy też są tymi górami zajawieni, którzy też mają pasję pomagania, którzy też na ten dyżur przyjeżdżają z miasta, z jakichś tam różnych miejsc, z różnych zawodów, z różnych sytuacji życiowych i spędzają razem czas w jakimś jednym konkretnym, szczytnym celu.
0: To o tej ekipie i o tych akcjach za chwilkę sobie pomówimy, ale czas na pierwszy utwór, który wybrał zresztą gość dzisiejszego placu na Rozdrożu.

0: Staying Alive, Bee Gees. Ja mam przynajmniej dwa typy, dlaczego akurat ten utwór wybrał pan do naszej audycji. Raz to tytuł, który jednak jest mocno aspirujący do miana motta ratownika górskiego, ale chyba też zdaje się chodzi o rytm masażu serca.
1: Bardzo dobrze, tak jest.
0: Tak czułem, coś tam zapamiętałem z kursu pierwszej pomocy.
1: To jest piosenka, która ma rytm mniej więcej 100 uderzeń na minutę i to jest taki rytm, w którym powinno się wykonywać uciski serca przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczy się tego właśnie na kursach pierwszej pomocy, natomiast często młodsze pokolenie może nie znać tej konkretnej melodii Bee Geesów, więc myślę, że to była dobra okazja, żeby ją odświeżyć i gdzieś ten beat sobie w głowie ułożyć, tak? Notabene coś, co cieszy i co jest ewidentnie pozytywną oznaką ostatnich czasów, że coraz więcej osób jest w stanie tej pomocy udzielać i ją udziela. I tu takie te najbardziej dramatyczne akcje w górach, gdzie dochodzi do zatrzymania krążenia. Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że GOPR nawet z najbardziej skutecznymi metodami nie dotrze do poszkodowanego w górach w kilka minut, bo to nawet karetka w mieście może mieć z tym problem, że wtedy niezbędna jest ta pomoc na świadków konkretnego zdarzenia, tych, którzy tego poszkodowanego zauważą i podejmą akcję. Przede wszystkim wezmą nas, ale zaczną w którymś momencie uciskanie. I coraz częściej jest tak, kiedy do takich zdarzeń dojeżdżamy, że po prostu na miejscu ktoś już jest i tą resuscytację całkiem fachowo przeprowadza i ratuje życie. My tam w tym momencie jesteśmy dodatkowym wsparciem, które zapewni transport na dół i może zastosuje jakieś bardziej zaawansowane procedury, ale ta pierwsza pomoc świadków zdarzenia jest w tym momencie nieoceniona, no i na pewno ratuje życie.
0: Ja sobie zerkam do statystyk, ale pana zaraz zapytam o przykłady z życia wzięte. Czytam, że w tym momencie tych wypadków górskich jest około 600. Nie wiem tylko, czy to są takie dane biorące pod uwagę i te wypadki w Tatrach, i te wypadki, po których interweniują ratownicy GOPR-u. Patrzyłem sobie na ostatnie interwencje GOPR-u, no to chociażby w ubiegły weekend dwa obozy harcerskie na Jurze, gdzie gwałtowne zmiany pogody doprowadziły do masowych zdarzeń medycznych, że tak powiem. Czytam też, że w drugiej połowie lipca sześciolatek wpadł do jednej ze skalnych szczelin na Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych. I tak tych przypadków można by mnożyć. I znowu zapytam o pana naj, to znaczy taka akcja, która z jakiegoś powodu najbardziej panu została w sercu i dlaczego właśnie ta?
1: Jeszcze wrócę do statystyk, bo mam przed sobą w tej chwili otwarte statystyki za ubiegły rok, które są jak gdyby kompletne już, i w ubiegłym roku takich akcji było 2700 w sumie w całej Polsce.
0: To biorąc pod uwagę wszystkie tereny górskie, tak?
1: Wszystkie grupy GOPR-u z wyłączeniem TOPR-u, czyli z wyłączeniem Tatr. Natomiast ta liczba wzrasta rok do roku całkiem sporo, więc podejrzewam, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej.
0: No to mocno niedoszacowałem, wytłumaczę się z tego, że teraz zerknąłem, że chodziło tylko o grupę podhalańską GOPR-u, a więc rzeczywiście dobrze, że pan tutaj mnie doprecyzował. To wracając do pańskiej opowieści teraz.
1: No to tak może z tego roku jakieś akcja, której pan wspomniał, chłopca na Szczelińcu Wielkim, który wpadł w szczelinę. Ja w tej akcji poniekąd uczestniczyłem jako ratownik dyżurny w centrali, więc ja odbierałem telefon i pomagałem w koordynacji tej akcji. Coś, co było bardzo, bardzo budujące w tym konkretnym przypadku, to było to, że w tej akcji oczywiście uczestniczył GOPR na pierwszej linii. Kolega, który był na miejscu, wyciągnął tego dzieciaka na powierzchnię. Natomiast w tej akcji uczestniczyło masę strażaków i innych służb, które usłyszały o takim dość trudnym przypadku, no bo tam Szczeliniec Wielki to jest takie specyficzne miejsce akurat w Sudetach, gdzie nie da się dojechać samochodem, gdzie wyciągnięcie poszkodowanego czasem naprawdę jest bardzo, bardzo skomplikowane, wymaga użycia technik linowych. No i tam czasem po prostu potrzeba dużych sił ludzkich do tego, żeby tego poszkonowanego z trudnego miejsca wytargać i później znieść go na dół, gdzie może go odebrać karetka. Więc mnie to zawsze bardzo, bardzo tak buduje i wprawia w takie lekkie dreszcze, jak duża grupa ludzi nagle stawia się do akcji, żeby ratować. To jest takie uczucie, które też jest pewnie jakimś tam powodem tego, że w tej organizacji się jest i chce się to robić nadal.
0: Poczucie zespołowości, dzielenia odpowiedzialności, też pewnie adrenaliny, zwłaszcza kiedy sytuacja dotyczy 8-letniego dziecka.
1: Tak jest.
0: 6-letniego, przepraszam, tutaj akurat znowu pomyłka, ale to wychodzi jednak na samo. No, tutaj nie wiem, jakie były okoliczności, pewnie był to niefortunny wypadek. Natomiast pierwsze pytanie, jakie mi się w ogóle rodzi, rozmawiając z ratownikiem, to czy są jakieś granice, powiedziałbym, ludzkiej bezmyślności w górach? To znaczy, myślę, że każdy już może na pamięć odtworzyć materiał w telewizji dotyczący grupy osób, która wyszła wysoko w Tatry czy w Bieszczady bez odpowiedniego sprzętu, w złą pogodę i no, była zdana na akcję ratowników, którzy mieli naprawdę utrudnione warunki. I w zasadzie to jest taka pieśń, którą my powtarzamy nie co roku, tylko co miesiąc. Tak można by sobie powiedzieć. I czy są jakieś takie w ogóle granice zdarzeń, że pana jeszcze coś dziwi, że mimo tych apeli, mimo powtarzania, mimo przypominania, cały czas turyści popełniają te same błędy?
1: Znaczy, wie pan co, wydaje mi się, że tych wypadków takich skrajnych, które budzą bardzo, bardzo mocne reakcje w społeczeństwie i są nagłośniane w naturalny sposób, to jest stosunkowo niewiele. Jednak wspominaliśmy 2700 ponad akcji ratowniczych. Większość z tych przypadków to są naprawdę nieszczęśliwe wypadki, które zdarzają się najlepszym. I to też musimy jasno powiedzieć, że wypadkom w górach nie ulegają tylko niedoświadczeni turyści, ale czasem te wypadki zdarzają się naprawdę zaawansowanym wspinaczom, speleologom czy nawet samym ratownikom. Więc myślę, że biorąc pod uwagę te statystyki, do ilu wypadków dochodzi, w ogóle biorąc pod uwagę to, ile ludzi porusza się w tej chwili w górach, bo o tym też nie wspomnieliśmy, że ten ruch turystyczny rośnie z roku na rok, no to jest po prostu efekt statystyki, że część osób niestety ulegnie wypadkom, no i część tych wypadków będzie, nazwijmy je głupimi, tak? Przynajmniej na pierwszy rzut oka. My staramy się nie oceniać mimo wszystko, bo nie jesteśmy na ogół na miejscu wypadku, nie widzimy, jak do niego doszło, co tam było w głowie tego turysty, który podjął jakieś decyzje. My jesteśmy od ratowania, nie od oceniania. Staramy się później gdzieś tam wewnętrznie analizować sobie wypadki, ale to bardziej pod kątem naszych procedur, co zadziałało, co nie zadziałało, co można by było usprawnić, niż zastanawiania się, co skłoniło konkretną osobę do takich czy innych zachowań. Więc ja myślę, że naturalnym jest, że nas te takie skrajnie nieodpowiedzialne zachowania bulwersują jako społeczeństwo, natomiast no, to jest jakiś tam promil tylko tak naprawdę osób, które przez te góry się przewijają i w większości zachowują się całkiem odpowiedzialnie.
0: No to może inaczej, żeby nie, to moje pytanie nie zabrzmiało rzeczywiście tak ocennie. Czy ma pan poczucie, że ta świadomość nie tylko dotycząca udzielania pierwszej pomocy, ale też tego, jak zachować się w górach, jak się przygotować w ogóle do wyjścia na dany szlak, ona wzrasta, czy tutaj wciąż są takie elementarne braki, które jednak, generalizując oczywiście, trzeba społeczeństwu objaśniać na każdym kroku?
1: Mi się wydaje, że zdecydowanie wzrasta. Natomiast zmieniają się nam troszeczkę czasy i z tymi nowymi czasami tworzą się nowe wyzwania. No, kiedyś ten ruch turystyczny w górach rósł stosunkowo powoli. Było masę organizacji turystycznych, przez które osoby zajawione górami przechodziły. Były była mała ilość klubów wysokogórskich, która szkoliła wspinaczy czy taterników. Dziś ten ruch jest na tyle masowy, że ten system taki, gdzie ktoś się zapisuje do jakiegoś tam klubu i w powolny sposób zdobywa doświadczenie, uczy się od starszych, chodzi na wycieczki z bardziej doświadczonymi, to się, że tak powiem, nie skaluje. W tej chwili musimy wyjść z edukacją, z profilaktyką do milionów ludzi, którzy w którymś momencie mogą sobie pomyśleć, będąc w Warszawie na przykład, że a może wybierzemy się na weekend z góry, nigdy nie byliśmy. Bez jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia i przygotowania. To nie jest coś, co można załatwić takimi fizycznymi szkoleniami, klubami, pogadankami, bo ten ruch jest po prostu naprawdę w tej chwili masowy.
0: Nie, no może nie pogadankami, może nie pogadankami, ale skoro pan mówi, że to jest masowy ruch, może na przykład wprowadzić do szkół jako fakultet osobny przedmiot dotyczący zachowania w górach.
1: I o tym aktualnie też rozmawiamy. Nawet nie tylko o górach, ale po prostu gdzieś poza miastem, w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w lesie czy w jakimś tam terenie. To się dzieje. Generalnie tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że ta świadomość rośnie, że ludzie coraz bardziej świadomie korzystają z gór, coraz bardziej uprawiają różne dyscypliny outdoorowe. Natomiast przez to, że staje się to bardziej masowe, że więcej ludzi w tych górach się pojawia, wzrasta liczba wypadków. My byśmy chcieli jako GOP, żeby ona nie wzrastała tak wprost proporcjonalnie, żeby dorzucić do tego jakąś taką swoją cegiełkę, gdzie tych wypadków nie będzie przybywało aż tak bardzo jak ruchu turystycznego.
0: I tu jest właśnie problem tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo jednocześnie wzrasta to zainteresowanie górami, jest coraz więcej turystów, a jednocześnie państwa jako ratowników no nie przybywa, jest mniej. Czytam, że w GOPR sytuacja wygląda tak, że brakuje 70 etatów, czy tak?
1: No to są mniej więcej nasze estymacje, że w najbliższych latach to nie jest tak, że na dziś brakuje 50. Jak gdyby przewidujemy, jak ten ruch turystyczny może się rozwijać w następnych latach i doszliśmy do wniosku, że w przeciągu najbliższych 4-5 lat taka liczba etatów, która zaspokoiłaby te podstawowe potrzeby zabezpieczenia czy zapewnienia bezpieczeństwa w górach, to jest jakieś 50-70 etatów zawodowych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli osób, które są cały czas w górach 24/7. Natomiast no też szczerze nie przybywa nam tych ratowników ochotników, którzy są jak gdyby początkiem tej ścieżki goprowca. No może o tym też nie wspomniałem, ale ci ratownicy zawodowi, oni nie biorą się z rekrutacji z tak zwanej ulicy, tylko to są ochotnicy, którzy w jakiś sposób zdobyli już odpowiednie doświadczenie i pośród tych ochotników wybiera się kolegów, którzy są w stanie, czy koleżanki, którzy są w stanie tą służbę pełnić jeszcze dodatkowo jako zawód. Więc ten cały proces zaczyna się od tego ochotnika, który poczuje w sobie chęć niesienia pomocy, chęć działania w ramach jakiegoś wolontariatu w górach, a wiele, wiele lat później dopiero pojawia się z tego ratownik zawodowy, który robi to częścią swojej pracy zawodowej.
0: Ile zarabia ratownik zawodowy?
1: No to niestety też jest ciężki temat, bo w tej chwili ratownicy górscy zarabiają dużo mniej niż na przykład ratownicy medyczni. To jest około 5000 złotych netto w tych granicach.
0: 5000 złotych netto za ryzykowanie no, jednak życiem przy akcjach w górze, w górach.
1: Tak, natomiast to też, tu jeszcze raz podkreślę, stopień skomplikowania przygotowania do takiej służby. To nie jest coś, co można zdobyć w rok czy dwa. To, żeby takim ratownikiem się stać i pełnić tą służbę w sposób odpowiedzialny, wymaga naprawdę lat zaangażowania, najpierw zupełnie społecznego, więc poświęceń czasu prywatnego, czasu, który normalnie przeznaczylibyśmy na rodzinę, A dopiero w którymś tam momencie pojawia się ta możliwość otrzymania za to jakichś tam środków pieniężnych, na ogół niewystarczających, więc trzeba to, tak jak to większość zresztą kolegów i koleżanek robi, łączenia tego z jakąś jeszcze dodatkową pracą zarobkową, która pozwoli na utrzymanie rodziny. Więc jest to wymagające i wymaga to naprawdę dużej motywacji. Na pewno to nie są ludzie, którzy są motywowani tylko i wyłącznie środkami finansowymi, nie wiem, splendorem tego zawodu, czy czymkolwiek innym.
0: To mała dygresja. Na chwilkę jeszcze chciałem do pana życiorysu wrócić. Czy pan łączy funkcję prezesa Fundacji GOPR i pracę jako ratownik z aktywnością zawodową niezwiązaną z górami?
1: Tak, tak. Praca w fundacji też jest wolontariatem całkowicie.
0: Nie, raczej chodziło mi na przykład, czy dalej pracuje pan jako informatyk, bo to też jest ciekawe, tak. Że można jednak łączyć zupełnie.
1: To już może nie jako informatyk, ale w tej branży.
0: W branży IT, jasne, rozumiem. Wracając jednak do tych problemów systemowych związanych z ratownictwem, jak wyglądają w ogóle teraz rozmowy na przykład z rządem, żeby tutaj ta zmiana w podejściu w ogóle do państwa pracy nastąpiła? No wiem, że niektórzy ratownicy chcieliby, żeby prawo traktowało ratownika górskiego tak samo, jak traktuje właśnie innych funkcjonariuszy. Pytanie odnośnie zmiany finansowania pracy ratownika. Czy tutaj też już jakieś konkretne zmiany widać na horyzoncie?
1: Znaczy te rozmowy się toczą. Na pewno miło by było, gdyby ten zawód był, zawód, mówię o ratownikach zawodowych w tym momencie, gdyby ta praca była doceniona na równi z innymi służbami, które są elementem systemu. Tak, GOPR jest stowarzyszeniem, więc poniekąd grupą pasjonatów, którzy działają z potrzeby serca, ale też jest elementem całego systemu ratownictwa w Polsce, który jest w jakiś sposób ze sobą zintegrowany. Wspomniałem o tym, że czasem w naszych akcjach pomaga Straż Pożarna, ale czasem i GOPR pomaga służbom niekoniecznie w górach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Więc docenienie pracy samego ratownika na pewno jest jednym z gorących tematów, nad którymi w tej chwili pracujemy. Powiększenie tej liczby etatów to jest kolejny element. I tu wspomniałem o tym, niezależnie na tym, żeby nagle wrzucić do GOPR-u niesamowite ilości pieniędzy, tylko o to, żeby to finansowanie wzrastało razem z tym ruchem turystycznym i ilością pracy, którą mamy.
0: Czy tam...
1: I to się dzieje. Aha. Natomiast...
0: Tak, proszę dokończyć.
1: Natomiast w samej istocie wydaje nam się, że ten system, który w tej chwili funkcjonuje, bo to też budzi dość mocne kontrowersje czasem w społeczeństwie finansowania nas jako służby zapewniającej bezpieczeństwo w górach jest prawidłowy. Więc dużą część środków przeznacza na ten cel MSWiA. Wspieramy się dodatkowo środkami z samorządów. Także niestety sponsorów komercyjnych, ale co warto podkreślić, także masie darczyńców, którzy na przykład przekazują nam 1,5% swojego podatku. Jak gdyby nie chcemy zmieniać tego systemu. On jest w stanie funkcjonować na tych zasadach jeszcze przez wiele lat, natomiast no, wymaga pewnych kalibracji i pewnie stopniowego zwiększania tych środków, które na ratownictwo w górach się przeznacza.
0: No, czytam o takim konkretnym rozwiązaniu, które proponuje rząd, żeby... No, teraz wygląda to tak, że te górskie parki narodowe przekazują ratownikom 15% wpływów z biletów wstępu. A po zmianach pieniądze miałyby pochodzić z dodatkowej opłaty na ratownictwo górskie, doliczanej do ceny biletu kupowanego przez turystę. Pytanie, czy pan w ogóle jakoś zajmuje stanowisko wobec takiego pomysłu, czy to jest dobry krok, czy może się wiązać z jakimś oporem, na przykład ze strony ruchu turystycznego?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok. Tu jeszcze, żeby uściślić ta opłata z biletów wstępu funkcjonuje już od iluś tam lat. Natomiast pewne niedoprecyzowanie tego, jak te odprowadzenie środków na ratownictwo ma wyglądać, doprowadziło do tego, że nie wszystkie parki narodowe i nie z wszystkich opłat te środki odprowadzają. Więc tu jak gdyby naszą główną motywacją byłoby to, żeby ten system doprecyzować, żeby te przekazywanie opłat na ratownictwo było jasne. I wydaje nam się, że to jest w miarę logiczne rozwiązanie, kiedy w obrębie tych parków narodowych duży ruch turystyczny się koncentruje, żeby jakaś część tego opłat za udostępnianie tych parków przechodziła także na rzecz utrzymania bezpieczeństwa na tym terenie.
0: Myślę, że to jest kluczowa sprawa, bo nawet tak patrząc na to, co piszą o polskich ratownikach też media zagraniczne, no to raczej mamy powód do dumy. Często słyszę o polskich ratownikach, którzy pomagają kolegom z zagranicy, czy to w Austrii, czy to w Niemczech, czy to jeszcze w innych krajach. Jak pan w ogóle ocenia poziom polskiego ratownictwa górskiego na tle innych narodowości w Europie?
1: To znaczy, no my czasem mamy w naszym kraju takie kompleksy z różnych powodów. I myślę, że jeszcze 20-30 lat temu mogliśmy mieć podobne kompleksy w spotkaniu z naszymi kolegami, na przykład z Alp, ze względu na środki, ze względu na to, że nie dysponowaliśmy aż tak dobrym sprzętem jak oni. Natomiast teraz ta sytuacja wygląda już diametralnie inaczej. Tak GOP, jak i TOPR jest członkiem takiej międzynarodowej organizacji ratowniczej, która się nazywa ICARI. Ona skupia jak gdyby wszystkie podmioty związane z górskim ratownictwem. Raz do roku ICARI organizuje taki zjazd tych wszystkich służb z różnych krajów, gdzie ratownicy wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają o jakichś nowych standardach, uczą się wzajemnie. No i trzeba przyznać, że ostatnimi latami ten nasz polski wkład w rozwój tego ratownictwa na świecie jest bardzo duży. Na pewno nie mamy się już czego wstydzić, wręcz koledzy z Alp, z innych państw, gdzie takie ratownictwo górskie funkcjonuje, uczą się od nas i na pewno tą naszą fachowość w tym zakresie mocno doceniają.
0: No i trzymam kciuki, żeby tak to dalej się rozwijało. Patrzę sobie jeszcze na media społecznościowe GOPR-u. Widziałem też na pańskim profilu na LinkedInie taką reklamę też zachęcającą do wstąpienia w wasze szeregi kobiet, bo być może utarło się, że ratownicy to głównie mężczyźni, ale przecież macie też w swoich szeregach panie.
1: Tak jest. Mniej więcej co dziesiąty ratownik GOPR-u w tej chwili to jest kobieta, więc więcej niż by się może przeciętnemu Kowalskiemu wydawało, ale myślę, że ciągle jeszcze za mało. Ciągle jeszcze istnieją jakieś tam stereotypy, które mówią, że to jest męski sport, męska aktywność, natomiast kobiety w GOPR-ze radzą sobie całkiem nieźle i wnoszą do niego bardzo dużo.
0: No i życzymy tego, żeby tych kobiet oczywiście przybywało. To tak na sam koniec, panie Janie, gdybyśmy mieli jakoś tak podsumować to, dlaczego warto zostać ratownikiem, dlaczego w ogóle warto pomyśleć o wszystkich trudach, jakie ratownicy na co dzień znoszą i ile dają ruchowi turystycznemu w górach. To co by pan powiedział?
1: Ja myślę, że generalnie bezinteresowne pomaganie innym. To generalnie idea wolontariatu, myślę, że jest mocno, mocno nieznana i niedoszacowana w społeczeństwie. Jesteśmy po takiej dużej transformacji ustrojowej, która pozwoliła nam gonić za karierą, za dobrami materialnymi, natomiast ten aspekt robienia czegoś bezinteresownie, pomagania innym dla samej satysfakcji, dla ciepełka w serduszku, dla uśmiechu jest niedoceniony, a naprawdę bardzo budujący, bardzo satysfakcjonujący. I myślę, że więcej osób powinno tego spróbować. No, przystąpienie do GoPro to jest już duże zobowiązanie wymagające pewnych predyspozycji, doświadczenia i tak dalej. Natomiast spróbowanie wolontariatu na nawet niewielką skalę jest dostępne dla każdego i myślę, że każdy powinien tego spróbować.
0: A gdyby ktoś był zainteresowany, to śmiało można się odzywać. Ja do pana Jana pokieruję w razie czego. Wybrał pan jeszcze...
1: Egzaminy do GoPro z reguły odbywają się gdzieś w sezonie zimowym, luty, marzec. Na ogół na mediach społecznościowych poszczególnych grup są informacje o takich egzaminach dużo wcześniej. Myślę, że też warto spróbować, bo część osób ma te doświadczenia, ma umiejętności, których byśmy w GoPro potrzebowali, ale w jakiś sposób się boi, może nie docenia własnej wartości, więc do tego też bym chciał zachęcić, żeby mimo wszystko spróbować.
0: My też zachęcamy. Jan Wysocki, ratownik Grupy Sudeckiej GoPro, prezes Fundacji GoPro, wspinacz, taternik, miłośnik gór, był gościem Placu na Rozdrożu. Panie Janie, bardzo dziękuję. Wybrał pan jeszcze jeden utwór. Where the streets have no name, U2. Czy to też ma jakiś związek z pracą ratownika?
1: Poniekąd. To jest moja ulubiona piosenka, to po pierwsze, ale też jak dla mnie jest poniekąd o górach, o tym miejscu nieskrępowanej wolności, ucieczki od trosk, od codziennych zmartwień. Dlatego właśnie tę piosenkę wybrałem.
0: To jeszcze na koniec zapytam,
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Jak pogoda w Sudetach teraz? Czy warto się wybierać jeszcze na te ostatnie tygodnie sierpnia?
1: I jak najbardziej zapraszamy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Do widzenia, dobranoc.
0: A do końca dnia jeszcze chwila jest, więc można SMS-a do znajomych ratowników i przewodników górskich, bo ich święto również dzisiaj, wysłać. Zachęcam bardzo serdecznie. To był Plac na Rozdrożu. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Krzysztof Zimoch. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo? Lato!
2: Czytać czy nie czytać na wakacjach? Oto jest pytanie. Tak, zadajemy je sobie, mam wrażenie, kiedy zaczynamy się pakować i wtedy wybieramy może tą książkę, może jeszcze tamtą i jeszcze kolejną. No i czasami kończymy, ja przynajmniej mam tak, jeżeli widzę, że jest miejsce w samochodzie, wywozem niemal całego antykwariatu. Bo właśnie, tak sobie myślę, może tę książkę poczytam, może zerknę choć na chwilkę w tę drugą. I ta wyobraźnia, która mnie prześladuje przed wyjazdem, to znaczy, jeśli nie wezmę tej książki, a najdzie taki moment i mnie i ochota na czytanie właśnie tej konkretnej, no to co wtedy zrobię, jak jej nie będzie? No.

Zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357, a po drugie oczywiście udział w naszej sondzie Radia 357. Także zapraszam i tu, a pytanie, czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę. Czy ta papierowa książka nadal stanowi, że w wakacje, no właśnie, bez niej nie możemy się obyć i ją zawsze gdzieś tam wciśniemy. A może właśnie e-book i to jest jakieś wyjście z sytuacji. Także dzisiaj pytania może nie o wyższość świąt, ale coś trochę w tym stylu, mam wrażenie, że jednak wakacyjnie. Także czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę? Za chwilę gość niezwykły, pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle, dyrektorka tejże biblioteki, ale także wygrała konkurs na Bibliotekarza Roku w ubiegłym roku i dzisiaj też będzie u nas wielki to honor dla co państwo lato, że będziemy mieli takiego gościa. Później Piotr Kikta i również fantastyczny gość z księgarni To nie bajka w Bydgoszczy. O potykaczach porozmawiamy, czyli tych, które skłaniają nas do zakupu książki. No właśnie, albo do wypożyczenia. Takie pytania dzisiaj padną, także ja zapraszam do przemyślenia, czy mamy miejsce w walizce na papierową książkę. Za chwilę się spotykamy, za chwilę Dorota Woźnica, ale jeszcze proponuję, byśmy chwilę muzyki i ma nam Nic dwa razy się nie zdarza, czyli słynny wiersz Wisławy Szymborskiej z muzyką Marka Jackowskiego, zespołu Manam i Kora.

0: Nic dwa razy Manam, ale to jest słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, do którego muzykę skomponował Marek Jackowski. Wiersz z 1957 roku, a muzyka z 1994 roku. Co oznacza, że to, co napisane, a jeżeli jest świetnie napisane, to raz, że można to czytać, dwa, jest to po prostu wieczne. Tak mi się przynajmniej wydaje teraz. Dorota Woźnica, dyrektorka biblioteki w Jaśle. No właśnie, wygrała konkurs na bibliotekarza roku w ubiegłym roku. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To wielki zaszczyt i honor tutaj gościć panią w Radiu 357 w audycji Co Państwo Lato. Bardzo się cieszę. No właśnie, tak może zacznijmy od tego, jak to się staje bibliotekarzem roku? Co trzeba zrobić, żeby wygrać konkurs? Jak to się dzieje? Bo to naprawdę jest bardzo ciekawa sytuacja i myślę, że wiele też mówi o książkach.
1: Tak, dziękuję bardzo. Sprostuję, że w tym konkursie zajęłam drugie miejsce, więc, ale to też myślę, że ogromny zaszczyt. Co trzeba zrobić? Myślę, że trzeba kochać czytać, wierzyć bardzo w moc czytania, w moc bibliotek, no i też ludzi lubić, słuchać, co mówią, co chcą czytać, czego oczekują od nas jako od bibliotekarzy. Tak, myślę sobie, że to są takie bardzo, bardzo ważne rzeczy.
0: No i bardzo się cieszę. To w takim razie gratuluję tego drugiego miejsca, ale to mam wrażenie, że może w takim razie proroczo wybiegamy w przyszłość i będzie pierwsze miejsce. Także
1: zobaczymy.
0: Naprawdę myślę, że jak najbardziej to biorąc pod uwagę te kryteria, tutaj w Jaśle ludzie przychodzą wypożyczać książki bardzo często i jak to wygląda?
1: Tak, tak. Jasło czyta i bardzo z tego powodu się cieszymy, że jest stabilnie, jest na plus. Mhm. Ludzie chętnie korzystają z biblioteki, korzystają zarówno z książek, jak też z wydarzeń czy różnych inicjatyw, które im proponujemy. Także nie mamy na co narzekać, ale też mamy świadomość, że to jest też cały czas praca, żeby tak było i cały czas zachęcanie do tego, żeby tych czytelników jeszcze przybywało.
0: Czyli to są spotkania z autorami, to są jakieś wspólne czytania, czy jak wygląda ta poza biblioteczna działalność, ale w bibliotece? Poza tą krótką wizytą wypożyczam, przynoszę i zwracam książkę, prawda? Czy wybieram?
1: Tak. Tak, staramy się, żeby spotkań autorskich było jak najwięcej. Czekamy już na festiwal literacki, który co roku organizujemy jesienią w Jaśle pod hasłem Drogi i Bezdroża, ale te spotkania odbywają się w ciągu całego roku. A oprócz takich właśnie większych wydarzeń jak spotkania autorskie, zapraszamy też na różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, zajęcia cykliczne i są to zajęcia zarówno dla dzieci czy dla młodzieży, jak też dla osób dorosłych. Mamy książki, mamy takie kluby, które też spotykają się na rozmowach wokół ważnych dla nich tematów. Także staramy się, żeby taka biblioteczna społeczność się tworzyła, tak? Żeby to
0: coś
1: nie było tylko takie indywidualne spotkanie z książką, tylko żeby to właśnie była taka czytająca społeczność.
0: No dobrze, ale ta czytająca społeczność zajmuje się również dyskusją o książce, rozumiem, tak? I czy to jest tak, że pani musi to jakoś specjalnie organizować, czy to sami ludzie coś takiego sobie wymyślili też?
1: To znaczy dyskusyjne kluby książki to jest akurat taki ogólnopolski projekt, który w poszczególnych województwach nadzorują biblioteki wojewódzkie. Czasem to jest tak, że to my proponujemy jakąś aktywność, ale czasem to jest też tak, że czytelnicy wychodzą z różnymi pomysłami i staramy się po prostu tworzyć im wtedy przestrzeń do tego, żeby mogli się spotykać, żeby mogli swoje pasje realizować. Od niedawna na przykład mamy taką grupę dorosłych osób, które pasjonują się scrapbookingiem, czyli taka dziedzina plastyczna, artystyczna, gdzie z różnego rodzaju papierów, w różnych fakturach, formatach, kolorach oraz różnego rodzaju takich dodatków artystycznych tworzą sobie album i spotykają się przez cały rok, tak żeby na koniec roku mieć 12 kart albumu na zdjęcia gotowe. Także też takie rzeczy robimy.
0: No dobrze, rozumiem, że tutaj rozmawiamy o klasyce, czyli o książce, o papierze, o kleju, który te książki klei i tak dalej, okładkach pięknych. To, co w książkach wszyscy lubią, jeżeli w ogóle lubią książki, tak? A z tego, co, tak jak przytoczyłem badania Biblioteki Narodowej z ubiegłego roku, no 41% dokładnie respondentów powiedziało, czyli tych zapytanych, że sięgają co najmniej po jedną książkę w roku. Ale czy jak sobie radzicie z tą nowością technologiczną, jaką są czytniki i e-booki? Czy to jest za duża rewolucja, czy jednak no, też bierzecie pod uwagę, że to się też dzieje i w jakiś sposób w tym uczestniczycie? Jak to wygląda?
1: Powiem tak.
0: Czy odrzucenie w ogóle?
1: Nie, absolutnie nie. Biblioteki w coraz większej mierze udostępniają także książki w formie elektronicznej, też książki audio i audiobooki też to jest taka odnoga książek, która też bardzo chętnie jest wykorzystywana. Ja sama przyznam, że jestem wielką fanką audiobooków.
0: Proszę.
1: Biblioteki
0: bardzo.
1: Często też, no my na przykład tutaj w Jaśle, ale też no to w Polsce to już jest coraz bardziej popularne, że w ramach różnego rodzaju takich konsorcjów i umów wśród bibliotek przekazujemy czytelnikom nieodpłatny dostęp do różnego rodzaju platform, które udostępniają czy e-booki, czy audiobooki. Niektóre biblioteki też wypożyczają czytniki wraz z tymi właśnie zbiorami elektronicznymi. Natomiast no, wciąż króluje książka papierowa i my się z tego cieszymy, bo tak myślę sobie, że takie obcowanie z papierem i ten czas taki na tą spokojną lekturę, prawda, w wakacje, to nie wiem, może w hamaczku albo gdzieś tam na kocyku na plaży, to na pewno też ma swój urok, ale chciałabym bardzo podkreślić, że to nie jest już ten czas, tak mi się wydaje, żeby decydować, która forma książki jest lepsza. Po prostu, czy to będzie e-book, czy to będzie papier, czy to będzie audiobook. To ważne, że to jest książka i że po nią sięgamy.
0: No właśnie, przecież jeszcze jest audiobook, prawda? I to jest pytanie, czy to jest rzeczywiście czytelnictwo. To jest takie też pytanie tych, bym powiedział, no, tradycjonalistów versus moderniści, tak? No audiobook według purystów chyba nie jest czytaniem jednak, mimo wszystko. No ale...
1: No jest... No. Tak, jest słuchaniem, ale, no, ale wciąż jest to o książce, prawda?
0: No tak, nie, jest zdecydowanie. A bo dzisiaj zadajemy takie podstępne pytanie, czy znajdujemy miejsce w walizce na papierową książkę? Oczywiście może być to i plecak, prawda? Może być to torba podróżna, cokolwiek, ale czy, wie pani, to są takie dylematy. No wziąłbym książkę, ale no tutaj to i... No nie ma miejsca, albo wezmę właśnie, może wykupię audiobooka i posłucham audiobooka, ale dzisiaj to pytanie precyzujemy, czy rzeczywiście może jednak fajnie tą książkę wziąć i sobie po prostu wziąć w papierze, co daje nam troszeczkę jeszcze więcej tej odskoczni od tych bodźców, no w tym wypadku, wie pani, no czy audiobook, czy czytnik, no to jednak znowu na coś patrzymy, czegoś słuchamy, a tu się zagłębiamy w te litery, tak, no czytamy po prostu, to jest ten proces.
1: Tak. I muszę powiedzieć, że nasi czytelnicy faktycznie przychodzą do biblioteki specjalnie po książki na wakacje, na wyjazdy. I chcę powiedzieć, że to jest informacja nie tylko z biblioteki w Jaśle, ale też dzięki temu, że mam przyjemność współpracować i mieć kontakt z bibliotekarzami, dyrektorami bibliotek z całej Polski dzięki takim niesamowitym stowarzyszeniom bibliotekarskim jak Inicjatywy czy jak Labib, to zrobiłam szybki research i od Jasła aż po Puck muszę panu powiedzieć, że faktycznie papier króluje. Ludzie przychodzą na przykład, nie wiem, jadą do sanatorium, wyjeżdżają na działki, wyjeżdżają na urlopy, tak przychodzą i biorą książki i też pojawia się takie słowo na zapas. Tak, że biorą książki może nie tylko tyle, ile im trzeba, ale też na zapas, na wszelki wypadek, żeby nie brakło. Bardzo nas to cieszy.
0: Żeby nie brakło podczas wyjazdu, tak? Żeby nie było
1: tak, tej... Tak, tak, tak.
0: Aha! To wie pani, tak. Co, no to jest po prostu news dnia, absolutnie. Czyli po pierwsze, wakacyjne czytanie istnieje od Jasła aż po Puck i ludzie biorą książki, wypożyczają książki na zapas, żeby nie zabrakło podczas wyjazdu, podczas spędzania urlopu. No fenomenalne, czyli nie jedną książkę pakujemy i upychamy, ale wręcz nawet kilka są tacy.
1: Wręcz nawet kilka, tak. Tu muszę powiedzieć, że często też jest tak, że faktycznie wtedy ludzie patrzą też na objętość, prawda, no. Na ciężar. No, to nie tylko wtedy tytuł czy gatunek jest ważny, ale wiadomo, że no, jak jedziemy, to też się staramy tak pakować, żeby to wszystko pomieścić. Ale miałabym też taki tip dla takich osób, które boją się, że ich tym książek braknie.
0: Tak.
1: Bo my to widzimy zarówno w Jaśle, jak też wiem, że w wielu bibliotekach w Polsce mamy takich czytelników wakacyjnych, bo przecież do biblioteki można się zapisać tam, gdzie się akurat jest, prawda? Raczej nie ma ku temu żadnych przeszkód. My na przykład mamy dzieci, które nie mieszkają w Jaśle, ale do Jasła przyjeżdżają na wakacje do dziadków i one mają swoje karty biblioteczne i co wakacje do nas wracają, albo też zapisują się nowe osoby. I też jak właśnie rozmawiałam ze znajomymi bibliotekarzami, bibliotekarkami, to oni też mówią, że często po prostu przychodzą do bibliotek osoby, które akurat u nich są i chciałyby coś poczytać, więc żeby nie wieść tych książek tak dużo,
0: to
1: można się zapisać.
0: A jakie to proste, a jakie fenomenalnie użyteczne. No, to znaczy,
1: i jeszcze powiem
0: wieść.
1: Panu, że darmowe. Darmowe, więc już w ogóle.
0: No, pani Doroto, bardzo dziękuję w takim razie. To jest nasz, jak to się mówi, materiał wyjściowy. Czyli przede wszystkim mamy dowód na to, że wakacyjne czytanie istnieje. I teraz pytanie do państwa, tak jak cały czas proponuję od samego początku. Czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę? Możemy je modyfikować? Czy na przykład wyrabiam sobie kartę biblioteczną w miejscu, do którego jadę? O, proszę. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Także do usłyszenia za chwilę. Bardzo dziękuję. No i teraz czas na państwa. Pan Klaudiusz jest już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No pytanie, czy w plecaku, czy w walizce znajduje miejsce?
0: Tak.
2: Jest ten luksus, że samochodem jadę, więc w samochodzie się to miejsce znajduje. Za tydzień będę jechał na urlop i no 3-4 książki biorę ze sobą, ale książka papierowa to jest całkiem coś innego niż...
0: papier to papier, tak?
2: Papier to papier, a książka i ekranizacja na przykład to już jest całkiem inna bajka. No bo jednak książka, jak się ma wyobraźnię, to ja to wszystko widzę, a potem jak film oglądam, to jestem trochę rozczarowany. No a w tej chwili czeka na mnie właśnie książka Świadek numer 8 i Wkawana, to jest bardzo fajne książki, coś takiego jak Grisham.
0: Tak.
2: No na Grishama trzeba poczekać do września, bo będzie nowa książka w Polsce wydana, szkoda, że nie przed wakacjami, bo uwielbiam wyjść sobie w góry, potem tam sobie znaleźć gdzieś miejsce, gdzie można by usiąść i poczytać książkę.
0: Czyli siedzi pan gdzieś w górach podczas wędrówki, przysiada i czyta książkę. No powiem, świetny pomysł.
2: To jest bardzo fajne, od wielu lat to już robię i zawsze czekam na ten moment, jak będę miał okazję książkę poczytać.
0: No to pan przechodzi czyste katarzis, można powiedzieć, w takiej sytuacji. To jest, wraca pan już nie tym człowiekiem, co pan wychodził z domu.
2: No może niekoniecznie, ale...
0: żartuję oczywiście, ale...
2: Jest to oczywiście bardzo przyjemne i dużo lepsze niż... No, przy audiobooku chyba bym zasnął.
0: O!
2: Tak widzę, że mnie to usypia. Próbowałem, ale nie wychodzi mi to. A książka to jest książka. No i tak rocznie staram się, żeby tych książek było może nie na ilość, ale na jakość.
0: No i dobrze, polecam. Jasne, bardzo dziękuję panie Klaudiuszu. Czyli jedzie pan samochodem, kilka książek na pewno pan bierze, by nie zabrakło podczas wakacji. Panie Bartoszu, dzień dobry. Dziękuję bardzo panie Klaudiuszu i serdecznie pozdrawiam.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie Bartoszu.
3: Dzień dobry. No ja powiem tak, ja właśnie jutro wyjeżdżam na wyjazd, więc za granicę. No i staram się zawsze coś brać do czytania. No u mnie też, jako że jestem osobą do w tym roku 30 lat, to też coś takiego, nie wiem czy to podchodzi pod książkę, ale też komiks. To też jest jakaś forma czytania. Też preferuję bardziej papierowe książki, bo rzeczywiście to jest niebła ziemia, bardziej też się może człowiek skupić. No ale staram się coś brać, chociaż później z perspektywy czasu patrzę, że no, bo ja niestety ja spędzam wakacje, że tak powiem, zwiedzając teraz będzie, więc podejrzewam, że wezmę książkę, ale nie wiem, czy uda mi się jej dużo jej, zresztą dużo jej przeczytać. W zeszłym roku na przykład co innego było, bo na przykład pisam pracę magisterską, to wziąłem laptopa, żeby popisać, no i w ogóle do niego nie ruszę, niego nie otworzyłem.
0: I laptop się przejechał, rozumiem, razem z panem.
3: Tak, przejechał, ale jako, że mnie trochę z terminami tam były blisko, to przynajmniej miałem taką świadomość, no, że przynajmniej jakby się tak chciało, to przynajmniej nie mam do siebie pretensji, że tak, no, że po prostu zostawiłem tak w domu i nie myślałem o tym. No.
0: Czyli alibi po prostu wymyślone perfekcyjne. Rozumiem. Tak. Natomiast książki w wakacje pan bierze, jak pan gdzieś wyjeżdża, rozumiem. Też tak?
3: Taka
0: jest reguła u pana i taki
3: zwyczaj.
0: Staram się coś brać.
3: Przynajmniej, żeby mieć, żeby, ja jeżeli się już w ogóle coś trafi, to żeby mieć przynajmniej pod ręką, żeby w razie czego coś przeczytać.
0: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Panie Bartoszu, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. I dobrego wyjazdu i dobrego czytania na wyjeździe.
3: Teraz to tylko powiem, że słuchaczom, że mogą pewnie niektórzy się ucieszą, że odpoczną ode mnie, bo nie będziemy chyba przez... Dopiero w przyszły czwartek się odezwę.
0: Dobrze, w przyszły czwartek. No to zdaje się, że może się usłyszymy w takim razie. Wie pan, dobrze.
3: Do
0: usłyszenia do przyszłego czwartku. Dziękuję, panie Bartoszu.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję. Pan Dawid. Dzień dobry, panie Dawidzie.
4: A, witam, panie redaktorze. To zależy też, bo potem mówi tu o walizce, ale jednak jeśli jadę z rodziną na urlop, a mam bardzo intensywny czas, to jednak wiem, że będzie ciężko to pogodzić. Natomiast mam właśnie postanowienie noworoczne, w tym roku przyjąłem, żeby przeczytać w każdym miesiącu jedną książkę. W każdym miesiącu po jednej. Niestety bardzo topornie mi to idzie i już zauważyłem z czego. I teraz słuchacze niech mi odpowiedzą. No, albo pan redaktor niech mi odpowie. Mianowicie, jak skroluję telefon i coś w nim oglądam i później próbuję przejść na tą książkę, to proszę mi uwierzyć, że bardzo ciężko mi się skupić na tym czytaniu i na przykład zamiast zrobić 40 kartek, to po 20 czy 10 już mi się totalnie nie chce. I dlatego poziom tej książki, której czytam, to widzę, że jest przesunięty, no bo ten telefon jednak wpływa. A proszę sobie zobaczyć na przykład artykuły, które są w internecie. Dlaczego one są krótkie i treściwe? Bo ludziom nie chce się czytać, bo to jest nudne, dla naszego mózgu to jest nudne, no bo jak scrollujemy, jest dopamina, a tu książkę weźmie człowiek papierową, to ja już zauważyłem, że dla mnie też to jest nudne. Niby ciekawa książka, niby jest coś, co mnie interesuje, ale tak naprawdę czuję się jakiś znużony przy czytaniu i zasypiam na przykład.
0: No widzi pan, bo tutaj trzeba podążać za zdaniami, za słowami, za literami, za strona za stroną. To nie jest scrollowanie, jak sama nazwa wskazuje, angielska, co prawda, no ale scrollowanie, czyli przerzucanie tych wszystkich wiadomości i tych krótkich tego wszystkiego, co jest w internecie. No i pan ma już sam odpowiedź. Także tutaj nie ma filozofii wielkiej, czy tak zwanej rocket science. To jest po prostu za dużo bodźców w jednym telefonie powoduje, że później z książką jest trudniej. Panie Dawidzie, to ja tak, życzę panu wygranej jednak w jakimś stopniu. To nie są oczywiście zawody na wygraną, ale jeżeli pan będzie czytał co miesiąc i przeczyta w roku więcej niż jedną książkę, myślę, że to będzie fantastyczne osiągnięcie, także...
4: Ja też tak uważam.
0: Dobrze, bardzo dziękuję, panie Dawidzie.
4: Ale panie redaktorze, i jak słuchacze teraz mnie słyszycie, odpowiedzcie też na to moje pytanie, czy wy też macie zauważyliście po latach jednak taki delikatny problem, że po scrollowaniu, czy to telewizora, internetu, że coraz ciężej wam się czyta, tak z ciekawości.
0: Dobrze. Czy coraz ciężej nam się czyta po scrollowaniu bądź oglądaniu? To jest pytanie uzupełniające do pytania właściwego, czyli czy znajduje miejsce w walizce na papierową książkę? Bardzo ciekawe, papier versus scrolling w internecie. To też jest dzisiejszy temat naszych rozmów. Pan Marcin, dzień dobry panie Marcinie. No to może pan mi odpowie na pytanie, jak to wygląda u pana?
5: Już panu mówię, pozdrowienia ze słonecznej Świdnicy. Więc tak, ja mam miejsce, tyle tylko, że nie na książkę, zawsze na czytnik. I już tutaj prosiłbym, jak gdyby, czy sugerowałbym, żeby naprawdę oddzielać funkcję jak gdyby od treści, bo na początku materiału wspominał pan jak gdyby jednym ciągiem. Książka, e-book, audiobook. To są trzy różne rzeczy. Tak. Audiobooki zwłaszcza są różne. Samochód wyścigowy z wozem drabiniastym ma cztery koła wspólne, a to są dwie różne rzeczy, prawda?
0: No, ale jeszcze ma konia,
5: oddzielmy w ogóle, tak, oddzielmy w ogóle audiobooki. Natomiast podział między książką papierową a e-bookiem, i tutaj powiem to jako ktoś, kto e-booki czyta od ponad 20 lat, treść jest ta sama, natomiast bardzo jest istotne dla ludzi, którzy nie czytali, bo kto czytał na e-booki na e-bookowym urządzeniu, czyli z ekranem e-ink, a co innego z ekranem LCD, to będzie znał różnicę, bo to jest bardzo duża różnica. To jest wielka różnica technologii. To jest, co innego jest patrzeć w telefon, co innego jest patrzeć na kartkę. Technologia e-ink jest tak jak patrzenie na kartkę. Więc dlatego należy to też oddzielić. Na e-inku pan w wyraźnym słońcu zobaczy lepiej nawet niż na książce. I teraz do sedna, do meritum. Dlaczego e-booki są
0: według mnie lepsze? No e-ink, czyli po prostu elektroniczny atrament, tak to rozumiem.
5: Tak. Tylko to zupełnie inaczej działa niż LCD, ale nie chcę tu się zgadniać szczegóły.
0: Lepiej się czyta po prostu e-inki.
5: Tak.
0: Dobrze.
5: Pracuje pan w radiu, więc na pewno jest pan w jakimś stopniu melomanem, lubi pan muzykę. Czy jak jedzie pan na wakacje, bierze pan swój gramofon, swoje płyty, swoje wielkie kolumny i tak dalej? Nie. Bierze pan MP3, co najwyżej może flaki jakieś zgrane, i jest to samo w podróży. Ja bym chętnie wziął 40 kilo swoich książek, ale ja na to nie mam miejsca. Natomiast w czytniku ja to wszystko mam, w każdej chwili mogę otworzyć, równie dobrze mogę poczytać. Treść książki nie zmienia się od formy papieru, ponieważ jak sam pan zauważył, trzeba czytać uważnie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie potępiam, tylko trochę mnie tak...
0: Nie, dobrze, dobrze.
5: Nie, nie podoba mi się takie potępienie, że e-book to niebo nie pachnie książką. Są spreje, notabene sprzedają, że się psika czytnik, który wtedy pachnie papierem.
0: Ale naprawdę psikać czytnik, żeby czytać jak książkę? No niesamowite.
5: Są takie spreje, tak. No ludzkość takie rzeczy wymyśla. Ale do czego zmierzam? Wszystko ma swoje zastosowania, dlatego na wakacje czytniki e-inkowe jak najbardziej, natomiast do audiofilstwa i bukofilstwa tak. W domu tak. Fotel, uszak, piękna książka,
0: no, mogą
5: lampa.
0: Mogą być góry, jak pan słyszał.
5: No, ja mam blisko, jak mówię, Świdnica. Ale naprawdę w podróży według mnie e-book jest, w sensie w postaci e-ink, czytnika e-inkowego, nie ma sobie konkurencji i to wspomaga wręcz czytelnictwo, bo pan jedzie, pan wyciąga z plecaka, może pan czytać, to nie waży. Treść zostaje ta sama, autor przekazuje tą samą treść.
0: I jest to zmniejszenie tego przedwyjazdowego mojego dramatu, co wziąć, a z czego zrezygnować. Też naprawdę uważam, że bardzo ciekawa propozycja i od razu, pani Marcinie, wytłumaczę, nie mam żadnej nawet cienia pogardy wobec czytników. Nie, tylko po prostu tak staram się zarysować problem. Niektórzy wolą jednak książkę, ale to tylko wolą, ale nie dlatego, że czytnik jest gorszy i nie jest dozwolony, no bo jest taki właśnie nowoczesny i co to jest za dziwne urządzenie. Także nieprawdziwe czytanie. Dobrze,
5: to nie spróbują.
0: Dobrze, to nie oznacza to nieprawdziwego czytania, także od razu zaznaczam. Panie Marcinie, to ja wszystkiego dobrego i słonecznego życzę w dalszym ciągu w Świdnicy. I książek, i e-booków. Znaczy, w e-booku dużo książek, w ten sposób.
5: Mam dużo i polecam serdecznie wszystkim, którzy nie próbowali, pożyczyć od znajomego kolegi. Ja w ten sposób skonwertowałem sporo osób, że im dałem czytnik na tydzień i się okazało, że nie taki diabeł straszny.
0: No dobrze, dobrze. Mnie ten spray też zastanowił, ale panie Marcinie, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pani Alicja. Dzień dobry, pani Alicjo.
6: Dzień dobry, przede wszystkim bardzo dziękuję za taki fajny temat, niepolityczny, miły, sympatyczny.
0: Wakacje,
6: i tak, po pierwsze,
0: co państwo, lato.
6: Po pierwsze, przedmówca. Ja wychowałam się u mamy w bibliotece, więc książki pożerałam. Teraz faktycznie jest problem ze skupieniem się na tej książce, ale myślę, że...
0: Czyli scrolling versus czytanie.
6: Nie, scrolling. Raczej takie po prostu ta codzienna gonitwa ciągle w domu. W domu człowiek sobie zawsze znajdzie jakiś problem. Praca, druga praca i tu remoncik, tu zalany sufit, bo przy oberwaniu chmur zalano mi sufit, więc... coś szczęcza. No.
0: I wiecznie
6: coś, prawda? Więc my mamy tą gonitwę myśli w głowie, dlatego się nie potrafimy skupić i myślę, że właśnie wakacje to jakiś wyjazd, to jest idealny moment na to, żeby się zaczytać. I ja na przykład nie słucham audiobooków, uwielbiam się zaczytywać. Audiobook już mi narzuca czyjąś interpretację, prawda? Mm-hmm. Jedną z takich, oczywiście nie wszystko, bo przecież słuchowiska są fantastyczne, szczególnie w interpretacji aktorów. Pamiętam, jak w Trójce była czytana książka, znaczy Kapitan przez pana Franceskiego, to była po prostu rewelacja. Potem kupiłam tę książkę. Natomiast wyjeżdżając na wakacje zawsze braliśmy ze sobą książkę i właśnie w takie sierpniowe wieczory, kiedy już o 9 jest ciemno, to był ten moment, kiedy po wędrówkach górskich, bo my bardzo często tutaj z rodziną po górach chodziliśmy, byśmy po prostu każdy brał swoją książkę i sobie czytał. I fantastycznym rozwiązaniem na ewentualne jakieś tam braki, że już pochłonęłam książkę i nie mam co czytać, są miejsca, biblioteki, czy już teraz nawet w sklepach to się zdarza, miejsca, w których są regały z książkami do uwolnienia.
0: O,
6: i wtedy
0: tak.
6: Można sobie tak w kłodku, właśnie będąc, zjedzaliśmy kłodko, będąc na wakacjach 2 tygodnie w Kotlinie Kłodzkiej.
0: Piękne miejsce.
6: Weszłam do biblioteki i tam znalazłam taki staroć opowieści z Podhala, fantastyczne takie, takie opowiadania góralskie, anegdoty. No, rewelacyjna rzecz. Dowcipna, mądra, w ogóle uwielbiam humor i taką mądrość góralską. Także jak najbardziej...
0: Opowieści z Podhala w Kotlinie Kłodzkiej. No fantastyczny pomysł. Też to ma swój smak, mam wrażenie.
6: Tak, i w moim zakładzie pracy, ja pracuję w Domu Kultury i też jest regał z książkami do uwolnienia i naprawdę można znaleźć takie ciekawostki. Lema sobie uzupełniłam
0: o
6: pewnych rzeczach po prostu człowiek się dowiaduje, tak? Dopiero wtedy, kiedy to... Bo to są jakieś tam stare książki jakieś, które się teraz nie wznawia, czy no po prostu nie wiemy, że coś takiego istnieje, prawda, w ogóle. Także jak najbardziej wszystkim życzę dobrej lektury, fajnych wakacji i pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę rozwiązania tego problemu z sufitem czy z dachem, który został zalany, także żeby nie było tej gonitwy myśli, która odciąga chociażby od książek.
6: No,
0: także bardzo dziękuję za telefon, dziękuję bardzo pani Alicjo.
6: Dziękuję,
0: pan Ryszard jeszcze, a dziękuję, miłego. Za chwilę Piotr Kikta, ale jeszcze pan Ryszard. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
7: Dzień dobry panu.
0: Tak.
7: Na początek zaznaczę, że nigdy nie udało mi się, ani nie miałem ochoty zadzwonić do radia, ale ten dzisiejszy temat mnie bardzo zainteresował.
0: No to wspaniale, dziękuję bardzo.
7: Ja czytam na czytniku e-booki od ponad parunastu lat i pierwszy raz, kiedy się na to zdecydowałem za namową córki, to była gruba książka, która miała prawie 1000 stron i tak ciężko ją trzeba trzymać było w ręku, tylko może siedząc przy stole dało się to poczytać.
0: A co to za książka była?
7: To była o tych mnichach Róża włoskiego autora, sfilmowana.
0: Tak.
7: Nie pamiętam w tej chwili. Coś Róży.
0: Imię Róży to było przypadkiem?
7: Tak, imię Róży, tak.
0: Proszę bardzo.
7: I chciałbym tylko powiedzieć, bo właśnie jak zacząłem
0: Umberto
7: później,
0: Eco.
7: Przekonałem się do czytania e-booków, że rzeczywiście może pan jechać na wakacje i w każdej chwili może pan kupić albo wypożyczyć książkę i czytać, co pan chce. Niestety w biblioteki w Polsce, ja częściowo mieszkam w Niemczech, biblioteki w Polsce są jeszcze troszkę do tyłu. W Niemczech jestem członkiem biblioteki, przedłużam po 3 lata, płacąc paręnaście euro i tam, tutaj rozmawiałem kiedyś z biblioteką w Krakowie, żeby dostać e-book do ręki wypożyczony, trzeba losować jakiś numerek i koło pierwszego stać w kolejce, żeby dorwać tą książkę. W Niemczech to tak wygląda, że otwiera pan dojście internetowe do biblioteki i ma pan do wyboru całą literaturę obecną, wszystko, co jest wydawane w 5-6 egzemplarzach i tylko jakieś rozrywane tytuły trzeba czekać parę dni albo tygodni, żeby dostać tą książkę, a cała reszta z nowszych tytułów to pan sobie pożycza z biblioteki za darmo. I oczywiście też czasami książki kupuję przez Empik, ale...
0: Panie Ryszardzie, jeszcze takie pytanie na koniec. Niemcy chodzą do biblioteki?
7: Proszę?
0: Niemcy chadzają do bibliotek?
7: No moja córka całe życie chodziła, jako dziecko już w podstawówce czytała 7 książek w tydzień. Mm-hmm. Nie wiem, czy lepiej niż w Polsce, ale ta część ludzi, która przekonała się do e-booków, może już nie musi
0: chadzać,
7: tylko pójść i płacić paręnaście euro za rok, żeby...
0: Dobrze.
7: Ale myślę...
0: Panie Ryszardzie, tak.
7: Czytamy książkę po to, żeby dowiedzieć się treści i co autor miał na myśli i czy to jest forma papierowa, czy nie papierowa, to jak pani bibliotekarka mówiła, nie ma żadnego znaczenia.
0: Jasne. Bardzo dziękuję panie Ryszardzie za tę podpowiedź, co można robić jeszcze w bibliotece i jak biblioteka mogłaby jeszcze jakie świadczyć usługi z wypożyczeniem, między innymi e-booki. Pan Ryszard, bardzo dziękuję. Jest już z nami Piotr Kikta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
0: No wie pan co, jakbym normalnie dzwonił do Rolling Stonesów, bo wasza księgarnia jest jedną z najsławniejszych w Polsce. Kogo nie zapytam, to wskazuje księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy i to nie jest reklama.
8: Dziękuję. Tak się stało chyba, nie wiem, że dużo ludzi ją rozpoznaje.
0: A to wszystko może przez te potykacze, co? To wy tak wystawiacie je, robicie
8: show,
0: później ludzie o tym gadają.
8: Myślę, że właśnie przez moją złośliwość to jest.
0: To jest złośliwe działanie, no dobrze. Panie Piotrze, to powiedzmy o tych potykaczach na początek, żeby wszyscy byli mieli świadomość, o czym my rozmawiamy, bo to też jest element waszej jakby wejścia w kulturę czytania, tak? To nie tylko jest zachęta do wejścia do waszej księgarni, ale to ma swój smak, proszę bardzo.
8: Cóż mogę powiedzieć o potykaczach, proszę pana? No, wypisuję na nich jakieś śmieszne hasełko. Kiedyś to się zaczęło przez przypadek z jakiejś trochę desperacji i tak się zamieniło. Stało się to popularne. Ktoś to udostępnił w internecie, raz drugi. Potem ja sam zacząłem to udostępniać. No i tak, to się stało takie popularne i to trochę jest taki czasem... To są takie komentarze, no nie wiem, nie chcę tego sam oceniać, bo to ja je piszę, więc nie chcę używać żadnych słów, czy to jest fajne, niefajne, zgryźliwe, czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. Niektórzy się z tego śmieją, niektórzy się wkurzają na to.
0: Aha.
8: No.
0: Czyli stoi normalnie taka zachęta, taki nie wiem, jak to nazwać.
8: Tak, stoi taka, to się nazywa potykacz,
0: to się nazywa
8: rozkładana
0: właśnie.
8: Tablica.
0: Tak.
8: To się po prostu nazywa potykacz, czyli taka forma reklamy, o którą się można potknąć. Mam taki potykacz w formie tablicy takiej, na której piszę markerem kredowym różne wesołe rzeczy, albo smutne.
0: A jest pan, ma pan jakiś taki ulubiony, albo dumny jest pan, albo zadowolony z pomysłu, który pan napisał na potykaczu, z tekstu, który pan tam zamieścił, po prostu? Jest coś takiego?
8: Wie pan co...
0: Dobrze.
8: Nie wiem, ale powiem szczerze, że kiedyś, ja już trochę je zapominam, ale mam wszystkie zdjęcia gdzieś schowane i kiedyś je przeglądałem i na jeden parsknąłem śmiechem, ale
0: własny.
8: I to mnie zaskoczyło, że sam na swój żart tak zareagowałem i nie pamiętałem go, ale też nie pamiętam teraz, jaki to był tekst. Musiałem to jeszcze raz przeglądać.
0: Dobrze, to sobie jeszcze może do końca audycji się uda przypomnieć panu, ale w takim razie do tego papieru bym tej książki papierowej wrócił i do pytania dzisiejszego, co państwo lato. Czy znajduje miejsce w Wajsce na papierową książkę? Czy rzeczywiście myśli pan, że to jest cały czas tak, że zabieramy te książki? No bo pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle mówiła o tym, że jest, że wakacyjne czytanie istnieje. Pan też to widzi w księgarni? To nie bajka?
8: Tak, widzę to. I widzę to, w różnych wymiarach, bo widzę to w takim wymiarze też, że te wakacyjne miesiące są zawsze trochę lepsze, tak finansowo dla nas.
0: Mm-hmm.
8: Mimo, że Bydgoszcz wciąż, ta turystyka w Bydgoszczy się bardzo rozwija, ale Bydgoszcz wciąż nie jest takim pierwszym celem podróży. No na przykład Toruń takim jest, bo wszyscy jadą zobaczyć gotyk. Natomiast Bydgoszcz jeszcze jest stosunkowo nieznana, natomiast jest przepięknym miastem. Jeśli ktoś nie był, to bardzo polecam, bo to jest naprawdę przepiękne, wyjątkowe miasto. A mówię to zupełnie uczciwie, dlatego że ja nie jestem urodzonym bydgoszczaninem.
0: No właśnie, czy pan mówi poza tą rywalizacją od setek lat pomiędzy Toruniem i Bydgoszczem?
8: Nie, absolutnie. Ja też kocham Toruń i kocham ludzi w Toruniu, są wspaniali. Toruń jest piękny, ale Bydgoszcz jest właśnie zupełnie inna. Tak chociażby jest. Przez to, że nie ma tej... No tutaj akurat to jest trochę pech, ale w jakimś sensie też wyjątkowość, takie nazwijmy to szczęście w nieszczęściu, że Niemcy tutaj, zaborcy zburzyli tę średniowieczną tkankę miasta i miasto jest takie XIX-wieczno nowoczesne. Mhm. Dużo secesji, modernizmu.
0: To prawda.
8: Bardzo, bardzo ciekawe, ale tak urbanistycznie, także bardzo polecam. No i ma przepiękną rzekę, a jak się uprzeć, to nawet trzy rzeki są w Bydgoszczy czy w pobliżu.
0: I tam można nad tymi rzekami na przykład przysiąść i czytać książkę, którą kupiło się w księgarni
8: można,
0: u pana, tak?
8: Owszem. Ale to jest bardzo miłe.
0: Niech mi pan powie, tam to czytanie w Polsce, czy czytanie, tak jak pan obserwuje, kupowanie książki, to jest i to się zmienia w ciągu ostatnich lat. Na przykład tak jak pan mówi, że więcej w wakacje rzeczywiście. To jest niezwykle ciekawe. A jaką literaturę się kupuje?
8: No, bardzo różną literaturę, chociaż rzeczywiście jak ktoś mówi wyjeżdżam i potrzebuję czegoś na wakacje, to zazwyczaj mówi o może coś lżejszego albo bardziej jakąś, a zazwyczaj czytam reportaże, ale to może teraz jakąś fikcję i rzeczywiście chyba powieści są takim, można powiedzieć pierwszym wyborem.
0: Tak.
8: Natomiast też są to bardzo różne powieści, więc tutaj już mi jest trudno powiedzieć, bo to też trochę tak jest u mnie w księgarni, że ja już wybieram książki, które stoją na półkach, więc nie mam wszystkiego, co się ukazuje na rynku. Mam to, co mnie interesuje i niestety często to jest literatura smutna albo traktująca o jakichś tam trudnych sprawach, ale ona znajduje swoich odbiorców i...
0: Ale to częściej do pana przychodzą kobiety czy mężczyźni? Bo wie pan, w tym badaniu Biblioteki Narodowej...
8: To w ogóle nie ma o czym mówić.
0: Naprawdę, to pan potwierdza te statystyki Biblioteki Narodowej, że...
8: Tak, oczywiście.
0: Po książki częściej sięgają kobiety niż mężczyźni. Odpowiednio 47% i 34%. To jest coś niesamowitego.
8: Dlaczego jest taka dysproporcja? Nigdy tego nie liczyłem, ale szacunkowo to pewnie z 3/4 moich klientów to są właśnie klientki, a nie klienci.
0: I one sięgają po to smutne powieści?
8: Nie wiem, z czego jest taka dysproporcja, z czego ona wynika. Może nie chcę tutaj sięgać daleko w jakieś genderowe myśli, ale faceci są inaczej wychowywani, inaczej myślą i że mają też inną konstrukcję. No nie wiem, nie jestem specjalistą.
0: Jasne.
8: W tej dziedzinie. Także trudno mi powiedzieć, może kobiety są po prostu wrażliwsze i częściej szukają jakichś takich przeżyć.
0: O, na wakacje
8: innych
0: na przykład.
8: Innych niż szybka jazda motocyklem na przykład, nie?
0: Mhm. A te potykacze pana, że tak jeszcze byśmy tutaj na chwilę do nich wrócili, to one powodują rzeczywiście, że ludzie się zaczynają interesować księgarnią i wchodzą i pytają o książki? To jest tak, że to rzeczywiście widzi pan, że to zmienia jakby... więcej ludzi jest w stanie przejść do księgarni?
8: To myślę, że to trochę działa. Nawet czasami bardziej niż trochę. Jest to oczywiście też dla mnie bardzo miłe. To jest dla mnie duży komplement, kiedy na przykład ktoś przyjeżdża i mówi, przyjechaliśmy do pana z Gliwic, bo chcieliśmy zobaczyć pana księgarnię, którą znamy z internetu.
0: Przyjechaliśmy do pana z Gliwic. Naprawdę są takie zwierzenia. Niesamowite to jest.
8: Naprawdę tak jest. To jest bardzo miłe i to, nie wiem, poczytuję to za jakiś tam swój sukces. Ja jestem też ludziom bardzo wdzięczny, kiedy mówią coś takiego, bo no to naprawdę dodaje wiatru w żagle. Szczególnie, że księgarski biznes to nie, to właśnie nie jest za bardzo biznes.
0: To co to jest? Bardziej hobby, które udaje się czasami na tym zarobić?
8: No, nie wiem, no ja się staram tak, żeby to jednak były z tego pieniądze. To nie zawsze się udaje, natomiast no wydaje mi się, że dużo ludzi bardzo docenia moją pracę i w ogóle pracę księgarzy takich kameralnych, niezależnych.
0: Mm-hmm. No bo księgarnia to też jest takie miejsce, gdzie można naprawdę sobie spędzić bardzo miło kilkanaście minut, prawda? Bądź nawet i godzin niektórzy spędzają.
8: Można, akurat u mnie kilka godzin spędzić to chyba trudno, bo tak. Ja nie mam tu jedzenia w księgarni.
0: No wie pan, jeszcze jakby ktoś z popcornem wlazł do księgarni, to dopiero by było zjawisko. Ale dobrze, panie Piotrze, to w takim razie spotkajmy się pod koniec audycji, jeszcze zobaczymy jak nasza sonda i też kilka refleksji. Będzie również pani Dorota Woźnica z Biblioteki w Jaśle. Także zapraszam za kilka minut, dobrze?
8: Dobrze.
0: Dobrze. I na razie bardzo panu dziękuję, ale czas na naszych słuchaczy. Pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
9: Dzień dobry, panie Michale. Jakby pan Piotr, to teraz też pan Piotr.
0: No tak, Piotr po Piotrze. Tak. Bywa, że jest Piotr i Paweł, tak jest.
9: Tak. Panie Michale, świetny temat. Ja pozwolę sobie znowu zadzwonić, ponieważ trafia pan z tymi tematami wakacje. No, jak pan mówi, to lotka, tak? Szóstkę.
0: Dziękuję pięknie.
9: O naszym przykładzie, ponieważ ja po przeprowadzce mieszkam teraz na Dolnym Powiślu i mamy fantastyczną bibliotekę w Kwidzynie. Ona powstała na dawnym dworcu kolejowym, nawet to było jakieś wyróżnienie architektów przez adaptację dworca kolejowego na bibliotekę. I wydaje mi się, że to jest świetnie połączony pomysł, tak? Bo podróżni mogą w każdej chwili wejść, wystarczy sobie książkę na podróż, oddać ją oczywiście gdzieś tam w drodze powrotnej. Ona spełnia wiele funkcji i to, o co pan mnie zadaje pytanie w sądzie, tak? Czy mamy miejsce w takiej sytuacji w walizce, w plecaku. Ja nawet powiem panu przykład dzisiaj teraz, bo pojechaliśmy z dziećmi do Gdańska, tylko tam i z powrotem. Mm-hmm. Mamy przy sobie czytnik e-booków, bo syn tam Percy'ego Jacksona pochłania. Mamy przy sobie książkę Głupie ptaki polskie, mamy książkę Almana Harry'ego Pottera i ja chyba z 4 swoje gazety, także wydaje mi się, że to jest, że to nie tylko latą, bo my zawsze gdzieś tam z książkami idziemy, chociaż walczy też z tą elektroniką, bo to jest nagminne. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że lato jeszcze tym bardziej jakoś tak przez tą większą swobodę taką naszą, że jeszcze chyba chcemy więcej czytać, chcemy wracać do tego papieru, bo ja jestem ciągle zwolennikiem, ja też się chowałem w latach przełomie 80-tych, 90-tych na starych radzieckich na przykład atlasach bibliotece. Chodziłem, pocynowałem, jak Rosjanie wydają atlasy na przykład, jak oni wydają. Pamiętam, to jest tak, jak nazywa się o tych smakach dzieciństwa, to dotykanie książki, tych map wówczas, to mi sprawiało aż przyjemność. I ja w mojej miejscowości też nie była w tylu atrakcji, to były 90-te lata, więc siłą rzeczy biblioteka była takim naszym miejscem kultury, domem kultury właściwie, no bo tak. Małe 4000 miasteczko. A powiem panu o tym jeszcze, bo też wiadomo, że biblioteka ma tą główną funkcję wypożyczanie, o czym mówił pan chyba z Niemiec, pan Ryszard, tak?
0: Tak
9: można w Polsce, jest aplikacja Sowa, gdzie pozwala nam sobie wypożyczyć, przedłużyć, zamówić. To jest fantastyczna rzecz, bo nawet wyjeżdżając właśnie na wakacje, czasami mamy takie swobodniejsze myślenie, prawda, że może oddamy później, a nam jakaś przyjdzie kara czy coś takiego za przetrzymanie, natomiast możemy zrobić to zdalnie. Wszystko to w Polsce znakomicie działa. Mm-hmm. Jeszcze powiem panu o funkcjach tej biblioteki.
0: To jeżeli pan Ryszard też słyszy, to aplikacja Sowa.
9: Tak, tak.
0: Proszę bardzo sprawdzić.
9: Aplikacja Sowa, polecam. Mm-hmm. Nie wiem, czy wszystkie mają, natomiast mnóstwo bibliotek je mają. To, o czym mówiła też pani Dorota, tak, z Podkarpacia, o tych funkcjach bibliotek różnych. Ja powiem panu też, jak to u nas wygląda, bo ja miałem przyjemność rozmawiać z moją bardzo prężną dyrektor, panią Katarzynę Bednarek z Kwidzynie i tam jest. Mamy pożyczanie czasopism, gier planszowych, jest mediateka z komiksami, z mangą dla młodzieży, jest fantastyczne multicentrum, gdzie dzieciaki mogą projektować rzeczy w drukarkach 3D. Oprócz klasycznych oczywiście pożyczalni dla dorosłych, dla dzieci, pożyczalni naukowej. Także to się stało właściwie centrum kultury, takie równoległe do miejskiego centrum kultury. I tak funkcja chyba, wydaje mi się, że tak dzięki temu biblioteki odżyły, bo Pani pamięta czas, że był taki straszny zastój, prawda? Że biblioteki kojarzyły się tylko z zatękłym papierem, chociaż oczywiście część ludzi dalej chodziło, uwielbiało, natomiast teraz trzeba trafić do dzieciaków już tymi multifunkcjami, moim zdaniem. I to widzenie się to znakomicie sprawdza. Na pięknym miejscu na dworcu, idealne dla podróżnych właśnie...
0: No ja to muszę kiedyś zobaczyć, powiem panu, aż mnie zapraszam, to niezwykle zainteresowało. Naprawdę... No, biblioteka tak, w Fizynie to jest coś niesamowitego. Pomysł absolutnie top.
9: Tak, tak. I ona jest bardzo prężna. Ja jestem, my jesteśmy czasami nawet 2-3 razy z tego ognia, bo korzystamy i z czasopism, i są wielka komiksy, więc właściwie wymieniamy je hurtowo. Córkę zapędzam w obejdę naukowej, bo tam jest ogromna możliwość wytworzenia czasopism na miejscu, do domu, mnóstwo pozycji, mnóstwo katalogu, można sobie zamówić właśnie przez internet, przez sobie, także jest wspaniała rzecz i latem jeszcze bardziej, właśnie ja też namawiałem panią dyrektor w rozmowie, żeby gdzieś próbować trafić do tej młodzieży, która na dworcu siedzi w smartfonach, żeby chociaż niech jeden na 10 by to się pożyczy, może przekaże dalej, tak? Bo nie,
0: no,
9: do dzieciaków
0: tak nie znakomicie. To jest bitwa z duży, ogromna.
9: No, tak, ja wiem, oczywiście, że to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, ale do dzieciaków w takim jest świetnie, bo przez te mnóstwo aktywności dla małych dzieci, tam powiedzmy do 12 roku życia, mają już wiernych czytelników. Teraz pytanie właśnie jest, jak trafić do tych potencjalnych talentów, uczniów, techników, jak zagospodarować ich po prostu, żeby gdzieś zachęcić, jak jeden na kilku też coś wypożyczy, może gdzieś to pocztą pantofową pójdzie dalej, także ja polecam bibliotekę w Kwintynie, zapraszam, bo naprawdę
0: dobrze.
9: Wzorcowa moim zdaniem bibliotekę, jeżeli chodzi o taką multifunkcjonalność.
0: Proszę bardzo, to już mamy trzeci tip dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o bibliotekę, czyli biblioteka w Kwidzyniu na dworcu. Fantastyczny pomysł. W Kwidzynie. Tak. Przepraszam, już się wycofuję, nie powiedziałem tak źle. W Kwidzynie. Biblioteka w Kwidzynie, zapraszam. Oczywiście biblioteka w Jaśle, oczywiście księgarnia to nie bajka w Bydgoszczy. To są miejsca, które po prostu mogą stanowić o tym, że możemy mieć to jako cel swojego chociażby wyjazdu wakacyjnego. Bardzo panu dziękuję, panie Piotrze, i wszystkiego dobrego życzę.
9: Dziękuję,
0: pan Marcin jest z nami. Dziękuję, do widzenia. Pan Marcin, dzień dobry, panie Marcinie.
10: Dzień dobry. Dzień dobry, panie Michale. Nigita się kłania. Na początek jakbym mógł, bo ja cenię sobie sprawy społecznościowe, więc bardzo chciałem pozdrowić pana Bartka. Fajnie usłyszeć po długiej przerwie pana Dawida, bo już się martwiłem, że chłop może zrezygnował kurczę z tego radia. Pana Andrzeja z Wodzisławia Śląskiego, też go dawno nie słyszałem, a
0: no
10: też
0: właśnie.
10: Kiedyś się wymienialiśmy uprzejmości. I chciałem uściskać serdecznie słuchaczy z Chotomowa, których ostatnio miałem przyjemność oprowadzać po zamku w Nidzicy i nawet sobie strzeliliśmy fotkę, bo mówili, o to pan jest chyba ten z 357. Mówię, no tak się składa, że to ja. Dobra.
0: No dobrze. Kronika towarzyska stało się zadość. Teraz przechodzimy do pytania, czy znajduje pan miejsce w walizce na papierową książkę. Walizka, plecak, torba podróżna, cokolwiek.
10: Powiem tak, nie mam urlopu, więc nie muszę znajdować miejsca. Jeżeli chodzi o książki, to jest duży wstyd. To jest duży wstyd, bo powiedzmy tak, książki jakieś tam historyczne, żeby uzupełniać wiedzę, ładować się jakimiś ciekawostkami, które później mogę opowiadać na zamku, nie ma problemu. Czytam różnego typu, staram się co jakiś czas przeczytać jakieś książki, powiedzmy takie, nie wiem, czy jak to nazwać, czy poradniki, czy takie życiowe, coś inspirujące, to się zdarza. Ale tu na pewno jestem na przegranej pozycji, jeżeli chodzi na przykład z żoną, bo moja żona to jest prawdziwy mól książkowy, właśnie ona ma ten czytnik e-booków i po prostu siedzi, klika, co i rusz, widzę kolejna książka pochłonięta i to powiem szczerze, zazdroszczę jej, może też kiedyś w końcu przekonam się, wsiądę z tym czytnikiem, ale to jest fakt, że ten pęd życia jest morderczy.
0: To, o czym mówiła pani Alicja, gonitwa myśli, tak, która powoduje, że możliwe, że w wakacje to jest ten moment, kiedy się trochę luzujemy i możemy zaczytywać się, jak powiedziała pani Alicja, zaczytywanie się.
10: Właśnie.
0: To jest słowo, które jest słowem klucz, mam wrażenie.
10: Właśnie. I staram się, ostatnio sam sobie robię taką powiedzmy, że terapię, że wieczorem wyłączam, prawie czasami w ogóle wyłączam telefon sieci, żeby
0: tak
10: nie kusiło mnie zupełnie, żeby go, bo włączenie telefonu to też jest tam te kilkanaście sekund, więc zanim człowiek to włączy, wszystko się uruchomi, wszystkie internety, to i wtedy staram się zrobić sobie taki detoks od telefonu
0: i bardzo dobrze
10: rzeczywiście po książkę czy krzyżówkę sięgnąć.
0: I bardzo dobrze. Panie Marcinie, bardzo dziękuję, serdecznie pana pozdrawiam, towarzysko również w ramach Kroniki Towarzyskiej. Wszystkiego dobrego i życzę udanych detoksów książkowych. Dobrze, proszę państwa, czy znajduję miejsce na książkę w mojej walizce, czy papierową książkę oczywiście, czy w walizce, czy w plecaku, czy w torbie podróżnej? Oczywiście to jest temat temat wywoławczy. Co w ogóle robimy w wakacje? Czy czytamy książki? Bo przecież tylko 41% z Polaków czyta jedną książkę w roku. No może wypadałoby tą statystyką trochę zatrząść i chociażby w wakacje przeczytać kolejną książkę i żeby były chociaż dwie w roku. 83% z tych, którzy głosowali w naszej sondzie, Radia 357, mówi, że znajduje miejsce w walizce na papierową książkę. No fantastycznie, nie 17%, ale może z tych 17% to właśnie są czytniki. To jest pytanie. Są już ponownie pani Dorota Woźnica, dyrektor biblioteki w Jaśle, i pan Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. Człowiek, który stworzył naprawdę fantastyczne miejsce do kupowania książek w tym mieście i znany spotykaczy. Drodzy państwo, zacznijmy od pani Doroty Woźnicy. Ta nasza sonda, 83% ludzi pakuje książkę i jedzie z nią na wakacje. No, to chyba jest dobra informacja i uzupełniająca pani newsa z dzisiejszego dnia, czyli od Jasła aż po Puck ludzie czytają książki, wypożyczają z biblioteki.
1: Tak, bardzo się cieszę z wyników tej sondy. Dodam jeszcze, że my jako bibliotekarze, ale myślę, że też wiele osób, które książki czytają, mamy też taką przypadłość, że nie dość, że pożyczamy te książki z biblioteki na wakacje, to jeszcze jak wyjeżdżamy na wakacje, to często wracamy jeszcze z kolejnymi kupionymi, prawda?
0: Więc, proszę bardzo.
1: więc tu właśnie jedna z koleżanek też zwróciła na to moją uwagę. No ja się bardzo cieszę, że są osoby czytające i że są też osoby, które czytają dla przyjemności. Dodam jeszcze, że widzę też to na przykład w naszym oddziale dla dzieci. Wakacje to jest oddech od lektur. Mhm. To jest czas, kiedy dzieciaki czytają to, co chcą, prawda, a nie tylko to, co, nie tylko to, co muszą. I myślę, że życzmy sobie, żeby tego takiego czasu na to takie czytanie nie tylko takie właśnie wiedzowe, potrzebne nam do rozwoju nauki czy do poszerzania takich typowo jakichś potrzebnych nam w pracy czy w nauce kompetencji, ale na takie właśnie czytanie tak dla przyjemności. Życzymy sobie, żeby tego czasu było dużo.
0: Ale ta biblioteka w Kwidzynie, o której mówił pan Piotr, to też niezły pomysł, prawda? Tak przyznajmy z tej strony jeszcze, tylko krusiusieńko, pani Doroto.
1: Tak, tak. I powiem, że w Polsce jest więcej takich bibliotek, które są na dworcach i to jest naprawdę świetny
0: proszę
1: pomysł.
0: Bardzo.
1: Powiem też, że też mamy aplikację Sowa i wiele bibliotek. To aplikacja Sowa to jest, jakby też zależy od systemu bibliotecznego, jakim biblioteka się posługuje. Także być może w innych bibliotekach, które mają inny system, ta aplikacja będzie inna, ale tak, no nie jest źle. Też pożyczamy czasopisma, też właśnie nasi czytelnicy mogą korzystać z aplikacji.
0: Tak jest.
1: Więc mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Też dzięki takiemu, mam nadzieję, wsparciu systemowemu, bo to naprawdę potrzebne jest. Myślę, że społeczeństwo, które czyta, jest fajniejsze po prostu.
0: Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy. A według pana te dane nasze 83 do 17, no i to, co pani powiedziała, że z książką wypożyczoną wracamy z kupionymi, to może to jest też to jakby transakcja wiązana, panie Piotrze.
8: No, ja żyję w banieczce niestety. W mojej banieczce ludzie kupują książki papierowe, je czytają i zabierają ze sobą na wakacje. I jadą na wakacje i wracają i mówią, a kupiłem tam jeszcze to.
0: Aha.
8: Albo, nie wiem, znajomi mi przywieźli, tacy przyjaciele mi przywieźli wielką, grubą lalkę Prusa po włosku, bo byli we Włoszech. Więc...
0: Dostał pan taki prezent?
8: Dostałem taki prezent. No, ostatnio też dostałem od przyjaciółki małego księcia z Portugalii, z najstarszej księgarni świata. Ale on akurat jest malutki, no ale to piękny prezent.
0: No fantastyczny. O, czyli po prostu książka w formie prezentu i też przywieziona z wakacji. To jest też motyw, prawda?
8: Tak, to jest bardzo fajna pamiątka. I ja sam, jeśli gdzieś jestem w jakichś miejscach i trafię na jakąś fajną, małą księgarnię, to zawsze chętnie coś kupuję. Z dwóch powodów. Z tych, że właśnie to jest fajna pamiątka, a z drugiego takiego, że wiem, jaki jest, jak smakuje księgarski chleb i zawsze zostawiam parę groszy.
0: Panie Piotrze, no to ja życzę, żeby było jak najwięcej tego księgarskiego chleba, a również pani Dorocie Woźnicy życzę, żeby właśnie cały czas prężna biblioteka w Jaśle pokazywała, jak wygląda czytelnictwo i żeby rzeczywiście od Jasła aż po Puck wakacyjne czytanie się rozwijało.
8: Jeśli jest mowa o Jaśle, to ja powiem, żeby może nawet od Sanoka, bo ja pochodzę z Sanoka.
0: Dobrze, to od Sanoka przez Jasło, dobrze? Możemy tak ustalić? Nie wiem, co jest dalej, wysunię to, nie mam teraz geografii w głowie tej mapy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dorota Woźnica, dyrektorka biblioteki w Jaśle, w ubiegłym roku drugie miejsce w konkursie Bibliotekarz Roku, w przyszłym roku albo może i w tym, może będzie pierwsze miejsce i tego życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Kichta, księgarnia To nie bajka w Bydgoszczy, mistrzostwo w potykaczach, czyli tych, które zapraszają do kupienia książki.
8: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, do usłyszenia. A jeszcze Tomasz Matlingiewicz audycję zrealizował, wydała Katarzyna Pasierbik.

Z tym słońcem to dzisiaj może być różnie, zwłaszcza wieczorem, bo może zajść i nie wiadomo, co będzie potem. W dawnych czasach zwiastowało to różne dziwne zjawiska i o tym też dziś powiemy. 6 minęła, dzień dobry.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Wyjątkowy dzień przed nami, środa, 12 sierpnia. Sporo ciekawych zjawisk do obserwacji na niebie. Mam nadzieję, że dzień również będzie piękny, słoneczny. W Warszawie tak się przynajmniej zapowiada. Krystian Hanke przy mikrofonie, Tomek Martlingiewicz przy konsolecie. Będziemy razem do 9. Cała poranna załoga też już, mam nadzieję, na nogach. Taki rym nam się zrobił. No trudno. To na początek troszkę gitar. Proszę, jakieś gitary.

0: I to jest w sumie dobre przesłanie. Tak żyć na krawędzi w takim dniu, nie wiadomo co zdarzy się wieczorem, nie wiadomo czy jutro przyjdzie. Tak kiedyś postrzegano takie zjawiska jak zaćmienie słońca. A tych zjawisk dziś będzie znacznie, znacznie więcej, o czym wszystko Państwu opowiemy 6 minut po 6 na razie. Żeby doświadczyć tychże zjawisk, trzeba najpierw wstać, ubrać się i wyjść. Tak sobie pomyślałem, więc może Państwu przyda się prognoza pogody, bo dziś będzie tak. W południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, na krańcach północno-wschodnich słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Co tylko pokazuje, że będzie bardzo podobny dzień do tego, co było wczoraj. Środa podobna do wtorku, choć odrobinę cieplejsza w interiorze. Bo nad morzem zimno, jak było, tak będzie. Wiatr słaby, a nad morzem umiarkowany. Miejscami także porywisty. Z kierunków północnych, było z północno-zachodnich, więc troszkę skręci. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie, no to już zmiana, bo skoczy w górę. 1021 hektopaskali w południe. No a jeśli chodzi o konkretne miasta, jaka tam temperatura, to poprawiło się o stopień w Koszalinie i Suwałkach, natomiast pogorszyło się i to o 2 stopnie w Rzeszowie, no i to taka będzie amplituda od 19 do 24.
1: Radio 357.
0: Do 24 stopni Celsjusza, ale wciąż są to wartości powyżej zera, więc cieszę

No, gdyby ktoś chciał potańczyć o poranku, bardzo proszę, to doskonały utwór Leon Bridges przygotował nam. Tym, a właściwie tych, którzy wstali przed szóstą, powitał dziś tekst Natalii Grosiak, Tak mi się nie chce. Słuchacz od razu napisał, seksy nie będę, ale też mi się nie chce. Słuchaczka dołączyła do tego drugiego, jakby powiedzieć, członu tekstu, też jej się nie chce. No nie wiem, no taki dzień, cóż jeszcze bardziej ekscytującego mogłoby się dziś pojawić. Nie, huragan nie, dziękujemy. Muzycznie tak, owszem, ale tylko tak, 12 po 6.

0: No i bardzo ładnie, chociaż no właśnie, Harry Kane, tak bardzo mi się kojarzy ten utwór z futbolem i z reprezentacją Anglii, że już to tak zostanie ze mną na dłużej. Harry Kane. 15 minut po godzinie 6 powiedziałem, że ekscytujący dzień przed nami. No tak, zdecydowanie tak.
1: Ranek 357.
0: I do godziny 9 wszystkie te ekscytacje spróbujemy podbić, bo na niebie no, taka moc zjawisk, o to zapytam dziś doktora Tomasza Rożka, zdecydowanie zacznie się już w okolicach zachodu słońca i to słońce zajdzie właściwie za horyzont, ale wcześniej zajdzie za księżyc, o tak chyba można też powiedzieć. Wszystko to sobie omówimy, potem jak już zajdzie za horyzont słońce owo, no to na niebie będziemy mogli obserwować też fantastyczne zjawiska, bo i parada planet, i właściwie maksimum deszczu Perseidów. Jest w czym wybierać? Zdecydowanie tak, za dużo zdecydowanie, wiem. Natomiast o tym sobie również porozmawiamy, bo zaćmienie słońca to jest zjawisko, któremu przypisywano różne moce dawno, dawno, dawno temu. I o tym też sobie opowiemy przed godziną 8. Pojawi się tutaj Iza Woźniak. Pojawi się i powie także, jak do dzisiejszej ceremonii, tak można też to nazwać, przygotowuje się Hiszpania. Jakie mogą wystąpić utrudnienia? Gdzie to zjawisko zobaczyć? Jak obserwować? Żeby oczywiście wszystko było porządnie i zdrowo. O, to jest też dobre słowo, na które warto postawić akcent. Tak będzie przebiegał dziś poranek. Zdecydowanie tak.
2: Jest takie stare astronomiczne powiedzenie: ile razy można spojrzeć przez lunetę, która nie jest przystosowana do oglądania Słońca, bezpośrednio właśnie na Słońce? Otóż można spojrzeć dwa razy, raz lewym i raz prawym okiem, ponieważ promienie Słońca, które się skupiają w soczewce, mogą bardzo szybko i bardzo skutecznie uszkodzić naszą siatkówkę i nie tylko siatkówkę.
0: I tu już żartów nie ma, na dodatek mogą uszkodzić, a my nic o tym wstępnie się nie dowiemy, ponieważ odbywa się to bezboleśnie. No i tak będzie. Będziemy Państwa również ostrzegać i przestrzegać do godziny 9, szykując się na to, co wieczorem. Ale jeszcze do godziny 9 oczywiście Bartek Wasilewski zajrzy do porannej prasy. Po godzinie 7, po tym jak porozmawiamy sobie z doktorem Rożkiem, a wcześniej posłuchamy piosenki dnia, porozmawiamy również z Jarosławem Sroką. Dziś, no właśnie, jak zgredek z Harry'ego Pottera przeszkodził dużej inwestycji, opowieść taka nas czeka, równie ekscytująca i fascynująca, myślę, brzmiąca. Po godzinie 8, po 8 dokładnie, 8:15, porozmawiamy sobie o karach, które mają czekać kierowców za zignorowanie korespondencji dotyczącej mandatu z fotoradaru. Zdaje się, że czekają nas pewne obostrzenia i o tym wszystkim Bartek Wasilewski porozmawia ze Sławomirem Moszczyńskim, specjalistą do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i instruktorem nauki, instruktorem instruktorów nauki jazdy. To ważne zastrzeżenie. Po 8:35 tygodniki, potem pojawi się Roma Leszczyńska i będą informacje kulturalne w kulturalnym skoczku. Rzecz podsumujemy sobie, zaglądając do kalendarza, z Filipem Jaślarem, no bo to środa, tak jest, środa, latko leci. Powiedziałem, zajrzymy do kalendarza.
3: Wiem, że redaktor lubi Pearl Jam, ale dzisiaj urodziny ma Mark z Dire Straits. Bardzo bym prosił.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Oczywiście, drogi słuchaczu, ja to wszystko mam wypisane, wszyściutko wypisane mam. Zajrzymy sobie do tych wszystkich dzisiaj uroczystości, ponieważ muszę panu zdradzić, że urodziny ma nie tylko pan Mark. I tak sobie pomyślałem, że spróbujemy przygotować drobną niespodziankę. Taką drobną niespodziankę, ale na razie proszę pamiętać, do piątku do 12 głosujemy.

0: Dużo dobrych nagrań trafiło nam się ostatnio, takich, które gdzieś nas zabierają w dawne czasy, przywołują dobre wspomnienia, muzycznie także, i to nieprawda, że wszyscy grają na jedno kopyto, chociaż takie opinie też można słyszeć. Muzyka dziś otworzyła nam się zdecydowanie, bo furtka do muzyki otworzyła nam się zdecydowanie szerzej, jest w czym wybierać, że się tak powtórzę. 23,5 minuty po szóstej. Właśnie, 27 lat trzeba było czekać na całkowite zaćmienie słońca, które będzie widoczne na europejskim kontynencie. U nas widoczne tylko częściowo, ale na znacznych obszarach Islandii, Grenlandii i Hiszpanii będzie całkowite. Zjawisko fascynuje ludzkość, to jest spektakl robiący ogromne wrażenie, ale warto wiedzieć, jak oglądać bezpiecznie ten właśnie spektakl. I o tym Jarek Juszkiewicz, nasz radiowy znawca technologii, ale też pracownik Planetarium Śląskiego.
1: Warto z kilkoma mitami się rozprawić. No, wiadomo, że nasze babcie i nasi dziadkowie oglądali takie zjawiska przy pomocy przydymionego szkiełka, ale nigdy nie wiadomo, czy dobrze się przydymi to szkiełko, więc ja bym nie ryzykował, tym bardziej, że jesteśmy już w XXI wieku i to dość głęboko i możemy na przykład pozwolić sobie na kupienie naprawdę niedrogiej folii mylarowej, specjalnej folii astronomicznej, która pozwala na to, aby przez nią bezpiecznie oglądać zaćmienie Słońca, zresztą takie okulary są sprzedawane w bardzo wielu miejscach. Czy można na Słońce, które będzie już wtedy w fazie zachodzenia, patrzeć przy pomocy przyrządów optycznych? Jest takie stare astronomiczne powiedzenie, ile razy można spojrzeć przez lunetę, która nie jest przystosowana do oglądania Słońca, bezpośrednio właśnie na Słońce. Otóż można spojrzeć dwa razy, raz lewym i raz prawym okiem, ponieważ promienie Słońca, które się skupiają w soczewce, mogą bardzo szybko i bardzo skutecznie uszkodzić naszą siatkówkę i nie tylko siatkówkę. Jest jeszcze jedna zagadka astronomiczna. Ile razy można na Słońce spojrzeć bezpośrednio przez lornetkę? Także dwa razy, po raz pierwszy i po raz ostatni.
0: Tak, i proszę o tym bardzo pamiętać, ponieważ pokusa będzie, żeby no, tym, co na podorędziu, posłużyć się podczas oglądania zaćmienia, bo przecież to tylko chwila, a tak naprawdę następne może być za, jak śpiewał klasyk, może za 100 lat. No ale warto zadbać o zdrowie. Jeśli państwo pamiętają, co państwo robili 27 lat temu, podczas poprzedniego zaćmienia Słońca, które też było widoczne w Polsce, no to proszę dać znać koniecznie. Takie dni, takie momenty zostają z nami na dłużej. Może ktoś dokładniej pamięta, może ktoś przeżywał coś niesamowitego, a może no właśnie. Ja pamiętam, może będzie jeszcze okazja, żeby opowiedzieć, co wtedy się działo. 26 minut po godzinie 6 powiedziałem, że pan Mark ma, to znaczy słuchacz powiedział, że pan Mark ma dzisiaj urodziny, a ja pomyślałem, że nie wypada jubilata tak wcześnie budzić i prosić, żeby zaśpiewał. Więc zaśpiewają dzisiaj jubilatom, bo będzie ich dwóch, zaśpiewają dziewczyny. Także dziewczyny śpiewają chłopakom i to jest pierwszy tego typu przebój, który zresztą sam jubilat stworzył.

0: Nie wiem, czy słuchaczowi dokładnie o to chodziło, ale jeśli pojawią się głosy oburzenia, że jak to tak w ogóle, no to spróbujemy i pana Marka trochę obudzić. No ale to jeszcze chwilę. Na razie 6:30 naprawdę nie wypada. Szeleszczę papierami w poszukiwaniu kartki pogodowej. Jest ona, znalazła się. Obiecałem państwu mapę pogodową, to bardzo proszę, lekcja geografii. Katowice, Kielce, Radom, Warszawa. Kiedyś robiliśmy takie ćwiczenia, że ja mówię miasto, podaję temperaturę, a państwo wyobrażają sobie dużą mapę Polski i rękami wykonują takie skłono, ruchy, wyciągnięcia ręki, żeby pokazać konkretne miejsca na mapie. To taka poranna gimnastyka, spróbujmy. Katowice, Kielce, Radom, Warszawa. Tu 24 stopnie. Dziś najcieplejsze miejsca właśnie tam. Rzeszów, Kraków, Opole, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz. To akurat łatwe, Toruń, Bydgoszcz obok siebie. 23 stopnie. 22 stopnie w Lublinie, w Łodzi, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim. 21 będzie dziś w Białymstoku. Tu musi pani trochę bardziej... dobrze. Blisko do Suwałk, bo tam najchłodniej. 19 teraz. I teraz, uwaga, będzie skłon. Zakopane na dół, 19 stopni. I znów do góry się podnosimy, Koszalin, także 19 stopni. Najchłodniejsze dziś te trzy miasta według pana synoptyka. Na niebie raczej słońce, troszkę chmurek. Momentami może pokropić przelotnie, ale szczegóły po godzinie 7.
1: 3, 5, 7.
0: 28 minut pozostało do godziny 7. Jeśli komuś tej gimnastyki mało i chciałby trochę poskakać jednak, to jest też świetna okazja, gdyż ponieważ 35 lat temu na rynku ukazał się album, który jednych zachwycił, innych zniesmaczył już do końca. Tych drugich, to znaczy tych, którzy twierdzili, że Metallica skończyła się na Killem All, tu już nic się nie wydarzy, a teraz to właściwie tylko udowodnienie tej tezy. Tych pierwszych zachwycił do tego stopnia, że w zasadzie ten album trafił do stacji radiowych jak żaden inny wcześniej. No i to, można powiedzieć, jest jakaś miara sukcesu. Enter Sandman, tak to się wszystko zaczynało. Czarny album Metallica dziś obchodził urodziny.

0: No i mam nadzieję, że się podobało takie wspomnienie muzyczne, a Państwa dziś pytamy o wspomnienia sprzed 27 lat, kiedy poprzednie zaćmienie słońca mogliśmy w Polsce również oglądać.
1: Drogi redaktorze Krystianie, 27 lat temu pojechaliśmy z moją obecną małżonką do austriackiej miejscowości Neukirchen i tam na własne oczy dane nam było słońca zaćmienie. Polecam wszystkim. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również serdecznie. Mam nadzieję, że oczy ochronione, właściwie o tym będziemy jeszcze przypominać Państwu. Nie płyta CD, nie jakaś klisza, właściwie są specjalne sprzęty ku temu, żeby bezpiecznie takie zaćmienie sobie obserwować. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Bartek Waślewski w studiu. A pan pamięta, co pan
2: tak,
0: robił?
2: Tak, pamiętam. Właśnie
0: na młodziaka wygląda.
2: Tak. Nie, no to był 99 rok. To byłem, proszę pana, w klasie 3, to były wakacje przed 4 klasą szkoły podstawowej. I pamiętam, że byłem z dziadkiem wtedy. Aha. I mój nieżyjący już dziadek znalazł jakąś taką dziwną maskę. Nie wiem, czy to była maska jakiegoś spawacza, czy kogoś takiego. Chociaż dziadek nie był spawaczem. I dał tą maskę i przez tą maskę oglądał. Daliśmy to zaćmienie słońca.
0: I to się nazywa...
2: I podobno to nie było najmądrzejsze rozwiązanie. Babcia
0: maska
2: nie była zadowolona, że patrzyliśmy w stronę słońca przez tą maskę.
0: No, babcia to zwykle babcia nie jest zadowolona. Tak, babcia tylko czeka z obiadem i mówi, że zaraz ostygnie, żeby już wracać.
2: A właśnie, tam słońce będziesz patrzył.
0: Dokładnie tak. No zresztą takie zjawiska mogły niepokoić babcię, bo to zrozumiała sprawa. Coś dziwnego się dzieje na niebie. O tym też jeszcze dzisiaj wspomnimy. A co w kolorowej prasie?
2: No i proszę pana, no co tu, co można powiedzieć i nie skłamać? No, to... no właśnie, Michał Wiśniewski ogrodził dom murem. No. Boi się o ich troje, ale to chodzi, że rozumiem, że o jego rodzinę, tylko którą?
0: O, no widzę, właśnie. Że poranna dawka złośliwości.
2: No i tutaj teraz trzeba zobaczyć, w którym związku Michał Wiśniewski z żoną miał jeszcze jedno dziecko i było wtedy ich trójka.
0: Myślałem, że która żona odziedziczyła ten dom.
2: Nie, znaczy, nie w sensie no to nie odziedziczyła, to złe słowo. Chyba, że z mandaryną mieli to jedno więcej. Nie
0: wie
2: ważne.
0: Pan co, zostawmy może.
2: Ale jak jest mur, ciekawą
0: jak jest mur,
2: informację.
0: Tylko chcę powiedzieć, że zwykle potem historia pokazuje, że ten mur się obala, potem on jest cenny.
2: Czy pan wie, że dziś jest rocznica tego, jak zaczęto wznosić mur berliński?
0: No to właściwie nie jest rocznica miła, ale rzeczywiście
2: ale
0: uświadomił mi pan, że to ta data.
2: I pan wtedy chodził do podstawówki.
0: No to już nie było miłe, proszę pana.
2: Czy do przedszkola?
0: Ja proszę pana, do szkoły to na dinozaurach jeździłem i proszę się już nie wyśmiewać. Natomiast no, rzeczywiście czytałem sporo historii na temat tego, jak budowano i to są wstrząsające historie, które polecam, bo jest sporo dobrej literatury na ten temat, reportaży i opowiadań i takich także fabularyzowanych trochę na podstawie prawdziwych historii. No, nie chcielibyśmy tego przerabiać, ale
2: fabularyzowanych na podstawie prawdziwych historii, to niejeden sobie zadawał pytanie, oglądając serial polski, serial Rancho, czy to nasza odpowiedź na House of Cards, chciałem tak powiedzieć jak ten lektor, który zawsze dubbingował.
0: Ale musiał pan zaciągnąć.
2: House of Cards! Tak jest, Donald Tusk, proszę państwa, zajechał na plan House of Cards, nie, na plan Rancho, premier u premiera. Czytamy o tym w dzienniku Fakt. Donald Tusk pojawił się na planie nowego sezonu serialu Rancho, gdzie spotkał się m.in. z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. Ten pierwszy jako Paweł Kozioł jest prezydentem? Ja się zatrzymałem na tym, że był wójtem, proszę. A drugi jako Arkadiusz Czerepach, szefem rządu.
0: Nie wiem, czy pan obserwuje profile społecznościowe, bo pan premier wczoraj był uprzejmy wrzucić filmik, jak się szykuje, zakłada marynarkę i no, do tego prezydenta jadę. I w pierwszej chwili też nie wiedziałem, o co chodzi, a dopiero potem się zorientowałem, że to...
2: Ale jest zdjęcie, jak pan premier stoi w takim razie z panem premierem i panem prezydentem. Ja uważam, że to zdjęcie jest memotwórcze.
0: To zdecydowanie.
2: I że Maycliffe Harder czy Michał Marszał będą mieli używanie z tego zdjęcia i myślę, że to zdjęcie pozostało.
0: Można powiedzieć, można uśmiechnąć się ładnie na jednej fotografii z prezydentem,
2: można,
0: panie premierze?
2: Można.
0: Panie prezydencie, można z premierem?
2: To prestiż i docenienie, mówi Artur Barciś, odtwórca roli Arkadiusza Czerepacha. Obecność premiera była wyrazem uznania dla serialu i jego twórców. Zgadzam się, że to prestiż i docenienie Wilkowej. Panowała bardzo dobra atmosfera. Nie czytam komentarzy, nie wiem nic o krytyce. Widziałem tylko bardzo zabawny filmik. z tego spotkania, mówi Artur Barciś.
0: No i bardzo dobrze.
2: No i dobrze, zajrzyjmy jeszcze szybko do Super Expressu. No i co, no Tusk namieszał w ranczu, to wiadomo, tutaj sprawy raczej takie nieśmieszne.
0: Poważne i nieśmieszne, ale pani Justyna.
2: Wdowa po Emilianie Kamińskim zachwyca na plaży, no jest tutaj zdjęcie.
0: Pani Justyna na plaży z Kawusią chyba, tak mi się wydaje, bo sądzę po filiżance.
2: Czyli zachwyca dlatego, że nie pije alkoholu, a kawa.
0: Nie, proszę pana, sierpień jest miesiącem trzeźwości.
2: No toż to i to polecamy, kawa na plaży jest super.
0: Absolutnie, Kawusia, smacznej Kawusi państwu życzymy, a za chwilę co, zajrzymy jeszcze sobie do porannych tytułów poważniejszych. Choć zerknę jeszcze, bo gazety sportowe zazwyczaj my, no właśnie, musimy panie Bartku.
2: Gazety sportowe są niepoważniejsze?
0: Nie, nie, to są sprawy radosne, a poważnych to czasami trzeba jednak minę poważniejszą zrobić. No to jest historia, której państwo jeszcze dziś rano nie dotknęli, ale warto o tym powiedzieć, bo tylko uwaga, 0,001 sekundy zdecydowała o tym, że Pia Krzeszowska zdobyła nie złoto, a srebro. I tak naprawdę myślę, że podzielą państwo ten pogląd. Już przy takiej drobnej różnicy powinno się przyznać 2 złote medale tychże mistrzostw. Znakomicie pobiegła i Pia, i Holenderka, która no, na podstawie jednego ze zdjęć, bo tak można powiedzieć, może drugie pokazałoby nieco inną sytuację i też no, nie wiemy dokładnie, jak to wszystko, te pomiary no, są oczywiście teoretycznie wiarygodne, ale 0,001 sekundy.
2: Czy to nawet oznacza, że któraś z nich była lepsza, któraś gorsza? Co państwo lato, to je się nadaje do pracy. Nie, przepraszam, to się nadaje do pana Kuby Strzyczkowskiego.
0: Obie czekały na mecie, aż to zostanie wymierzone, ale pogratulowały sobie, padły sobie w objęcia. To jest naprawdę duch, rywalizacja, fair play. Tutaj było wszystko przepiękne. No ale szkoda, że Pii przypadł tylko srebrny medal. Gratulujemy. Dla nas, Pia, jesteś mistrzynią. Za 16 minut, godzina 7.

0: Tragedia. No jedna tysięczna sekundy. Tragedia. Za 12 minut siódma. A my wracamy do porannej prasy. Bartek Wasilewski.
1: Polski ślad w zamachu w Lipsku. Gazeta Wyborcza informuje o powiązaniu rosyjskiej siatki dywersyjnej GRU działającej w Polsce z nieudanym zamachem na lotnisku w Lipsku, gdzie na dronie przymocowano materiał wybuchowy. Śledczy ustalili, że puszka z trotylem użyta w Niemczech najprawdopodobniej pochodzi z transportu obsługiwanego przez zwerbowanego w Polsce kuriera, a identyczne elementy zabezpieczono wcześniej w sprawach prowadzonych przez polskie służby. Szczegóły tej sprawy można dziś przeczytać w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Szpitale szukają pieniędzy na podwyżki. Zadłużenie szpitali względem ZUS pogłębia się. Obecny rok będzie kolejnym, w którym ten trend może się nasilić. Na koniec czerwca tego roku zadłużenie podmiotów leczniczych z tytułu nieopłaconych składek na wszystkie fundusze obsługiwane przez ZUS wyniosło 1 180 000 000 zł. To o 17% więcej niż przed rokiem, kiedy wynosiło to 1 000 000 000 zł. Jak sygnalizują dyrektorzy szpitali, to skutek narastających obowiązków, a tym samym wydatków, w ślad za którymi nie idzie wystarczające finansowanie z NFZ. Więcej na ten temat w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Zaglądamy teraz gdzie? No do Gazety Polskiej Codziennie na przykład. Tam duże zdjęcie premiera Donalda Tuska i tytuł: Koalicja Obywatelska okradła ofiary powodzi. Kaczyński nie mają grama przyzwoitości. O tym możemy przeczytać w dzienniku Gazecie Polskiej Codziennie. A to oczywiście pokłosie afery ujawnionej przez Wirtualną Polskę i Szymona Jadczaka na temat tego, jak wydatkowane były pieniądze przeznaczone na niwelowanie skutków powodzi. Polecam w podcastach 357 zakładka rozmowy popołudniówki. Tam rozmowa z Szymonem Jadczakiem z poniedziałku na ten temat. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Zaglądamy teraz do Rzeczpospolitej. 67,2% Polaków chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia w naszym kraju, informuje Rzeczpospolita, cytując wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Zdecydowane tak odpowiedziało 43,8% ankietowanych, podczas gdy odpowiedzi raczej tak udzieliło 23,4% ankietowanych. Przeciwnym deportacjom jest 23,4% zapytanych. Zdecydowane nie, niewiele ponad 11%, a raczej nie 12%. Zdania na ten temat nie ma 9,5% respondentów. Największym poparciem pomysłu deportacji cieszy się wśród zwolenników opozycji, czyli m.in. PiS i Konfederacji, a najmniejszym wśród głosujących na partię rządzącą, czyli m.in. Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także ciekawa informacja z dziedziny motoryzacji. Auta z Chin zamiast używanych z Niemiec. Alternatywą dla kilkuletnich aut sprowadzanych z Zachodu stają się nowe samochody z Chin. Szybko rośnie też popularność chińskich aut z drugiej ręki. Więcej na ten temat możemy przeczytać w Rzeczpospolitej. Byłem przekonany, że uda się już uciec od polityki, ale zaglądamy jeszcze na chwilę do dziennika Gazety Prawnej. Bielan nowym szefem ECR-u? Ziobryści są przeciw. Czytamy o tym w dzienniku. Adam Bielan ma największe szanse, żeby zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki musiał ustąpić z tej funkcji wówczas, gdy poinformował, że nie wystąpi ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus i najprawdopodobniej opuści Prawo i Sprawiedliwość. Prezes Jarosław Kaczyński, jak czytamy w dzienniku, chce na to miejsce wystawić Adama Bielana, bo Polsce przysługuje takie miejsce w ECR-ze, ale od tego pomysłu starają się go odwieść zwolennicy politycy dawnej suwerennej Polski. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej.
0: Są jeszcze ziobryści, bo z panem Ziobro to zdaje
1: no,
0: się tak ostatnio...
1: To chodzi o mental.
0: A, mental. No. Bartek Wasilewski.
1: Ziobro może wyjechać, ale Ziobro nie wyjedzie z niektórych polityków.
0: O, tak sobie bym nawet pozwolił. Dobrze, Bartek Wasilewski powróci po godzinie 8, bo unikanie mandatu może być drogą zabawą. To już całkiem niedawno, niebawem. Tak. O tym sobie porozmawiamy. Jeśli mają państwo jakieś pytania, także proszę podesłać. Może Bartek skorzysta.
1: Tak, bartek.wasilewski@radio357.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, z przyjemnością także i te pytania od państwa.
0: Wątki prędkościowe wśród kierowców to bardzo gorący zawsze temat.
1: Co na to Tomek Jeleński?
0: O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Tomka. 27 lat temu pisze pan Andrzej, bo pytam o to, jak państwo spędzali tamten dzień, kiedy było poprzednie zaćmienie słońca. Pierwsza praca, pierwsze dni, miodowa w Warszawie. Patrzyliśmy na zaćmienie przez rozebrane dyskietki 3,5 cala. Ich środek, miękki dysk. Pewnie niezdrowe, jak większość amatorskich metod astronomicznych, ale w pamięć zapadło. Nie mogę uwierzyć, że to 27 lat temu. Pozdrawia słuchacz. I teraz powinno się pojawić takie pytanie. Tato, a co to są dyskietki?

0: 27 lat temu było ostatnie zaćmienie słońca. Miałam wtedy 11 lat i byliśmy z rodzicami, z tatą, byliśmy u nas na wsi w Jaworniku. Oglądałam to zaćmienie razem z kuzynką, pamiętam, i wujkiem. Co ciekawe, dzisiaj moja córka ma też 11 lat i będzie oglądać dzisiaj zaćmienie słońca w Wiśle.
1: No to też ciekawie, ale nie trzeba wchodzić do rzeki od razu, można oglądać na brzegu. Ja tylko dodam, że płyta T-Love, Pocisk Miłości, która zaczynała się od tego utworu, też obchodzi dziś 35. urodziny.

0: Crazy Love, rewolucja z płyty Pocietki Miłości. To jest ten moment dziś, kiedy życie na chwilę się zatrzymuje i tak było 27 lat temu we wspomnieniach słuchaczki. To było dziwne, gdy tyle ludzi stało z zadartą głową i wpatrywało się w niebo. Dziś może być tak samo. Siódma minęła. Tu Radio 357, Krystian Hanke, dzień dobry. Mamy środę, 12 sierpnia. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To pokłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku. Urzędniczka przyznawała fundusze firmom, których powódź nie dotknęła. Firmie jej męża oraz firmie z okolic, w której mieszka Konieczyńska, dostały 4,5 miliona złotych.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Zapowiada premier Donald Tusk. Wiceprezes agencji została też zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na ostatni dzień sierpnia manifestacja ZNP ma być dopiero początkiem większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
3: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
1: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Po ponad 100 latach na Półwyspie Iberyjskim będzie można obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Już dziś około godziny 20.30 Księżyc całkowicie zasłoni z tamtej perspektywy naszą gwiazdę. Relacja Agnieszki Zielińskiej z Hiszpanii.
4: Co roku na świecie można obserwować nawet 2 lub 3 zaćmienia, ale większość z nich jest widoczna tylko nad oceanami. Zaćmienie będzie można dziś obserwować w pasie od zachodu aż po wschód w północnej części Hiszpanii. Kulminacja nastąpi około 8:30 wieczorem, kiedy przez maksymalnie 1:50 będzie można zobaczyć czarne słońce otoczone jasną koroną. Od 100 lat czegoś takiego tutaj nie było, dlatego wzbudza tak duże zainteresowanie. Trzeba wejść na jakiś podwyższony punkt czy balkon, żeby dobrze wszystko zobaczyć, mówili mieszkańcy Saragossy. Eksperci przypominają, patrzenie na słońce bez specjalnych certyfikowanych okularów jest niebezpieczne dla wzroku. Hiszpania spodziewa się nawet 500 000 dodatkowych turystów i około 350 milionów euro wpływów. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Dziękujemy, a między innymi o utrudnieniach, które mogą z tego zjawiska wyniknąć, Zawoźniak opowie Państwu przed godziną 8. Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli okazję na przedsmak Parady Morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 15 sierpnia, ale marynarze przeprowadzili już próbę generalną. Okręty płynęły wzdłuż całego Trójmiasta.
5: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
6: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
5: Ta

0: Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Paradę morską zobaczy też Warszawa. Podczas parady na ulicach stolicy pojawią się telebimy.
1: A teraz o sporcie. Mateusz Kuźniewski.
2: Ile w sporcie znaczy detal i to taki najdrobniejszy. Pia Skrzyszowska została wczoraj wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, a walkę o złoto przegrała z Holenderką Nadine Visser o 0,001 sekundy. Linie mety minęły równo, dopiero po fotofiniszu sędziowie przyznali pierwsze miejsce rywalce.
3: Tam nic nie widać. Ja bym chciała to zweryfikować jeszcze raz. Nie uważam, że było coś złego, ale czasami warto sprawdzić jeszcze raz. W płotkach mam komplet, złoto, brąz, srebro. Chociaż tutaj ta tysięczna troszeczkę gorzko smakuje, bo i na hali teraz przegrałam tysięcznymi z Nadine. Oczywiście to jest moja bardzo dobra koleżanka, więc nie mam jej tego za złe, ale oczywiście chciałam wyrwać to złoto.
2: Mówiła Skrzyszowska na antenie TVP Sport. To drugi medal dla Polski w Birmingham, znów srebrny. Dzień wcześniej druga w biegu na 100 metrów była Ewa Swoboda. A co poza tym działo się wczoraj? Maksymilian Szwed awansował do finału biegu na 400 metrów, który odbędzie się dziś. O medale powalczy 8 zawodników, po dwóch najszybszych z trzech serii i dwóch pozostałych z najlepszymi czasami. Jednym z tych dwóch szczęśliwych przegranych był wczoraj właśnie Polak. Huśtawkę emocji przeszedł nasz sprinter Dominik Kopeć, który najpierw nie zakwalifikował się do finału na 100 metrów, bo w eliminacjach zajął 9 miejsce, ale potem po kontuzji jednego z rywali w tym finale jednak wystąpił. I spisał się bardzo dobrze, został 5. sprinterem kontynentu. Złoto dla Brytyjczyka Romela Glaive'a. Również 5. był wczoraj w rzucie młotem Paweł Fajdek, ale dla niego to spore rozczarowanie. Liczył na medal. Po swoim starcie był wściekły, ale nie na siebie. Co się stało? O tym więcej w sporcie po 8. Ach, no i złotym medalistą po fenomenalnym rzucie na 84 metry i 25 centymetrów został Węgier Bence Halas. W Paryżu też trwają Mistrzostwa Europy, tyle że w pływaniu polska sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym w składzie Ksawery Maciuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulog i Barbara Leśniewska zajęła 8. miejsce. Zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Z kolei Flavia Kamzol na 50 metrów stylem motylkowym i Dominika Sztandera na 100 metrów klasycznym nie zdołały zakwalifikować się do finału. Tymczasem polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, który wczoraj rozpoczął się w Koszalinie. To było gładkie zwycięstwo. Kolejne sety biało-czerwone wygrywały do 17, 19 i 20. Ale Magdalena Stysiak i tak komplementowała rywalki.
4: Myślę, że Ukraina pokazuje coraz lepszą siatkówkę z roku na rok i naprawdę gratulacje dla nich. My grałyśmy swoją siatkówkę, to co trenujemy, to na czym się skupiamy, próbujemy teraz właśnie przerzucić to na boisko i też fajny wynik, więc z tego się cieszymy.
2: Mówiła nasza atakująca w Polsacie Sport. Z kolejnymi informacjami sportowymi wracam za godzinę.
5: Partnerem pogody jest pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
1: Wieczorem słońce schowa się za tarczę księżyca, natomiast w dzień schowa się miejscami tylko za drobne chmurki, bo w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe, ale na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na krańcach północno-wschodnich słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu. Wiatr będzie słaby, nieco mocniejszy, bo umiarkowany, a na północy porywisty z kierunków północnych. Ciśnienie atmosferyczne w Warszawie 1021 hektopaskali, czyli rośnie. No i jeśli chodzi o te wartości przyporządkowane do konkretnych miast, to powiedzmy sobie, że tak. Warszawa, Radom, Kielce i Katowice dziś na polach zwycięzcy 24 stopnie powyżej zera.
6: Radio 357.
1: Można pisać do nas mailem ranek@radio357.pl. Można wysyłać tekstówki, co Państwu się bardzo spodobało, z czego się też bardzo cieszymy. Można wysyłać głosówki. No i Państwo piszą, wspominając to, co działo się 27 lat temu, podczas poprzedniego zaćmienia słońca. No i właśnie w tej sprawie słuchacz napisał, to pan Piotr z Poznania. Byłem na wyprawie jaskiniowej w austriackich Alpach, w masywie Hoher Goll. Zrobiło się ciemno i ptaki zamilkły. Ciekawe doświadczenie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Pamiętajmy o bezpieczeństwie naszych oczu. Aha, czy dyskietka jest ok do oglądania?

0: Ania, raczej nie jest okej do oglądania Zaćmienia Słońca. Co to jest dyskietka? Pani Katarzyna od razu spieszy z pomocą. Dyskietka to jest babcia pendrive'a.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może!

Ależ przeboje dziś nam się trafiły. A propos dyskietek jeszcze, słyszałem historię, pisze słuchacz, pan Jarek z Lublińca, jak dziecko znalazło w szufladzie taty dyskietkę, z zachwytem stwierdziło: o, masz wydrukowaną w 3D ikonkę Zapisz z Worda. Pozdrawiam poranek. Pozdrawiam pana również, doskonałe skojarzenie. Czy między rzeczy górnym nie słyszę? Słyszy, bo z opóźnieniem dostałem mail, więc możemy się umówić na 7.30? Proszę dać znać. 13, a nawet już 14 minut po godzinie 7. Brooke Comp o tym, że miłość jest z kamienia. To trochę jak do hymnu o miłości pasuje.

0: Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Miłość jest zrobiona z kamienia. I ten ostatni fragment to jest tytuł tego utworu, bo to jest nasza piosenka dnia. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co dziś na niebie, bo nie tylko zaćmienie, ale państwo wspominają, 27 lat temu też zaćmienie słońca było i spotkało państwa w różnych miejscach Ziemi.
1: 27 lat temu, bo ja już nawet nie pamiętałem, czy to 98, czy 99, no ale 99. Wracając z Anglii do Polski, zmodyfikowałem podróż i wsiadłem w nocny pociąg z Brukseli do Monachium, ponieważ tam zaćmienie miało być 100%. Pociąg pełny ludzi zmierzających w tym samym celu co ja. Z dworca niedługi spacer na Starówkę, to już było rano, i przed południem cała masa ludzi w tym Monachium. Pamiętam, byliśmy zaopatrzeni w okulary. Spektakl trwał chyba niecałe 3 minuty. No coś pięknego. Wspominam do dzisiaj. Szykuję się za rok.
2: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Kłaniam się dzisiaj szczególnie. Gdyż mamy taki...
3: Szczególnie
0: dobrze też, tak. Bo mamy dzisiaj taki szczególny dzień. Dużo jest zjawisk, o których warto powiedzieć, ale o wszystkich nie zdążymy. Więc myślę sobie, że dam panu szansę, żeby pan wybrał, bo no, w zasadzie mogę skumulować takie pytania od słuchaczy. O zaćmienie słońca, które dziś, o paradę planet, no i wiadomo, deszcz Perseidów. O Perseidach mówimy częściej, więc może to tylko ku przypomnieniu, że warto patrzeć w niebo w nocą, ale no właśnie, te parady planet jeszcze, gdybyśmy mogli przed zaćmieniem słońca krótko omówić.
3: Paradę planet akurat trudniej zobaczyć niż Perseidę. Bo tak jak Perseidy można położyć się na, nie wiem, tarasie, na trawie, może na łódce albo gdzieś w górach i po prostu podziwiać. I to będzie trwało nie tylko godzinami, ale przynajmniej kilka dni, bo tak, maksimum jest dokładnie dnia, w którym jest zaćmienie słońca, 12, może 13 sierpnia. Natomiast to będzie jeszcze trwało 14, 15 i tak dalej, i tak dalej. Tak, parada planet, czyli ustawienie się planet w odpowiednim jakimś szyku, będzie możliwa do zobaczenia też między 8 a 12 sierpnia, ale no gdzieś tam na linii nad wschodem, nad horyzontem, przed świtem, więc to takie może i spektakularne dla tych, którzy wiedzą, która kropka jest czym na nocnym niebie, ale na pewno mniej wygodne, jeśli chodzi o obserwacje. Ta parada planet to Merkury, akurat Wenus nie, ale Jowisz, Merkury, Mars, Uran, Saturn, Neptun, no to są niektóre z tych planet trudne do obserwacji bez jakichś urządzeń, więc tutaj będzie trzeba się w coś uzbroić, no i mocno wypatrywać. Natomiast Perseidy, tak, co roku w zasadzie mówimy o Perseidach. Ja muszę panu powiedzieć, że ja się z tego cieszę, dlatego że to przynajmniej części z nas podpowiada, że warto patrzeć w górę.
0: No tak.
3: A to warto patrzeć na niebo. Perseidy, no to jest rój meteorów. Mówi się czasami o nich spadające gwiazdy, w rzeczywistości z gwiazdami nie ma nic wspólnego, nie mają nic wspólnego, no poza tym, że rzeczywiście tak wyglądają. Całe szczęście gwiazdy nam na głowę nie spadają. I to są pozostałości, czy pył komety Swift-Tuttle, która tędy przelatywała, mówiąc tędy mam na myśli tę część Układu Słonecznego, i zbliżając się w kierunku Słońca, lekko topiąc swoją powierzchnię, zostawiała na swojej drodze taki jak gdyby ślad. Ten ślad to pył, to niewielkie cząstki, jakieś kamienie. I teraz każdego roku przez tą chmurę tego zostawionego pyłu po prostu przelatujemy.
0: A dlaczego akurat 12 sierpnia przelatujemy?
3: Na naszej drodze wokół Słońca jest takich obszarów całkiem sporo, lekko większego zapylenia, czy no właśnie, nie wiem, bo jak używam takiego słowa, że to są kamienie, no to przy tak taką, może ktoś sobie to wyobrażać, że jakieś duże głazy. Nie, to jest naprawdę pyłek. To, co widzimy, te efekty świetlne, to są efekty pochodzące od cząstek wielkości, nie wiem, główki od szpilki, może ciut większych, ale na pewno nie głazów, nie kamieni takich, nie wiem, jak głowa, jak pięść, nie wiem, jak arbuz. Tak. Dlaczego akurat, no, akurat w tym miejscu, w którym Ziemia jest w okolicy połowy sierpnia, znajdują się pozostałości po tej konkretnej komecie. Ale takich rojów jest całkiem sporo, bo w wielu miejscach na naszej trasie wokół Słońca znajdują się resztki jakichś komet. Więc jeżeli ktoś z Państwa z jakiegoś powodu nie może oglądać Perseidów, ale mu przykro, to proszę zerknąć w internecie. Są wykazy, całe tabele, które roje meteorów pojawiają się w której części roku. No akurat te są najbardziej popularne, bo wakacje. Mm-hmm. Natomiast akurat to, co nie sprzyja, to to, że wakacje latem jest krótsza noc, więc trzeba dłużej czekać, żeby to po prostu zobaczyć, ale...
0: Ale najlepiej znaleźć sobie takie niebo niezasnute światłem, nierozproszone światłem. O, to wtedy lepiej widać. Została nam minutka, więc na koniec chcę jeszcze zapytać o to zaćmienie Słońca, bo to jest ciekawe.
3: Ono w Polsce będzie częściowe. Tarcza będzie zasłonięta w jakichś 80, może 85%. To też zależy od tego, gdzie obserwujemy. Najwięcej na zachodzie, południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku na przykład. Mniej na południowym wschodzie. Zaczyna się gdzieś 19:10, 19:20, maksimum koło 20, więc tuż przed czy przy zachodzie, więc jeżeli ktoś z Państwa chce obserwować, to dobrze jest wybrać takie miejsce, w których horyzont na zachodzie będzie odsłonięty. Czyli jeżeli w górach, no to tak, żeby góra nie zasłaniała zachodzącego słońca, albo las, albo jakieś budynki. Natomiast z tych trzech zjawisk to będzie, jeżeli tylko będzie pogoda, to będzie najłatwiejsze do zaobserwowania.
0: Dziękuję bardzo i życzę w takim razie wspaniałych wrażeń.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nam wszystkim zresztą z tych obserwacji. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

Teddy Swims, a Państwo wspominają to, co działo się 27 lat temu. Tamto zaćmienie słońca, pisze słuchaczka, spędziłam w salonie sukien ślubnych, wybierając takową do zbliżającego się wrześniowego ślubu. A w tym czasie moja siostra bliźniaczka kupiła mi we Włoszech buty, nie mając pojęcia, jak będzie wyglądała moja sukienka. Takie porozumienie dusz. Pamiętam, jak robiło się ciemno, jakby w środku dnia nastawał zmierzch. To od pani Edyty z Gołdapi. Serdecznie pozdrawiam. Inna pani Marta, też siostra, obchodzi dziś urodziny i to pani Ola i pan Emil pozdrawiają i życzą wszystkiego dobrego. Przekazane.

0: To grupa Phoenix, a 7:30 już minęła. Dziś oprócz tego, że zaćmienie słońca, to słońce na niebie, troszkę za chmurami, za większymi chmurami, może też przelotnie popadać deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy do 24 na południu i na zachodzie. W ciągu dnia będziemy w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Danią i Polską. Słoneczna, sucha pogoda ze słabym wiatrem od rana do wieczora będzie korzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną. W ciągu dnia na północnym wschodzie, gdzie okresami zachmurzenie będzie duże i będą występować słabe, przelotne opady deszczu, przeważnie korzystne warunki biometeorologiczne mogą przejściowo słabnąć do obojętnych. Ale tylko przejściowo i tego się trzymajmy. Myślę, że dziś do prognozy pogody też dobrze byłoby dodać najważniejsze miasta i no właśnie momentum, że się tak wyrażę, tegoże zaćmienia. Dobrze, to zacznijmy w takim razie. Trójmiasto. Zaćmienie będzie można obserwować między 19.12 a 20.24, maksimum o 20.24. To ciekawe. Białystok, 19.13, a skończy się o 20.53, maksimum o 19.55. Tak to będzie wyglądało w Poznaniu. 19.15, 20.24, maksimum o 20.07. Ale to nie koniec z tych informacji. Po prognozie pogody o 8.00 kolejne.
1: 3, 5, 7.
0: A słuchacz pyta w mailu, czy YouTube już było. No, było, ale możemy powtórzyć.

0: Pan Maciej z wyjaśnieniem, za które bardzo dziękuję, bo też się troszkę zdziwiłem. Ponieważ jest to zaćmienie zachodzącego słońca, pisze słuchacz, to w niektórych lokalizacjach maksimum wypadnie na koniec możliwej obserwacji zjawiska. Zaćmione słońce po prostu schowa się za horyzontem. Bardzo dziękuję, to bardzo ważne wyjaśnienie. Tak będzie w Trójmieście, między innymi. Teraz też będzie dziać się magia, poniekąd.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Bo wkroczymy z tym biznesem do świata magii, albo właściwie świat magii wkroczy do biznesu. O tym sobie dziś porozmawiamy z Jarosławem Sroką. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, i kłaniam się państwu.
0: To co ten zgredek narozrabiał?
2: Oj, narozrabiał. A czy narozrabiał, to się dopiero okaże, bo mam wrażenie, mam przeczucie, że to jest początek dopiero ciekawej historii. A zaczęło się rzeczywiście sensacyjnie, bo zaczęło się od właściwie grobu, którego nie ma, grobu kogoś, kto nigdy nie istniał. Chodzi o to, że na plaży Freshwater West w Walii znajduje się grób niejakiego zgredka, czyli Dobiego, czyli skrzata domowego Harry'ego Pottera. I oczywiście zgredek jest postacią fikcyjną, grób, tak jak wspomniałem, jest fikcyjny. To jest po prostu miejsce, w którym autorzy filmu uśmiercili w odcinku pod tytułem Harry Potter i Insygnia Śmierci jednego z bohaterów. Ale fani zaczęli tam przyjeżdżać, zostawiają kamienie z napisami, skarpetki, listy. Powstało coś... coś w rodzaju spontanicznego miejsca kultu. No i tu zaczyna się biznesowa strona tego zagadnienia, bo między Irlandią a Wielką Brytanią budowany jest był budowany, to jest ważne w tej historii, interkonektor energetyczny Green Link. Wielka inwestycja infrastrukturalna, koszt prawie 600 milionów dolarów. I planowana trasa właśnie przechodziła przez Freshwater West, ale kiedy pokazano ją publicznie w ramach takich społecznych konsultacji, to okazało się, że zaczęły napływać listy z protestami fanów Harry'ego Pottera. A że protestów były setki, tysiące, to trasę zmieniono. Co więcej, w tej historii jest jeszcze zaszyta taka brytyjska ironia, że nowa trasa znalazła się bliżej autentycznych pozostałości archeologicznych z epoki brązu, czyli fikcyjny grób okazuje się być dla współczesnej gospodarki ważniejszy niż prawdziwy. No i można to potraktować oczywiście w kategoriach ciekawostki, ale to też naprawdę, tak naprawdę ciekawa ilustracja tego, jak we współczesnej gospodarce nabiera wartości tak zwana własność intelektualna. Bo ja przypomnę, że zgredek nie istnieje, Hogwart nie istnieje, Myszka Miki nigdy nie istniała.
0: Nie, ale tak brutalnie, proszę.
2: Ale wszystkie, okazuje się, te postaci mają bardzo realną zdolność po pierwsze zmieniania naszych zachowań, a po drugie, skoro zmieniają nasze zachowania, to mogą również kształtować przepływy naprawdę dużych pieniędzy. I oczywiście dostrzeżono to błyskawicznie, bo to jest właśnie ta wielka wartość i ta wielka siła wartości intelektualnej. Przypomnę, że Harry Potter na początku był książką, prawda? Potem stał się filmem, następnie grą komputerową, potem zabawką, potem przedstawieniem teatralnym, parkiem rozrywki, nie pamiętam jeszcze co, wycieczką w dowolne miejsce Wielkiej Brytanii i na świecie. Warner Bros. Stworzył nawet osobny dział zajmujący się właśnie rozwijaniem produktów w oparciu o tę książkę. Zresztą największe firmy na świecie wcale się nie patyczkują, już nazywają ten dział jednym z kluczowych, jednym z najbardziej obiecujących, czyli okazuje się, że wielkie firmy posiadające prawa do takich postaci w ogóle nie muszą ich produkować, to jest też ciekawostka. Udzielają licencji, pozwalają innym na tym zarabiać i rzeczywiście chętnych jest bardzo dużo, ja wspominałem o tym miesiąc temu w kontekście choćby Lego. Disney użył ostatnio bardzo ciekawego określenia, opisując jeden ze swoich projektów związanych z Krainą Lodu, że przekształcenie franczyzowego IP w fizyczne doświadczenie, które pogłębia przywiązanie fanów i generuje atrakcyjne zwroty ekonomiczne, jest bardzo obiecujące. A to brzmi jak definicja biznesu. Ale jeszcze jedna ciekawa rzecz z tym związana. Bo IP zaczęło produkować wartość tam, gdzie jej nie ma i gdzie nigdy nikt nie zaplanował żadnego biznesu, bo badanie opublikowane w tym roku analizowało około 17 tysięcy recenzji 6 brytyjskich atrakcji turystycznych związanych z Harrym Potterem. I okazuje się, że w przypadku ponad 30% odwiedzających skojarzenie z Harrym Potterem wpływało na decyzję o przyjeździe do konkretnego miejsca. Także to jest prawdziwa siła, a nie magia, panie redaktorze. A ja mam jeszcze takie przeczucie na koniec, że zaczęło się od fikcyjnego grobu na tej plaży. Oczywiście ten interkonektor popłynie ten prąd zupełnie w innym miejscu, ale za kilka lat powstanie coś na kształt mauzoleum, parku rozrywki, miejsca wspomnień wypełnionego karuzelami, innymi elementami związanymi z zarabianiem pieniędzy. I to będzie dopiero magiczne, prawda?
0: Wie pan co, poniekąd to już jest w studiach Warner Bros. W Watford pod Londynem, gdzie miałem ogromną przyjemność być niewiele ponad miesiąc temu, zaprowadzony przez własne dzieci. I choć nie jestem wyznawcą Harry'ego Pottera, to muszę panu powiedzieć, że to robi ogromne wrażenie, kiedy wchodzi się do tej sali, gdzie oni też wchodzili i tam na przykład padały te słynne nazwy domów, do których zostali przydzieleni, no to ciarki przechodzą. Albo na przykład w banku, oto do pana, do dziedziny pana, w banku Goblinów na przykład. To też niesamowite miejsce. Więc proszę mi tutaj tak nie mówić, że nie istnieje, istnieje. Proszę tylko się wybrać, a sam pan uwierzy. Gdzie pan będzie?
2: Niewykluczone, że jeszcze na tym dobrze zarobią, na tej plaży Freshwater.
0: O, to tam na pewno, tak. A gdzie pan będzie dzisiaj oglądał Zaćmienie Słońca?
2: Prawdopodobnie w telewizji.
0: O, ciekawe. No to bezpiecznie.
2: Uznałem, że ten kąt widzenia, ta wysokość na kanapie pozwoli mi najlepiej odebrać to jakże niezwykłe zjawisko, a może sobie jeszcze nagram telefonem, a co?
0: Jarosław Sroka, bardzo dziękuję panu serdecznie.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: A wie pan, jakie piękne różdżki można kupić tam w tym sklepie, a propos tej franczyzy i tego wszystkiego? Jak do wyboru,
2: jak to
0: do koloru.
2: Mawiała? Jak to mawiała moja babcia, zadzieram kiece i lecę w takim razie.
0: Wszystkiego dobrego. Jeszcze mail od pani Uli, Roberta i Niny, którzy składają życzenia urodzinowe tacie Markowi. 50. urodziny, ważna okazja, więc ja też dołączam się do życzeń absolutnie.

No i zapomniałem dodać, że do życzeń dołączamy piękną pieśń od Jacka i nie tylko od Jacka. Pani Małgosia z Giżycka pisze, że 27 lat temu byłam tam, gdzie mój syn dziś. Byłam przed wyjazdem na studia, pełna obaw, nadziei i ekscytacji. No i właśnie teraz syn. Pozdrowienia dla wszystkich, których dzieci właśnie wyfruwają z domu, pisze słuchaczka. Za 14 minut godzina 8, za chwilę więcej o tym zaćmieniu, które czeka nas dziś.

0: za 11,5 minuty godzina 8. Siedem lat i jeden dzień temu było ostatnie takie całkowite zaćmienie słońca widoczne w kontynentalnej Europie i teraz 27 lat trzeba było czekać jeden dzień na to, by zobaczyć, jak Ziemia, Księżyc i Słońce ustawiają się w jednej linii, jak Księżyc znajduje się dokładnie między Ziemią a Słońcem. Efekt: na Ziemi robi się ciemniej, a Słońce...
1: A nie ciemno?
0: No, czasami ciemno, ale ciemniej. Jego tarcza zostaje zasłonięta i wówczas możemy podziwiać bez przeszkód koronę słoneczną, czyli to, co rysują przedszkolaki przy Słońcu, a potem gdzieś to znika z naszych rysunków. W studiu Izabela Woźniak już dała znak. Dzień dobry. W Polsce zaćmienie będzie tylko częściowe, ale są takie miejsca, w których będzie można oglądać całkowite zaćmienie Słońca.
1: Tak, to kraje, w których spodziewane jest widowisko, to Islandia, Grenlandia oraz Hiszpania. Ta ostatnia chyba najbardziej dostępna dla turystów. Szykuje się na tłumy żądnych wrażeń, o czym Agnieszka Zielińska, nasza hiszpańska korespondentka.
2: Całkowite zaćmienie wkroczy do Hiszpanii od strony Galicji i Asturii, a następnie przesunie się aż po Baleary. Patrzenie na słońce bez specjalnych certyfikowanych okularów jest niebezpieczne dla wzroku. Nic więc dziwnego, że w wielu hiszpańskich miasteczkach trwa nerwowe poszukiwanie okularów zaćmieniowych. Widok mogą zasłonić góry, drzewa, budynki, a przede wszystkim chmury. Dlatego przygotowano ponad 350 oficjalnych punktów obserwacyjnych oraz specjalne mapy i aplikacje pomagające znaleźć najlepsze miejsca. Hiszpania spodziewa się nawet 500 000 dodatkowych turystów. Niektóre hiszpańskie miasta wprowadzają na czas zaćmienia specjalne środki bezpieczeństwa.
1: Na Grenlandii całkowite zaćmienie, widziane w różnych punktach wyspy, zacznie się około 16.35 lokalnego czasu. W stolicy Islandii rozpocznie się około 17.47, też lokalnego czasu. W Hiszpanii około 20.30. W Polsce częściowe zaćmienie zacznie się około 19.10. 88% zaćmienia, czyli najwięcej, będzie widoczne w Kotlinie Kłodzkiej, na Mazurach, tam około 85%. Najgorzej będzie widoczne to zjawisko w Bieszczadach, bo tam tylko 42% zasłoniętej tarczy. To, co będzie się działo na niebie, może mieć wpływ na to, co na ziemi. Europejscy operatorzy systemów przesyłowych będą sprawdzać, czy zaćmienie słońca nie wpłynie na dostawy prądu. Ryzyko jest, choć niewielkie, w krajach o dużym udziale fotowoltaiki. Jak to kilkuminutowe dosłownie zjawisko może wpłynąć na system, wyjaśnia Jakub Wiech, autor bloga Elektryfikacja.
3: To są zjawiska występujące dosyć gwałtownie. Zaćmienie słońca jest względnie szybkie i to sprawia, że bardzo szybko z systemu znika spora część, zauważalna część produkcji energii z fotowoltaiki. I to jest taka zmora w ogóle systemów fotowoltaicznych, na przykład w krajach, które są rozciągnięte południkowo, bowiem tam ta fotowoltaika też potrafi znikać dosyć szybko i przez to mamy gwałtowny ubytek mocy w systemie.
1: Zaćmienie słońca fascynuje ludzi od dawna. Już starożytni przyglądali się i próbowali wyliczyć, kiedy nastąpi to zjawisko, mówi profesor Stanisław Iwaniszewski, archeolog, specjalista archeoastronomii z Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Escuela Nacional de Antropología e Historia México Ciudad.
4: Z obszaru Chin, trzecie tysiąclecie przed naszą erą, również są wzmianki o zaćmieniach, ale one nie mają na celu obliczenia, tylko jest zanotowane, że było zaćmienie. Natomiast samo przewidywanie to jest dopiero po roku 709-710 przed naszą erą, kiedy była ta wyprawa Sargona do Urartu, wtedy zaczęli oni już starać się przewidywać. Babilończycy tworzą masowo pierwsze modele. Jednym z takich jest właśnie Tritos, czyli przewidywa zaćmienia co 135 miesięcy.
1: Obserwowanie zaćmień właśnie przyczyniło się do rozwoju astronomii. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę.
0: Zdaję.
1: Ale nabyta wiedza stawała się narzędziem do manipulacji ze strony władzy już w czasach starożytnych, mówi Jarek Juszkiewicz, nasz radiowy znawca technologii oraz też pracownik Planetarium Śląskiego.
5: Władcy bardzo chętnie zatrudniali i sponsorowali astrologów, którzy używali astronomii do tego, żeby przewidzieć różne zjawiska. Nie tylko zaćmienia Słońca czy Księżyca, ale także na przykład koniunkcje, czyli zbliżenia się różnych jasnych ciał niebieskich. Pewnie wyglądało to w ten sposób, że taki astrolog znający astronomię szedł do swojego szefa, powiedzmy Jerzego Zelnika, i mówił: drogi faraonie, no taka sytuacja za kilka lat, wtedy i wtedy nastąpi zaćmienie Słońca. To znaczy pewnie nie używał określenia zaćmienie Słońca, ale mówił, że Księżyc przysłoni Boga Ra i wtedy świat na jakiś czas stanie się czarny. No i władca mógł to wykorzystać, bo miał wiedzę, której nie mieli jego poddani.
1: A skoro został przywołany film Faraon...
6: Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na siebie spadnie ciemność.
1: W spektakularny sposób Zaćmienie Słońca pokazuje też film Mela Gibsona Apokalipto. Przypomnę, że te sceny filmowe pokazują, jak majańscy oraz egipscy kapłani i władcy w cyniczny sposób wykorzystują zjawisko do manipulowania przerażonym tłumem, który widzi zapadające nagle ciemności. Ale świat się zmienił, rozwój nauki i postęp sprawiły, że w końcu przeciętny zjadacz tortilli i chleba z tym zjawiskiem się oswoił i się już nie boi, mówi profesor Stanisław Iwaniszewski.
4: Zjawisko typu zaćmienie jest powtarzane, w związku z czym, jak się obserwuje przez pewien czas, można znaleźć, że się jakieś regularności pojawiają i w związku z tym można starać się takie serie numeryczne zrobić. Ile możemy zobaczyć zaćmień księżyca w naszym życiu, a ile zaćmień słońca, mieszkając i nie ruszając się z miejsca naszego urodzenia. Zaćmienia księżyca będziemy widzieli co kilka lat, a zaćmienia słońca co kilkanaście albo nawet rzadziej lat.
1: Ale jest powtarzalność i to przestało już w którymś momencie zastraszać ludzkość. Wiemy, czym jest całkowite zaćmienie i rozumiemy, że to jest zjawisko jakie?
0: Atmosferyczne, chciałem powiedzieć, astronomiczne. Fizyka, proszę pani, czysta fizyka.
1: Tak jest.
0: Izabela Woźniak zebrała te wszystkie informacje, wierzenia, manipulacje również. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Ja przypomnę tylko, że w prognozach pogody podajemy też czas maksimum tego zjawiska w poszczególnych miastach. Proszę nasłuchiwać uważnie.

0: No nie wypadało im przerwać, mimo że ósma minęła pół minuty temu. Tu Radio 357, jest środa, 12 sierpnia, a przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Tysiące turystów utknęło na Sycylii. Wśród nich jest około 200 Polaków. Powodem problemów jest Etna. Wulkan orzeł i spowił niebo gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Na lotnisku w Katanii jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wawiór.
2: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. Nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
1: Odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnych połączeń swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Ci są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
3: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
1: Lokalne władze i linie lotnicze przewiozły pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Zorganizowano ponad 100 połączeń autobusowych. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony dryfujące w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii na Morzu Czarnym. Były to rosyjskie wielozadaniowe bezzałogowe statki powietrzne o zasięgu do 900 km. Urządzenia zostały zauważone przez jeden ze statków pracujących przy budowie morskiego projektu gazowego Neptun Deep, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji dronów. Jest oficjalny sprzeciw przedstawicieli antykwariatów i Polskiej Izby Książki w sprawie działań firm rozwijających sztuczną inteligencję. Jak wspominaliśmy na naszej antenie, egzemplarze są masowo skupowane, grzbiety książek rozcinane, treść skanowania, a papierowa zawartość całkowicie niszczona.
4: Oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorek, autorów rzecz jasna i wszystkich po kolei współtwórców.
1: Mówi przedstawicielka Polskiej Izby Książki Aldona Mackiewicz, która dodaje, że w Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się od Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych, ale podobne prośby kierowano już do właścicieli antykwariatów w Polsce. To już ten czas. Rozpoczęły się bocianie sejmiki. Sygnał, że ptaki przygotowują się do odlotu na afrykańskie zimowiska. Spotykają się przeważnie na skoszonych łąkach i polach.
5: Naukowcy nie wiedzą, czy na bocianich zgromadzeniach ustalany jest plan podróży, mówi ornitolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego Natalia Tańska.
6: No możemy i słyszeć taki rozlegający się klekot, ale nie umiemy rozmawiać w ich języku, więc do końca nie wiemy, o czym klekotają.
5: Miejsce spotkań nie jest przypadkowe.
6: Ta łąka, to pastwisko, czy też podmokły teren jest zasobne w organizmy, którymi się one żywią.
5: Jako pierwsze wyruszają najmłodsze ptaki i te, które nie doczekały się młodych.
6: Te osobniki, które już miały młode, potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby nadrobić tą energię.

0: sekundy o tyle lepsza od Polki była Holenderka Nadine Visser. Jak podaje serwis Athletics News na X-ie, to najmniejsza różnica w historii Mistrzostw Europy. Dotąd było nią 20-krotnie więcej. 200 dzieliły złotą i srebrną medalistkę w 1971 i 2010 roku. A zgodnie z tym, co opowiadałem Państwu godzinę temu, Paweł Fajdek był wczoraj wściekły. Polski młociarz w finale nie był sobą. W pierwszej serii rzucił 79 metrów i 13 centymetrów, a potem już nie poprawił tego wyniku. Opuszczając stadion, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, rzucił niecenzuralne słowo i kazał spisać jego wypowiedzi z telewizji. No to słuchamy, co mówił na antenie TVP Sport.
1: No wydaje mi się, że było widać gołym okiem, że nie mogę wejść w pierwszy obrót, ponieważ tam, gdzie dostawiam prawą nogę, jest lodowisko. No i niestety, jak ktoś 3 dni przed zawodami robi koło i szlifuje je, i no niestety w tym miejscu tylko ja dostawiam nogę, więc nie miało szansy zostać to przerzucane. No i jestem wściekły, nie mogłem oddać ani jednego rzutu. Jeżeli rzut na zaliczenie, lekki, taki w miarę, oddaję na 79, to no wydaje mi się, że każdy normalny rzut, gdybym oddał dzisiaj, to byłoby ponad 80 metrów i byśmy mieli dzisiaj medal. Niestety go nie mamy, mam 5. miejsce znowu.
0: Finałowy konkurs rzutu młotem wygrał Węgier Bence Halas. Dużo mówimy i mówić będziemy o lekkoatletyce, ale teraz o tenisie. Znamy już komplet półfinalistek turnieju WTA 1000 w Toronto. Do Igi Świątek i Eliny Świtoliny dołączyły Jelena Rybakina i Coco Gauff. Ta druga nie wyszła nawet na kort w ćwierćfinale, bo jej rywalka Szwajcarka Belinda Bencic wycofała się z powodu kontuzji. Z kolei Rybakina w meczu o półfinał po zaciętym, trwającym ponad 2,5 godziny spotkaniu wygrała z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaką 4-6, 7-6, 6-4. A mogło być zupełnie inaczej.
2: Again, very difficult match and,
0: To znów był bardzo trudny mecz. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak udało mi się odwrócić losy drugiego seta, w którym przegrywałam już 2-4. Mimo trudnej sytuacji starałam się być pozytywna, nie tracić kontaktu z rywalką i udało się wygrać to spotkanie. Mówiła Rybakina. Półfinały już w nocy ze środy na czwartek. Iga Świątek kontra Elina Świtolina i Coco Gauff kontra Jelena Rybakina. Zmieniamy dyscyplinę na jeździectwo. Polska plasuje się na 16. miejscu w stawce 19 startujących po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w Akwizgranie. Mówimy o rywalizacji drużynowej w ujeżdżeniu. Prowadzą Niemcy przed Wielką Brytanią i Australią. A czym jest ujeżdżenie? To konkurencja olimpijska. Jeździec i koń wykonują określone figury na czworokątnej arenie. Być może ujeżdżenie nie jest tak efektowne jak na przykład skoki przez przeszkody, ale w jeździectwie to konkurencja równie ważna. Do usłyszenia za godzinę.
3: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku, sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
4: Najładniejsza pogoda, słoneczna dziś na południu i na zachodzie kraju. W głąb kraju, w stronę północno-wschodnią, coraz więcej chmur. Tam zachmurzenie będzie okresami duże, a na krańcach północno-wschodnich słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy, także porywisty, wiać będzie z północy i północnego zachodu. Ciśnienie 1021 hektopaskali. Obiecałem Państwu informacje na temat maksimum zatmienia słońca, gdzie, jak, o której. Trójmiasto, Białystok, Poznań, to już podawałem. Warszawa, maksimum o 23, a właściwie zjawisko będzie można obserwować już od 19.15 do 27. W Łodzi między 19.16 a 20.11, a maksimum o 27. W Lublinie zaś między 19.16 a 19.57, a maksimum o 19.53. Pozostałe miasta proszę nasłuchiwać w prognozach pogody kolejnych w ranku. 8,5 minuty po godzinie 8.
5: Radio 357.
4: Państwo wspominają to, co działo się 27 lat temu przy poprzednim zaćmieniu. Były to czasy, pisze słuchaczka, kiedy zdawalność, a zdawała właśnie prawo jazdy, była bardzo mała przy plagę korupcji. Egzamin był bardzo krótki, nawet nie było wszystkich elementów obowiązkowych. Egzaminator kazał mi wracać do ośrodka. Uważałam, że nie zdałam, choć nie wiedziałam dlaczego zdałam. A egzaminator widocznie spieszył się na zaćmienie. Taki to dzień wyjątkowy. Czy dziś również będzie? A o tym się przekonamy i pewnie Państwo napiszą jutro. Nosowska w nowym nagraniu, a za chwilę trzeba będzie jeszcze jedną ważną sprawę rozstrzygnąć.

0: Jarek Strucha opowiadał o biznesowej stronie wielkich produkcji filmowych, książkowych i tym, co z tego wynika i ile można na tym zarobić i jak to może przeszkadzać. Ja ostrzegałem go, żeby się nie zapędzał. Ostrzegałem. No i słuchacz się zdenerwował.
1: Jak to mój komik nie istnieje?
0: No właśnie. Nie, nie. To było drobne nieporozumienie, nieścisłość. Istnieje i ma się dobrze. No jakby nie istniało, to byłoby...

0: spośród Państwa wspomnień tego, co działo się 27 lat temu, to jest naprawdę niezwykłe. Wisiałem z ekipą na kominie szpitala w Tomaszowie Lubelskim, pisze z Puław pan Przemek. Malowaliśmy ten komin na linach. Pięknie było. 17 minut po godzinie 8.
1: Gość Radia 357.
0: I gospodarz tej części programu, Bartek Waślewski.
2: Rząd chce uszczelnić system fotoradaru. Właściciel samochodu, który nie wskaże kierującego albo zignoruje korespondencję, może zapłacić nawet 7500 zł kary. Czy to skuteczna walka z bezkarnością, czy też surowa kara dla właścicieli pojazdów? O tym porozmawiamy ze Sławomirem Moszczyńskim, specjalistą do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i instruktorem instruktorów nauki jazdy. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry Państwu, witam uprzejmie.
2: 7500 zł za zdjęcie z fotoradaru. Kara czy przesada?
3: Dla tego, który płaci, to kara. Dla tego, który nadaje, to możliwość wyegzekwowania lepszego bezpieczeństwa. My mamy jakoś tak dziwnie, że odbieramy wszystko jako karę, ale ja myślę, że gdybyśmy popatrzyli na to, że jest to możliwość edukacji, jest to prewencja, na pewno jakaś prewencja i możliwość zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, to pewnie nie musielibyśmy się obawiać tych kar, bo one by do nas nie dojechały ani liczbowo, ani pisemnie, ani w żaden inny sposób. Niestety Polacy mają jakąś złą taką manierę, bym powiedział, jeżdżenia szybko pojazdem. Dlaczego są te fotoradary? Dlaczego jest ta próba dołożenia większej liczby odcinków, gdzie mierzy się, prawda, prędkość? Dlatego, że Polacy jeżdżą za szybko. Zobaczcie Państwo, że my mamy jakąś taką, jakiś taki dziwny, nie wiem, nawyk, nie wiem jak to nazwać, że jak się wyjeżdża, jak Polak wyjeżdża z Polski i jedzie gdziekolwiek w Europie, to jest wzorem porządku, wzorem dobrej prędkości i wzorem kultury jazdy.
2: Ale Polak u siebie tylko do Polski
3: i jakiś się włącza. No właśnie, włącza się jakiś bohater, włącza się jakiś prędkościowiec i nie wiadomo co.
2: No dobrze,
3: jeszcze.
2: Ale...
3: Nie mówię o tym, no...
2: Ale to 7500 złotych za zdjęcie z fotoradaru. Kto zapłaci tę najwyższą stawkę? Wytłumaczmy to na początku, bo myślę, że nie jeden słuchacz opluł się kawą.
3: No sprawca będzie płacił, nikt inny.
2: Ale za co?
3: Będzie płacił?
2: Ale za co?
3: Ale nie... No za niewskazanie osoby. Zobaczcie Państwo, jak się kupczy w Polsce punktami. Pan Henio ma żonę i pan Henio ma mamę w domu. Mama ma prawo jazdy, żona ma prawo jazdy i pan Henio ma prawo jazdy. Ale jeździ tylko pan Henio. To on ma prawie 70 punktów ma w skali roku, które może wykorzystać. Bo wskaże mamy, wskaże żonę, wskaże mamę. A jak nie będzie kogo, to wskaże na 10 punktów siebie w końcu. Więc my robimy takie rzeczy i to nie jest nic nowego w Polsce. Kogo trzeba... Jak można nie poznać na zdjęciu siebie, prawda? Czy jak można nie poznać na zdjęciu własnego rodzica? Oczywiście, że wszędzie tam, gdzie jesteśmy karani, albo jest próba, czy możliwość wyegzekwowania od nas kar finansowych, oczywiście pamiętajmy, że dochodzą do tego punkty karne jeszcze, czego tak Polacy bardzo się boją, bo danie punktów karnych to jest to, to dwa egzaminy, jeżeli się przekroczy. A kto zda dzisiaj ten egzamin, wiemy, że już możemy historię dramatu napisać na temat zdawania prawa jazdy w Polsce, bo to już epopeje narodowe się pisze, jak jest to wszystko złe i jak źle się zdaje. Także gdybyśmy patrzyli tymi kategoriami, a wie pan, ja patrzę, proszę państwa, my patrzymy, my instruktorzy również, patrzymy w kontekście absolutnie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, naszego bezpieczeństwa, waszego bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy tak patrzyli i stosowali się do zasad, które mamy zapisane, to nie będzie pytań, kto tę karę zapłaci, bo nikt jej nie będzie płacił wtedy. No.
2: Ale czy to trochę nie jest zbyt idealistyczne podejście z pańskiej strony? No bo to tak samo jak w ogóle ze stanowieniem prawa. Jeśli będziemy grzeczni, to będzie dobrze, a jeśli nie będziemy grzeczni, to nie będzie dobrze, że tak spłycę.
3: Wie pan co, na drodze, pewnie pan wie, bo jeździ pan samochodem.
2: Oczywiście.
3: Też. No, na drodze jest tak, że akcja tworzy zawsze reakcję. I niech pan zobaczy, to jak kula śnieżna zaczyna ruszyć. I jeżeli, ja mam wrażenie, ja uczę 25 lat jeździć pojazdami i ja mam takie wrażenie, że jeżeli my byśmy się częściej uśmiechali na drodze, to mniej by było wszystkiego. Jeżeli byśmy dopisali do ustawy z 97 roku zapisy typu kultura jazdy i empatia, to myślę, że ja bym z panem nie rozmawiał dziś na ten temat, tylko na każdy inny związany z bezpieczeństwem, mówiąc, że ono jest na jakimś poziomie, że ono jest fajne, że można jeszcze je ulepszyć, bo ulepszyć zawsze można. Tu nie ma, że jest wszystko. I wtedy, jak ja bym powiedział, że jest wszystko okej, to idealistyczne byłoby to. A ono wcale takie nie jest, bo każde prawo potrzebuje jakiejś zawsze poprawy. Czy to w rozporządzeniu, w doprecyzowaniu jakiegoś artykułu z ustawy, czy czegokolwiek. No.
2: A co instruktor w takim razie powinien powiedzieć kursantowi o fotoradarach? Jak one funkcjonują? No i pytanie, czy punktowe, czy odcinkowe pomiary prędkości? Co z pańskiego doświadczenia lepiej się sprawdza?
3: Proszę państwa, ja wiem, co się lepiej sprawdza. No one obydwa działają tak samo, bo każde mają cel ten sam, czyli złapanie osoby, która przekracza.
2: No tak, ale jak jest punktowe, to no, wszyscy zwalniają doskonale. Pan to obserwuje na drodze. Jest fotoradar, wszyscy nagle grzecznie 50 na godzinę. Jeśli taki jest wymóg, mijamy fotoradar, no i wszyscy. Gaz do dechu.
3: No i właśnie się, dlatego się tam
2: gdzie się włącza. A odcinkowe jednak inaczej funkcjonuje.
3: Mało i odcinkowe absolutnie to, bo efekt jest odwrotny od zamierzonego. Odcinkowy pomiar prędkości jest absolutnie pomiarem dyscyplinującym. Prawda? I to samo mówię kursantowi, że radar to jest forma dyscypliny i zachowania albo nauki określonych zachowań dla ciebie. Natomiast co jest, jak mamy w Warszawie odcinkowy pomiar na 120 na ekspresowej i nagle wszyscy 80 jadą. Czyli uciekamy w drugą stronę, bo to uciekamy przy 50 do 50, mijamy punktowy fotoradar i hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? A tutaj mamy 120 i powinniśmy tyle jechać, żeby drożne to było, żebyśmy nie musieli się korkować i nagle jadą wszyscy 80. Nie wiem skąd. Ja mam takie wrażenie, co znaczy, to nie jest wrażenie, tylko to jest bardzo śmiała teza, ale ja ją medialnie od wielu lat mówię. My niestety, Polacy, nie znamy przepisów prawa ruchu drogowego, bo nasza wiedza ogranicza się albo kończy się w zasadzie w dniu, kiedy zdaliśmy prawo jazdy. Jeżeli to było 5 lat temu, to one są w miarę świeże, ale jeżeli to było 30 lat temu, to one są słabe. 20 czerwca 97 roku została ustanowiona nowa ustawa przepisów prawa ruchu drogowego. Do dziś mamy 270 nowelizacji przepisów prawa ruchu drogowego, włącznie z tymi, o którym my w tej chwili mówimy, bo one będą zapisane ustawowo, jak wejdą w życie. No więc wiele rzeczy się tu zmienia.
2: No to co w związku z tym, jak powinniśmy, co powinno się wydarzyć, nie wiem, okresowe, obowiązkowe szkolenia? No bo rzeczywiście im dalej w las, tym bardziej zapomina się o przepisach, no i wchodzi tutaj rutyna
3: to
2: i
3: to
2: przeświadczenie.
3: Jest,
2: ja, doświadczony kierowca,
3: tak,
2: wiem. No dobrze, no ale co dalej w związku z tym?
3: Już nie mówię o legendach typu mówił mi znajomy policjant, bo on też służy 28 lat.
2: Znajomy lekarz i znajomy policjant, no to klucz do sukcesu, wiadomo.
3: Tak, klucz do sukcesu. Ja myślę, że edukacja jest tu kluczem. Zawsze jest edukacja kluczem do sukcesu, bo nic inaczej się tutaj nie zrobi. My nie możemy, ale można by zrobić było zupełnie inaczej. Po co dawać komuś punkty karne, po co dawać mu mandat, wysłać go na 5 godzin na kurs reedukacyjny teoretyczny, taki typowy teoretyczny. Niech wysłucha, niech nie płaci 200 zł mandatu, niech nie ma tych 5 punktów karnych, ale niech posłucha, dlaczego nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniu w określonych przypadkach, dlaczego nie wolno wyprzedzać na przejściu dla pieszych w określonych przypadkach i ta nauka niech wie, że rowerzysta różni się od pieszego, że pieszy wchodzący i będący ma pierwszeństwo na przejściu, a rowerzysta tylko będący, a nie wjeżdżający. To bardzo ważne, bo nam się zdarza i nam kierującym uczestnikom ruchu się zdarza to, że my jadąc pojazdem, załóżmy samochodem, mamy rowerzystę, z której wjeżdża z prawej strony na przejazd, ja będąc na nim, on wjeżdża i krzyczy, hałasuje na mnie, że on ma pierwszeństwa, nie ma. Ale to są rzeczy, które były nowelizowane i to są rzeczy, które warto byłoby przekazać społeczeństwu.
2: Sławomir Moszczyński, specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję i szerokości.
0: I bezpiecznej jazdy przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Mnóstwo ciekawych wątków. Wiem, że też już państwo reagują. 27 minut po godzinie 8 z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski. Jestem ciekaw, jak eksperci, jaki mają stosunek do tych wszystkich aplikacji, które podpowiadają za chwilę radar, za chwilę zwolnienie, bo to jednak deszcz nas trochę dyscyplinuje.

0: Mobi. Dość energetyczne to było, ale nóżka z gazu przypominamy, bo to może drogo kosztować. Zanim dojdziemy do godzin zaćmienia słońca, które dziś podaję Państwu w prognozie pogody, to powiem, że może pokropić na północnym wschodzie, posłończyć na południowym zachodzie, a pomiędzy to będzie trochę tak, trochę tak. W Warszawie na razie piękne niebieskie niebo i nic nie zwiastuje tego, że miałoby się to zepsuć. Spoglądałem też na pogodę wieczorem. Jeśli chodzi o centrum, to całkiem dobre warunki do obserwowania nieba, a tych zjawisk będzie bardzo, bardzo dużo i naprawdę obawiam się, że ja jutro będę rano niewyspany, jak może wielu z Państwa, więc taka solidarność doświadczeń. Będzie wiatr słaby, nad morzem umiarkowany miejscami, na północy nawet porywisty z kierunków północnych. Czyli tak północny, północno-zachodni, tak ustawiamy parawany. Ciśnienie 1021 hektopaskali, czyli rośnie, czyli samopoczucie w miarę dobre, no chyba, że te miejsca, gdzie deszcz popada, to wtedy mogą słabnąć do obojętnych te nasze odczucia. Jeśli chodzi o temperaturę, 19 stopni Koszalin, Zakopane, 21 Białystok, a 23 Rzeszów, Kraków, Opole, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz i 24 Warszawa, Radom, Kielce i Katowice. No i teraz, jeśli chodzi o to zjawisko, na które wielu z nas czeka, skończyłem na Lublinie, więc teraz będzie Wrocław. Między 19.17 a 20.19, a maksimum o 29. Zaćmienie słońca w Rzeszowie. Tam, no, tak będzie tylko częściowo zasłonięta ta tarcza o 19.52 maksimum, a całość zjawiska od 19.17 do 19.50. A Kai Bytom pyta słuchaczka, no to na Śląsku jest. Śląsk będzie o 9 w pogodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Natomiast za chwilę zajrzymy do tygodników.

Jalen Gonda. Zdaje się, że wczoraj koncert w Warszawie. Może ktoś był, może ma wspomnienia, takie jak te z zaćmienia słońca sprzed 27 lat. Piękne wspomnienia od Państwa dziś dostałem, ale w sprawie jeszcze ruchu drogowego i dyscyplinowania kierowców, no tutaj zdecydowane poparcie dla odcinkowych pomiarów prędkości przewija się w Państwa mailach. Wiadomo, piraci drogowi to zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg, a wszyscy chcemy bezpiecznie dojechać do celu. Bardzo dziękuję za 24 minuty, godzina 9. Najwyższa matka, minister sponsorów zagranicznych i pytanie, po co nam sztuka? Tak wyglądają dziś tygodniki, okładki tygodników. Radosław Sikorski zerka, no nawet nie na nas, tylko przed siebie, na okładce Gazety Polskiej, gdzie czytamy: niemiecki sprzęt dla fundacji syna, setki tysięcy euro z Emiratów Arabskich dla ojca i miliony od wielkiego biznesu. Czy za zagraniczne pieniądze buduje się polityczne zaplecze, które ma wynieść Radosława Sikorskiego na fotel premiera? To pytanie stawia dziś w tekście minister sponsorów zagranicznych Gazeta Polska. To jest główny tekst właśnie w tym wydaniu. Po co nam sztuka? Pyta dziś Tygodnik Powszechny. Burza wokół zawodu artysty dotyczy nas wszystkich, piszą autorzy tego tekstu. Po co nam sztuka? Odpowiedzi jest wiele, również pragmatycznych. Artyści, nazwani w debacie publicznej darmozjadami, nie tylko zwiększają PKB, pomagają budować więzi społeczne i przeciwdziałają samotności. To się opłaca, piszą Tadeusz Marek i Monika Ochendowska. W tym tekście bardzo dużo ciekawych wątków się pojawia i także przykładów z innych krajów. Lekcja Danii. Sztuka zmniejsza nierówności. Dania ma stosunkowo niski poziom nierówności, a do tego rozbudowane usługi publiczne. Duża część środków przeznaczonych na kulturę pochodzi z zysków loterii państwowej. Finansują one w dużej mierze organizacje działające poza obszarami miejskimi. Ci spośród nas, którzy nazwali artystów darmozjadami, mogli w ten sposób wyrażać sprzeciw wobec bycia niewidzialnymi dla państwa. Paradoks polega na tym, że to właśnie sztuka może przeciwdziałać nierównościom, a precyzyjniej państwo wciąż może sprawiać, że kapitał kulturowy nie będzie wyłącznie dziedziczony. Kultura będzie jedynie jednak narzędziem wyrównywania szans tylko wtedy, gdy politycy usuną sprzed naszych nóg istotne bariery edukacyjne, czyli sprawiedliwy dostęp do dobrej szkoły i geograficzne, walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Jest też lekcja z Irlandii i inne ciekawe wątki, także badanie o tym i właściwie o tym, jak no właśnie wygląda nasze uczestnictwo w kulturze, o tym, czy czyni z nas lepszych obywateli. Czemu wracamy w rodzinne strony? To nie zawsze musi być porażka. Bardzo ciekawy tekst kilka stron dalej. Wyjechać z małego miasta lub wsi, zdobyć wykształcenie, zbudować karierę i życie w metropolii. Tak przez lata definiowany był sukces, a dziś coraz więcej osób wybiera odwrotną drogę i wraca do rodzinnych miejsc. Po co? No właśnie, to jest dobre pytanie. Po co? I jak się musi też na nowo zaadaptować? Jakie wyzwania, jakim wyzwaniom musi sprostać? Polecam ten tekst, to także w Tygodniku Powszechnym, w tym tygodniu. Oczywiście Ceuta w obszarze zagranicznych artykułów, a poza tym fale upałów w Europie, tempo ocieplenia groźniejsze niż rekordy temperatur. No i jeszcze na koniec tak o Hemingway. Chłopaki, niech płaczą. Tak o Hemingway i współczesny Wokulski. Taki portret artysty kreśli Dominika Buczak po koncercie, na którym była z dziećmi. No i to też ciekawe doświadczenie w Tygodniku Powszechnym. W polityce najwyższa matka, czyli kulisy powstania rekordowego posągu Matki Boskiej w Konotopiu. Duży tekst Marcina Kołodziejczyka, MB21. Drugiej takiej Matki Boskiej Miłosiernej nie ma na świecie. Największa, najdroższa, najnowocześniejsza, prywatna i całkowicie Polska, oprócz łask tłumom wiernych, może przynieść także powodzenie biznesowe okolicy, pisze autor w tym tekście. Tutaj także o innym rodzaju wiary. Wiary niekoniecznie w naukę, w coś zupełnie przeciwnego. W tekście Dzieci paprodziada. Wiara w tajemne moce, magnesy ochronne czy magiczne kakao i spory dystans do konwencjonalnej nauki. To wszystko połączyło uczestników festiwalu Witariada, z którego relacje też można przeczytać w polityce. Momentami włos się jeży na głowie, oczy otwierają się szeroko ze zdumienia. Tak, tak, to jest już druga ćwiartka XXI wieku, ale to wszystko dzieje się naprawdę. Wakacje pod mailami, czyli jak spędzamy wakacje w tekście Adama Grzeszaka, no ale też dużo politycznych tematów, jak na politykę przystało.
bo oczywiście czwarta prawica, czyli co dzieje się po rozłamie w PiS-ie, w tym tekście w Polityce do przeczytania oraz, no właśnie, tekst Zakonserwowani, ale to już nie o konserwatystach, tylko założenie klimatyzacji właściwie odpada, wymiana okna to droga przez mękę, a przebudowa to przeprawa jak lot w kosmos. 400 tysięcy zabytków ma miliony właścicieli, którzy przeklinają swój los. Kto ma zabytek, ten wie, o czym mowa, to co wolno, czego nie wolno się dotknąć. Bardzo też ciekawy tekst Martyny Bundy w najnowszej Polityce do poczytania. No i zapomnielibyśmy, dzisiaj dziewczyny śpiewają chłopakom na urodziny. Pani Tina zaśpiewała panu Markowi, a pani Anna Maria zaśpiewa panu Patu. Zresztą z panem Patem, bo pan Pat też ma urodziny.

0: panu Patu na urodziny, Pat Metheny, Anna Maria Jopek. A państwo reagują na rozmowę po 8.15.
1: W takim razie może warto pomyśleć nad kursem dla rowerzystów. Większość z nich nie ma nawet prawa jazdy i właśnie wjeżdżają, myśląc, że mają pierwszeństwo, zjeżdżają z chodników na drogę, nie oglądając się za siebie. Wjeżdżają, nie mając pierwszeństwa na skrzyżowanie. Jak tutaj pomyśleć o doszkoleniu rowerzystów?
0: Kto słuchał tej rozmowy, wychwycił clue, które w tej rozmowie być może umknęło. Gdybyśmy wszyscy byli dla siebie życzliwi i tacy uważni, zdecydowanie byłoby bezpieczniej.
2: Kulturalny skoczek.
0: Kwadrans do dziewiątej, Roma Leszczyńska w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Wielkość jej twórczości wiąże się z jej kreatywnością, połączeniem wiedzy z wizją i umiejętnością współpracy, powiedziała o Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie, kuratorka wystawy Trzeba być stale obecnym, Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. Ekspozycję można oglądać w Galerii Kordegarda w Warszawie. Wystawa przypomina ponad 7 dekad dorobku artystycznego polskiej scenografki, wieloletniej pedagogzki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także żony i artystycznej partnerki Andrzeja Wajdy, kuratorka wystawy Agnieszka Kołodziej-Adamczyk.
4: Zostało mi przekazane tworzenie wystawy i narracji wystawy artystki o gigantycznym dorobku, tworzącej z najsłynniejszymi polskimi reżyserami. A ta przestrzeń jest stosunkowo mała, więc 12 realizacji, które tutaj pokazałam, wynikały z niesamowitej dyscypliny wyboru i w zasadzie były cierpieniem, jeżeli musiałam coś odrzucić. Stworzenie tej wystawy wobec mistrzyni było na pewno dużym wyzwaniem.
3: Artystka urodzona w Warszawie, obecnie mieszkająca w Krakowie, nie była obecna na otwarciu wystawy, natomiast przekazała w filmie podziękowania za zorganizowanie wystawy. Podkreślała też, że spektakl teatralny jest ulotny, żyje jakiś czas i umiera, podobnie jak człowiek. Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy do oglądania do 11 października, Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie. W Trafostacji Sztuki w Szczecinie trwa wystawa Maryny Sakowskiej Ex Cathedra. Wystawa opowiada o symbolach władzy i buntu oraz uwikłaniu w relacje z instytucjami takimi jak szkoła, kościół czy kulturowy porządek społeczny. Tytuł można rozumieć jako klasyczne odniesienie do traktowania z pozycji autorytetu, jednocześnie też ustanawiania ładu społecznego. Ex określa minioną funkcję. Ex Cathedra można rozumieć jako obaloną, skompromitowaną lub nieaktualną pozycję autorytetu. Jedna z prac Maryny Sokowskiej to zawieszone w ramie fragmenty ubrań jeansowych z second handów lub pozyskanych od znajomych, na których artystka tworzy kurtyny z ubrań. Martyna Sakowska.
5: Mnie więc bardziej interesuje jako taki materiał, który ma wiele różnych konotacji, bo wiadomo, kiedyś to była odzież robocza, potem był to symbol luksusu w PRL-u, teraz powiedzmy jest to jedna z najbardziej popularnych tkanin, być może kojarząca się trochę właśnie z subkulturą. Ja używam dżinsu po prostu jako takiego rodzaju skóry społecznej. Lubię na przykład malować po tkaninach, które niosą jak dodatkowe konotacje.
3: Wystawa czynna jest w Trafostacji Sztuki w Szczecinie do 26 września tego roku. 18 prywatnych fotografii wielkiego jazzmena Michała Urbaniaka można oglądać w wiosce artystycznej Janowo w Zachodniopomorskim. To wybór jego żony i wieloletniej menadżerki artysty Doroty. To nie jest wystawa o wielkiej scenie, sławie, światowych koncertach. Przeciwnie, na fotografiach oglądamy Michała Urbaniaka przede wszystkim jako partnera, przyjaciela, podróżnika i człowieka obdarzonego ogromnym poczuciem humoru. Chciałam po raz pierwszy pokazać Michała takim, jakim był na co dzień. Prywatnie, poza sceną, bez braw i reflektorów, mówi Dorota. Urbaniak.
6: Doszłam do wniosku, że pokażę takie zdjęcia trochę śmieszne, bo Michał miał fajne poczucie humoru. Zachowywał się czasami jak taki psotny chłopak i wiedział, że coś jest śmieszne, coś jest wesołe, albo stawia go w niecodziennej sytuacji. Tak lubił i wołał, Dośka, Dośka, chodź, zrób mi zdjęcie, bo mam fajne ujęcie. Więc miał bardzo fajne poczucie humoru i miał dystans do siebie.
3: Michał Urbaniak bardzo chciał przyjechać do wioski artystycznej Janowo. Inspirowała go idea tego miejsca. Chciał zagrać w wiosce koncert, spotkać się z publicznością, porozmawiać o muzyce. Powtarzał, że kiedyś przywiezie tu amerykańskich jazzmenów. Oni tu oszaleją z radości. A wystawa zdjęć Michała Urbaniaka Michaś w wiosce artystycznej Janowo do 29 sierpnia, już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, gościem wioski artystycznej będzie Kuba Strzyczkowski. A tymczasem jutro w Łodzi w ramach festiwali kina plenerowego TME Polówka o 21 na parkingu przy Atlas Arenie zapraszamy na seans filmu F1. To wyjątkowa propozycja z kilku powodów. Film o motoryzacji wyświetlany będzie w ramach kina samochodowego. Ponadto lektorem na żywo podczas seansu będzie nasz kolega radiowy Krzysiek Tubilewicz.
0: To już? Tak? No, zawiesz, tak. Taka pauza, ale na owacje, które państwo mogli sobie wyobrazić.
3: Tak. Zastanawiałam się też, czy ja dobrze przeczytałam Polówka czy Połówka?
0: Nie drążmy tego tematu. Zaćmienie dopiero wieczorem, dobrze?
3: Dobrze.
0: Roma Leszczyńska, bardzo państwu dziękuję za uwagę. Także za 10 minut godzina 9. Chwileczkę pan Dawid nam zagra i zaśpiewa, a potem pan Filip.

0: sezon. O tym była ta pieśń Dawida Podsiadły. Za 7 minut godzina 9.
1: Latko leci.
0: Mam ogromną przyjemność powitać w studiu czołowe skrzypce grupy Mozarta, maestro Filip Jaślar. Dzień
2: bardzo
0: dobry.
2: Bardzo mi miło, dziękuję, bardzo mi miło.
0: Pan jest jeszcze w trybie wakacyjnym, więc postanowiłem, żeby panu było miło. Proszę pielęgnować w sobie tę nutę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. Piękne róże trzymam w dłoniach. Dziś światowy jest dzień słonia. Dzień dobry, 12 sierpnia. Nie chcę państwa odrywać od wypoczynku. Proszę oddawać się wakacyjnym aktywnościom, proszę wyruszać na górskie szlaki, proszę wodować zwinne kajaki, a jeśli ktoś pomysł ma taki, niech namiot kupi w kolorze kaki. Wszystko dobrze. Chciałbym tylko skłonić państwa do refleksji. A właściwie słonić państwa do refleksji. Całkiem niedawno w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy stające w obronie wilków. Zwracano uwagę na niesprawiedliwe stawianie tych zwierząt w negatywnym świetle, że nosił wilk razy kilka, że gdy się milczy, to apetyt rośnie wilczy i że babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? W Światowym Dniu Słonia chciałbym, podtrzymując postulaty w sprawie wilków, stanąć w obronie słoni. Dlaczego deprecjonujemy te zwierzęta? Mówiąc o osobach niezdarnych, zachowujesz się jak słoń w składzie porcelany. Dlaczego osobom o niższej wrażliwości muzycznej to akurat słoń na ucho nadepnął? Kto ustalił, że fortepian można zasłonić, a słonia nie można zafortepianić? Dlaczego potrawa zawierająca dużo tłuszczu i zapychająca nasze tętnice cholesterolem to słonina? W kontrze do tego czarnego PR-u Camille Saint-Saëns skomponował piękny, pełen wdzięku i lekkości utwór, tytuł Słoń.

0: Od najmłodszych lat karmieni jesteśmy propagandą dotyczącą rozkojarzenia tych wielkich i pracowitych zwierząt. Nauczyciele każą nam uczyć się na pamięć historii o rzekomych kłopotach rodzinnych jednego ze słoni. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła Trąbek, Bąbek. Córeczce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła Grubachna, Wielgachna. Oj, nieładnie, panie Julianie, nieładnie. Na szczęście dziś, w Światowym Dniu Słoni, dojdzie do pięknego wydarzenia ku ich czci. Otóż około 19.11 będziemy mogli obserwować zaćmienie słońca. Co prawda w Polsce będzie to tylko częściowe zaćmienie, ale od czegoś trzeba zacząć. Drogie słonie, w dniu waszego święta życzę wam, żebyście stały się symbolem wdzięku, zdrowego trybu życia i wyśmienitej pamięci. Słoń jest bomba, a kto nie wierzy, ten trąba. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, Filip Jaślar. No, świetnie pan to połączył. Tak pomyślałem, że pan do zaćmienia dojdzie, tak?
0: To tak na zachętę widzę, że pan po urlopie jest dla mnie miły. Dziękuję bardzo. Doceniam starania.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy sporo jubilatów muzycznych i generalnie jubilatom grają, śpiewają przyjaciele. Tak było w przypadku Marka Knopflera, tak było w przypadku Pada Metheny'ego. No to słoniom niech zaśpiewają Lamparty. Bardzo dziękuję. Za 3.9.
0: Wspaniale. Wszystkiego dobrego.

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Oczywiście zapraszamy do słuchania, a na zegarze już 9:00. W środę 12 sierpnia słuchają Państwa Radia 357, a teraz serwisu, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
5: Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które przedwczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. To najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku.
6: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
7: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
5: Wiele rdzennych społeczności w tym położonym nad Pacyfikiem regionie nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług, co dodatkowo komplikuje akcję ratowniczą. Przenosimy się do kraju. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości zakładająca wydalanie z Polski ukraińskich mężczyzn bez legalnego zatrudnienia spotkała się z aprobatą. Wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Ponad 2/3 badanych uważa, że tak, mężczyźni w wieku poborowym nie pracujący w Polsce legalnie powinni być odsyłani za naszą wschodnią granicę. Przeciwnego zdania jest około 1/4 ankietowanych. Po tym jak sprowokowany przez turystę żubr poturbował w Puszczy Białowieskiej mężczyznę, specjaliści sugerują zmianę przepisów. Chodzi o karanie zbliżania się do tych dzikich zwierząt. Wydarzenie sprzed kilku dni uwiecznili na nagraniu inni turyści. Żubr dawał sygnały, by nie podchodzić, komentuje profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk z Białowieży.
8: Jeśli niepokoimy go dłuższy czas, no to manifestuje to swoje zaniepokojenie, wysyłając różne sygnały, jak machanie ogonem, nisko zwieszona głowa.
5: 50 metrów to minimalna bezpieczna odległość, na którą możemy podejść do żubra.
9: Staramy się wszystkim tłumaczyć właśnie, jak się zachowywać, że jest fantastycznie, że te żubry mamy, ale trzeba przede wszystkim nie powodować takich zagrożeń.
5: Dodaje Marek Świć z Białowieskiego Parku Narodowego. Park, instytut i gmina od lat prowadzą akcje edukacyjne, jednak wspomniane incydenty sprawiają, że powstała inicjatywa, by zwiększyć kary za już penalizowane płoszenie dzikich zwierząt. We Francji zaczyna obowiązywać zakaz niechcianego telemarketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji codziennie otrzymuje niechciane telefony.
10: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
7: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
5: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem poprzez specjalną usługę Bloctel. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw po prostu nie stosowało się do tego prawa. W serwisie jeszcze zaproszenie na być może jeden z najsmaczniejszych festiwali. W Krakowie dziś rusza 24. Małopolski Festiwal Pierogów.
11: Pierogi przejmą mały rynek. Pojawią się ruskie, mięsne, słodkie i takie, o których istnieniu jeszcze nie wiemy. Wystawcy powalczą bowiem o statuetkę króla Kazimierza Wielkiego za najbardziej wyjątkową propozycję.
12: Co roku czymś zaskakiwano. Zaskakiwano śliwką cechlońską, zaskakiwano nadzieniem bananowo-czekoladowym. Więc być może w tym roku jakaś też ciekawostka pojawi się wśród pierogów. Pamiętam, też były pierogi różowe, kiedy...

0: Entuzjastycznie przyjęto informację, że Lech Poznań w kwalifikacjach Ligi Mistrzów może trafić na Sabah Baku, że to rywal, z którym Kolejorz poradzi sobie bez większych problemów. Rzeczywistość znów z nas, kibiców, zadrwiła, bo mistrzowie Polski nie zdołali nawet awansować do trzeciej rundy, odpadając w kuriozalnych okolicznościach z Orchus. A wczoraj Duńczycy walczyli o awans ze wspomnianym Sabah i przegrali mecz w Azerbejdżanie 0-4, a cały dwumecz 2-5. Wypada pogratulować Tymoteuszowi Puchaczowi, który jest zawodnikiem ekipy z Baku. W grze o Ligę Mistrzów wciąż jest nawet NK Celje ze Słowenii, a nasze drużyny już odpadły. Kolejne lato i kolejne rozczarowanie. Dziś w Europie zobaczymy jeden polski zespół. GKS Katowice zmierzy się u siebie z HPL-em Tel Awiw w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji i Gieksa będzie próbowała odrabiać straty po porażce 0-2 na wyjeździe.
1: Co będziemy chcieli robić? Dla nas jest najważniejsze to, że gramy jutro o to, aby te spotkanie wygrać. Wydaje mi się, że jeżeli otworzymy wynik, a wpadnie ta bramka, po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. To nie jest porażka, którą trzeba odrabiać z jakichś wyników, które kiedyś przychodzą do jakiejś historii. Znamy europejskie puchary 0-4 na 5-0 u siebie. To są rzeczy zjawiskowe. 2-0 to nie żaden wynik.
0: To trener GKS-u Rafał Górak. Początek spotkania o 18:00. Do gry wracają dziś europejscy giganci. W Salzburgu odbędzie się mecz o Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z triumfatorem Ligi Europy Aston Villą. W ekipie z Anglii może zagrać Matty Cash, faworytem oczywiście naszpikowane gwiazdami PSG, początek o 21:00. Aston Villa to klub z Birmingham, a w tym angielskim mieście trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Jak na razie nasz dorobek medalowy to 2 srebra. Ewy Swobody na 100 metrów i Pii z Krzyszowskiej na 100 metrów przez płotki. A co czeka nas dziś? Anita Włodarczyk. W rzucie młotem i Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez płotki powalczą o podium. W finale na 400 metrów pobiegnie za to 22-letni Maksymilian Szwed, który wczoraj przebrnął przez półfinał, mimo że w swoim biegu był dopiero 4. Seria była bardzo szybka, stąd Szwed awansował do finału jako szczęśliwy przegrany.
2: Zdecydowanie jestem dumny, jest to niesamowite osiągnięcie. Finał Mistrzostw Europy to na otwartym stadionie to jest coś, czego jeszcze nie osiągnąłem. Inaczej to czuć tutaj, a w biegu na hali. Tutaj już widzę bardzo znane twarze. Możliwość biegania z takimi osobami w finale to jest spełnienie moich marzeń. Czuję, że wchodzę na bardzo wysoki poziom.
0: Mówił nasz reprezentant w Polsacie Sport. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, który wczoraj rozpoczął się w Koszalinie. Dziś o 20:30 czeka je mecz z Francuzkami. Wcześniej, bo o 17:30 Włoszki zmierzą się z Ukraińkami. I to już wszystko w porannych wiadomościach sportowych. Polecam kolejne po 16:00.
3: Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w południowej i zachodniej części kraju będzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, a okresami duże. Im bliżej północno-wschodnich rubieży, tym większa szansa na przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i na południu kraju. Wiatr słaby, ale nad morzem umiarkowany, a miejscami także porywisty. Parawan dzisiaj się przyda na pewno. Ustawić go na północ, północny zachód i będzie zdecydowanie cieplej. Ciśnienie rośnie, 1021 hektopaskali wyniesie w Warszawie w południe. No i jeśli chodzi o temperatury, to tak jak mówiłem, 19 Koszalin, Suwałki, Zakopane, 21 Białystok, 24 Katowice, Kielce, Radom, Warszawa. To co pomiędzy, to pomiędzy, no ale dziś interesuje nas też to, gdzie zaćmienie, o której godzinie obserwować. Został nam Śląsk, Katowice, między 19.18 a 20.08, a maksimum zjawiska, proszę nie przegapić, 20.5. W Krakowie natomiast o 19.59, a zjawisko będzie można już obserwować od 19.18 do 24. Mam nadzieję, że te najważniejsze miejsca w Polsce Państwu przytoczyłem. Zostawiam tę rozpiskę kolegom, będzie można do niej zaglądać i Państwu przekazywać także w ciągu dnia. Mam nadzieję, że skorzystają. Proszę pamiętać, że nie wszędzie tak samo będzie wyglądać to zjawisko. No i też mamy nadzieję, że te chmury sobie pójdą do wieczora. O, tak, że sobie pójdą już do wieczora.
4: Radio 357.
3: Bo wieczorem nie tylko przed mym domem, ale także zwłaszcza w Bieszczadach, tam akurat zaćmienie słońca będzie stosunkowo najtrudniej obserwowalne, za to najmniej zanieczyszczone niebo będzie dawało pokaz znakomity dziś w nocy. Perseidy, maksimum także tegoż zjawiska. A poza tym parada planet o tym

Nasz doktor Tomasz mówił, do obserwacji na niebie i te Bieszczady nam się wtedy przydadzą. Aha, dzisiaj jest Dzień Słonia, a nie było żadnego suchara. No to bardzo proszę, słonik już.

0: Incinerate. Pamiętam, zagrali ten utwór na koncercie podczas występu na Openerze. Przypominam to dlatego, że trwa turnus festiwalowy w Radiu 357 i coś mi się wydaje, że Marta też będzie o tym wspominać. Marta Kula teraz z Państwem do godziny 12. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry.
0: Przepraszam za ten suchar, to tak jakby się wyrwało troszeczkę, więc już znikam i zmazuję swoją plamę. Chciałem tylko podziękować porannej ekipie. Paulina Kozion, Tomek Matlingiewicz. Paulina przygotowała, Tomek zrealizował. Cała pozostała ekipa się przedstawiła po kolei. Ja nazywam się Krystian Hanke i będę miał przyjemność powiedzieć Państwu dzień dobry jutro o 6 rano.
1: Tak, ja dzisiaj, Krystian, nie będę rozmawiać o festiwalach. Wiem, że ty też w poniedziałek o tym sporo mówiłeś, podsłuchiwałam. Nawet pojawi się zespół, który zdaje się oboje lubimy, czyli
0: tak,
1: New Genea.
0: Tak,
1: ja zapytam dzisiaj naszych słuchaczy, czy wolą takie duże festiwale, czy raczej te małe, jeszcze takie ukryte perełki. To jest jedno z pytań, które postawię. Porozmawiamy też o turystyce festiwalowej, bo to jest, proszę Państwa, coś, o czym nawet powstają prace dyplomowe, więc na tym się zatrzymamy. No a oprócz tego, wiesz, że ja wczoraj byłam na koncercie Jaylen Angondy.
0: Pozdrawiałem ciebie i innych, którzy byli, tak z lekką zazdrością, ukłuciem, ale z taką sympatyczną zazdrością. I jak było?
1: Cudownie i o tym właśnie więcej opowiem do 12. Proszę zostać z Radiem 357.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
4: Couleur café, j'aime ta couleur café.
3: C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera

Dzień dobry, witamy w Kula Cafe, czyli środowym Kieruj się na południe. Marta Kula przed mikrofonem, będę Państwu towarzyszyć do godziny 12. Nie sama, bo za sterami Tomasz Matlingiewicz, który będzie ten program realizował. Zapraszamy, proszę zostać z nami do południa, a zaczynamy od pana, od którego od wczoraj nie mogę się oderwać.

To był najwspanialszy koncert, na jakim byłam ostatnio. Jaylen ma niesamowity głos, śpiewa z tak ogromną wrażliwością, że w pewnym momencie zwyczajnie się popłakałam ze wzruszenia. Już nie pamiętam, kiedy mi się to ostatni raz zdarzyło. Na koncercie napisała pani Aneta na moim profilu facebookowym. No właśnie, Jaylen Gonda wystąpił wczoraj w warszawskim Palladium. Artysta o wielkim głosie i cudownym feelingu, którego gwiazda, mam wrażenie, że jest tak tuż przed absolutnym rozbłyśnięciem i bardzo ciekawie się artystę u progu, mam nadzieję, wielkiej sławy obserwuje. Więcej o tym koncercie powiemy dziś po godzinie 10. Proszę zostać z Radiem 357, bo mam dla Państwa szczegółową relację z tego występu. Ale oprócz rozmowy o koncercie Jaylena Gondy, dziś do południa także opowieści o teatrze. Tutaj jak zawsze w cyklu Kurtyna w górę Paulina Kozion około 9.45. Opowieści o książkach dziś Bartosz Kamiński z Big Book Cafe po godzinie 11.00 przyniesie dwa tytuły. A także opowieści o festiwalach, bo przypominam, że mamy w radiu turnus festiwalowy. I a propos turnusu festiwalowego, teraz zajrzymy wspomnieniami na Off Festival.

New Genea Marecchia to zespół pochodzący z Neapolu, ale łączący tę włoską melodykę z elektroniką, jazzem, funkiem i disco. Fantastyczne muzyczne odkrycie. Szczęśliwi ci, którzy mogli ich posłuchać na żywo na OFF Festiwalu. Kto z Państwa był? Proszę dawać mi znać. Bardzo jestem ciekawa, a propos naszego turnusu festiwalowego w Radiu 357, Państwa podejścia do festiwali. Czy jeżdżą Państwo na festiwale po to, by odkrywać jak najwięcej nowej muzyki, czy raczej łapią Państwo okazję i szukają takich festiwali, podczas których mogą usłyszeć swoich muzycznych mistrzów, tuzy muzyki, które niekiedy nie przyjeżdżają osobno do Polski na przykład, ale pojawiają się w line-upach festiwalowych. Proszę dawać mi znać marta.kula@radio357.pl lub tekstówka w aplikacji, tak być może najłatwiej się skontaktować. Dla tych, którzy szukają klasyki na festiwalach i w radiu, teraz tak.

Old Enough, The Raconteurs, a wcześniej oczywiście Beatlesi i A Hard Day's Night. Rozpisali się Państwo a propos festiwali, za co serdecznie dziękuję. Przypomnę adres marta.kula@radio357.pl. Pan Marcin napisał, że jutro wybiera się na Bittersweet Festival do Poznania z dwiema córkami. Trochę by posłuchać kompletnie nieznanych wykonawców, ale również by zobaczyć swoją klasykę, czyli Gorillaz. Pięknych wrażeń, panie Marcinie, proszę dać znać, jak było. Pani Marzena natomiast, ale z Poznania, tam dokąd wybiera się pan Marcin, napisała, że do tej pory jeździła na festiwale, żeby posłuchać swoich ulubionych wykonawców, ale to się zmieniło, kiedy była na Inside Seaside. Wtedy odkryła Ezre Collective. No i stąd wzięła się jej otwartość na nowe koncertowe doznania. Teraz jeździ na festiwale, by odkrywać. Bardzo mnie to cieszy, pani Marzeno. No właśnie, Inside Seaside zbliża się wielkimi krokami, tak jak i jesień, ale o tym jeszcze nie mówimy. Jeszcze jest środek lata.

Nie popadajmy w paranoję, powiedział Tomek Matlingiewicz ze swoją błyskotliwością. A propos jesieni, która wcale nie nadchodzi takimi wielkimi krokami. Jeszcze przed nami sporo tygodni lata i mam nadzieję, że z niego państwo korzystają. Paranoid i Black Sabbath za nami, a za chwilę już opowieści o teatrze. Proszę zostać z Radiem 357.

0: Dziewczyna w górę.
1: Pearl Jam i Faithful za nami. 9:43 na zegarze w studiu po urlopie Paulina Kozion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pani zdaje się, że spędzała urlop w teatrze.
2: Tak, no akurat tak się złożyło, no nie powiem, że przez przypadek, ale rzeczywiście udało mi się być na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. No jest to niesamowita atmosfera, niesamowity festiwal. Zbierają się tam publiczność bardzo zaangażowana, obserwująca. Szekspirolodzy, tacy domorośli, więc rzeczywiście bardzo ciekawie jest tam przebywać po prostu wśród tych ludzi, ale no muszę państwu powiedzieć, że miałam niezwykłą okazję zobaczyć spektakl Roberta Leparza, kanadyjskiego reżysera Hamlet, Książę Danii, i było to tak niesamowite wrażenie, że zostało ze mną do dziś. To spektakl taneczny, bez słów, w którym właśnie nie pada ani jedno słowo, a jednak ten Hamlet jest niesamowicie przedstawiony. Gra cieni, gra ciała. Coś niezwykłego. Robert Leparz wyprzedaje się w całej Europie. Jest to jeden z najbardziej uznawanych, nagradzanych reżyserów. I rzeczywiście, jeśli mają państwo okazję zobaczyć jakikolwiek jego spektakl, on był drugi raz w Polsce, pierwszy raz był w Toruniu na festiwalu, to proszę łapać od razu bilety, bo to jest tak niezwykły kontakt ze sztuką, z ciałem, że zostaje z nami na bardzo, bardzo długo. No ale dziś zajrzymy do Warszawy. Bo u nas w radiu trwa turnus festiwalowy, a w całej Polsce przez wakacje odbywają się, jak już państwu wspomniałam, liczne festiwale teatralne i kulturalne. I tak nieco za tydzień, 22 sierpnia, rozpocznie się Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Teatr i sztuka sceniczna stanowią jeden z jego fundamentów, pokazując ewolucję od tradycyjnych form żydowskich do współczesnej refleksji o pamięci. I jak mówi Hanna Pauba z Fundacji Szalom, tradycją festiwalu jest to, że w jego trakcie będzie można zobaczyć wszystkie premierowe spektakle teatru żydowskiego minionego sezonu.
3: Będzie można zobaczyć świetny spektakl Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka, który jest na podstawie dwóch powieści naszego patrona Itzhoka Baszewisa Singera. Piękny spektakl o tradycji żydowskiej, ale też właśnie o tym, jak ona w świecie przemija, jak ją trochę się zatraca. Myślę, że to taki trend niekoniecznie zarezerwowany dla kultury żydowskiej. Świetny spektakl Joanny Drozdy, Bujda Granda. Tutaj nawiązujemy, wracamy do dwudziestolecia międzywojennego i tam między innymi możemy zobaczyć Juliana Tuwima. Świetny klimat, więc też polecam. Czy chociażby M Faktor, to też nasza premiera, która opowiada historię Maksymiliana Faktorowicza, który założył znaną wszystkim firmę Max Faktor. Dla miłośników poezji i takich bardziej właśnie poetyckich spotkań polecam spektakl Shir HaShirim, czyli Pieśń nad pieśniami. Piękny, biblijny tekst.
2: Ale nie tylko Teatr Żydowski prezentuje spektakle w ramach Festiwalu Singera, bo także w Teatrze Polonia będzie można zobaczyć monodram Krystyny Jandy, Zapiski z wygnania, który swoje początki miał właśnie na festiwalu.
3: Kiedyś robiliśmy czytanie performatywne w Austriackim Forum Kultury z tego tekstu, z tej książki. Krystyna Janda wówczas czytała fragmenty i tak zachwyciła się tymi wspomnieniami, że postanowiła zrobić monodram, który prezentuje. Jest on włączony w program Festiwalu Singera, ale też na co dzień, może nie codziennie, ale też można szukać tego spektaklu w Teatrze Polonia i tym razem także w trakcie festiwalu, więc polecam. Od razu powiem, że trzeba zaopatrzyć się w chusteczki, bo to bardzo wzruszająca historia.
2: Czytania performatywne będą się odbywać również podczas tegorocznego Festiwalu Singera, tak jak i liczne warsztaty, spotkania autorskie, koncerty i wykłady, a wszystko po to, żebyśmy mogli uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy związani z kulturą jidysz, przekonuje Hanna Pauba.
3: Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak kultura żydowska, kultura Żydów aszkenazyjskich, czyli tutaj właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce, ale też bardziej jeszcze na wschód się rozwijała, która jest zupełnie inna od kultury sefardyjskiej, tej, która może w Izraelu też jest bardziej popularna, czy no nie wiem, na pewno w Hiszpanii, jeżeli ktoś się zetknął z pozostałościami kultury żydowskiej, to ona jest trochę inna niż ta nasza tutaj rozwijająca się w Polsce, niż ta aszkenazyjska. Ona się bardzo przenikała przez tyle lat z kulturą polską. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele słów, jak wiele potraw, które znamy na co dzień, właśnie ma korzenie żydowskie, no słynny bajgel. I to jest fajne, że właśnie na różnych warsztatach czy wykładach, spotkaniach można się o tym dowiedzieć, no i można się zdziwić. I zachęcam do tych zdziwień.
2: A cały program tych zdziwień można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Shalom, organizatora festiwalu Zingera, który przypomnę od 22 do 30 sierpnia w Warszawie. Także proszę łapać, proszę się dziwić, też dlatego, że część wydarzeń jest darmowa, zupełnie darmowa, na część można po prostu się zapisać, część jest zbilotowana, także dla każdego coś miłego.
1: Polecała Paulina Kozion, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: A teraz proszę Państwa, w audycji Kieruj się na południe przyszedł czas na piosenkę dnia.

Love Was Made of Stone, szkockiej wokalistki, autorki tekstów i multiinstrumentalistki Brooke Combe. To nasza piosenka dnia. Brooke, z tego co słyszę, podąża w podobnym muzycznym kierunku co Mika Millar. Mówię o niej dlatego, że wczoraj miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z tą artystką, również z Wysp. Efekty będą do posłuchania wkrótce w audycji Kulki Top Jazz, a póki co sięgnijmy po tytułowy utwór z najnowszej płyty Miki Millar, mianowicie A Little Bit of Me.

Mika Miller i A Little Bit of Me. Ten album już jest, a opowieść o nim w którymś z najbliższych odcinków audycji Cool Kid of Jazz o wszystkim Państwa poinformuję. Natomiast nowa płyta Jungle, do której odliczamy od jakiegoś czasu w audycji Kieruj się na południe, pojawi się już w ten piątek.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Wybiła 10.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

4 minuty po godzinie 10, Heart of Glass i Blondie na początek drugiej godziny naszego spotkania. Tomasz Matlingiewicz cały czas realizuje audycję, Marta Kula przed mikrofonem jeszcze przez najbliższe 2 godziny. Dziś pytam Państwa o festiwale. Czy jeżdżą Państwo na festiwale po to, by odkrywać nowości muzyczne, czy jeżdżą Państwo na festiwale po to, aby złapać swoich muzycznych mistrzów przy festiwalowej okazji? Proszę dawać mi znać, marta.kula@radio357.pl. W tej godzinie odwiedzi nas szef podcastów Maciej Drzeżdżewski, który tak się składa, że trochę wie na temat turystyki festiwalowej i o tym zjawisku nam opowie, a także opowie o takich małych festiwalach, które niekiedy tak nam umykają między tymi wielkimi wydarzeniami festiwalowymi, a na te małe festiwale, proszę Państwa, naprawdę warto zwracać uwagę. No i oczywiście koncert Jaylena Ngondy, to też w tej godzinie porozmawiamy o tym wydarzeniu. Proszę zostać z nami.

Do it again is still done za nami. Napisała do mnie moja imienniczka, pani Marta, która swój roczny urlop ma podporządkowany pod trzy festiwale: Open Air, Bittersweet i Inside Seaside. Bardzo to jest ciekawy pomysł właśnie na uprawianie takiej turystyki festiwalowej, o której dziś zresztą w audycji za mniej więcej pół godziny porozmawiamy. Teraz natomiast porozmawiamy o muzyce. Przyznam Państwu, że ta nowość, która wybrzmi za moment, no, często pojawia się na naszej antenie, więc to nie będzie odkrycie. Natomiast ja się przed Państwem odkryję, odsłonię, mówiąc, że uważam, że to jeden z lepszych utworów tegorocznych. I jestem ciekawa, czy zapowiada coś większego, bo na razie pojawił się singiel, a informacji o nowej płycie i dacie wydania tejże płyty brak. No chyba, że czegoś nie wiem. Może ktoś z Państwa mnie poprawi.

My Body Isn't Ready. Świetny utwór wypuszczony przez artystę pod pseudonimem Sombr. Utwór, który z tego co widzę nie zapowiada żadnej konkretnej płyty, albo przynajmniej jeszcze o tym nie wiemy. Natomiast nie byłaby to aż tak dziwna sytuacja, ponieważ jest coraz większa grupa artystów, którzy odchodzą od płyt i właśnie skupiają się na singlach. Ja nie uważam, żeby to był dobry trend. To wpisuje się w ten nurt skracania wszystkiego do granic możliwości po to, aby mieścić się w social mediach. Ja jestem zwolenniczką jednak długich form i jakiejś wypowiedzi artystycznej. Muzyka na płycie, na albumie, których jestem fanką. Lubię słuchać płyt po prostu. Zatem teraz cofniemy się trochę w czasie i zerkniemy do kalendarza, bo dziś, proszę Państwa, dziś przypomnę 12 sierpnia, przypada rocznica momentu, kiedy panowie Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham w 1968 roku po raz pierwszy zagrali razem podczas próby w studio West End w Londynie. No i tak oto zaczęła się historia, która została wypełniona wieloma naprawdę fantastycznymi płytami.

Celebration Day. Jest co celebrować dziś, bo mamy piękną kartkę z kalendarza 12 sierpnia 1968 roku. Zawiązał się zespół Led Zeppelin. Co prawda jeszcze wtedy nie funkcjonowali pod tą nazwą, bo potrzebowali chwilki, aby ją wymyślić. No ale to właśnie tego dnia, 12 sierpnia w 1968 roku, zagrali ze sobą po raz pierwszy na próbie w londyńskim studio. Dziś wspominamy Led Zeppelin, dziś także a propos kartek z kalendarza wspominamy dzień wydania wspaniałej polskiej płyty 12 sierpnia 1991 roku ukazał się Pocisk Miłości.

Tea Love i Warszawa to oczywiście fragment płyty Pocisk Miłości, która ukazała się 12 sierpnia 1991 roku. Wspaniałe wspomnienie dziś w audycji i taki apel do artystów, tych, którym być może chodzi po głowie to, aby już nie nagrywać płyt, a same single. Artyści, nie róbcie tego. My, słuchacze, potrzebujemy albumów po to, żeby do nich wracać z tak wielką radością jak ta przed momentem. A propos albumowych rocznic, dziś też rocznica wydania czarnego albumu Metalliki, ale wiem, że o tym mówił Krystian Hanke w Ranku i jestem przekonana, idę o zakład, że powie o tym Marcin Cichoński w pokoleniach 357 po 19, a zatem tę sprawę zostawię im. Natomiast w audycji Kieruj się na południe wybrzmiał zupełnie inne gitary, ale ja się do takich gitar uśmiecham bardzo szeroko.

A propos festiwali, wiedzą Państwo, że ja do tej pory wspominam znakomity koncert Davida Byrna na Openerze. To było wspaniałe widowisko, mądry koncert przede wszystkim, jak to na Davida Byrna przystało, ale też i dopracowany w każdym szczególe, taki teatralny, ale równocześnie nie sztuczny. To było bardzo żywe, w kontakcie z publicznością i fascynujące. David Byrne na Openerze. Będę wspominać ten koncert bardzo długo. Za nami This Must Be The Place, które oczywiście wybrzmiało też i na koncercie Davida wtedy, tutaj w audycji w wykonaniu całego zespołu Talking Heads, a wcześniej Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Przypomnę, że mogą Państwo do mnie pisać o festiwalach. Państwa ten temat, widzę, bardzo interesuje i piszą Państwo do mnie niezwykle długie wiadomości, co mnie bardzo cieszy, ale trudno mi je przytoczyć na antenie. Za moment będę się zanurzać we wszystkie, które do mnie spłynęły. A propos krótszych form, przypomnę, że podpisujemy także listę obecności na moim profilu facebookowym Marta Kula, tak mnie Państwo znajdą. Ta lista dziś jest dosyć krótka, być może dlatego, że zamiast zdjęcia wstawiłam filmik z wczorajszego koncertu Jaylena Ngondy, a takie zwykle się mniej niosą niż same zdjęcia, więc być może Państwo tego postu nie widzą. Proszę zajrzeć, proszę sprawdzić i proszę się zameldować.

Human Behavior i Bjork. Są Państwo po drugiej stronie, widzę Państwa na liście obecności. Katowice właśnie się wpisały, słoneczne Radziejów, pozdrowienia wakacyjne z Mrzeżyna dostałam, Świnoujście, Kraków, kogoż tu jeszcze widzę, Monachium. Proszę bardzo, słychać nas też za granicą. 10:39 na zegarze właśnie wbiła, za parę minut rozmowa o turystyce festiwalowej, o małych festiwalach, których nie można przegapić, i o koncercie Jaylena Ngondy, bo dziś wspominamy to fantastyczne wydarzenie i występ tego wspaniałego artysty. Ale to za parę chwil, a teraz Get Down Services.

0: Radio 357.
1: 10:44 na zegarze. Dog Dribble, Get Down Services za nami, a przed nami rozmowa o festiwalach, jak zresztą w całej audycji, bo dziś pytam Państwa o festiwale, o to, czy jeżdżą Państwo po to na festiwale, żeby odkrywać nowe zespoły, czy żeby posłuchać ukochanych wykonawców, których dobrze Państwo znają, oraz o to, czy planują Państwo specjalnie urlopy pod festiwale. A Ty, Maćku, planujesz specjalnie urlopy pod festiwale?
2: W tym roku akurat tak się zdarzyło.
1: A na jakim festiwalu byłeś?
2: No, w tym roku byłem na Openerze przede wszystkim, ponieważ on był tak przeładowany fantastycznymi gwiazdami, że musiałem pojechać.
1: Maciej Drzeżdżewski, szef naszych podcastów, jest ze mną w studiu. Pojawiłeś się tutaj, ponieważ z tego, co słyszałam, pisałeś kiedyś pracę na temat turystyki festiwalowej. No było to dawno temu, no ale coś nam na ten temat możesz powiedzieć. Jakie wnioski pamiętasz z tego, co wtedy napisałeś?
2: Tak było to dość dawno temu i właśnie wtedy byłem takim turystą festiwalowym. Bardzo często organizowałem sobie swoje urlopy, czas wolny w taki sposób, żeby wziąć udział w festiwalach. I to jest takie zjawisko, które wciąż ma miejsce i ja również, tak jak wspomniałem, planuję urlopy wciąż w oparciu o to, kiedy odbywają się duże wydarzenia muzyczne, takie jak choćby Opener czy niedawny Off Festival. No bo warto po prostu swoje urlopy też urozmaicić o obcowanie z kulturą chociażby.
1: Tak robi wielu naszych słuchaczy, widzę to po mailach. No ale pytanie, czy właśnie jeździmy na takie duże festiwale, Open Air, czy Off Festival, który mimo, że prezentuje muzykę niszową, no to jest dużym festiwalem, czy jeździmy właśnie na takie małe imprezy, te takie ukryte perełki, które prezentują artystów, o których naprawdę nigdy nie słyszeliśmy.
2: No tak, to jest taki... To jest zawsze trzeba dokonać pewnego wyboru. Czy chcemy właśnie uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach, w których to udział biorą artyści znani doskonale wszystkim, czy też chcemy odkrywać tę muzykę. I w Polsce jest sporo takich wydarzeń, na których występują artyści mniej znani, ale równie wartościowi, być może tacy, którzy... No za jakiś czas pojawią się na tych największych możliwych scenach.
1: Wiem, że przygotowałeś listę takich wydarzeń, no bo chcemy o nich dziś powiedzieć. Dziś w audycji sporo mówiliśmy o tych dużych imprezach, a ty teraz opowiadaj o tych małych. Na które zwrócić uwagę?
2: Ja chciałbym zacząć przede wszystkim od takiego festiwalu, który odbywa się na Kaszubach. Niedaleko miejscowości Kamienica Szlachecka w... Można właściwie powiedzieć, w Szczerym Polu odbywa się festiwal Spokój. Przez kilka dni pojawiają się tam artyści, którzy naprawdę większości słuchaczy pewnie nic nie powiedzą, ale to jest spotkanie naprawdę wielu wspaniałych muzyków, którzy grają z tymi wielkimi gwiazdami, ale poza tym mają jakieś swoje zespoły, w których no muszą się wyszumieć artystycznie. I na przykład na tym festiwalu prym wiedzie elektronika, techno, ale też jazz. I bardzo często zdarza się tak, że ci artyści z obszaru elektroniki czy techno spotykają się na jednej scenie z tymi artystami grającymi jazz i tworzą na miejscu coś absolutnie unikalnego. Więc warto sobie ten festiwal na pewno zapamiętać.
1: Spokój Festiwal. Ciekawa nazwa w kontekście tego, co powiedziałeś. Techno z jazzem i elektroniką tam musi się dziać. No ale Spokój Festiwal to impreza, którą wpisujemy na listę. Jakie jeszcze małe wydarzenia warto znać?
2: Myślę, że warto, być może nie jest to jeszcze festiwal, ale mam nadzieję, że się kiedyś do takich rozmiarów rozrośnie. Jest to wydarzenie, które nazywa się Jam na Polu.
1: O.
2: Niedaleko Wydmin na Mazurach, znów w Szczerym Polu, odbywa się wydarzenie organizowane przez takich kulturalnych, lokalnych zapaleńców, którzy nie tylko zapraszają tam artystów nieznanych, ale też występują tam bardziej znani artyści, jak chociażby Tymon Tymański. Natomiast to jest też takie wydarzenie, na którym można zobaczyć lokalną kulturę, spotkać tych ludzi, poznać ich zwyczaje, więc to jest coś, co no, też w ciekawy sposób jakoś urozmaica to spędzanie czasu. W towarzystwie muzyki oczywiście.
1: Ale jam na polu to znaczy, że tam są jakieś jam sessions, muzyka improwizowana w tę stronę?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tam jest oczywiście przestrzeń na to, żeby chwycić za instrumenty, wejść na scenę i po prostu zagrać dla publiczności zgromadzonej, co często ewoluuje w bardzo, bardzo ciekawym kierunku i robią się z tego bardzo długie jamy.
1: Mhm. Wydminy na Mazurach. Taka tak. miejscowość. To a propos też turnusu mazurskiego w zeszłym tygodniu. Poczekaj sekundę, posłuchamy muzyki. I za moment opowiesz o kolejnych takich małych perełkach, bo widzę, że naprawdę się przygotowałeś. Ja nigdy nie słyszałam o jamie na polu, więc wpisuję na listę miejsc i festiwali do odwiedzenia.

0: Happy Unity i Klawo, Reality Unreal, to przykład dwóch zespołów, które zaczynały na małych, niszowych festiwalach, a teraz grają na największych imprezach. I bardzo dobrze trzymamy za nich kciuki. W studiu, przypomnę, Maciej Drzeżdżewski, szef naszych podcastów, który trochę o festiwalach wie i opowiada Państwu o tych małych wydarzeniach, które warto zapamiętać. Powiedziałeś o festiwalu Spokój na Kaszubach, powiedziałeś o festiwalu Dżem na Polu na Mazurach w pięknej miejscowości Wydminy i masz jeszcze trzeci festiwal do polecenia. Co to za impreza?
1: To jest trochę inny przypadek, dlatego że warto też zauważyć, że te małe festiwale czasem rozrastają się i zaczynają być bardzo popularne. I takim festiwalem jest właśnie festiwal Garbage. Ja tu trochę z angielska powiedziałem ten garbage, ale prawda jest taka, że po prostu festiwal odbywa się w miejscowości Garbage. Jest to festiwal głównie muzyki elektronicznej, który odbywa się, tam oczywiście pojawiają się też artyści różnych sztuk plastycznych, który odbywa się w lesie. No między drzewami po prostu ustawione są sceny, można tam sobie tańczyć. I to jest taki festiwal, który swego czasu był naprawdę niewielkim wydarzeniem, a w tej chwili stał się na tyle popularny, że całkiem znani influencerzy bardzo chętnie się pojawiają na nim i publikują zdjęcia, byleby tylko pochwalić się, że tam byli. Także no są takie przypadki, że te malutkie imprezy, które są bardzo niszowe, niewielu ludzi o nich słyszało, z czasem rozrastają się do znacznie większych rozmiarów, no i stają się imprezami, na które trzeba pojechać.
0: Mam nadzieję, że to samo stanie się, teraz tak przeskoczę, z Jalenem Gondą. To artysta, o którym no, nie można powiedzieć niszowy, bo wielu z nas już o nim słyszało, ale jednak no, patrząc chociażby na wczorajszy koncert w Warszawie, zagrał go w Palladium. To nie jest duża scena, a wydaje mi się, że to muzyk, który mógłby spokojnie wystąpić na dużej scenie na openerze. Tak się składa, że na Jalenie Gondzie ty też byłeś. Jakie są twoje wrażenia po tym koncercie?
1: Jalen Gonda jest absolutnie wybitnym wokalistą. To moje pierwsze wrażenie. Niezwykle utalentowany człowiek, który pisze świetne piosenki. Bardzo też dojrzałe piosenki, bo płyta Doctrine of Love jest bardzo dojrzałą płytą o miłości. Polecam wsłuchać się w te teksty, bo one nie są standardowymi, popowymi piosenkami o miłości. To są bardzo przemyślane słowa i on wykonując je wkłada w tę muzykę całego siebie. I to jest kapitalne wrażenie.
0: Ja mam poczucie, że wczoraj doświadczyłam koncertu naprawdę wielkiego wokalisty, takiego, który mógłby stanąć ramię w ramię ze Stevie Wonderem, z Marvinem Gaye i po prostu no, zrobić robotę. Troszeczkę przeszkadzał mi zespół, który nie nadążał za artystą, więc życzę mu tego, żeby ta kariera mu się na tyle rozpędziła, aby grał naprawdę z najlepszymi z najlepszych. I jeszcze to, co mi się ogromnie podobało na tym koncercie, to, że wyszedł muzyk, który doskonale rozumie swoją rolę. Czyli z jednej strony jest człowiekiem naprawdę wybitnym muzycznie, a z drugiej strony doskonale wie, że on przyszedł i wyszedł na scenę po to, aby przynieść ludziom radość, żeby zapewnić rozrywkę. Jak to powiedział na początku koncertu, I'm your entertainer for tonight. Jestem waszym zabawiaczem na ten wieczór. Nie jestem gwiazdą, którą macie oklaskiwać, ale zrobię wszystko, abyście po prostu spędzili miło czas i tym mnie ujął. Życzę mu, aby miał coraz więcej fanów na świecie. Być może jeszcze w trzeciej godzinie audycji o Jalena zahaczymy, bo widzę po wiadomościach od naszych słuchaczy, patronów, że o Jalenie też mają dużo do powiedzenia. Maciej Drzeżdżewski, bardzo ci dziękuję za festiwalowe opowieści.
1: Ja również dziękuję.
0: No, a słuchamy oczywiście Jalena.

Celebration i Cool and the Gang w Kula Cafe, czyli środowym kierunku na południe. 5 minut po godzinie 11:00. Skład ten sam. Tomasz Matlingiewicz audycję realizuje, a ja się nazywam Marta Kula. Z tego co widzę, temat niszowych, małych festiwali bardzo Państwa zainteresował i przesyłają mi Państwo swoje propozycje. I tak oto dostałam takie opcje. Jazz na Łące, który właśnie dziś się zaczyna w domu na Łąkach w miejscowości Izby w sercu Beskidu Niskiego. To festiwal, jak sama nazwa wskazuje, jazzowy. Wystąpią m.in. zespół Horntet i Zuza Baum w pięknych okolicznościach przyrody. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą tam być, bo wiedzą Państwo,

stycznia z muzyką niezależną, alternatywną, rockową i folkową. Bardzo ciekawa propozycja od jednego ze słuchaczy z Wysp. Proszę pisać do mnie więcej takich, przesyłać do mnie więcej takich propozycji festiwalowych. Bardzo jestem ciekawa tych niszowych perełek. A może coś soulowego?

Soulman i Ben Lanku Soul. Bardzo Państwu polecam tego francuskiego artystę, a skoro zajrzeliśmy już do Francji, to niech pojawi się królowa, tak kochana w Paryżu i tak kochana przez patronów Radia 357, bo mam teraz podgląd na listę piosenek 357, na wyniki z zeszłego tygodnia i widzę, że ten utwór plasuje się na 5. miejscu, a długo, długo plasował się chyba ciut wyżej, no ale wciąż to jest ścisła czołówka naszej listy piosenek 357.

0: Bonjour, pardon, merci i Céline Dion, a w studiu pojawił się fan Céline Dion. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Dziś bez słowa komentarza, dobrze? To za moment o książkę.
1: Tak, no puszczę po prostu mimo uszu tę złośliwość.
0: Za moment o książkach porozmawiamy, bo czas, proszę państwa, na...
2: Sprawdzone w czytaniu.
0: Jak to się mówi, kto się lubi, ten się czubi, dlatego sobie pozwoliłam. Bartosz Kamiński w studiu Big Book Cafe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, słuchaczom się należy jednak słowo wyjaśnienia. Nie, ja nie jestem fanem Céline Dion i w przeciwieństwie do ciebie ani Céline Dion w nowym wydaniu, ani Céline Dion w tym historycznym, starszym wydaniu z lat 90.
0: No
1: o czym
0: właśnie
1: sobie przed chwilą rozmawialiśmy.
0: Tak, na poza anteniu wyjawiłam przed Bartkiem moją miłość do Céline Dion, ale tutaj z ważnym podkreśleniem z lat 90. Uważam, że wtedy robiła fenomenalną muzykę, później skręciła w jakichś dziwnych kierunkach, co nie zmienia faktu, że ogromnie cieszę się z jej powrotu. Natomiast teraz nie o muzyce, a o książkach. Co, Bartku, przyniosłeś?
1: No, przyniosłem dwie książki. Jedną eseistyczną, a drugą beletrystyczną. Zacznę od eseistycznej. No i wyprawiamy się w przeszłość znacznie dalej niż lata 90. XX wieku. Pytałaś mnie ostatnio, jak byłem w studiu, czy widziałem Odyseję Nolana. Powiedziałem, że nie i nadal jej nie oglądałem, ale mam powód. Nie oglądałem jej dlatego, że postanowiłem skorzystać z okazji i przeczytać książkę Marka Węcowskiego Homer na nasze czasy, zanim obejrzę film Nolana. Bo Odyseja oczywiście jest mi znana i z dużych fragmentów tekstu, ja całości chyba nie czytałem nigdy tak od deski do deski, by się tak wyrazić, ale znam no jakby tekst i styl, w jakim ta opowieść jest spisana. Znam oczywiście rozmaite historie z Odysei przez artystyczne i popkulturowe przetworzenia, począwszy od opera, od oper bazujących na tych mitach z Odysei, po filmy rozmaite. I tym razem chciałem po prostu sobie tak uporządkować to wszystko. I sięgnąłem po książkę, która akurat ukazała się tuż, dosłownie tuż przed premierą na polskich ekranach filmu Nolana, Homer na nasze czasy. Marek Węcowski jest historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem historii starożytnej i to badaczem o międzynarodowej renomie. Naprawdę fantastycznym znawcą tematu, który w swojej książce Homer na nasze czasy w zasadzie podjął się zadania, można powiedzieć, niemożliwego. Postanowił opowiedzieć o setkach lat badań nad Homerem i recepcji jego dwóch wielkich eposów Iliady i Odysei. Ponieważ o samym autorze, Homerze, wiemy tak naprawdę bardzo niewiele, w zasadzie nic nie wiemy. Nawet nie jesteśmy pewni, czy to był jeden człowiek, czy to było jednak paru twórców. Marek Węcowski podejmuje na bazie tekstu wspaniałe takie filologiczne śledztwo. Wychodzi zawsze od tekstu, wychodzi od Odysei, wychodzi od konkretnych fraz, konkretnych pieśni, sformułowań i rzuca nas w realia historyczne czasów, w których Odyseja powstawała i potem jakby obrastała kolejnymi interpretacjami. Świetna jest to lektura, bo Marek Węcowski ma umiejętność, mimo że jest to książka poważna i naprawdę mogąca nawet robić wrażenie przytłaczające ilością faktów i od rozmaitych odniesień i nawiązań. Marek Węcowski ma jednak umiejętność takiego zajmującego pisania, świetnie poprowadzonej narracji, co w przypadku polskich historyków wcale nie jest tak powszechne. Czytamy tutaj o samych eposach, o samej Odysei, o jej bohaterach, ale również o tym, co ludzie kolejnych epok, kolejnych pokoleń brali z tego wielkiego utworu, jak go odczytywali, jak go interpretowali, aż w zasadzie po czasy najbliższe i współczesne. Ta książka, myślę, nie jest tylko takim countdown do filmu Nolana, mimo że właśnie zbiegła się premiera książki z premierą filmu. Jest lekturą na pewno na długie, długie, długie lata, która z nami zostanie, pokazująca po prostu w takim bardzo szerokim spektrum ten fascynujący świat historii starożytnej.
0: Mhm. Homer na nasze czasy to twoje dzisiejsze polecenie, pierwsze z dwóch. Ja dodam tylko, że słuchałam wywiadu z panem Markiem Węcowskim właśnie a propos tej książki, w którym padło pytanie o Odyseję Nolana, której jeszcze nie widziałeś, ale pan Marek powiedział, że jemu ta interpretacja filmowa się bardzo podobała i że jest bardzo homerycka. Jestem ciekawa, czy gdy zobaczysz ten film, to czy się odniesiesz i z panem Markiem zgodzisz. Homer na nasze czasy, pierwsze z dwóch książkowych poleceń za nami. Za moment kolejne.

0: Johnny Marr i Ophelia, a w studiu Bartosz Kamiński z Big Book Cafe i polecenia książkowe. Jaki drugi tytuł?
1: No tym razem beletrystyka i przyniosłem do studia książkę Kronika mojej ziemskiej wędrówki. To jest 9 opowiadań amerykańskiego pisarza Daniela Masona, którego świat poznał i my stosunkowo niedawno, jakieś 1,5 roku temu poznaliśmy dzięki tłumaczeniu jego najgłośniejszej książki W północnym lesie, która zrobiła furorę w Ameryce i była opowieścią o jednym domu w Massachusetts, opowieścią rozciągniętą na prawie 3 wieki historii i poprzez to jedno miejsce opowieścią jakby no o przemijaniu i o takim cyklu życia i śmierci. Daniel Mason po prostu opowiadał z perspektywy stałych elementów tego domu, jego mieszkańców, takich na przykład jak robaki w ścianach, o kolejnych mieszkańcach, którzy w tym domostwie się urządzali i potem przemijali, umierali, pojawiali się nowi i tak stulecie po stuleciu. Fantastyczny styl tego autora, łączący taki lekki, ale bardzo lekki, w zasadzie taki dalekie echo realizmu magicznego, że nie wiadomo w pewnych chwilach, co jest prawdziwe, co jest wymyślone, co jest jakąś ułudą. Zwrócił uwagę właśnie na tego autora. Ta powieść W północnym lesie mnie od razu oczywiście przywiodła na myśl słynną książkę Dom dzienny, dom nocny Olgi Tokarczuk. I Daniel Mason ma coś takiego właśnie jak Olga Tokarczuk. To znaczy taką umiejętność wspaniałego, pięknego pisania o takich fundamentalnych sprawach jak pamięć, jak przemijanie, jak związek człowieka z naturą i miejsce człowieka w świecie naturalnym. Takie tematy on podejmuje. Takie tematy też są w tym zbiorze opowiadań i dlatego chciałem zwrócić uwagę na tego pisarza, żeby gdzieś nie przepadł w tej masie, bo to jest naprawdę wybitne pióra, a te opowiadania są niesamowite. One się dzieją w najrozmaitszych miejscach i czasach, głównie historycznych. Powiem króciutko o jednym. Opowiadanie Za Unię polegli ma bohatera, mężczyznę w średnim wieku, który jedzie do San Francisco na pogrzeb swojego wujka, którego w zasadzie nie znał. Gdzieś tam wśród licznej rodziny była to postać taka gdzieś z drugiego, a nawet trzeciego planu, owiana tajemnicą. Jedzie, żeby po prostu pożegnać tego krewnego i uporządkować rzeczy po nim. No i odkrywa historię, że ten cichy mężczyzna, który wstawał codziennie rano, zakładał szelki, pił barszcz i uwielbiał oglądać w telewizji Zapasy, miał wielką pasję. Mianowicie brał udział w rekonstrukcjach wojny secesyjnej bardzo ochoczo i w bardzo szczególny sposób. Jak tylko się ta rekonstrukcja jakiejś bitwy rozpoczynała, to on od razu padał na ziemię i grał martwego. I porządkując notatki po zmarłym, narrator tego opowiadania uświadamia sobie, że wujek Teddy był ocalał po prostu z pożogi wojennej. Był uchodźcą, z Europy. Znaczy po wojnie wyjechał z Europy. I to wyjechał z tej części świata, z Polski, z Warszawy. I ta specyficzne zachowanie, że on udawał martwego, tak lubił udawać martwego, zabitego w tych rekonstrukcjach wojny secesyjnej. Z jednej strony była chęcią jakby wpisania się w ten nowy świat, w to jego nowe życie, jakiegoś nawiązania kontaktu, relacji z historią amerykańską, bycia jej częścią, a z drugiej strony jednak jakimś przetworzeniem traumy wojennej. No i w tym opowiadaniu, przepięknie opowiedzianym, jest piękno i groza. Przede wszystkim jest tajemnica jakiejś ludzkiej duszy i ludzkiego umysłu. Przepięknie Daniel Mason pisze, także bardzo polecam Kronika mojej ziemskiej wędrówki w przekładzie Elżbiety Jarnoty.
0: Polecał Bartosz Kamiński. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

Jordan Rakey i Enemies. A przed nami płyta tygodnia, tylko od razu Państwa zatrzymam, bo w tym tygodniu niestety nie rozdajemy płyt tygodnia. Black Rose i z tego albumu Drifting teraz.

Sam Blasucci i Drifting to fragment naszej płyty tygodnia. Piszą do mnie Państwo a propos festiwali. Była już muzyka jazzowa, muzyka rockowa, punkowa, elektroniczna. Czas na reggae i to bynajmniej nie będzie Ostróda Reggae Festival. Pani Barbara napisała do mnie z poleceniem Mostu Kultury w Głuchołazach. Festiwal muzyki reggae w cudownych okolicznościach przyrody można połączyć ze spacerami w górach opawskich. Festiwal jest darmowy, a zacznie się już 14 sierpnia. Kto w okolicy? Bardzo serdecznie polecam za naszą słuchaczką, panią Barbarą. A teraz nowa Jessie Ware.

Sauna i Just You Were to fragment jej najnowszego tegorocznego albumu Super Bloom. Chciałam zerknąć na listę obecności, ale coś mi się tu nie otwiera. O nie, mam. Pani Asia pozdrawia ze Świnoujścia, bo to takie nasze ostatnie chwile, żeby jeszcze się zameldować, dlatego tam zerkam i państwa do meldowania zachęcam. Pan Bartłomiej z Żywca, jeszcze taki meldunek widzę. I Małopolski Jawornik, pani Elżbieta. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy, a teraz Wild Boys.

Wild Boys i Duran Duran. Wiedzą Państwo, że jeżeli ja w trzeciej godzinie naszego spotkania zerkam na listę obecności, to znaczy, że szukam tam osób z Czech, bo to najwyższy czas na nasz kącik czeski, więc jeżeli słuchają nas nasi południowi sąsiedzi, to proszę dać mi znać i się zameldować, czy to na moim profilu facebookowym, czy na Instagramie, czy mailowo, czy przez tekstówkę. Opcji jest bardzo dużo. Kącik czeski, proszę Państwa, i prawdziwa legenda.

Blues Milencu z kina Sfet to fragment kultowej płyty zatytułowanej Kolej Yesterday z 1984 roku, którą nagrał Michał Prokop z zespołem Framus Five. I jak donosi stały słuchacz Radia 357, pan Tomasz z Ostrawy, wczoraj, 13 sierpnia, obchodziliśmy rocznicę urodzin tej prawdziwej legendy czeskiej sceny. Michał Prokop przyszedł na świat 13 sierpnia 1946 roku w Pradze. Zatrzymałam się, bo Tomek coś mi szepcze do ucha. 13 to jest jutro, no właśnie. A ja zakodowałam, że to wczoraj. Bardzo dobrze, Tomku, że mnie poprawiasz. Wszystko się zgadza. Dziś jest 12 sierpnia, a jutro, 13 sierpnia, będziemy obchodzić rocznicę urodzin Michała Prokopa. To wszystko przez te festiwale, które zaczynają się 14 sierpnia i jakoś zakodowało mi się, że 13 sierpnia już był. W każdym razie, Michał Prokop, artysta niezwykle ważny dla czeskiej sceny, stworzył zespół Framus Five, którego zresztą przed momentem posłuchaliśmy. To zespół, który grał muzykę gdzieś z pogranicza soulu, rhythm and bluesa i rocka. Występowali, jak pisze pan Tomasz, w słynnym teatrze Semafor oraz w programie koncertowym Hany Zagorowej. Tę panią też już znamy z kącika czeskiego. Oczywiście legendarna czeska wokalistka. Framus Five wrócił po przerwie do muzyki w roku 2000, no ale te najważniejsze nagrania to właśnie lata 80. i do tamtej dekady. Dziś w kąciku czeskim zajrzeliśmy przy okazji jutrzejszej, jeszcze raz to powiem, jutrzejszej rocznicy urodzin Michała Prokopa. No to jak już się zaplątałam, to teraz się odplączę i wrócę do artysty, którym zachwycam się od wczoraj cały czas i który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie do Jaylena Ngondy na prawie koniec dzisiejszego Kieruj się na południe.

Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej widziałam artystę, którego śpiewanie wydawałoby się tak bezwysiłkowe jak oddychanie, napisała pani Magda po koncercie Jaylena Ngondy. Trudno się nie zgodzić, pani Magdo, ja też byłam pod ogromnym wrażeniem tej lekkości, z jaką śpiewa Jaylen. Co więcej, my jesteśmy przyzwyczajeni do jego falsetu, bo to zazwyczaj właśnie w tym rejestrze wysokim Jaylen Ngonda śpiewa i takie znamy jego nagrania, a na koncercie objawił nam ten swój właściwy głos, nie falsetowy, i okazało się, że ma niesamowitą skalę i sięga również takich dołów. Zagrał fantastycznego bluesa na koncercie i tam naprawdę studnia bez dna, jeżeli chodzi o jego głos, ale też i cudowne góry falsetowe. Mam nadzieję, że nie przejadł się Państwu w dzisiejszym Kieruj się na południe Jaylen Ngonda. Wręcz przeciwnie, że zachęciłam Państwa do śledzenia tego artysty, bo naprawdę warto. I to wszystko, co przygotowaliśmy. Tomasz Matlingiewicz i Marta Kula. Kłaniamy się, dziękujemy i życzymy miłego dnia. Za moment Kuba Strzyczkowski i co Państwo? Lato.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. 12 sierpnia, mamy środę. Trudno mówić o sezonie ogórkowym, skoro życie przynosi takie historie. Sprawa Józefa M., rolnika z Gliwic, ciekawi, ale i bulwersuje. Pan Józef M. poczuł się pokrzywdzony. Uważa, że miasto bezprawnie zajęło jego ziemię i w związku z tym zaorał świeżo położony asfalt na drodze. Nie odżegnuje się od czynu. No, trudno przypuszczać, że dopuści się mandactwa, no bo niby jak, a mimo wszystko sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy. Józef M. niedawno trafił na 3 miesiące do aresztu. Tymczasowo aresztowany ma dużo mniejsze prawa, aniżeli osadzony po wyroku, dlatego jest to środek bardzo dotkliwy. Co ciekawe, sprawa własności działki przy ulicy Rybackiej w Gliwicach wcale nie jest taka prosta. Miasto przekonuje, że grunt należy do gminy od 25 lat. Tymczasem dziennikarze Wirtualnej Polski pokazali zdjęcia z Google Street View sprzed 12 miesięcy, a na nich słupki, które zdaniem geodetów mogły wyznaczać granice między terenem miasta a terenem należącym do rolnika. Słupki stały w miejscu, gdzie dziś przebiega środek drogi. No, mogło to rodzić przekonanie Józefa M., że racja jest jednak po jego stronie. Dziś pytanie, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? Pani Katarzyna czeka na państwa telefony, na komentarze 510-357-357. 510-357-357. 2 minuty po południu. Pan Janusz Wojciechowski jest moim gościem. Adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, były prezes NIK, inicjator akcji Uwolnić Rolnika. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniam się panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, na wniosek prokuratury sąd zdecydował, jak wiemy, o areszcie tymczasowym dla rolnika Józefa M. To stało się w niedzielę, ostatnią niedzielę. Pana zdaniem środek potrzebny, zasadny?
3: Absolutnie nie. To jest, uważam, za nadużycie tej instytucji, którą jest tymczasowe aresztowanie, do sytuacji, która absolutnie tego nie wymagała i w sytuacji bardzo niejasnej, dlatego że my do tej pory nie wiemy, czy działanie rolnika, pana Józefa M., rzeczywiście było działaniem bezprawnym. Mhm. Dlatego że nie zostały wyjaśnione kwestie związane z posiadaniem gruntu bezpośrednio przed tym zdarzeniem. No, krótko mówiąc, w czyim posiadaniu ten grunt był bezpośrednio przed wyasfaltowaniem go. Miasto pokazuje dokumenty własności, ale to akurat nie własność jest w tym momencie najważniejsza, tylko posiadanie. Jest taki przepis, artykuł 343, paragraf 2 kodeksu cywilnego, który pozwala posiadaczowi nieruchomości niezwłocznie przywrócić to posiadanie, jeżeli usunąć skutki naruszenia w sytuacji, gdy ktoś nagle bez jakichś procedur, bez na przykład eksmisji sądowej usuwa takiego posiadacza. On nie musi być właścicielem. Tu właśnie chodzi, ten przepis został wprowadzony po to, żeby nie było samowoli, że jeżeli ktoś jest na jakimś gruncie, to nie usuwa się go metodą zalania asfaltem tej nieruchomości, tylko przeprowadza się prawną procedurę najpierw usunięcia takiej osoby.
1: Czyli mówimy o sytuacji,
3: wiele wskazuje,
1: że mamy z taką sytuacją do czynienia. Mówimy o sytuacji, że jeśli rolnik...
3: Wiele wskazuje, że taka sytuacja właśnie była tam.
1: Jeśli rolnik faktycznie użytkował to pole od wielu lat, no to wylanie asfaltu przez miasto mogło być bezprawnym naruszeniem jego posiadania, czy tak?
3: Jego posiadania, dokładnie tak. I tutaj wszystkie pokazywanie ksiąg wieczystych, tytułów własności, decyzji o wywłaszczeniu nie wyjaśniają tej sprawy, bo nikt w tej chwili nie kwestionuje, że miasto ma uwłaszczyło się na tych gruntach gdzieś jeszcze w 2001 roku i ma do tego tytuły własności, ale ja pytam, to zresztą jest poruszone w mojej petycji i podnoszę to również w złożonym przeze mnie zażaleniu na to aresztowanie na zasadzie takiej nie mam pełnomocnictwa, nie mam upoważnienia do obrony ze strony tego rolnika, ale na zasadzie upoważnienia do obrony udzielanego przez inną osobę złożyłem takie zażalenie. Jeżeli ten rolnik to potwierdzi, no to ono będzie.
1: Bardzo panu dziękuję, bo wiem, że robi to pan pro bono, to po pierwsze, a po drugie...
3: Zdecydowanie pro bono, tylko i wyłącznie.
1: Po drugie, wiem, że Józef M. Nie ustanowił obrońcy w swojej sprawie. Prokuratura Rejonowa Gliwice Zachód przedstawiła, jak pan wie, zarzut zniszczenia mienia publicznego o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował te szkody na 400 tysięcy złotych. Rolnik był łaskaw zaorać 200 metrów nowej nawierzchni drogi. Wiadomo, że sankcja w tym przypadku jest sroga, bo taki czyn zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. No, zapewne tym kierował się sąd, bo to często pada w uzasadnieniu o areszcie tymczasowym, prawda? Sąd powołuje się na surową sankcję. Ale tak się zastanawiam, czy wysokość kary zawsze powinna być przesłanką dla aresztu, a może przede wszystkim obawa matactwa?
3: Panie redaktorze, pierwsza przesłanka to jest uprawdopodobnienie popełnienia czynu, czyli uprawdopodobnienie, wysokie uprawdopodobnienie tego, że to, co zrobił ten człowiek, jest przestępstwem. I tego uprawdopodobnienia ciągle nie ma, dlatego że niewyjaśnione zostały kwestie

0: To wszystko nie jest do końca wyjaśnione. Pan wspomniał o tych zdjęciach, które już internauci wyciągnęli, ja też to widziałem.
1: Tak.
0: I rzeczywiście no, wiele wskazuje na to, że zanim został położony ten asfalt, to widzimy pas
1: to
0: gruntu.
1: To słupki stały.
0: No, który jest, tak, słupki stały, jest pas gruntu używany rolniczo. I nawet jeśli ten pas gruntu był własnością miasta w świetle mapy geodezyjnej, znaczy no, to co tam pokazują mapy geodezyjne, to jeżeli był w posiadaniu rolnika, to zgodnie z prawem należało tego rolnika wyeksmitować z gruntu, wezwać go do wydania tego gruntu. Jeśli by się nie zgodził, to trzeba było z tym iść do sądu, przeprowadzić postępowanie eksmisyjne, przyszedłby komornik i go z tego gruntu usunął.
1: Tak.
0: Natomiast zdaje się, że tego wszystkiego tam nie było. Nie było całych tych procedur. W związku z tym, jeżeli rolnik się przed tym bronił, to nie postępował bezprawnie.
1: Czy ja dobrze zrozumiałem, że pana zaskarżenie na decyzję o areszcie formalnie wpłynęło do sądu w Gliwicach? Ja pytam...
0: Powinno już płynąć.
1: Pytam nie bez przyczyny, bo jak pan pewnie wie doskonale, od niedzieli biegnie czas, a jest 7 dni, prawda, na złożenie takiego zaskarżenia.
0: Wysłałem, więc powinien już być. I tu wyjaśnię, bo jeżeli osoba jest tymczasowo aresztowana, no to wiadomo, że trudno jej się porozumieć z adwokatem, z kimkolwiek. Każda inna osoba, to może być osoba z rodziny, ale też obca osoba może dać takie upoważnienie do obrony. I upoważnienie do tego, żeby wnieść zażalenie. No oczywiście albo potwierdzi potem ten aresztowany rolnik, że chce takiej obrony albo nie, to nikt do tego nie zmusza. No ale ja się boję, żeby nie uciekł termin. Ten człowiek tam jest odcięty od świata, nie wie co może zrobić.
1: Być może nie zna swoich praw, prawda?
0: Może nie znać swoich spraw, tak. Chociaż powinien być o nich pouczany, ale wiemy, jakie są realia aresztu tymczasowego. Więc no, działam po to, żeby dać szansę kontroli sądowej drugiej instancji tego postanowienia.
1: Jasne.
0: Mam nadzieję, że tam będzie refleksja, bo naprawdę już pomijając teraz, zakładając, że to był czyn bezprawny w przypadku rolnika, budzi wątpliwości szacunek tych strat. Na pewno nie ma obawy matactwa, bo nie byłoby tam czym zupełnie w jakiej kwestii mataczyć.
1: I
0: jeszcze tam jest, panie redaktorze, no jest tam sytuacja, to jest już wiemy z tego, z jakichś informacji z choćby od sąsiadów, że to jest samotny człowiek, sam się tym gospodarstwem zajmował. Jakiś tam pies został w tym gospodarstwie, którym teraz ludzie się jacyś opiekują. No ciężkie skutki, to jest jeszcze areszt w czasie, kiedy jest szczyt prac polowych. Więc aresztowanie rolnika w takiej sytuacji. Gorzką mam refleksję, bo powiem panu coś jeszcze.
1: Bardzo proszę.
0: Tak obserwuję informacje medialne o różnych aresztach i zauważam taką prawidłowość, że tak mniej więcej do 1 000 000 złotych, jeżeli są zarzuty, czy to jest kradzież, czy wyłudzenie, czy właśnie wyrządzenie szkody, jak w tym przypadku. Jak jest poniżej 1 000 000, to chętnie się aresztuje. Jak jest powyżej 1 000 000, to już wtedy jest większa refleksja, większy namysł i rzadko się słyszy o takich aresztach, w takich milionowych sprawach. Ale jak chodzi o mniejsze kwoty, to jakaś taka jest... Większa lekkość sięgania po ten środek.
1: A ja kiedyś ukułem, też podzielę się refleksją na koniec z panem, takie powiedzenie, że aparat państwa jest w Polsce zasadniczy w sprawach żadnych i żadny w sprawach zasadniczych. I zdaje się, że powiedzenie adekwatne do sytuacji, o której rozmawiamy.
0: Daleko, mocna opinia, ale też no niekiedy wymiar sprawiedliwości, choć... W ogóle to pojęcie wymiar sprawiedliwości też budzi moje wątpliwości. Sprawiedliwość jest albo nie ma, ona się nie nadaje do odmierzania. Więc wydaje mi się, że tu w tej sprawie no, wygląda na to, że tu nie ma sprawiedliwości po prostu w stosunku do tego rolnika.
1: A wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przed godziną 13 raz jeszcze Janusz Wojciechowski, adwokat, niegdyś europoseł, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, inicjator akcji Uwolnić Rolnika. 11,5 minuty po południu, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony. Sonda, proszę państwa, w naszej aplikacji. Bardzo proszę o głosy. o wzięcie udziału w tym naszym badaniu. 510 357 357, jak powiedziałem, pani Katarzyna, czeka

0: Na telefony pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo, witam.
0: Dzień dobry panu.
1: Panie Kubo, no słucham przed chwilą pana Wojciechowskiego, który tutaj rzucał pulizmami niestety. Pominął takim typowym...
0: Troszkę bliżej mikrofonu, panie Marcinie,
1: tak,
0: proszę.
1: Tak, tak. Pan Janusz Wojciechowski oczywiście został tak zwany cherry picking, bo nie wspomniał najważniejszym, że ten pan podczas zatrzymania odgradzał się, że będzie kontynuował to uszkodzanie tej jezdni. Zresztą, zdaje się, rok wcześniej była podobna sytuacja przy wyznaczaniu krajowników.
0: Zapowiedział, że tak. dokończy dzieła, tak?
1: Tak, dokładnie tak. No więc jeżeli to nie jest przesłanka do tymczasowego aresztowania, no to nie wiem, co mają być dodatkowo. No to nie chodziło o żadne tam zabezpieczenie w środku wycieczki w kraju, tylko po prostu o uniemożliwienie kontynuowania niszczenia tej ulicy.
0: Czyli areszt prewencyjny.
1: No, jeżeli ktoś zatrzymany przez policję wykrzykuje, że będzie dalej kontynuował i będzie dalej to robił, co robi w tej chwili, to chyba innego wyjścia nie ma. No nie wiem, co można w tym momencie zastosować.
0: Aczkolwiek zapowiedź czynu nie jest jeszcze czynem. Pan Dawid z nami. No. Panie Dawidzie, witam. Dzień dobry, halo.
2: Witam panie Kubu, witam
0: redaktora
2: serdecznie.
0: Witam.
2: Ja pozdrawiam tego naszego kolegi z Nidzicy, który dzisiaj zadzwoni, bo się wczoraj przejmował, że dawno nie dzwoniłem. I tylko ci powiem, kolego, że pracuję w systemie trzyzmianowym i co dwa tygodnie mogę dopiero zadzwonić, jak mi zmiana dobrze wypadnie.
0: Tak działa, proszę państwa, skrzynka kontaktowa w Radiu 357. Tak. Mhm, można przekazywać teraz znajomym informacje, bardzo proszę.
2: Tak, i teraz odnośnie tego, i pan Wojciechowski już dotknął coś, co mnie bardzo denerwuje i wkurza wobec naszego państwa. Normalnie szlak mnie trafia.
0: Panie Dawidzie, ale też pana poproszę o mówienie do mikrofonu.
2: Mhm. No, mówię do mikrofonu, nie wiem, czy teraz lepiej, czy po prostu...
0: Lepiej, bardzo proszę.
2: Panie redaktorze, no to popatrzmy sobie. Dawid Kaszczyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych, 0,5 miliona oddaje i nic się nie dzieje. Pani, która na Dolnym Śląsku, 4,5 miliona złotych za powódź, wszyscy pieniążkami obdzieleni, nic się nie dzieje. Nikt do aresztu nie trafia. No i teraz właśnie jaka jest siła naszego państwa wobec tych słabszych, a wobec własnych? Wobec własnych to nie ma środków zapobiegawczych, że będzie mataczenie, oni chodzą sobie na wolności, pieniążki oddawają. I nic tutaj się nie dzieje. Tu rozumie rolnik faktycznie może zniszczyć dodatkowo i narazić na koszty tą firmę, która kładzie ten asfalt. Natomiast nie chodzi o to, że kiedy to państwo będzie faktycznie traktować wszystkich porówno, a nie, że jak jest rolnik, to my pokazowo PR-owo go posadzimy, a jak jest ktoś z naszej partii albo z okolic naszej partii i jest afera, to my mówimy, trzeba powołać służby, trzeba powołać komisję, musimy to sprawdzić, musimy to zbadać, to jest strona przeciwna na pewno. Podkłada nam kłody pod nogi, proszę się niczym nie przejmować, piją nam twarz i nam się śmieją.
0: To ludzie. Tak, to często pada rzeczywiście, bo to najprościej powiedzieć, że to jest prowokacja polityczna, prawda?
2: Dokładnie, no to jest kabaret. No i teraz politycy, którzy tutaj na pewno, panie redaktorze, nas słuchają, my możemy tu apelować jako słuchacze do nich, żeby w końcu wzięli się w garść i przyznawali się do swoich słabości, żyli w prawdzie, mówili, tak, zdarza się, że mamy polityków, którzy kradniemy, monitorujemy, ujawnimy, a nie, że oni rozmywają tą sytuację, przykrywają to innymi rzeczami i śmieją się nam w twarz.
0: No, sprawy są na tyle poważne, że nie sądzę, aby były możliwe do zamiecienia pod dywan. Pozdrawiam panie Dawidzie, dziękuję za komentarz. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry panie Kubo,
0: dzień dobry panu. Witam.
3: Kłania, jeżeli pan sądził, że ja w takiej tematyce nie zadzwonię, to się pan grubo mylił.
0: Proszę pana, pozbyłem się już dawno nadziei, że pan nie zadzwoni.
3: Panie Kubo, tak. Tym bardziej, że pan wie, a niektórzy słuchacze wiedzą, że ze mnie zrobiono kryminalistę, ponieważ zarzucano mi chęć pozbawienia, zniszczenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej przemocą, a ja stawałem tylko w obronie dzieci w domach dziecka przed eksperymentem medycznym od Pfizera. Mhm. Ale wracając do tematu głównego.
0: Tak.
3: Pierwsza rzecz, chciałem panu Januszowi Wojciechowskiemu bardzo podziękować za zaangażowanie i udział w tym. Mam nadzieję, że zostanie obrońcą tego człowieka. Czy zgadzam się z tym aresztem dla rolnika? Nie zgadzam się, choć tu argumentacja pana Marcina, który powiedział, żeby zapobiec dalszemu przestępstwu, mogłaby mnie ku temu skłaniać. Natomiast to,
0: jest to argument, ja jestem wdzięczny zresztą panu Marcinowi, że zadzwonił i tę sytuację przywołał, tak.
3: Tak, przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, że żeby zapobiec dalszemu przestępstwu, można zastosować różne środki zapobiegawcze, w tym tym najbardziej skrajnym,
0: tylko,
3: w postaci tymczasowego aresztu.
0: Pytanie tylko, czy to znalazło się w uzasadnieniu decyzji?
3: Ale tutaj, wie pan, z tym uzasadnieniem decyzji będzie ciekawie. Ja powiem dosyć kontrowersyjną rzecz, ponieważ ja mam nadzieję, że ten rolnik będzie siedział w areszcie ponad 7 dni, czyli co najmniej 8 dni, ale nie więcej niż te 8 dni, ponieważ wówczas wchodzimy w tryb przestępstwa z artykułu 189 Kodeksu Karnego i osoby, które przyczyniły się do bezprawnego pozbawienia wolności na okres powyżej 7 dni, będą odpowiadać karnie do 15 lat więzienia. Stąd też właśnie prośba...
0: Zna pan taki przypadek w Polsce, że ktokolwiek odpowiadał z tego artykułu?
3: Panie Kubo,
0: no tak, tak czy nie, bo ja
3: nie znam, ale artykuł, ja też 7 nie. Artykuł 7 Konstytucji jasno mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I tylko od nas zależy, czy my będziemy zdeterminowani, czy też nie. I dlatego zależy mi na tym, żeby ludzie się zaangażowali, tak jak pan Janusz Wojciechowski, którego bardzo cenię, jako jednego z nielicznych polityków, bo ten człowiek ma niesamowitą klasę. Będą zaangażowani inni ludzie. Z tego co wiem, kontrowersyjny Stonoga się angażuje, Max Kolonko się angażuje, mam też mojego znajomego, który dzwonił do ZDM-u w sprawie właśnie tej drogi i bardzo ciekawy materiał nagrał jako redaktor, puścił go w przestrzeń publiczną na Facebooku. Także murem musimy stanąć za tym rolnikiem, panie Kubo. Liczę na to, że Radio 357 również zaangażuje się w monitorowanie tej sprawy, ponieważ nie może być tak, że zabiera się komuś wolność i tej wolności później nikt mu nie odda. Żadne pieniądze nie będą satysfakcją za to. Wiem ja po sobie, 177 dni zabrano z mojego życia. Tym miłym akcentem kończę ten
0: panie
3: dyskusję.
0: Pawle,
3: dobrego dnia.
0: Pozdrawiam. Ciąg dalszy programu naszego dzisiejszego oczywiście nastąpi, tylko przypomnę. Być może nie mówiłem, nie wspomniałem. Zacny gość, proszę państwa, po 12.30 pan dr Piotr Kuładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Porozmawiamy o tym środku pod tytułem areszt tymczasowy. 18,5, prawie 19 minut po południu. Czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? 510-357-357. Witam pana, panie Dariuszu. Halo?
4: Dzień dobry, panie Kubo. Po
0: dzień dobry panu.
4: Dziękuję za zajęcie się tematem. Po drugie, dwa słowa o sobie. Ja mam dwa zawody. Jeden to jestem lekarzem od 30 lat, a drugi jestem pasjonatem, rolnikiem na ojcowiźnie, rolnictwo ekologiczne, certyfikat od ponad 10 lat. Teraz nie mogę owsa sprzedać ekologicznego, ale to są, w związku z tym rozumiem tą sytuację idealnie. I powiem szczerze, że pan Wojciechowski powiedział wszystko w zasadzie, o czym ja myślę od tygodnia. Po pierwsze, że państwo jest silne dla słabych i słabe dla silnych. Po drugie, traktowanie, to jeszcze też słuchacz powiedział, różne naszych znajomych, różnych przez państwo znajomych politycznych, prawda? Mhm. Na przykład dla mnie straszną rzeczą jest ta sytuacja ze Szpitalem Południowym. Wiele lat pracowałem w szpitalu na Goszczyńskiego obok w Warszawie, dyżurowałem. Wiem, jaka to jest ciężka praca i dla mnie to jest ogromny policzek po 30 latach, że młody chłopak, który jest na specjalizacji, zarobił, nie wiem, inne słowo można powiedzieć, 1,5 miliona
0: ale
4: złotych.
0: Ale wie pan, doskonale...
4: I nawet nie został przesłuchiwany przez to do tej pory.
0: Tak.
4: A rolnik, który bronił ojcowizny, został w kominiarkach doprowadzony, w kajdankach, wyprowadzony w czasie żniw. Po prostu ja to płakać się chcę. I ostatnia rzecz.
0: Tak.
4: Jeśli by potrzeba była kaucja, ja się dołożę i myślę, że wielu słuchaczy dołoży się do tego, żeby tego rolnika przynajmniej uwolnić, bo na przykład w prasie było, że on nie przedstawił żadnych dowodów na to, że posiada tę ziemię. A jak miał przedstawić, w którym momencie, jak go doprowadzili od razu, prawda?
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pozdrawiam. 21 minut po południu. Czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? 510-357-357. Dzień dobry, panie Jacku. Halo?
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
5: Panie Kubo, tak się składa, że jestem geodetą z prawie 40-letnim stażem.
0: Fantastycznie. No i?
5: Śledzę tą sprawę od kilku dni. Mocno mnie to bulwersuje. Fakty, które tutaj chyba nie podlegają wątpliwości i które są dla odpowiednich tutaj organów prowadzących tą sprawę dalej łatwe do sprawdzenia. Rolnik sam zwrócił się o podział swojej nieruchomości. Jeżeli w planie...
0: Rozumiem, że zwrócił się do gminy, tak? Tak?
5: Do organu, czyli do prezydenta miasta Gliwic, jeżeli to jest... Wiadomo. Zwrócił się z wnioskiem i tego nikt nie podważa. Przedłożono wstępny projekt podziału, który został zaopiniowany przez właściwy tam Wydział Architektury Urbanistyki. I teraz tak. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego tam była droga o odpowiednich parametrach, o odpowiedniej szerokości, załóżmy, że to jest 5 metrów, 6 metrów, różnie to bywa, nie wiem jak to jest w tym wypadku, geodeta wykonujący ten podział musi taką drogę wydzielić. Wynika to z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z przepisów o z ustawy o planowaniu przestrzennym.
0: Ja to rozumiem, ale myśli pan, że pan Józef M. nie miał takiej świadomości, takiej informacji po wytyczeniu do niego nie dotarły?
5: To teraz idzie w tym kierunku, że on nie wiedział, że go zmusili do podpisu, wręcz z takimi wypowiedziami się spotykam. Facet musiał złożyć wniosek. I w tym wniosku było na pewno napisane, że jest wydzielenie działki pod drogę, ulicę, drogę publiczną, ulicę tam Rybacką, czy jak ono się nazywa. Wydane zostało postanowienie. Postanowienie musiało mu zostać doręczone. Miał 7 dni na złożenie zażalenia. Nic nie słyszałem, żeby cokolwiek się facet zażalał.
0: Złożył.
5: Że tak powiem.
0: Czyli mamy uporządkujmy, mamy taką to sytuację, że w tym momencie rozumiem, że decyzja się jest prawomocna, prawda?
5: Decyzja jest drugim etapem. Najpierw jest postanowienie. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości jest końcowym etapem, więc pan rolnik znowu taką decyzję musiał dostać i miał tym razem 2 tygodnie od daty otrzymania tej decyzji na złożenie odwołania.
0: Rozumiem, że ten wywód wskazuje na to, że racja jest po stronie miasta, czy tak?
5: No, muszę to przyznać, nie zbyt chętnie, bo ja nie pracuję w żadnym urzędzie, pracuję prywatnie, ale no wie pan, procedura...
0: Jak pan skomentuje jeszcze jedno pytanie, panie Jacku? Te zdjęcia, na które...
5: No, widziałem to przed chwilą, co prawda, na Facebooku, na WP. Nie wiem, czy to jest pełny artykuł, ale powiem szczerze, włos mi się zjeżył na widok tego rzekomego kamienia granicznego, który wystaje ponad 0,5 metra z ziemi. I jeszcze przy pasie drogowym, jaka by ta droga nie była. Żaden geodeta gwarantuje, nie zakopie tak kamienia granicznego, bo jedzie młodzieniec BMW po pijaku w nocy, przecież on walnie w ten słupek prędzej czy później i będzie geodeta miał problemy. Kamień się zakopuje w ten sposób.
0: Swoją drogą to ciekawe, że jak wskazujemy na pojazd, który prowadzony jest przez osobnika po spożyciu i zawadzi słupek graniczny, rzekomo graniczny, to musi być BMW. To musi być BMW.
5: Przeważnie tak. W każdym razie moim zdaniem, bo też pojawiają się przy innych informacjach zdjęcia, gdzie ja nie wiem, czy jest to ten sam słupek, ale wygląda bardzo podobnie, z informacją, że jest to słupek gazowy na załamaniu gazociągu. I takie słupki oznacznikowe się daje, owszem.
0: No tego, tego,
5: czy to jest to,
0: tego
5: czy to tu jest tamto, ja nie wiem.
0: Tego tu jeżeli na antenie nie rozstrzygniemy, jest, tak? Kończąc?
5: Jeżeli to nawet jest słupek graniczny, że tak go nazwę, tak. Który był ileś lat temu już tam i on jest traktowany jako świętość, jak tu WP pisze, prawda, różne takie rzeczy, to może być sytuacja, że owszem, jest to nawet znak graniczny, chociaż oczywiście tu trzeba przeprowadzić czynności wyznaczenia granic i sprawdzić, czy on nie został przekopany, przesunięty i to jest do zrobienia oczywiście. Natomiast chodzi o to, czy to nie jest przypadkiem stara granica działki pana rolnika.
0: Zapewne tak, ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną okoliczność. Dziennikarze WP wskazują, że nie rozstrzygają, gdzie przebiega ta granica, tylko wskazują na to, że słupki być może dla pana Józefa M. były informacją mylącą. Pozdrawiam pana, pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słucham.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Poprzednik dosyć merytorycznie się wypowiedział w tej kwestii i szkoda, że pan poseł Wojciechowski tak chętnie broni na dzień dobry, a wydaje mi się, że niezbyt obiektywnie, tylko jednostronnie już a priori przyjął, że...
0: Ale nikt, ja tylko jedno zdanie powiem, panie Jarosławie, nikt nie przesądza o ewentualnej winie bądź nie Józefa
6: M. Ale ja do tego zmierzam. Ja do tego zmierzam, bo tak jakby są dwie kwestie. Jedna, arestowanie, co do zasady też uważam, że jest nadużywane w Polsce wobec wielu, ale niestety ten przykład uważam jest nie najlepszym przykładem do tego problemu. ponieważ należy wziąć pod uwagę również całe okoliczności i osoby tego rolnika, który, jak się okazuje, wiele lat wcześniej jego metodą było straszenie sąsiadów widłami. No, nie jest to, powiedzmy, standardowy mieszkaniec miasta, czy wioski, czy ulicy, tak bym to ujął eufemistycznie. I być może ten areszt paradoksalnie uchronił go przed większymi problemami, a nie dramatami.
0: No
6: pytanie,
0: tak,
6: co
0: ale...
6: by się wydarzyło, gdyby za tydzień ten rolnik komuś coś zrobił i wtedy byłyby pretensje, że nie został aresztowany.
0: Dyskutowałbym z tym argumentem. Wie pan, ja jestem posiadaczem bardzo ostrej siekiery. Czy w związku z tym ma pan jakiś pomysł na środek zapobiegawczy wobec mnie w związku z tym posiadaniem?
6: Nie, ale jeśli policja ma na pewno takie informacje, wiedząc, że historia tego rolnika nie jest czyściutka, jeżeli chodzi o zachowanie, tak bym znowu to ujął delikatnie, to wierzę w to i tutaj nie zgodzę się z poprzednikiem, który użył takiego słowa, niechętnie przyznam rację urzędnikom. Czy... A ja bardzo chętnie przyznam, bo to by oznaczało, że mamy normalny kraj w końcu, że zaczniemy ufać urzędnikom i błędy będą tak jakby sekowane, a nie a priori będziemy się ze wszystkim nie zgadzać, bo notabene o to też zależy naszym wschodnim przyjaciołom, ale to jest zupełnie temat poboczny. Natomiast
0: tak.
6: jedną rzecz...
0: Ostatnie bardzo, zdanie, bardzo proszę.
6: Tak. Jedną rzecz bardzo istotnie zwrócił uwagę na to pan geodeta. Znowuż przyjęliśmy, albo niektórzy przyjęli, że skoro tam były słupki, to one o czymś świadczą.
0: To tam jest granica. Pierwsze, no nie, no
6: nie,
0: tak.
6: Nie. Po pierwsze, już pan geodeta zwrócił uwagę, że one są jakoś nienaturalnie, a po drugie, biorąc pod uwagę historię tego rolnika, naprawdę ona jest bardzo ciekawa, a powiem, mieszkam niedaleko, o tak powiem, ale to zupełnie, zupełnie obok. Dlaczego nie jest przyjęte albo nie jest brane pod uwagę, że również te słupki, nawet ten rolnik mógł tam umieścić? Ja nie mówię, że tak było, ale to, że one tam były...
0: Ale oczywiście, gdyby albo umieścił Józef M., albo umieścił na przykład pan, albo ja. No, o tym rozmawiamy i ja wcale sobie teraz nie dworuję, bo jest to okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę. Kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Kłaniam się panu. Bardzo dziękuję za komentarz, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo?
7: Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie Kubo, no ja jestem zwolennikiem logiki i tutaj logika mi podpowiada, że w tym wypadku z całą pewnością doszło do przestępstwa. Albo rolnik broniąc, no uważając, że jest poszkodowany, dopuścił się przestępstwa, albo przestępstwem było, że ta droga tam została położona na jego ziemi. Ja bym oczekiwał teraz od naszego państwa, że w ciągu miesiąca najdalej sąd, bo to jest, wydaje się to być dość prosta sprawa, że w ciągu miesiąca sąd wyda wyrok i będzie wiadomo, kto popełnił przestępstwo. Jeżeli przestępstwo popełnił rolnik, no to trzeba go ukarać, a być może rzeczywiście, tak jak poprzednicy mówili, to więzienie, ten areszt był dla niego może nie najlepszym, ale takim rozwiązaniem, które uchroniło go przed innymi gorszymi...
0: Oczekiwanie, panie Grzegorzu, jest z całym szacunkiem, ale wydaje mi się nazbyt optymistyczne, bo mając takie oczekiwanie, musielibyśmy mieć taką sytuację, że oto prokuratura w jakimś super ekspresowym tempie, niemożliwym praktycznie, tygodnia na przykład, formułuje akt oskarżenia, o czym jeszcze dziś porozmawiamy. Pozdrawiam pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry,
8: dzień dobry państwu. Ja tutaj tak na szybko chciałem do pierwszej wypowiedzi i do przedostatniej, gdzie panowie bardzo bronili tego rolnika, że w zasadzie gdyby go nie zamknęli, to mógłby się władować w większe kłopoty. Ja chciałbym tutaj...
0: I że w zasadzie wniosek jest taki, że areszt jest dla dobra zainteresowanego.
8: Tak, ale proszę tutaj porównać sytuację, jeżeli jest kierowca, który ma sądowy zakaz kierowania pojazdów. Ja nie mówię, że za pierwszym razem go, że tak powiem, zatrzymuje, ale jeżeli go zatrzymują za drugim, za trzecim czy za czwartym i go dalej puszczają, czy to nie jest powód, że może zrobić coś dalej? W tym momencie sądy są bardzo liberalne i łaskawe. Tu chciałbym tą kwestię, że tak powiem, poruszyć, że tutaj boją się wszyscy, że on grozi, że coś zrobi i jakie to będą konsekwencje, a proszę porównać dopuszczania kierowców po drugim czy trzecim zakazie sądowego prowadzenia pojazdów, jakie on może konsekwencje, że tak powiem, doprowadzić, jeżeli się go, że tak powiem, dalej puszcza wolno. No to tyle chciałbym, żebyście państwo na to też zwrócili uwagę. Dziękuję panie redaktorze za możliwość wypowiedzenia się.
0: Pozdrawiam, to ja dziękuję. 28 minut pozostało do 13. Pan doktor Piotr Kładoczny jest moim gościem. Prawnik, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry panie doktorze, kłaniamy się.
9: Kłaniam się również i wykładowca uniwersytecki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Bardzo dziękuję, już dopisałem. Panie doktorze, czy wiem, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka swojego czasu przygotowała raport o tymczasowych aresztowaniach w Polsce, o tym środku. Jaki obraz wyłania się z tego raportu? Mamy problem z nadużywaniem tego środka?
9: Mamy duży problem i to nie jest tylko kwestia jednego raportu naszego czy innych organizacji pozarządowych w Polsce, które o tym też robiły raporty, no bo sprawa jest dużo poważniejsza. Nie tylko nasze raporty, ale również orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nieustająco wskazują na to, wskazujące Polskę na to, że musi zapłacić jakieś zadośćuczynienie za to, że człowiek był niesłusznie albo za długo aresztowany, wskazują na to, że mamy problem i to strukturalny, i to Strasburg, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, już wprost powiedział, że to jest problem strukturalny, tak? Czyli nie da się go tak bardzo prosto, nie są to incydentalne przypadki i nie da się go tak być może łatwo i prosto wyprostować, ale no, takie próby są czynione w tej chwili. Pan redaktor pewnie wie, państwo może się orientują, może nie, ale na wszelki wypadek powiem. Jest już w Sejmie, i to nie po raz pierwszy, ustawa, która miałaby zmieniać zasady stosowania tymczasowego aresztowania, nieco albo bardziej, w zależności od tego, jaki projekt ustawy, bo są w tej chwili dwa, o ile się orientuję na bieżąco. Procedowane, no więc być może coś z tego będzie, zmieni się procedura w tym zakresie, ale oprócz tego mamy do czynienia z problemem stosowania tych przepisów, które już są dzisiaj.
0: Jasne. Panie doktorze, często sądy w uzasadnieniu, jak czytam, wskazują na surowość kary, która grozi podejrzanemu na tym etapie, no tak, uzasadniając zastosowanie aresztu tymczasowego. Ja przyznam, że mam problem z akceptacją takiej przesłanki, bo czy wysokość kary może być argumentem za aresztem?
9: To jest tak, panie redaktorze, że to z tą przesłanką, to jest tak zwana słynna przesłanka z artykułu 258 paragraf 2, czyli za surowość kary, miałaby skłaniać każdego, albo przynajmniej znaczną część sprawców, którym grozi ta surowa kara. Przez surową karę dzisiaj rozumiemy co najmniej 8 lat. W projektach mówi się o 10 latach. To nie ma większego znaczenia, obawiam się. Oczywiście raczej lepiej 10 niż 8, ale jednak...
0: Przypomnijmy, że w sprawie Józefa M. w grę wchodzi sankcja do 10 lat pozbawienia wolności. Znaczna sankcja.
9: Jeżeli pan redaktor mi pozwoli, tak, to ja bym jeszcze na ten temat się wypowiedział bardziej szczegółowo, prawda? Mhm. Ale na razie wracając do samej kwestii 258 paragraf 2, czyli surowej kary. To nie jest tak, że sama surowa kara ma powodować automatycznie konieczność zastosowania aresztu, tylko ma to być przesłanka do tego, że mógłby ktoś utrudniać postępowanie. Bo pamiętajmy o tym, że tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, ale właśnie na tym rzecz polega, że on ma zapobiegać mataczeniu czy utrudnianiu postępowania karnego.
0: No ale w tym konkretnym przypadku Józefa M. zastanawiam się, o jakim mataczeniu możemy mówić.
9: Jeżeli Józef M. jest rolnikiem, o którym myślę, to ja nie pamiętam.
0: To jest ta sprawa, o której dzisiaj rozmawiamy.
9: To z całą pewnością jestem przekonany o tym, że nie ma tu niczego do mataczenia.
0: Zwłaszcza, że Józef M. nie odżegnuje się od czynu, ba, czyn został zarejestrowany.
9: Tak, on wiadomo dlaczego został ten czyn popełniony, tak, jak rozumiem. Pan rolnik, czyli pan Józef, nie mówi, że nie zrobił tego. Co więcej, gdyby mówił, to pan redaktor ma słuszna uwaga pana redaktora, że no, wszystko się nagrało, został złapany, jak ktoś ładnie mówi, zawsze to jest elegancki, na gorącym uczynku, prawda? Mm-hmm. I w związku z tym tu żadnej obawy mataczenia nie ma. Mogłoby ewentualnie wchodzić w grę również ucieczka z kraju, no ale pan rolnik ma 60 lat, nie sądzę, by on chciał uciekać z kraju. Myślę, że to był czyn powodowany frustracją i raczej chęcią dowiedzenia tego, że ta droga jest częściowo jego. Ja nie wiem, jaki tu jest kto tu ma rację i nie, nie wchodzę w to. Natomiast no, myślę, że z całą pewnością, na ile można coś wiedzieć, z całą pewnością, nie widząc dokumentów i nie widząc słów pana Józefa przed sądem, no można powiedzieć, że nie było tu żadnej obawy matactwa, a tymczasem ta surowa kara, o której pan redaktor mówił, która wywodzi się właśnie z tego powodu, że jeżeli komuś grozi dożywotnie pozbawienie wolności w kraju, no to jest duża szansa, że mógłby chciać uciec. Prawda? Jest jakieś ryzyko, że tak, skoro już go namierzyliśmy, to i to jest, ale to się ma przekładać na właśnie ryzyko utrudniania postępowania. Tymczasem tutaj tego nie ma. I czy trzeba tę przesłankę tej surowej kary czytać wspólnie i razem z tą obawą matactwa, bo ona ma wpływać na to, że ktoś może się utrudniać postępowanie. A tymczasem sądy stosują je samodzielnie.
0: Tak.
9: Mówię, aha, grozi surowa kara, 8 lat i mamy to sprawdzone na naszych raportach.
0: O to właśnie mi chodziło. Panie doktorze, ja pamiętam sprawę Czesława Kowalczyka z Gdyni, który spędził w więzieniu w areszcie tymczasowym, o tak, 12 lat bez prawomocnego wyroku, 12 lat, powtórzę. Tak. Przy czym, uwaga, to wcale nie jest rekord w Polsce, bo jeśli pamięć mnie nie myli, to ten rekord to jest chyba 12 lat i 3 miesiące. Czesław Kowalczyk został uniewinniony, wywalczył zresztą odszkodowanie w wysokości do tam prawie 3 milionów złotych. Przy czym to nie jest odosobniony przypadek. Maciej Dobrowolski, kibic, ponad 3 lata w areszcie. Stąd moje pytanie. Dlaczego nie ma praktycznie limitu czasu w stosowaniu aresztu? Czy nie należałoby taki limit po prostu wprowadzić?
9: Panie redaktorze, drodzy państwo, takie pomysły się pojawiały w niektórych krajach, zwłaszcza kultury, nazwijmy to w Europie, mówię o europejskich krajach, kultury łacińskiej, myślę tu o Włoszech, Francji, bywają takie, nazwijmy to deadline'y, żeby więcej nie można trzymać niż... Problem polega na tym, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przewlekłości postępowania i przewlekłości tymczasowego aresztowania, ale również zasadności jego stosowania. Oczywiście, jakby był ostateczny termin, na przykład 3 lata, 4 lata, tak jak, nie wiem, pan redaktor sugeruje, no to można by powiedzieć, że nikt by nie siedział w dłużej w areszcie niż 12 lat. Ale w pewnym momencie zaczęłoby się okazywać, i to jest argument tych osób, które mówią, nie można takiej granicy wprowadzać, które mówią, no ale zdarzy nam się zabójca, do którego nie ma wątpliwości, że on będzie, że on jest winny. I nasze młyny sprawiedliwości mielą wolno, prawda? W związku z tym trzeba by go w pewnym momencie wypuścić, mimo że wiemy na pewno, że on jest winny za zabójstwa i może wtedy nam uciec. To jest jeden argument, z którym oczywiście można by łatwo sobie poradzić, gdyby postępowania toczyły się szybciej. Ale ten problem jest również problemem systemowym w Polsce. I to można być ważniejszym niż czasowe aresztowanie, mówimy o tym samym aresztowaniu.
0: A ja mam smutne, panie doktorze, takie wrażenie czasem, że prokuratorzy wnoszą o przedłużanie aresztu w nieskończoność z takich powodów bulwersujących, bo na przykład chodzi o to, że nie mają po prostu czasu, bo są obłożeni robotą, jest ich niewielu. Nie mają pomysłów, a i dowodów. Nie są w stanie po prostu skompletować materiału, napisać aktu oskarżenia. No to są takie czynniki, elementy pozamerytoryczne, przyzna pan.
9: No tak, przyznam, natomiast jeszcze raz powiedzmy sobie szczerze, że to nie prokurator stosuje areszt. Prokuratorzy tylko wnioskują. I sąd powinien mieć na uwadze te wszystkie czynniki, także te, powiedzmy, niemerytoryczne, żeby ten areszt stosować, albo go nie stosować, albo go przedłużać, albo go nie przedłużać. I teraz od dzielności, tak powiem, sędziego konkretnego zależy, czy on się zechce zgodzić z prokuratorem, bądź nie, prawda? Albo czy chce się to ta dzielność ma mu pozwolić przeciwstawić się wnioskowi prokuratorskiemu, kiedy widzi, że to jest niepotrzebne. Pamiętajmy jedno, że długość postępowania sądowego, zwykłego sądowego postępowania karnego, nie musi się równać, a właściwie w żadnym razie nie powinna się równać długości stosowania aresztu. Ależ jest po to, żeby zabezpieczyć postępowanie, jeżeli właśnie, żeby to postępowanie trwało jak najsprawniej i jak najkrócej. Jeżeli my jako państwo nie potrafimy stworzyć takiego systemu, że ono w ogóle może trwać krótko, to nie możemy tego, jakby to powiedzieć, suplementować stosowaniem aresztu w nieskończoność, aż się skończy postępowanie. Jest to wyraźnie sprzeczne i z Polskim Kodeksem Postępowania Karnego i przede wszystkim z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która wyraźnie mówi w artykule 5, chyba w ustępie 3, że każdy ma prawo do rzetelnego procesu i osoba zatrzymana czy pozbawiona wolności ma prawo do szybkiego do szybkiego rozstrzygnięcia lub do bycia zwolnionym w rozsądnym, do bycia zwolnionym na czas postępowania. Czyli niech się to postępowanie dalej toczy, jak my nie potrafimy zorganizować sali, sędziego, aktu oskarżenia i tak dalej. Niech ono się toczy, tylko niech człowiek nie siedzi w areszcie tymczasowym, prawda? Bo to jest dziwne. I teraz problem polega również na tym, że z naszych badań wynika, i to nie tylko z badań, ale również z wywiadów z sędziami, że najczęściej jest tak, a to wynika z badań statystycznych, że 90% wniosków prokuratorskich jest uwzględnianym przez sąd, jeżeli chodzi o zastosowanie aresztu, a 95% około, to jest plus minus w różnych latach, ale coś się tak kształtuje, 95% wniosków prokuratorskich o przedłużenie jest również przez sąd uwzględnianych, co może sugerować, a nawet wprost sugeruje, że ta kontrola sądowa jest, nie chcę powiedzieć iluzoryczna, ale bardzo, bardzo
0: to i tak,
9: nierzetelna, tak bym
0: to powiedział. To i tak jest pan bardzo łagodny w ocenie. Jeszcze przy okazji tego naszego pierwszego spotkania na antenie, bo jeszcze spotkamy się na krótko przed 13:00, powiedzmy słuchaczom, bo areszt tymczasowy to jest taki bardzo dotkliwy środek. Aresztowany jest całkowicie zależny od prokuratury. Może być pozbawiony widzeń na przykład, nie ma prawa do paczek. Oczywiście. No nie korzysta z regulaminu, tak jak osadzony prawomocnym wyrokiem w więzieniu, prawda?
9: Tak, oczywiście. Jest regulamin osobny stosowania tego aresztowania oczywiście, ale z tymi szykanami, o których pan redaktor powiedział. Co więcej, na chwilę nawiązując jeszcze do rozmów wcześniejszych słuchaczy, tak, którzy wcześniej wypowiadali i nawiązaniu do tego pana słuchacza, który mówił o sprawie pana na A1. Mhm. Gdybyśmy mogli człowieka szybko skazać i wdrożyć wobec niego działanie antyalkoholowe, tak? Czyli krótko mówiąc, terapię antyalkoholową w więzieniu, w zakładzie karnym, ale w ramach odbywania kary. Być może to byłby jakiś pomysł na to, żeby on w przyszłości nie pił alkoholu, a na pewno nie prowadził pod wpływem w stanie nietrzeźwości. Natomiast w areszcie tego zrobić nie możemy, bo on jest niewinny. To jest człowiek niewinny, nie mamy jak go zmuszać do terapii, to jest niemożliwe po prostu, prawda? Chociażby z tego względu.
0: Panie doktorze,
9: trzeba o tym pamiętać.
0: Panie doktorze, wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za kilka minut również Doktor Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnik, także wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim. 17 minut do 13. Czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony? 510-357-357. Wracamy do telefonów. Pan Kamil. Panie Kamilu, dzień dobry. Halo?
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
10: Ja mam takie dwa wątki. Pierwszy, który mi się nasunął od razu, to kiedy słyszymy o fake newsach, to nas się przestrzega od razu, żeby uważać na takie powoływanie się na emocje. I u osób, które są rolnikiem, ja widzę właśnie powoływanie się na te emocje, że to jest to osoba starsza, że to jest rolnik przed żniwami i tak dalej. I dla mnie to zapala od razu lampkę ostrzegawczą, już pomijając to, że szpaler ludzi popierających tego rolnika to są ludzie z otoczenia Grzegorza Brauna i tym podobnych środowisk.
0: Ale wie pan, tak? Abstrahując od emocji, jeszcze raz powtórzę, ja nie przesądzam i nie przesądzamy w tej chwili. Nie po to jest ten program. O winie bądź nie rolnika Józefa M., ale okoliczności, o których pan wspomniał, powinny być przez sąd brane pod uwagę. Więc to nie są argumenty, wie pan, śmieszne. To są poważne argumenty, jak na przykład przeszłość człowieka, wiek, jego zawód, czy jest zajęty, czy na przykład nie jest oderwany od, wie pan, zbiorów i intensywnych prac na polu. To są również przesłanki, które bardzo poważnie powinien sąd brać pod uwagę.
10: Tak, zgodzę się i tu właśnie zmierzam do mojego drugiego wątku, panie Kubo, ponieważ ta osoba dopuściła się przemocy w reakcji na, jako sposób na rozwiązywanie swojego problemu. Mhm. Dla mnie osoba, która dopuszcza się przemocy właśnie jako sposób reakcji na rozwiązywanie problemu, kiedy tych możliwości jest bardzo dużo, powinna być zwyczajnie odizolowana od społeczeństwa, bo po prostu nie powinniśmy się tego dopuszczać.
0: To jest oczywiste, ale z drugiej strony pewnie miejsc w więzieniach by nam zabrakło.
10: Pewnie tak. Wie pan co, ja jednak miałem sytuację, kiedy rolnik przyszedł i kradł drewno z mojego lasu. Mhm. Ja miałem też możliwość mu zniszczyć piłę. A ja ją po prostu zachowałem i...
0: Na pamiątkę.
10: Zająłem do czasu przyjazdu służb.
0: To się nazywa zabór mienia.
10: Oczywiście, obywatelski. Zabrałem ją na swojej ziemi.
0: Albo zabezpieczenie dowodu, tak.
10: Zabezpieczenie dowodów, tak. Wie pan co, dla mnie przemoc, czy to świadomie, czy wywołana jakąś frustracją, to jest naprawdę powód do zabezpieczenia przynajmniej człowieka, żeby on nie skrzywdził innych, zwłaszcza kiedy się odgraża. Bo pan powiedział, że pan ma siekierę, pan też może wykonać czyn zabroniony. Ja też mam siekierę,
0: nie, to,
10: ale tak
0: to,
10: samo
0: to, to
10: jak
0: już pan,
10: ja.
0: To już pan galopuje, ja jeszcze niczego nie zapowiedziałem. Ja na razie tylko wskazałem na...
10: Powiedział pan, że jest możliwość.
0: Nie, tak powiedziałem?
10: Tak, że jest domniemanie, że może pan coś wykonać. Natomiast tak. Ani ja, ani pan nikomu nie groziłem tą siekierą i dlatego jesteśmy na wolności.
0: Panie Kamilu, dziękuję za komentarz, pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
11: Także Geodeta, tak, ja chciałem też troszkę sprostować przedmówcę.
0: Bardzo proszę.
11: Który tam stwierdził, że podział wykonany pod tą drogę najprawdopodobniej był pod na wniosek samego rolnika, tutaj głównego jakby, o którym tutaj mówimy.
0: Tak.
11: No nie do końca tak musiało być, dlatego że najprawdopodobniej podział został wykonany na podstawie specustawy z RIT, która jest jakby taką ustawą, która zezwala realizować inwestycje drogowe, szczególnie w takich miejscach, gdzie powiedzmy właściciele nie do końca się zgadzają na taki podział. Nie ma co też ukrywać, ten podział tej działki, znaczy wykorzystanie tej specustawy tutaj pomaga realizować inwestycje drogowe, szczególnie w takim terenie jak ulica Rybacka, o ile dobrze pamiętam, w Gliwicach,
0: tak,
11: gdzie praktycznie
0: Rybacka.
11: Nie ma innej możliwości wykonania tej drogi, jak nie pobranie, że tak powiem, czy zajęcie pasa drogowego, znaczy poszerzenie pasa drogowego przez podział działki sąsiedniej. Na pewno rolnik
0: swoją drogą
11: miał...
0: mieszkańcy ulicy Rybackiej nie są zachwyceni, nawet pewnie no, po części zaoraniem, to jasne. Ale nie są zachwyceni,
11: blokuje.
0: Ponieważ tak, sprawa wywołała poruszenie, oczywiście
11: tak,
0: zainteresowanie. Tam są wycieczki i dziennikarzy, i obserwatorów, ludzi,
11: no i
0: którzy, którzy na miejscu tak chcą obejrzeć,
11: blokuje.
0: Jak to wygląda.
11: Cała ta otoczka też tak naprawdę blokuje załatwienie tej sprawy i domyślam się, że teraz długo tej drogi jeszcze nie będą mieli, zanim wszystkie procedury zostaną przeprowadzone, więc no na pewno to się szybko nie skończy. Ja też chcę zwrócić uwagę, że podczas
0: kończąc, panie Kamilu,
11: tej informacji
0: tak?
11: jest bardzo dużo manipulacji informacjami. Tak samo te zdjęcie dzisiaj na WP pokazujące rzekomo, że to jest znak graniczny. Na pewno to nie jest punkt graniczny wkopywany przez geodetę.
0: To już zostało rozstrzygnięte. Bardzo panu dziękuję za fachowy komentarz. Pan Marek, panie Marku, krótko proszę, halo. A przepraszam, to był pan Marek. Pani Małgorzata, tak. Pani Małgorzato, dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry
12: państwu. Krótko trzy punkty.
0: Tak.
12: Pierwsza sprawa jest taka, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili i nie pochwalam zachowania pana rolnika, ponieważ droga kosztowała ogromne pieniądze. Położenie nowej drogi będzie kosztowało znacznie duże pieniądze. To są nas wszystkich pieniądze. Pana, moje, podatników. Żeby była jasność, nie pochwalam tego działania. Druga sprawa, co do zatrzymania pana rolnika. Ewidentnie uważam, że to jest nadużycie. Tutaj mówimy o emocjach, o różnych rzeczach. Tak jak mój przedmówca, bo starszy pan, bo żniwa. Drodzy państwo, chleb skądś jecie, masło skądś się bierze, zboże rośnie i kosi się od końca lipca, przeważnie do połowy sierpnia.
0: Jaki z tego wniosek, jaka puenta?
12: Możemy mówić o emocjach, możemy też myśleć o tym, że w różnych zawodach jest różna czasowość. Zamykanie rolnika w tym czasie powoduje to, że on może upaść i jego gospodarstwo.
0: To prawda, tu postawimy kropkę. Pan Krzysztof jeszcze krótko. Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Halo.
13: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu.
13: Ja chciałem się posłużyć przykładem. Jestem powodzianinem z gminy Głuchołazy, miejscowość Bodzanów. Jesteśmy w trakcie, kiedy powiat będzie nam budował drogę wreszcie. Jest ona projektowana. I jesteśmy powiadamiani o tym, że będziemy wywłaszczani z jakichś tam skrawków, bo droga musi być teraz odpowiedniej szerokości.
0: Tak.
13: Ja to rozumiem, chodniki, wspaniale. i wszyscy zostaliśmy o tym poinformowani. Każdy mniej się cieszy, bardziej cieszy. Cieszymy się, że będzie droga. Więc trudno jest mi zrozumieć, że ta droga, która była budowana w tym miejscu, że gmina postąpiłaby w taki sposób, że zaczęłaby budować tą drogę nie na swoim terenie. Wiemy, że tam jakieś pieniądze czekają w depozycie odszkodowawcze dla pana rolnika, ale teraz niech ktoś się postawi w takiej sytuacji, jak jesteśmy my. My czekamy bardzo długo na tą drogę, żeby ją zrobić po tej powodzi. Tam ludzie mieszkają i też czekają na drogę. I tutaj przyznamy możliwość panu rolnikowi, że aż taki stopień protestu może przyjąć. Przecież on mógł tą drogę blokować też w inny sposób, postawić tam sprzęt ciężki i w ten sposób...
0: Mówi pan o tym, że nie zaczynać od niszczenia. Kończę, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie pana pozdrawiam, bo już na antenie moi goście Janusz Wojciechowski, adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, były szef NIK-u, pan doktor Piotr Kładoczny, również wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnik związany także z Uniwersytetem Warszawskim. Panowie, słyszymy się?
14: Tak, słyszymy się.
0: Znakomicie. Mam wynik naszej sądy dzisiejszej na pytanie, czy areszt dla pana rolnika jest uzasadniony. 36% naszych internautów głosujących odpowiada, że tak. 64% uważa, że nie. Janusz Wojciechowski, autor petycji, inicjator petycji i akcji Uwolnić Rolnika. Na jakim etapie jesteśmy z tą inicjatywą? Petycja trafiła do prokuratora generalnego?
14: Tak, panie redaktorze, no trzy działania podjąłem w ramach tego, próby rozwiązania tego problemu. Pierwsza to jest petycja do prokuratora generalnego, wysłana, czekam, co zrobi prokurator generalny. Prokuratura może w każdej chwili zwolnić tego człowieka z aresztu, to się mieści w jej kompetencjach. Druga rzecz to jest to zażalenie do sądu drugiej instancji na areszt.
0: Tak.
14: Trzecia rzecz, panie redaktorze, to jest tu ostatni ze słuchaczy mówił o tych kwestiach powiadomień, jak się w ogóle realizuje taką inwestycję drogową. Zwróciłem się do miasta Gliwice o wyjaśnienie tych wszystkich spraw. Czy to rzeczywiście była budowa przeprowadzana zgodnie z prawem, bo są co do tego wątpliwości, nie będę ich tu rozwijał. Ale jedna rzecz wymaga takiego wyjaśnienia wszystkim słuchaczom, bo zdaje się, że nie do końca rozumiemy. Proszę państwa, artykuł 343 Kodeksu Cywilnego mówi tak. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni, nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Rolnik nie stosował przemocy względem osób. Zastosował przemoc wobec asfaltu.
0: Czyli zniszczenie mienia mieści się w tym przepisie.
14: Może się mieścić. Oczywiście wszystko ma swoje granice, ale można sobie wyobrazić tutaj. On był posiadaczem. Wszystko na to wskazuje, że tym posiadaczem był. 25 lat temu były jakieś zmiany własnościowe w obrębie tych działek, no ale droga nie powstała w takiej szerokości, jak ona została zrobiona ostatnio. I rolnik był posiadaczem tej nieruchomości. W związku z tym możliwe jest taki finał tej sprawy, że to nie była samowola rolnika, tylko wręcz przeciwnie. To budowa tej drogi, wyasfaltowanie tego gruntu wbrew jego posiadaniu było samowolą ze strony miasta. Taka sytuacja jest, ja nie przesądzam, że tak było.
0: Ale możliwe.
14: Ale tak mogło być i to musi, ale to jest możliwe i to musi być wyjaśnione, bo na dziś nie mamy potwierdzone, że działanie rolnika było bezprawne. Ono mogło być zgodne z prawem, bo się mieściło w tej formule artykułu 343. I w tym momencie nieważne jest, czy on był właścicielem, czy nie był. To nie jest rozstrzygające dla jego odpowiedzialności cywilnej najpierw, czyli oceny jego bezprawności z punktu widzenia cywilnego i potem karnego. To są prawnicze takie szczegóły, ale ja chcę, żeby to było
0: ale bardzo
14: jasne,
0: ważne.
14: Na przykład,
0: tak, tak.
14: Że bronimy, że tu posiadanie jest kluczowe. Natomiast co do samego tymczasowego aresztowania, pan Piotr Kładoczny właściwie wszystko wyłożył, podzielam jego poglądy, nadużywa się tej instytucji. Prokuratorzy łatwo to występują, sądy bardzo łatwo to przyklepują, krótko mówiąc, często bez rzetelnego sprawdzenia. To jest przykre, bo kontrola sądowa miała właśnie zapobiec nadużywaniu aresztu. To była jedna ze zdobyczy demokracji, że Nie można nikogo aresztować, prokuratura nie może nikogo aresztować, musi się na to zgodzić sąd. No z przykrością powiem, że ta kontrola sądowa bywa niekiedy no tak powierzchowna, że
0: prawie w wielu żadna. Przypadkach nie działa. Pan doktor Piotr Kładoczny z nami. Działa. Panie doktorze, czy Polska często przegrywa sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sprawy dotyczące przewlekłego tymczasowego aresztowania?
9: Przegrywa stale. Czy można powiedzieć, że często, to trudno określić, co to znaczy często, no, ale przegrywamy nieustająco i jest to problem, jak mówi Strasburg, systemowy, którego nie potrafiliśmy rozwiązać przez całe dekady. Ja tylko chciałem jeszcze odnieść do pytania pana redaktora z poprzedniego wejścia.
0: No bardzo proszę, tak. Po prostu.
9: Ale na kanwie tego, co teraz przed chwilą pan redaktor powiedział, nie decyduje, muszę powiedzieć, o tym, co jest zgodne z prawem, wola większości. Jakkolwiek do tej woli większości dzisiaj sądowanych osób bym się, że tak powiem, przychylił, że jest to nadużycie, co się stało. Ale z dwóch powodów, chcę podać powody. Po pierwsze, pan redaktor mówił o tej surowej karze. Ta surowa kara, jako przesłanka, ona musi być zgodnie z orzecznictwem strasburskim i polskim również realna. 10 lat nigdy nie zostało orzeczone. Ja sprawdziłem w statystykach ostatnich, które są możliwe do sprawdzenia, czyli za lata 18-20. Później, i tu nakłaniał rząd do tego, żeby jednak przyspieszył trochę działania ze statystykami, bo nie ma najświeższych, ale między 18 a 20 rokiem, w ciągu tych 3 lat było 12 przypadków tego rodzaju zarzutu osądzonych i w każdym z tych przypadków były to kary oczywiście niższe niż 10 lat. Najwyższe były w przedziale powyżej 2 lat do 3 lat, podkreślam.
0: Mówimy o niszczeniu mienia.
9: Tak, jest znacznej wartości.
0: Czyli
9: to, co ona w 294 w związku z 288. I takich kar po prostu się nie orzeka w Polsce. W związku z tym sąd doskonale o tym wie, że nie grozi temu panu realnie kara 8 lat pozbawienia wolności. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, jeżeli wolno, od razu była mowa o tym, że to jest areszt na 3 miesiące. Jeżeli w ogóle, ja uważam, że nie było tu podstaw do tymczasowego aresztowania, ale jeżeli w ogóle byśmy chcieli kogoś aresztować, naprawdę nie ma obowiązku, ani żadnego powodu, aresztować go od razu na maksymalny czas, jaki jest przewidywany. Pamiętajmy, to jest areszt do 3 miesięcy, prawda? I znowu od razu 3 miesiące. No, to pokazuje te strukturalne wady stosowania aresztu w Polsce. To tylko chciałem powiedzieć.
0: Pan doktor Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski i Janusz Wojciechowski, adwokat, były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
14: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. 2 minuty, proszę państwa, do godziny 13. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Dzień dobry, dzień dobry. Jest środa, 12 dzień sierpnia. Za sterami Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Justyna Goc. Podobno między 13 a 14 od poniedziałku do piątku większość z nas zalicza tak zwany spadek koncentracji i również tego skupienia. I trudno się dziwić, bo to taka pora dnia, kiedy organizm coraz wyraźniej sugeruje, że może jednak przydałaby się kawa, a może coś słodkiego, a może po prostu chwila nic nie robienia. My z Julią spróbujemy wyłamać się z tego schematu, tak aby służyć Państwu jako takie koło ratunkowe i być może uchronić przed spadkiem energii, przed sennością i przed tą myślą, że do końca dnia pracy jeszcze tak daleko. Spróbujemy podtrzymywać Państwa na duchu. Może się uda. Shut up!

8 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357 i chcemy ogłosić i przypomnieć, że sierpień jest miesiącem przyjemności. Dlatego chcemy zapytać, bez czego nie wyobrażają sobie Państwo wakacji, bez czego nie ma Państwa zdaniem lata. Porozmawiajmy trochę o tych małych przyjemnościach, które tworzą nam to lato. Już można zerknąć do naszej aplikacji Radia 357, a tam sonda, którą letnią przyjemność wybierasz. Na razie nie zdradzę, jakie są do wyboru. Proszę zerknąć, proszę zagłosować i proszę do nas napisać. Wiadomość tekstowa poleca się, ale także mój mail justyna.gocmałparadio357.pl, także Facebook Radia 357, tam post do audycji i Instagram. Także kanałów jest wiele, tylko potrzebna jest ochota z Państwa strony, zatem zachęcamy. Oprócz przyjemności będzie też trochę dzisiaj kultury, bo rozmowa z Krzysztofem Nowickim, dyrektorem Festiwalu Filmowego Przeźrocza, o tym, co analogowe, zapomniane, ale też o tym, co w kinie nowe i takie bardziej odkrywcze. Zajrzymy także do naszego zaprzyjaźnionego kina Tęcza, które oferuje wciąż bezpłatne pokazy pod tak zwaną chmurką na dziedzińcu obok Teatru Komedia na warszawskim Żoliborzu. A tak, to oczywiście mnóstwo muzyki, pośród niej całe nasze cykle muzyczne z zakurzonej MP3 w drugiej godzinie i w trzeciej Ciao Cover. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni, jeżeli nie, no to próbujemy jeszcze trochę.

Podobno w rytm takiej muzyki doskonale pisze się tekstówki do Radia 357 poprzez naszą aplikację. Wierzymy na słowo. Dziękujemy za meldunek, panie Krzysztofie. Ale zanim państwa tekstówki, te dzisiejsze, aktualne, to ja jeszcze przeglądając maile z tamtego tygodnia trafiłam na wiadomość od pani Beaty, która była wtedy na festiwalu filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i napisała, że po wypełnionym po brzegi niezapomnianych wrażeniach filmowych, spotkaniami z artystami i tak dalej, przyjechała na Mazury, były to dokładnie Guty Rożyńskie nad Jeziorem Borowym. Siedzę w cieniu wieżby nad jeziorem, słucham Radia 357 i patrzę na stada czajek przesiadujących na małej wysepce na środku jeziora. Jest pięknie. Pomyślałam sobie tak, że to będzie dobra inspiracja do tego, jak może być pięknie, jak małe rzeczy, ale tak naprawdę wielkie rzeczy tworzą nam dzień, tworzą nam to lato. I na takie właśnie opisy, bądź też krótkie zdania od państwa czekamy. Co dla państwa jest taką przyjemnością, taką kwintesencją tego lata, ponieważ nie chcę nikogo martwić, ale z racji tego, że mamy połowę sierpnia, to wskazuje na to wszystko, że powoli to lato będzie się kończyło. Ale ja straszę tylko dlatego, żeby państwo mieli większą motywację, aby z tego lata jeszcze korzystać i te przyjemności sobie wynajdywać i wyszukiwać. Także czekamy na państwa wiadomości i czeka także sonda.

Wakacyjny luz to wyłączony budzik, nielimitowane lody i wieczory na balkonie przy zachodzie słońca. Napisała pani Weronika to poprzez naszą aplikację, tam gdzie można zostawić wiadomość tekstową. Bardzo dziękujemy. Wyłączony budzik, lody i wieczory przy zachodzie słońca. No przecież wszyscy się przy tym podpiszemy. No chyba, że już zaczniemy dyskutować, jakie lody, czy pistacjowe z białą czekoladą na przykład, to są te najlepsze lody na świecie? Moim zdaniem tak. Lećmy dalej, żeby było sprawiedliwie. Tu jest aplikacja, to jeszcze zerkniemy post Radia 357 na naszym Facebooku radiowym. Pani Milena napisała, że nie wyobraża... A jaka pani Milena? Pani Alicja. Przepraszam panią Alicję. Nie wyobrażam sobie wakacji bez zwiedzania, poznawania nowych miejsc, smakowania regionalnych przysmaków i oderwania się totalnie od obowiązków domowych i zawodowych. Ale to tak przez całe wakacje? Przez 2 miesiące? Czy to w ogóle możliwe?

Billie Ocean w Radiu 357. Napisał pan Darek pod postem na Facebooku Radia 357. A ja nie wyobrażam sobie wakacji bez mojej Ali i piękne czerwone serduszko. Czy to ta sama pani Ala, która wcześniej mówiła o tym, bez czego ona nie wyobraża sobie wakacji, tak? Czy ja dobrze tutaj kleję wszystko? Czy to są zaszyfrowane wiadomości miłosne? Jeżeli tak, jeżeli możemy pomóc, to no niech się wiedzie, drodzy państwo, niech się wiedzie, a my w międzyczasie, proszę sobie nie przeszkadzać, my zagramy naszą piosenkę dnia.

Brooke Combe, Love Was Made of Stone to nasza piosenka dnia, wybrana przez redakcję muzyczną Radia 357. Bardzo dziękujemy, to oczywiście nowość, a my sobie tak to wyrównamy, skacząc do tak 2004, to chyba ten rok będzie.

Andrzej Zaucha i Dułaś Serca biciem w Radiu 357. Pan Piotr napisał, że chciał pozdrowić pana przyjaciela, pana Zenia. Pozdrawiamy, który jest na Mazurach i prawie się nie odzywa, więc chciałam zapytać za państwa pośrednictwem, czy oprócz niego są jakieś grzyby w okolicach Nowego Harszu. Drogi panie słuchaczu, ja myślę sobie, że nie jestem tą czynnie chodzącą na grzyby, ale czy to nie jest trochę tak, że jeżeli w jakiejś okolicy są grzyby, to absolutnie się tym faktem nie dzielimy, żeby inni nas nie wyprzedzili i żeby nie było zbyt wiele tłumów? Nie wiem, tak tylko podpowiadam. W każdym razie pozdrawiamy pana Zenia, proszę się odezwać, proszę dać znać, że pan żyje, tak żebyśmy się tutaj nie martwili grupowo. A teraz cóż, no właśnie, w tamtym tygodniu rozmawialiśmy o Mazurach, o tym, czy chcą państwo wyjechać na Mazury, rzucić wszystko i na te Mazury się przenieść. A dzisiaj pytamy o letnie przyjemności. W naszej sondzie Radia 357 można odpowiedzieć, czy wolą państwo, jeżeli mówimy o przyjemnościach, kulinarną rozpustę, czy może totalny reset. Kulinarna rozpusta, czyli, no wiedzą państwo, owoce jedzone z krzaczka, tak bez nadmiaru, pomidory z solą, lody również bez nadmiaru, a totalny reset to hamak, książka, szum drzew, wyłączony budzik. I od razu uprzedzam pytania, czy nie można tego połączyć? W życiu oczywiście, że można, ale w naszej sądzie nie, także proszę spróbować wybrać. Co?

Za 13 minut godzina 14. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357, w której staramy się towarzyszyć w to środowe popołudnie, szczególnie tym, którzy są w pracy i którzy odczuwają pewnego rodzaju trud w tym, aby wytrwać, ale też dla wszystkich tych, którzy są gdzieś w plenerze, mają urlop, odpoczynek. Są też takie osoby, tak jak pani Aleksandra, która napisała, że to mój przedostatni dzień w pracy przed urlopem. Wszyscy wiemy, że to jest najtrudniejsze, bo wszystko się nawarstwia, a my też już jesteśmy głową gdzie indziej, a pani Aleksandra, no to jest nad gardą, bo najpierw czeka nas, pisze pani Aleksandra, mnie i rodzinę, gorąca Chorwacja i wyspy, następnie fantastyczny kemping nad gardą w Riva del Garda, tam zamierzamy tam zdobyć kilka ferrat i najeść się włoskiego jedzenia. Mam nadzieję, że usłyszymy się w drodze albo tam, albo w trakcie, albo z powrotem, pisze pani Ola i pozdrawia nas serdecznie. Pani Olu, my się stąd nie ruszamy, zatem ma pani gwarancję, że kiedy pani odpali Radio 357, my na pewno po drugiej stronie będziemy. Proszę informować, jak tam garda, jak tam Chorwacja, życzymy pięknego urlopu. No a jak Włochy, no to bardzo proszę.

Unestatefa i Mina. Unestatefa, czyli o tej, no właśnie, bo we włoskim lato to jest kobieta, a u nas nie. Zatem o tym lecie, które minęło i o tej miłości, która minęła. Zatem to kolejne przypomnienie, drodzy Państwo, że okej, mam nadzieję, że miłość nie minie Państwu, ale lato, no to, drodzy Państwo, już pół miesiąca tylko zostało, zatem proszę o przyjemnościach do nas pisać, rozmawiać, ale przede wszystkim wdrażamy w życie. Cóż tutaj Państwu jeszcze możemy powiedzieć? Sonda Radia 357 i tutaj głosujemy. Czy to jest Państwa zdaniem najlepsze, kiedy wśród przyjemności znajduje się ta kulinarna rozpusta, czy totalny reset? Tylko dwie opcje, jedną muszą Państwo jakoś wybrać. A po włosku małe przyjemności letnie to będą i piccoli piaceri dell'estate. Prawda, że pięknie? I od razu jakoś tak łatwiej te przyjemności wdrażać.

I stało się, drodzy Państwo, rozpętałam mały konflikt, ale zupełnie niecelowo. Pani Katarzyna napisała, jakie pół miesiąca, droga Pani Justyno, lato kończy się 20 września, to kalendarzowe, a gorąco jeszcze i w październiku bywa. I tak też Pan Daniel napisał, i Pan Michał, i tak chyba jeszcze Pani Milena. No może i mają Państwo rację, ale ja chciałam tylko zmotywować.

Dzień dobry po raz drugi. W audycji Mam Grać w Radiu 357. Jesteśmy z Państwem do 16. Julia Nowaczyńska za sterami wciąż, Justyna Goc przed mikrofonem także. I pytamy Państwa dzisiaj o letnie przyjemności. Można odpowiedzieć w naszej aplikacji Radia 357. Tam do wyboru jedna bądź druga letnia przyjemność, ale można też do nas pisać justyna.gocmałparadio357.pl bądź ta sama aplikacja, jest tam wiadomość tekstowa, a także nasze media społecznościowe, Facebook, Radia 357 przede wszystkim. Polecamy i zapraszamy.

Muzyka końca lata i dokąd, i ten wers to wcale nie są bzdury, o czym śpiewają w piosence. Podpisujemy się pod tym i oczywiście tak samo bzdurami nie są nasze letnie przyjemności, drodzy Państwo. Zatem zapraszamy, tak jak napisała pani Gabrysia, że ja świeżo po powrocie z gorącej Sardynii kieruję się na dalszą część urlopu na Bieszczadzką wieś. Obowiązkowo u mnie z letnich przyjemności to jest na pewno nieograniczona muzyka i czas wśród natury z rodziną. I oczywiście grill koniecznie. Justyna.Goc@radio357.pl bądź aplikacja Radia 357. Tam jest wiadomość tekstowa, którą można do nas wysłać. Właściwie jest takie okienko na wiadomość tekstową, którą można do nas wysłać. A teraz kierujemy się w stronę może jakiegoś festiwalu filmowego. Zapraszamy.

0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabiom. Więcej na www.eveline.pl.
1: Turnus festiwalowy.
2: Bo w naszym radiu trwa kolejny tydzień wakacji, zatem kolejny dzień, czy też tydzień festiwalowy. Marcin Cichoński, jak Państwo usłyszeli, jest jego dumnym ambasadorem, ale my teraz połączymy się z festiwalem filmowym Przeźrocza i z dyrektorem tego festiwalu Krzysztofem Nowickim. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Czy się słyszymy, bo tak delikatnie coś nam...
3: Ja może za cicho, ale jestem.
2: O,
3: dzień dobry.
2: Jest, ale wspaniale, wspaniale. Bardzo, bardzo się cieszymy, że pan z nami jest. Panie Krzysztofie, zanim o festiwalu, czy ja mogę pana podpytać o pana letnie przyjemności? Czy są jakieś takie elementy, rytuały, bez których nie wyobraża pan sobie lata?
3: No myślę, że w tej intensywności przygotowań do festiwalu takim rytuałem jest na pewno pewne spowolnienie i próba znalezienia takiego momentu wytchnienia i to ja to staram się realizować poprzez takie wizyty na polach pod Bydgoszczą i tam wycieczki powolne wśród pól. Teraz już po żniwach na Bali zachód słońca i oglądanie zachodu to jest chyba taki moment, gdzie widnokrąg jest daleko i właśnie to jest taka chyba przyjemność. Aczkolwiek jest też taki moment nostalgii, bo te żniwa jednak nas prowokują do tego, że to już coś mija.
2: To prawda. To prawda, ale to tak chyba jest, że jedno bez drugiego w przyrodzie nie istnieje. To teraz festiwal filmowy Przeźrocza, którego jest pan dumnym dyrektorem artystycznym i wszelakim. Panie Krzysztofie, tak sobie myślę, bo tu państwo piszą świetnie, pięknie na stronie, że to jest festiwal o tym, co jest analogowe, zapomniane, ależ też o tym, co w kinie właśnie nowe, odkrywcze. I przeglądając sobie repertuar, myślę, że to jest jeden z bardziej wyjątkowych festiwali na mapie, chciałam powiedzieć świata, może i świata, ale na pewno Polski, że mamy takie tytuły kultowe jak Człowiek z żelaza, Między słowami, a jednocześnie świeżo małe, znane dokumenty, znaczy małe, właściwie też już coraz bardziej, na przykład Mikołaja Janika, Arek, Mama Panorama. Skąd w ogóle pomysł, żeby tak połączyć tak różne, różne style, różne czasy i różne gatunki?
3: No, myślę, że wszystko bierze się z tego momentu, kiedy podnosimy przeźrocze slajd pod światło i staramy się odnaleźć tam pewien obraz. To jest taki powrót do przeszłości i jakiegoś sentymentu, ale myślę, że to nam nie wystarcza. To znaczy nie wystarczy nam to, żeby tylko i wyłącznie spoglądać na to, co było i staramy się, aby ci filmowi rewolucjoniści, których podziwiamy z przeszłości, którzy przekraczali granice kiedyś, mają swoich kultywatorów i staramy się znaleźć takich młodych reżyserów, którzy są tak że rewolucjonistami nowych czasów, nowego kina i tak właśnie sobie tą podróż w czasie i czasoprzestrzeń kina wymarzyliśmy na tym festiwalu i tak realizujemy także w tym roku po raz 12.
2: Mm-hmm. Też przeglądając Państwa wydarzenia towarzyszące, bo filmy to filmy, ale no nie mogę nie wspomnieć o spotkaniu z panem Kaziem i jego projektorami. To jest, pan Kaziu prowadził kiedyś kino Pelikan w pobliskim Szubinie i rozumiem, że podczas tegorocznej edycji festiwalu ponownie będzie opowiadał właśnie o swojej takiej zakulisowej pracy kinooperatora. Czy to jest, no właśnie, co tam będzie? Kim jest w ogóle pan Kaziu dla Państwa tak lokalnie?
3: Pan Kaziu jest dla nas takim symbolem tej analogowej przeszłości, którą staramy się kultywować i pan Kaziu właśnie prowadził kino w Szubinie. Pan Kazimierz Baszczyński to taki znany lokalny kinooperator. No i za każdym razem, kiedy te projektory mające po kilkadziesiąt lat otwiera dla publiczności i wydobywa się ten terkot, taki można powiedzieć dla kinofilów ASMR dla niektórych, chociaż nie wiem, czy wtedy widać, czy słychać film dokładnie, kiedy pojawia się ten terkot na sali. Natomiast to jest jakaś powrót do historii kina i film Wolna Sobota, ktoś tutaj mówił o swoich wspomnieniach bieszczadzkich przed chwilą, to Wolna Sobota jest takim wspomnieniem bieszczadzkim, które zaprezentujemy razem z panem Kaziem i no, staramy się, żeby te projektory uruchamiać, żeby one nie zawstygły i miały możliwość prezentacji filmów i to nastąpi 29 sierpnia w Żninie, w cukrowni Żnin, gdzie, no właśnie, trochę zgodnie z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy o przeźroczach, film otwarcia festiwalu Martyna Byczkowska, Kaja Zalewska, La Petite Mort, czyli rzeczywiście poszukiwanie oryginalności w kinie i będziemy i powracać do przyszłości i tę współczesne kino także eksponować.
2: Mm-hmm. Brzmi magicznie. Gdybym tylko mogła, to na takie spotkanie z panem Kaziem na pewno bym się udała. A co z pana perspektywy, albo z czego pan jest jakoś tak wyjątkowo dumny w tym roku, że się udało i mają to państwo w repertuarze, czy też w ogóle w takiej ramówce tego festiwalu?
3: Powiedzieliśmy o tym otwarciu w cukrowni Żnin, a równie ważnym dla nas momentem festiwalu jest jego zamknięcie i budynek nowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który został otwarty we wrześniu 2025, jest rzeczywiście takim architektoniczną perełką, jak kiedyś, można powiedzieć, Filharmonia w Szczecinie. I warto przyjechać do Bydgoszczy na wydarzenie Muse and Masecki. To jest 5 września właśnie w sali symfonicznej Nowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i krótki metraż Pawła Pawlikowskiego Muse i recital solo Marcina Maseckiego z udziałem spotkanie po seansie filmu Małgorzata Bela, Martin Masecki właśnie i operator Stanisław Cuskę. No to jest duże wydarzenie, które łączy i film, i muzykę, i właśnie takie nowe miejsce dla nas istotne w Bydgoszczy, które eksponuje sztukę na najwyższym poziomie. Dlatego tam zapraszam państwa serdecznie. Są jeszcze bilety, więc można. Równie ważnym wydarzeniem na koniec festiwalu jest film zamknięcia, czyli niespodziewane Ryusuke Hamaguchiego, czyli nagradzony w Cannes film japońskiego reżysera i to też gratka dla fanów kina artystycznego po premierze na Nowych Horyzontach w Polsce u nas. Także ten film będzie można obejrzeć.
2: Brzmi doskonale. Zatem odsyłamy państwa do strony internetowej Przeźrocza Festiwal Filmowy i dziękujemy panie Krzysztofie. Krzysztof Nowicki był naszym gościem. Na pewno do usłyszenia i być może do zobaczenia.
3: Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Cerabium. Więcej na www.eveline.pl.

Kubas, jej życie jest piękne, w Radiu 357 w audycji Mam Grać, a my rozmawiamy sobie, no tak, były filmy, było kino, to myślę, że możemy wrócić do letnich przyjemności. Pani Kasia napisała, że letnie przyjemności dla niej to zdecydowanie urlop ze sprawdzoną od lat grupą przyjaciół. Zaczęło się to 16 lat temu, gdy wszyscy mieliśmy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. I tak to leci co roku, dzieci czasem z nami są, ale z reguły już ich nie ma, ale jest to cudowne. W ubiegłym tygodniu spędziliśmy piękny czas w okolicach Castel Fiorentino. No i letnie przyjemności to weekendowe śniadania z mężem na balkonie. No właśnie, nie trzeba od razu jechać na koniec świata bądź do Włoch, można też na swoim balkonie, w swoim ogródku. No a śniadania to wiadomo, najlepszy posiłek dnia, prawda? Widzę, że Państwo jeszcze uaktywnili się na moim Instagramie. Pani Emma napisała: Włoszczyzny więcej proszę. No i ja takie oczywiście postulaty traktuję bardzo poważnie, że zatem może coś takiego mniej oczywistego. To będzie grupa panów z Brazylii, ale śpiewająca po włosku wraz z Marco Castello.

È bello, sì. Włoszczyzna powróci jeszcze w drugiej... Nie, to była druga. To jest druga godzina tejże audycji, zatem powróci w trzeciej w kąciku Ciao Cover. A teraz czas na płytę tygodnia.

0: Radio 357.
1: O, to lato.
2: Całe szczęście, że
3: Coca-Cola. Proszona. Podobno w Krakowie można kupić Pepsi-Cole.
2: Jedziemy do Krakowa.

0: skończyła się ta paskudna zima. A co myślicie o małej kąpieli, co?
1: No skoro jesteśmy w lesie, to możemy przecież iść na te jagody, nie?
0: To chodźmy.
1: Oczywiście.
0: Grzybów kochani, też brud.
2: Śmiało, nie baliśmy się wiosny, teraz frontem do tego lata śmiało.
0: Tak jest.
1: Czy możesz mi posypać plecy mąką?
0: O, niestety. Są tylko pomidory.
1: Rozpieć mi pomidora na głowie.
2: Chciałbyś się lepiej opalić niż my. Nie myśl sobie.
0: Jaki upał, jaki upał.

0: 13 minut do godziny 15. Czy Państwo są gotowi na cykl?
1: Z zakurzonej MP3.

A mowa oczywiście o tym, gdzie sięgamy do naszych zakurzonych odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów i przypominamy sobie to, czego słuchało się kiedyś. Dzisiaj mamy do tego stosunek bardzo różny, ale to nie o to chodzi, nie chodzi o ten stosunek, chodzi o to, żeby po prostu spojrzeć prawdzie w oczy. I tak myślę, że będzie, drodzy Państwo, z tym utworem, bo wiem, że będą znali Państwo tekst, może nie całej piosenki, ale na pewno refrenu, początku, no ale dobra, sprawdźmy, czy tak jest.

Czekałam na ten segment pokornie, napisała pani Sylwia. Trochę ała, zgadzam się, ale cóż, no warto było te ile? 3 minuty 30 sekund tutaj się przemęczyć, ale się trochę uśmiechnąć. Przepraszam z góry, jeżeli ktoś z państwa będzie to dzisiaj do końca dnia sobie nucił pod nosem, tak, pod nosem. Przepraszam państwa, ale też przepraszam państwa bliskich. No ale o to chodzi w tym, że kąciku muzycznym z zakurzonej MP3. Redaktor Cichoński się odezwał, napisał bój się Boga i napisał jeszcze, że tego dziś w pokoleniach nie będzie, gdyby ktoś z państwa się martwił. Zatem zapraszamy wieczorem również do Radia 357, ale na razie jest godzina, która to jest? Za 9 minut godzina 15. No to coś na otarcie łez i na otarcie łez.

Za 5 minut godzina 15. Słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać w Radiu 357. Dziękujemy za wszystkie wiadomości dotyczące typa niepokornego. Ja wiem, czasem tak jest. Choć pani Dominika napisała, że ponownie stała się tą samą nastolatką śpiewającą z dezodorantem w dłoni przed lustrem, zatem to chyba dobrze. No dobre to są momenty, myślę sobie. A teraz do godziny 15 poprowadzi nas zespół Gaja. To jest projekt muzyczny, taki na pograniczu popu, folku i alternatywy. I to będzie utwór, który jest taką przypominajką, że stare dobre czasy dzieją się na naszych oczach właśnie teraz, chociaż czasem tak łatwo nam o tym zapomnieć.

Tak sobie myślę, że taka dość eklektyczna audycja muzycznie nam się dzisiaj przytrafiła. Powiedzmy, przytrafiła. No przecież to nikt tutaj z nas nie układał tej playlisty, prawda? Państwo wiedzą. 4 minuty, właściwie 5 minut po godzinie 15 rozpoczęliśmy 3. godzinę tejże audycji. Julia Nowaczyńska ze sterami, przed mikrofonem Justyna Goc. To my jesteśmy tutaj odpowiedzialne za ten mały... Za to, co się dzieje. Pani Sylwia napisała... Julia mi tutaj na ucho mówi, to ty jesteś. Okej, czyli się wyrzekasz tego. Ale wiesz, mogłabyś mi nie pozwolić grać pewnych utworów, ale jednak jesteś współwinna. Pan Piotr napisał, że koledzy i koleżanki z pracy dziwnie na mnie patrzą, pani Justyno, kiedy prezentuje pani kącik z zakurzonej MP3. A pani Sylwia z kolei napisała, że drugie życie piosence dała, mówimy ciągle o piosence, drodzy państwo, typ niepokorny Stachurskiego. I to wykonanie zespołu Nic po nie jest fantastycznym wykonaniem, bo czasami tak jest, że to nie chodzi o samą piosenkę, że jest słaba, czy może nie do końca dobra, a o samo wykonanie. No to sprawdźmy.

rzeczywiście. Ach, coś tam jeszcze było. No to trzeba odsłuchać jeszcze raz w całości. Typ niepokorny, nic po nie. Dziękujemy pani Sylwio za tę propozycję i za to pokazanie, że pewne piosenki mogą brzmieć inaczej. Bardzo dziękujemy, a teraz zachęcamy i wracamy do naszych letnich przyjemności. Którą letnią przyjemność państwo wybierają? Czy kulinarną rozpustę, czy totalny reset? Nie można wybierać niestety i tego, ale można zagłosować w naszej aplikacji Radia 357, do czego bardzo zachęcamy. Można także zostawiać wiadomości, bo zaraz będziemy sobie tutaj je wyczytywać.

0: you.
1: Olivia Dejn w Radiu 357 w audycji Mam Grać. Pozdrowienia od pana Fila i tutaj mamy dołączony tak zwany, mówiąc po polsku, screenshot. Pan Fil pisze, że na załączonym screenshotzie wskazuje to, gdzie ja jestem, czyli jesteśmy z moim psem Franiem w dość ciekawym miejscu na ziemi, a w zasadzie 100 tysięcy ponad nią. I tak sobie pomyślałam, że jest spora szansa, iż moi rodzice słuchają właśnie 357 do obiadu w rodzinnym Wrocławiu i jest to również spora szansa, że jak ich pani teraz pozdrowi, to się ucieszą. A my z Franiem pozdrawiamy panią i całe 357. Dziękujemy. To my kierujemy te pozdrowienia w takim razie do tego rodzinnego Wrocławia, do rodziców. Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście jest. Czy się państwo ucieszą. I jeszcze jest PS. Od dziś moja ramówka 357 będzie postawiona na głowie. W Arizonie na przykład La Pauza to mocno poranne wydarzenie, ale próbuję i słucham. I tak patrzę na tę kropeczkę. Czy pan jest gdzieś na środku Oceanu Atlantyckiego?

Zagłosowałam na totalny reset, napisał pan Wiktor. To a propos naszej aplikacji Radia 357 i sondy, która na państwa wciąż czeka. Już niewiele czasu zostało, chyba ostatnie 10 minut, także proszę głosować. I piszę dalej, że dla mnie po pracy to czasami, żeby się zregenerować, właśnie o to chodzi. Potrzeba snu. Sen, sen, sen. Ale też na przykład wypad poza miasto i na jakiś weekend z dala od ludzi i tłoku. Głośnik do słuchania 357, spacer po lesie, spacer po górach, rowery, a obok rodzinka. No i oczywiście pierogi z pieca. No ale pytanie, z czym te pierogi?

0: Patronat Radia 357.
1: To moment, w którym polecamy Państwu cykl Halo Tęcza, Halo Kino Tęcza w naszym zaprzyjaźnionym kinie na żoliborskim dziedzińcu obok Teatru Komedia, czyli tuż obok nas. W czwartek 13 sierpnia mogą Państwo obejrzeć Człowieka z marmuru, no bo to oczywiście rok Andrzeja Wajdy, ten rok 2026, a we wtorek 18 sierpnia polecamy, to będzie zestaw krótkometrażowy, krótkie metraże Wielka Przyszłość, gdzie laureaci nominowani do nagrody imienia Jana Machulskiego prezentują swoje dzieła i tutaj na przykład zobaczymy piękną łąkę kwietną Emi Buchwald o architekcie krajobrazu walczącym ze światem obojętnym na piękno natury. Czuję, że to się może Państwu spodobać. Wszystkie seanse o 20:30, wstęp oczywiście wolny i o szczegółach można poczytać, przeczytać na stronie Kino Tęcza. Zatem polecamy, zapraszamy i jak zwykle może akurat przy okazji do zobaczenia.

Zatem jeżeli Państwo są w towarzystwie, bądź próbują Państwo właśnie kogoś dzisiaj namówić, mówiąc Radio 357 to naprawdę dobre radio. Sama dobra muzyka, świetne rozmowy, merytoryczność i tak dalej, jakość. No to teraz to jest taki moment, gdzie na chwilę znowu możemy się zapomnieć, bo w tym cyklu prezentujemy włoskie wersje znanych utworów. I tego obstawiam, że Państwo jeszcze nie słyszeli.

0: Beatlesi po włosku, pogoda za oknem w Liverpoolu, iście włoska, bo 30 stopni w słoneczku i jak tu pracować, skoro zaśmiewam, słuchając naszych po włosku, napisał pan Radek z La Dolce Vita w Beatles City. Ładnie, nie? Chciałbyś tam być?
1: Gdzie chciałbym być? We Włoszech czy w Londynie?
0: Ja rozumiem to zdezorientowanie, bo jest La Dolce Vita w Beatles City. No,
1: czy w Liverpoolu?
0: Mhm. Brawo, punkt dla ciebie.
1: Czekaj, nie, to w Liverpoolu, bo w Liverpoolu...
0: Dobra, gdzie chciałbyś być?
1: Liverpool, bo jeszcze tam nie byłem.
0: Naprawdę?
1: Tak, chciałbym zobaczyć.
0: We Włoszech?
1: We Włoszech będę pod koniec września, więc to już jest pewne.
0: Okej, a gdzie będziesz?
1: Będę 100 kilometrów od Neapolu, zresztą w tamtym roku również tam byłem. Tak mi się spodobało, że jeszcze raz ruszam.
0: A proszę, jaki włoski podróżnik.
1: W ten trip, tak, ale zamierzam pojechać na jeden dzień do Rzymu, bo to jest 3 godziny drogi.
0: Michał Trantał, jak już państwo usłyszeli.
1: Dzień dobry.
0: Tak, kolejny italofil, piękne słowo w naszej włoskiej redakcji.
1: Ja bym tak daleko nie szedł z tym italofilem.
0: Nieco bliżej, co w popołudniówce?
1: Co w popołudniówce? Dobrze, drodzy państwo, chciałbym państwa zdenerwować. Przepraszam, bo będę państwa
0: jak
1: teraz
0: zawsze,
1: denerwował.
0: Michał, jak zawsze.
1: Ale uwaga, uwaga, kiedy kupują państwo pralkę, lodówkę czy smartfona, w cenie produktu płacą państwo za recykling od razu tego sprzętu. No bo on kiedyś się zepsuje, kiedyś trzeba będzie go wyrzucić. I są takie firmy, które zajmują się recyklingiem tych sprzętów i one oczywiście za to dostają pieniądze. I w naszym kraju okazało się, że śmieci jest w dokumentach. Śmieci jest więcej niż naprawdę jest ich na wysypiskach, bo pojawiły się firmy, które jeżdżą ciężarówkami, mówiąc tak kolokwialnie, na pusto i generują kwity, że te śmieci powstały i zostały zutylizowane. Więc ktoś zarabia na naszych podatkach, bo to z moich, twoich, państwa pieniędzy. Taki reportaż wczoraj w Superwizjerze TVN-u był, a w popołudniówce gościem będzie autor tego reportażu. Ale drodzy państwo, żeby nie było tylko, że kontrowersyjne rzeczy.
0: Coś miłego, nie?
1: Wybierz.
0: Nic.
1: Północ, wschód, południe, zachód.
0: Południe, ja zawsze południe.
1: Południe, dobrze. Mhm. Więc tak, drodzy państwo, w Cieszynie, w województwie śląskim, zaćmienie słońca zacznie się dziś o 19:18, bo Krystian Hanke w Ranku mówił państwu o wielkich miastach. Że tam o której godzinie
0: rozpocznie się życie,
1: zaćmienie słońca. Prawdziwe życie jest w tych mniejszych
0: miastach.
1: Ja zawsze mówię stop takiemu, chciałbym powiedzieć, warszawocentryzmowi, ale też krakowocentryzmowi.
0: Generalnie
1: Poznaniu.
0: Jestem z tobą,
1: tak,
0: drodzy państwo.
1: Wybrałem sobie tutaj kilkanaście mniejszych miast.
0: Gdzie jeszcze, zaćmienie to pewnie jest wszędzie, ale gdzie jeszcze masz rozpisane godziny?
1: Ostróda, warmińsko-mazurskie, początek 19:13, maksimum o 20:01. Włodawa, województwo lubelskie. 19:16, 19:56 maksimum.
0: Mógłbyś być pogodynką, moim zdaniem. Ja bym cię zatrudniła.
1: Nie wziąłem ze sobą pogody, bo moglibyśmy taki test zrobić i sprawdzić, jakby to wyszło.
0: Michał Trantał, bardzo dziękujemy. To po 16:00 popołudniówka z tobą i z całą ekipą popołudniówkową. Polecamy. Jeszcze na koniec, masz jakieś takie swoje letnie przyjemności?
1: Chciałaś mi pewnie zadać pytanie dotyczące sondy.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Letnie przyjemności?
0: Nie. Takie po prostu, właśnie poza sądą. Możesz sobie wybrać, wiesz, książka czytana w hamaku, truskawki, takie zerwane prosto z krzaczka. Co tam lubisz?
1: Święty spokój.
0: Święty spokój?
1: Tak, po prostu.
0: Ale to nie jest letnie, to jest takie uniwersalne, nie?
1: Ale letni święty spokój brzmi lepiej niż zimowy święty spokój.
0: To prawda.
1: Bo jest ciepło.
0: To prawda. Bardzo dziękujemy. Zostań z nami.
1: Do usłyszenia za chwilę.
0: Do usłyszenia.

Za 7 minut godzina 16, zatem to dobry moment, aby powiedzieć o wynikach naszej dzisiejszej sondy. Pytanie to było, którą letnią przyjemność Państwo wybierają? Czy totalny reset, czy kulinarną rozpustę? Wnioskujemy, że są Państwo zmęczeni. Aż 66% wybrało totalny reset, zatem te kulinarne przyjemności pozostały daleko, daleko w tle. To chyba tego Państwu życzymy i latem, i dzisiaj, i generalnie życzymy tego, aby pamiętać o tych przyjemnościach na co dzień, bo lato się skończy i będziemy żałować, będziemy tęsknić. Tymczasem bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za te 3 wspólne godziny. Julia Nowaczyńska tę audycję zrealizowała, za co bardzo dziękujemy, a mówiła do Państwa Justyna Goc i do usłyszenia w niedzielę.

0: 12 sierpnia, godzina 16, zaczynamy popołudniówkę. Czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: A na początek gigantyczny wyciek danych Polaków po ataku na system firmy MyDir, która obsługuje lekarzy i ich gabinety. Jak poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, doszło do nadzwyczajnego wycieku danych.
2: Sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich, które to osoby w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego. Podjęte zostały natychmiastowe działania. Nic nie wskazuje dzisiaj na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym, który przychodzi ze strony rosyjskiej bądź jakiegokolwiek innego państwa.
1: To najpewniej działanie cyberprzestępców, którzy liczą na określone zyski. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu. Na stronie bezpieczne-dane.gov.pl można będzie sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Jeśli znajdziemy się na tej liście, w pierwszej kolejności warto zastrzec swój numer PESEL, choćby w aplikacji mObywatel. Tiraspol w Naddniestrzu, czyli na terenie prorosyjskiego separatystycznego regionu Mołdawii. To właśnie stamtąd został wysłany do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie poseł PiS, w piśmie zapewnia, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Nie możemy mieć pewności, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, podkreśla rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: Faktem jest, że ten list został nadany z Tiraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. No, tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego.
1: Prokurator nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie wniosku o wydanie listu żelaznego. Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, poinformowała rzeczniczka NATO Alison Hart po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich sojuszu. Sojusznicy NATO potępili Rosję za jej lekkomyślne działania, wyrazili solidarność z dotkniętymi sojusznikami i potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Do jutra do 16 przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Poinformowała dziś spółka, która zarządza portem lotniczym. Do tej pory odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. Dyrekcja lotniska w Catanii zaapelowała po raz kolejny do pasażerów, aby kontaktowali się z liniami lotniczymi, w których kupili bilety. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne. Eksperci przypominają o tym zwłaszcza dziś, w Światowym Dniu Pracoholizmu.
4: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
1: Mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie. Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, ponieważ nieustannie myśląc o pracy nie jesteśmy w stanie wypoczywać. Więcej o tym w popołudniówce, kolejny serwis o 17, a w nim m.in. chrzest fregaty ORP Wicher.
0: W studiu Mateusz Fusiarz, a to oznacza jedno, że czas na sport.
5: Już zdjęcie wrzuciłeś?
0: Tak, wrzuciłem zdjęcie, bo zapraszam Państwa na popołudniówkę na swoim Instagramie.
5: Człowiek nie zauważył. Dziś bardzo, bardzo sportowy dzień, a nawet noc. Noc dlatego, że dopiero po godzinie pierwszej w nocy, czyli już w czwartek polskiego czasu, o pierwszy od dłuższego czasu, finał powalczy Iga Świątek. W Toronto jej przeciwniczką będzie Elina Svitolina, która tak mówiła o swojej nadchodzącej rywalce.
6: Postaram się odpocząć, może coś potrenować. Przede mną analizy z moim zespołem, by nieco dostosować się do stylu gry Igi. Oczywiście ona jest wielką mistrzynią, gra naprawdę dobrze na tym turnieju, muszę dać z siebie wszystko to, co mam najlepsze.
5: Jak do tej pory Polka i Ukrainka mierzyły się ze sobą 7-krotnie i 4 razy wygrywała Iga Świątek. Niemniej 2 ostatnie pojedynki rozegrane w tym roku w Indian Wells oraz Rzymie padły łupem Ukrainki. Szykuje się mocny mecz. I po prostu mocny wieczór, bo przed nami kolejna sesja wieczorna na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. O tym co po 20 opowiem Państwu po 17.30 w rozszerzonym sporcie, ale oczywiście kilka rzeczy tam w mieście Black Sabbath zdążyło się już wydarzyć. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów, a Wiktoria Gajosz w eliminacjach biegu na 200 metrów. Daria Zabawska dostała się do finału rzutu dyskiem, co nie udało się Weronice Muszyńskiej. I to na razie tyle. Wracam za 1,5 godziny z bardzo szerokim raportem, gdzie pojawią się także wątki piłkarskie, bo sporo tego, siatkarskie, pływackie, być może warto będzie posłuchać tego serwisu.
0: To jeszcze prognoza pogody. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i wschodzie miejscami duże. Na Mazurach i Podlasiu lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do około 18 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich. Do 24 stopni w centrum i na zachodzie kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Miejscami na północy i w górach porywisty. Wysoko w Bieszczadach wiatr dość silny i silny. W porywach do 65 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry i zapraszamy na popołudniówkę. Państwo doskonale wiedzą o tym, że dzisiaj zaćmienie słońca. Krystian Hanke w ranku wymieniał Państwu te największe miasta, w których zaćmienie słońca będzie można zauważyć wraz z godziną. Więc ja postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają te mniejsze państwa, miasta. Więc drodzy Państwo, województwo lubuskie, Żary, 19.16, początek, Kraśnik, Lubelszczyzna, 19.17 i Nysa, województwo Polskie, 19.18. Mogą Państwo również dawać znać, czy przygotowują się Państwo do zaćmienia słońca, ale też będziemy mieli kilka naprawdę ciekawych, ale też i bulwersujących tematów. Mateusz Fusiarz zgłasza się, bardzo proszę.
5: Powiedziałeś Państwa miasta.
0: Tak, specjalnie to powiedziałem.
5: XYZ.
0: Nie, tak to my się bawić nie będziemy. 7 minut po godzinie 16. Popołudniówka Radia 357, 510, 357, 357 to telefon do naszego studia. Oczywiście głosówki, tekstówki mogą Państwo również na Instagramie do mnie napisać, bo już Mateusz powiedział, że tam zdjęcie się pojawiło. A, bardzo proszę.

0: 11 minut, prawie po godzinie 16. Spoglądam na pasek w jednej telewizji. Szokująca afera w partii Tuska. Spoglądam na pasek w drugiej telewizji. List z Tyraspola podpisany przez Marcina Romanowskiego. Czy wybieramy któryś z tych dwóch tematów? Nie, zdecydowanie nie.
1: To jest raport 357.
0: Wydaje się, że coś zdecydowanie poważniejszego, bo ostatnie dni przyniosły doniesienia z różnych miejsc w Europie. Chodzi najprawdopodobniej o zwiększającą się aktywność rosyjskich służb, sugerowaną przez wywiad i ekspertów. Co takiego wydarzyło się w Niemczech, na Łotwie i na wodach terytorialnych Rumunii? To pytanie zadaję do Krzysztofa Tubilewicza, który jest w studiu.
2: Witam Cię, witam Państwa ponownie. Zacznijmy od Łotwy. Tamtejsze służby odkryły coś, czego wcześniej na tej granicy nie znajdowały. To podziemny tunel. Kilkunastu migrantów miało przedostać się nim z Białorusi na terytorium kraju. Straż graniczna zatrzymała 15 osób w ubraniach zabrudzonych piaskiem. Szef łotewskiego resortu spraw wewnętrznych Janis Dąbrowa informuje, że tunel znajdował się zaledwie około 10 metrów od granicznego ogrodzenia. Podziękował wszystkim strażnikom granicznym, wskazał wprost: to element wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Łukaszenki. Gdzieś to już słyszeliśmy. Dla Łotyszy to niestety także nie jest incydent. Od początku tego roku łotewscy funkcjonariusze mieli udaremnić ponad 9,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią, a w przypadku Łotwy ta granica to zaledwie 170 kilometrów. Uruchomiono zatem operację o dość szczególnej nazwie Wilkołak. Łotewską Straż Graniczną wesprą wojsko, drony, śmigłowce i samoloty. Ale presja migracyjna na granicy z Białorusią to nie jest jedyny rodzaj aktywności, który w ostatnich dniach niepokoi państwa wschodniej flanki NATO. Przenieśmy się kilkaset kilometrów dalej.
3: Romania, armata Rumunii a distrus două drone, care erau...
2: W pobliżu projektu gazowego Neptune Deep, około 160 km od Konstancy, zauważono dwa drony. To są wody terytorialne Rumunii. Drony nie latały, lecz dryfowały. Przy największym tego typu projekcie gazowym w Unii Europejskiej. Na miejsce skierowano okręt Straży Przybrzeżnej oraz specjalistów marynarki wojennej. Ukraina potwierdziła Rumunii, że te bezzałogowce nie należały do jej sił zbrojnych, a ponieważ znajdowały się w pobliżu tej infrastruktury, podjęto decyzję o ich kontrolowanym wysadzeniu. Nie wiemy, czy drony miały wykonywać konkretną misję, czy znalazły się tam w wyniku wcześniejszych działań wojennych, ale wiemy, że Rumunia już wcześniej miała problemy z rosyjskimi dronami naruszającymi jej przestrzeń powietrzną. No to teraz trzeci punkt na naszej mapie. Wschodnie Niemcy. Lotnisko Lipshalle, gdzie w ubiegłym tygodniu znaleziono uzbrojonego drona, o włos uniknęło katastrofy i to w większym stopniu niż dotychczas zakładano, ustalił tygodnik Die Zeit.
4: Es war kurz vor Mitternacht, als eine Drohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle entdeckt wurde.
2: A pytany przez CDF niemiecki ekspert od dronów Hans Greisch zdecydowanie nie uważa, żeby był to zbieg okoliczności. To długo przewidywany scenariusz, na który NATO przygotowywało się od kilku lat. Chodzi o priorytetowe cele cywilne w największych miastach, a takimi celami zdecydowanie są duże lotniska. Czy to jeszcze zbiór incydentów, czy cała pajęczyna w ramach operacji prowadzonej przez pewne obce państwo? Zapytałem o to byłego oficera wywiadu Marcina Falińskiego.
5: To się układa w cały ciąg po prostu takich cały czas działań, być może przypadkowych też, być może związanych z usterkami, ale również niewykluczone, że działań celowych Rosjan. Bo oczywiście mówimy o krajach frontowych, bo i Łotwa, i Polska, i Rumunia. Zobaczmy, nie ma takich sytuacji na Węgrzech, na Słowacji.
2: Co w takich obcych działaniach jest dla obcych służb najważniejsze? Sam efekt, czy może sprawdzenie, jak szybko lub później?

0: późno zareaguje dane państwo?
1: I to tak jak z przelotami samolotów rozpoznawczych nad Bałtykiem, to zawsze też ma na celu rozpoznanie charakteru działań reakcyjnych z naszej strony, czy ze strony państw NATO, szybkości, jakości tego, co się dzieje w przestrzeni radioelektronicznej, bo to też jest ważne. Rosjanie wtedy słuchają, obserwują, co się dzieje, ale myślę, że najbardziej niebezpieczne, zwłaszcza, że o tym już była mowa, to jest ta sytuacja z Antonowem.
0: Dodajmy bowiem, Gazeta Wyborcza pisze o możliwym polskim śladzie w sprawie incydentu w Lipsku. Według informacji dziennika, w samolot Antonow miał uderzyć dron, do którego przymocowano puszkę z materiałem wybuchowym. No i ta puszka jest tutaj kluczowa, bo jak pisze Wyborcza, podobne puszki miał wcześniej przewozić do Polski kurier rosyjskiego wywiadu. Dwie z nich zniknęły 2 lata temu w okolicach autostrady A2, mniej więcej w okolicach Łodzi. Jak zdaniem Marcina Falińskiego wygląda ochrona infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska i porty w Polsce?
1: Zdecydowanie jest to niewystarczające. Kiedyś prowokacja dziennikarska, jeśli chodzi o petrochemię w Płocku. Na kolei oczywiście to jest olbrzymia sieć, tysiące kilometrów, więc tu jest trudno, ale widzimy, jakie przedsięwzięto środki, które kontrolują. Aczkolwiek myślę, że trzeba iść z rozwojem technologii, trzeba patrzeć, jak to robić również w inny sposób. Te strefy bezpieczeństwa muszą być znacznie poszerzone i tam muszą być różnego rodzaju bariery, nie tylko wizualne, ale również z detektorami dźwięków, zautomatyzowane, oparte o systemy sztucznej inteligencji.
0: Tyle Marcin Faliński. To jeszcze komunikat sprzed kilkudziesięciu minut. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Informuje o tym rzeczniczka NATO Alison Hart po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich sojuszu.
2: Krzysztof Tubilewicz zebrał dla państwa te informacje. Raport 357 oczywiście za chwilę będzie dostępny w naszych podcastach w zakładce Raport 357. Mnie szczególnie zainteresowała ta informacja o lotnisku w Lipsku, bo na świeżo jestem po obejrzeniu serialu o zamachu pod Lockerbie z 1988 roku. Widziałeś już serial?
0: Jeszcze nie.
2: Serial jest średni, ale historia jest dobrze znana, więc nie będziemy tutaj... nie będzie to spoiler, jeżeli państwo również oglądali. Ten serial mogą państwo podzielić się swoimi wrażeniami, bo wydaje się, że 1988 rok, 2026, a tematy ciągle podobne.

0: Mam taki temat, który na pewno Państwa zainteresuje, gwarantuję.
1: Leżę teraz na kanapie, bo mam chwilę relaksu, bo i tak wiem, że wrócę do domu i w domu będę musiał pracować. Czuję się komuś potrzebna i cieszę się z tego powodu.
2: Każda praca, nawet ta najbardziej fascynująca, nie powinna zajmować nam całego życia.
0: Mogą zrobić teraz Państwo naprawdę prawdziwy rachunek sumienia. Czy są Państwo pracoholikami? Jeżeli Państwo odpowiedzą tak, prosimy z nami zostać. Jeżeli odpowiedzą Państwo, że nie, również prosimy z nami zostać, bo tym tematem Antek Pyzel jeszcze przed 17 się zajmie. Bo drodzy Państwo, szacuje się, że od 10 do 20% z nas cierpi na pracoholizm, a to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Dla wszystkich pracoholików i nie tylko. Chcielibyśmy teraz uraczyć Państwa naszą piosenką dnia.

0: Prawie 25 minut po godzinie 16. Popołudniówka Radia 357. 510 357 357 to telefon do naszego studia, a myślę, że za chwilę telefony mogą się rozdzwonić. Z góry Państwa przepraszam, bo teraz Państwa zdenerwuję, a nawet Państwa zdenerwujemy razem z moim gościem. Ale najpierw krótki wstęp. Kupując pralkę, lodówkę czy smartfona, w cenie produktu płacimy za recykling elektrośmieci. Tak wygląda teoria. W praktyce okazało się, że pieniądze mogą znikać, a odpady często przetwarzane są wyłącznie na papierze. W ten sposób działa potężny system, w którym po Polsce krążą niemal puste ciężarówki, a sfałszowane dokumenty są cenniejsze niż surowce. Jak to możliwe, że w samym środku tego procederu korporacja z branży recyklingowej dostaje od rządu obietnicę miliarda złotych publicznej dotacji na projekt kluczowy także dla polskiej, europejskiej zbrojeniówki? Moim gościem jest dziś Filip Folczak, superwizjer TVN, autor głośnego reportażu o fikcyjnym obrocie odpadami. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: I w tym momencie lubię podkreślać, że Polska jest 20. gospodarką świata, bo my lubimy się tym chwalić, a w 20. gospodarce świata dochodzi do handlu kwitami za śmieci. Na czym polegał ten proceder?
1: Ja odpadami i tymi patologiami rynku odpadowego zajmuję się jako dziennikarz już od kilku dobrych lat i mieliśmy kilka lat temu falę pożarów składowisk odpadów, kiedy bardziej opłacało się podpalić jakieś składowisko niż coś z tymi odpadami robić i w różnych niewyjaśnionych okolicznościach te pożary wybuchały jeden za drugim. Później mieliśmy odpady niebezpieczne, porzucane na placach, w halach, czasami wylewane gdzieś, zakopywane pod ziemią i okazało się, że tą najlepszym szwindlem na odpadach, jaki można zrobić, to nie wtedy, kiedy porzucamy właśnie gdzieś odpady, zakupujemy odpady komunalne, palimy je, bo wtedy przyjeżdża telewizja, wychodzą politycy na konferencje, robi się zamieszanie, bo zawsze są gdzieś jacyś ludzie, którzy mieszkają tuż gdzieś obok i bardzo im to przeszkadza, że ktoś robi im duży bałagan pod nosem i naraża ich życie i zdrowie. Więc na czym można zarobić? Na tym, że odpady nie istnieją. I już mniej więcej od ponad roku zajmuję się właśnie elektrośmieciami, i tym, że tak zwane kwiciarstwo, czyli to, o czym powiedziałeś, że to produkowanie dokumentów jest szalenie opłacalne, ponieważ ci producenci wprowadzający sprzęt na rynek, sprzedawcy, mogą albo zapłacić państwu za każdy kilogram tego, co wprowadzili w roku poprzednim, bo muszą odzyskać te kilkadziesiąt procent masy wprowadzonej w roku poprzednim, albo kupić te dokumenty potwierdzające recykling. I więc oni te dokumenty załatwiają, kupują, a ci, którzy te dokumenty mogą im dostarczyć, mogą albo chodzić od domu do domu, od szkoły do szkoły, od parafii do parafii, organizować zbiórki, namawiać ludzi, żeby wyciągali ze strychów stare telewizory, pralki, które może się przydadzą, może je na działkę wwieziemy. To jest bardzo trudne i kosztowne. Znacznie łatwiej jest wyczarować te elektrośmieci. Czyli
0: to jest troszeczkę tak, jakbym chodził od butelkomatu do butelkomatu i nie wrzucał tych butelek do butelkomatu.
1: Dokładnie tak. To nawet nie chodzisz od butelkomatu do butelkomatu, bo nikt się nie trudzi robiąc, chociaż też takie historie mam. Pół roku temu opublikowaliśmy taką historię, kiedy kluby sportowe były wykorzystywane do tego i pewien dyrektor klubu sportowego na nagraniu z ukrytej kamery opowiadał mi, że na fakturze miał jedną masę odpadów, a tak naprawdę zbierał dużo, dużo mniej. Tutaj nawet nikt się nie trudzi tym, żeby tworzyć jakieś pozory tej działalności. Mamy złomowisko na północy Warszawy, które obserwowaliśmy, na którym powinno w tym momencie zalegać ponad 10 tysięcy ton odpadów. Zgodnie z dokumentami, no bo jest taki państwowy system, w którym każdy transport odpadów trzeba zgłaszać.
0: No właśnie, bo mi się to w głowie nie mieści. Przecież to jest kontrolowane, to jest monitoring tego. Przecież każdy podobno może to sprawdzić.
1: Urzędnicy mają dostęp 24 godziny na dobę.
0: Czy oni sobie mogą tak w domu nawet kliknąć, sprawdzić?
1: Są pewne ograniczenia tego podglądania, ale do każdej firmy teoretycznie co roku powinna przyjść kontrola. Te kontrole potrafią trwać po kilka miesięcy, odkąd się rozpoczną do momentu, w którym się zakończą. I w czasie tej kontroli urzędnicy mogą podglądać te zakłady przez kamery, na żywo. Albo kiedy mają uzasadnione podejrzenie, że coś w tym zakładzie dzieje się nie tak.
0: Urzędnikom się nie chce oglądać tych obrazów z kamer, czy po prostu zakładają klapki na oczy i udają, że nic się nie dzieje?
1: To jest doskonałe pytanie, ponieważ sam znam urzędników, którym się chce, ale znacznie więcej jest tych inspektorów, którym się chyba po prostu nie chce. To są też ogromne, gigantyczne pieniądze. To są bardzo sprawni biznesmeni, którzy często są filantropami, którzy w lokalnych społecznościach są bardzo ważnymi
0: osobami. Poruszyłeś temat pieniądze. Ile można na tym zarobić? Wożąc Nic nie włożąc właściwie.
1: Przy pracy nad tym reportażem zapytałem osobę, która zna się doskonale na tym biznesie, ile można takich transportów fikcyjnych dziennie wysłać. I ta osoba odpowiedziała mi z rozbrajającą szczerością. No tyle ile się chce. Nie ma limitu. Limitem jest to, ile umów podpiszesz, żeby załatwić te dokumenty związane z recyklingiem. No i wtedy to jest twój limit, ile możesz maksymalnie na tym zarobić.
0: Bo ja mam takie wrażenie, że ten mechanizm też może mieć w sobie cząstkę czegoś takiego, że ktoś z tyłu głowy, wymyślając taki proceder, myśli, a kto by się tam śmieciami zajmował? Kasą dla powodzian, dotacjami z KPO, bardzo proszę, monitorujemy. Ale to już
1: śmieci
0: jest na końcu łańcucha całego.
1: Nie są atrakcyjne, szczególnie jeśli tego problemu nie ma, jeśli właśnie te śmieci nigdzie nie zalegają. Chciałbym powiedzieć o tym, że to jest bardzo dobrze zorganizowany proceder, w którym uczestniczy dużo ludzi, ponieważ musimy mieć tego kierowcę, który jeździ wokół Warszawy, jeździ po drogach z miejsca na miejsce, czasem zabija czas stojąc na stacji benzynowej. Mamy takie nagrania w naszym reportażu, które mogą państwo zobaczyć w TVN24+ i już niedługo w telewizji. Właśnie pokazujemy. Ciężarówka wyjeżdża z zakładu odpadowego i kierowca jedzie na stację benzynową, tam idzie po kanapki i zabija czas. Albo kierowca jedzie na prowizoryczny parking przy torach kolejowych, zabija czas i czeka, kiedy wbiją mu następne dokumenty do państwowego systemu, do którego urzędnicy mają dostęp 24 godziny na dobę i widzą w czasie rzeczywistym, jak transportowane są odpady po Polsce. I kiedy następne dokumenty są w tym systemie, no to on ewidentnie dostaje sygnał, rusza, wraca z powrotem do zakładu odpadowego, jest ważony. Stoi przez kilkadziesiąt minut na placu wielkiej międzynarodowej korporacji. Tam nikt nie dotyka tego samochodu. Czasem się przeparkuje, czasem go przestawią z miejsca w miejsce. Nic się nie dzieje. Następnie znów wjeżdża na wagę i wyjeżdża z nowymi dokumentami, dokumentami w państwowym systemie wbitymi. Dodam jeszcze jedną rzecz. Te masy, które mają te pojazdy przewozić, są często nierealne. Nie da się zapakować tylu odpadów na naczepę takiego pojazdu, więc urzędnicy, służby mogłyby weryfikować dość prosto, nawet na wyrywki, patrzeć, co
0: się pojawia
1: w systemie.
0: Wydaje mi się, że taki urzędnik wie, ile waży mniej więcej telewizor, tak, ile mikrofalówka.
1: Ile tego może się zmieścić do samochodu, ale kiedy ten samochód w jedną stronę przywozi do tej wielkiej międzynarodowo, ale polskiej korporacji te elektrośmieci, niewidzialne, nieistniejące, nieprawdziwe, których nikt nie rozpakowuje, nikt nie wyładowuje, ale on w drugą stronę zabiera ze sobą złom, no bo to się musi spinać. Przyjeżdżają elektrośmieci, trzeba je rozebrać na części, odzyskać część surowców, no i puścić je dalej w obieg, komuś sprzedać, przekazać dalej i wtedy dopiero następuje ten recykling, kiedy rozbierze się ten na części pierwsze. Więc kiedy przyjeżdżają te sprzęty, ważą na przykład 18 ton 320 kg, to jest jedna z ciężarówek, które śledziliśmy. I w ciągu kilkudziesięciu minut, w których ktoś powinien rozładować te 18 ton, jest według dokumentów ładowane następne 18 ton i co do kilograma, za każdym razem, wielokrotnie, udaje się załadować taką samą masę zupełnie innego towaru.
0: Jak państwo... Przypadek nie sądzę.
1: Właśnie, gotujecie coś w kuchni, nie wiem, wybieracie się na wakacje, ważycie swoje walizki i załadowanie równych 23 kg, za które nie trzeba dopłacać przy bagażu rejestrowanym, jest bardzo trudne. I nawet kiedy wracamy z tych wakacji, to nasza walizka, pomimo tego, że często zawiera w sobie te same rzeczy, koszulki i tak dalej, no jednak ta waga potrafi się delikatnie różnić. A tutaj raz po raz, dzień w dzień, kilka razy dziennie jest dokładnie ta sama masa, tylko kod się zmienia.
0: Dobrze, ale ty postanowiłeś ostatnio trochę uprzykrzyć życie ministrowi finansów i widziałem taką scenę w TVN24, że tam machałeś do pana ministra Domańskiego, tak, bo chciałeś mu zadać pytanie, bo żeby tego było mało, to firma, którą namierzyłeś, że dokonuje takiego procederu, dostanie, niepotrzebne skreślić, miliard polskich złotych na recykling surowców, które znajdują się w elektrośmieciach, a które możemy wykorzystać później.
1: Tak, ponieważ te sprzęty, które mamy w domach, przychodzą do nas z Dalekiego Wschodu, z Azji najczęściej. I problem mamy taki, i Europa zdała sobie z tego sprawę, zwłaszcza po napaści na Ukrainę w 2022 roku, że odsyłamy dużą część tych sprzętów z powrotem do Azji. Kiedy będziemy chcieli potrzebować tych surowców, które na przykład będziemy wykorzystywać w branży zbrojeniowej do budowania własnej broni, no to jesteśmy uzależnieni właśnie od tych Chin. Więc Europa postanowiła, że zainwestuje 40 kilka projektów, które będą budować tą niezależność. I jednym z tych projektów właśnie był projekt korporacji Elemental Holding. To jest ta korporacja, która ma różne spółki córki i na terenach tych spółek, na terenach tych zakładów my nagrywaliśmy te ciężarówki, których nikt nie rozładowuje, nikt nie załadowuje. Widzieliśmy to na własne oczy, nagrywaliśmy to dronami, wisieliśmy godzinami.
0: I dla polskiego rządu taka firma jest wszystko okej i dostaje miliard złotych i jest zaufaną firmą, która świetnie poradzi sobie z recyklingiem i odzyskiwaniem surowców, teraz który później ma być wykorzystywany w polskiej zbrojeniówce.
1: Między innymi.
0: Ja już widzę te polskie zbrojenia.
1: Powiem państwu coś, co teraz może państwa najbardziej zdenerwować. Ponieważ za tą korporacją, o której właśnie opowiada nasz materiał, wiemy, że ta korporacja jest pod lupą Prokuratury Krajowej i Centralnego Biura Śledczego Policji. I służby wiedzą o tym od jakiegoś na pewno dłuższego czasu, że tam mogą dziać się rzeczy, które są nie w porządku. I w tym samym czasie minister Andrzej Domański wraz ze swoim Ministerstwem Rozwoju i Technologii, którym również kieruje, przyznaje korporacji odpadowej miliard złotych dotacji. Te pieniądze miały być wypłacane w transzach. W tym roku pierwsze kilkanaście milionów miało zostać wypłacone. Za dwa lata już miało być to ponad 200 milionów konkretnej transzy. I ministerstwo i minister nie sprawdza tej firmy. Pyta jedynie o opinię prokuratorii generalną. Ta nazwa prokuratoria może brzmieć bardzo poważnie, ale prokuratoria to jest taka kancelaria prawna rządu, która sprawdza...
0: Prokuratoria to nie prokuratura. O.
1: Właśnie. Która sprawdza, czy nie ma konfliktów interesów pomiędzy rządem a tymi, którzy na przykład te pieniądze mają uzyskać. Nie pyta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratury. Andrzej Domański nawet nie pyta swojego kolegi z rządu o to, który jest koordynatorem służb specjalnych. Słuchaj, Tomek, głupia sprawa, ja wiem, że ty jesteś zarobiony, ale tutaj mam miliard do rozdania. Weź sprawdź, komu my ten miliard dajemy. Bo Andrzej Domański wczoraj na antenie TVN24 po faktach w rozmowie z Grzegorzem Hajdanowiczem, kiedy Andrzej Domański przyszedł się tłumaczyć z tego, co właśnie ustaliliśmy, powiedział, że oni nie mieli żadnej wiedzy ze służb, kiedy te pieniądze przyznawali.
0: Pan minister Domański gada często jak robot AI. Mam takie wrażenie, jakieś takie formułki wyuczone.
1: A my chcieliśmy z panem ministrem rozmawiać, tylko pan minister nie zgodził się na wywiad wcześniej. Nie próbowałem zadawać mu pytania w Sejmie. Mówiłem do niego, panie ministrze, komu pan dał ten miliard? A minister Domański, mamy to nagrane i to w bardzo wysokiej rozdzielczości, tak łypie na mnie okiem i idzie bardzo szybko i chowa się do tak zwanego ciemnego salonika.
0: Czyli jak ci urzędnicy, którzy nie widzieli tych śmieci, których nie widzieli śmieci, których nie ma.
1: O. Mleko się rozlało. Teraz ministerstwo mówi, nie wypłacimy ani złotówki, jeśli nie zostanie wyjaśniona ta sprawa. Tylko łatwo jest powiedzieć w telewizji, na konferencji prasowej, że będzie teraz nadzór. Ale na czym ten nadzór polega? Do tych firm śmieciowych, które widać w naszym materiale i jeśli zwrócą się do nas też odpowiednie organy, oczywiście my się też tą wiedzą podzielimy, ponieważ robimy to po to, żeby właśnie trochę może ten świat zmienić na lepsze. Ktoś powinien wejść w tym momencie zabezpieczać monitoring, zabezpieczać dokumenty, umowy. My nie wiemy, nie mamy żadnej wiedzy. Nikt nie poinformował opinii publicznej o tym, że tak się dzieje. Więc coś by się mogło dziać, ale nie wiemy, czy się dzieje. Bo jeszcze na koniec, nie wiem, czy, bo chyba, że do końca powoli zbliżamy, że dzisiaj
0: widać,
1: ministra,
0: że już musimy kończyć.
1: Ministra klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, pani minister dzisiaj wyszła na konferencję i była pytana o tą sprawę. I pani ministra powiedziała, że w tych zakładach tej wielkiej odpadowej korporacji było w ciągu ostatnich 3 lat 11 kontroli.
0: Które nic nie wykazały.
1: Wszystkie poszły
0: 10 sekund
1: świetnie.
0: A świetnie.
1: No, nie wykazano żadnych nieprawidłowości, że poszły świetnie.
0: To po co my 12 minut rozmawiamy o tym? 10 sekund nam zostało. Czy boisz się? No bo ta firma grozi ci sądem.
1: Powiem tak, jesteśmy pewni swojej pracy, widzieliśmy czarno na białym, mamy nagrania, mamy dowody, wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy, żeby to udokumentować wszystko i mogę powiedzieć wprost, mogą państwo zobaczyć w TVN24+, mój materiał i zobaczyć, że to nie jest tak, że ktoś nam opowiadał o czymś, my to widzieliśmy na własne oczy, jak oszukuje się na odpadach i robi się to w sposób nieprawdopodobne.
0: Filip Folczak, superwizjer TVN. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I oczywiście polecam reportaż Filipa Folczaka dotyczący mafii śmieciowej? Nie wiem. Firm, które zajmują się śmieciami do końca tak jak trzeba? Niepotrzebne skreślić. Mogą państwo zająć stanowisko w tej sprawie. 510 357 357. Tekstówki, głosówki. Dobrze wiedzą państwo, jak to wykorzystać.

0: Pan Łukasz do nas się dodzwonił w sprawie afery śmieciowej. Dzień dobry, panie Łukaszu. Czy zbulwersowała pana ta sprawa?
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiem, co powiedzieć, jak to skomentować. Powiem szczerze, że jestem niesmaczony, zdziwiony, zażenowany. Nie wiem jeszcze, jakich epitetów mogę użyć, ale czuję się zrobiony z balonu.
0: Dlaczego? Przez polityków? Przez firmy? Przez system?
1: Chyba na jakich polityków? Jakich polityków? To są złodzieje i to jest zorganizowana grupa przestępcza i nie bójmy się tego mówić publicznie.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo mocne słowa, ale trzeba przyznać, że w pewnym sensie uzasadnione. Pan Łukasz w popołudniówce Radia 357. 18 minut pozostało do godziny 17:00.

0: Popołudniówka Radia 357. Temat, który omówiliśmy z Filipem Folczakiem, no, poruszył państwa, trzeba przyznać.
1: Człowiek sobie nie może w spokoju śmieci spalić na własnej działce, a tam idą wałki na grube miliony. Oczywiście żart. Jedno i drugie mnie cholernie bulwersuje.
0: Mogą państwo także w tym temacie się do nas odezwać. 510-357-357, głosówka, tekstówka. Temat śmieciowy w środku wakacji bulwersuje naprawdę bardzo.
2: Popołudniówka 357.
0: Ale teraz temat, który też może państwa zbulwersować. Czy Polska według firmy SpaceX przestała być częścią Europy? Dostawca internetu satelitarnego Starlink wyłączył nasze państwo z europejskiego regionu mobilnego. Co to oznacza? Oznacza to, że polscy klienci korzystający z terminali w kraju będą musieli zapłacić za internet nawet trzykrotnie więcej, jeśli postanowią zabrać sprzęt na długi wyjazd zagraniczny. Amerykańska firma należąca do multimiliardera Ilona Muska nie poinformowała o powodach tej decyzji, ale niektórzy domniemują, że może chodzić o terminale dostarczane na Ukrainę. A tej sprawie przyjrzał się Krzysztof Zimoch.
3: Temat Starlinków pojawił się w tym tygodniu wraz z zapowiedzią zmian w zasadach dotyczących korzystania z systemu za granicą. Polska nie została ujęta w gronie państw europejskich, traktowanych jako wspólny obszar, w ramach którego nie trzeba korzystać ze specjalnej taryfy. W zmianie zaznaczono, że konta zarejestrowane w Polsce są traktowane jako przeznaczone wyłącznie do użytku w kraju. Ze standardowego pakietu będzie można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. A co potem? Wyjaśnia Szymon Palczewski, wicenaczelny CyberDefense24.pl.
4: Albo będziemy musieli wrócić z tym Starlinkiem do kraju, żeby zresetować tak zwany licznik, albo wykupić droższy pakiet, a to nie są już małe pieniądze.
3: Dotychczas użytkownik posiadający pakiet 100 GB za 180 zł miesięcznie mógł korzystać z sieci za granicą na korzystnych warunkach. Teraz, aby utrzymać łączność, będzie zmuszony wykupić plan Roam Unlimited, którego koszt wynosi 460 zł miesięcznie.
4: Jeżeli na przykład indywidualny abonent z Polski pracuje okresowo w innym kraju europejskim, to albo będzie musiał płacić więcej za usługę Starlinka, albo będzie musiał liczyć się po prostu z dodatkowymi problemami.
3: To znaczy usługa przestanie działać. Zmiany mają wejść w życie 17 sierpnia. Na ten ruch zareagował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Najpierw w sieci.
5: Zwróciłem się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy.
3: A potem podczas briefingu wicepremier w jeszcze ostrzejszych słowach.
6: To jest działanie firmy, które trzeba napiętnować i to jest działanie firmy SpaceX, które trzeba wskazywać jako nieuczciwa konkurencja, na pewno dotycząca polskich obywateli.
3: Polski rząd zwraca uwagę, że klientów w innych krajach Unii i Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego więc Polska tak została potraktowana? Tego SpaceX jednoznacznie nie wyjaśnia.
4: Mówi się tutaj o lokalnych wymogach regulacyjnych. To jest takie fajne, formalne, korporacyjne stwierdzenie, które gdzieś tam przytaczane jest przy wypowiedziach przedstawicieli SpaceX.
3: Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków na Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny Polska kupiła i przekazała walczącemu sąsiadowi prawie 25 tysięcy terminali do obsługi internetu satelitarnego, zauważa Adam Forma z platformy uczmnie.pl.
7: I możliwe, że polskie Starlinki też po prostu gdzieś szły dalej na wschód i były wykorzystywane w militariach.
3: A na to SpaceX formalnie nie chce się zgodzić. Choć jeszcze raz, wątek ukraiński jest jedynie przypuszczeniem. Jak zatem poznać prawdziwy powód? Ekspert sugeruje, że odpowiedź najłatwiej pozna prywatny użytkownik.
7: Można by wysłać do nich zapytanie, dlaczego? Może oni odpiszą. Mam dwa subskrypcje tam u nich, więc może by po prostu odpowiedział customer support, dlaczego tak jest i z czego to wynika.
4: Pytanie też, jakie będą dalsze konsekwencje?
3: Polityczne? Minister Gawkowski pogroził dziś palcem w następujący sposób.
6: My nie próbujemy wyłączyć portalu X, a możemy.
4: Krzysztof Gawkowski stanowczo wypowiada się w temacie Big Techów i to jest, można powiedzieć, taki jego priorytet, aby założyć to homonton przysłowiowe, o którym tak często mówi, na Big Techy.
3: Warto dodać, że Unia rozwija własny system łączności satelitarnej o nazwie IRIS2. Projekt ten ma do 2030 roku zapewnić członkom niezależność i pewny dostęp do internetu, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach.
0: Tematem Starlinków zajął się Krzysztof Zimoch.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 12 minut pozostało do godziny 17. Popołudniówka Radia 357. Ja mam cały wysyp tekstówek o aferze śmieciowej. Za chwilę się z tego wygrzebię i rozpoczniemy wielkie czytanie Państwa opinii.

0: Pani Kasia na antenie Radia 357 w popołudniówce. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię oczywiście zbulwersowana Państwa reportażem o śmieciach, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to przecież ludzie robią. To nie rząd tylko, który nie dopilnowuje, ale tego wszystkiego dopuszczają się ludzie. Oszuści, złodzieje, którzy wykorzystują każdą sytuację. I tak samo było ze Szpitalem Południowym i z innymi szpitalami, że lekarze wystawiali fałszywe faktury. Czyli nie wiem, czy mamy postawić dwóch, trzech pilnujących do każdego wykonującego swoje obowiązki. Popatrzmy też na to z tej strony.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, ale my również z tej strony na to spoglądamy, bo z jednej strony nieuczciwe firmy, z drugiej strony urzędnicy, którzy to kontrolują albo nie, a z trzeciej strony minister, który daje miliard złotych dotacji dla takiej firmy. Państwo do nas także piszą w tej sprawie. Pan Igor pyta, czy może powinniśmy uruchomić jakiś licznik dni bez nowej afery rządu. Pan Wiktor i Krzysiek piszą, słuchamy was non-stop i dochodzimy do wniosków, że w naszym kraju przekręt za przekrętem pojawia się praktycznie dzień za dniem. I pan Arek jeszcze pyta, czy to te obiecane 100 konkretów, to te 100 afer. Jeszcze się dobrze nie skończyło z panem doktorem Dawidem, a wyciągane są kolejne pieniądze dla powodzian, a dziś afera śmieciowa. Mamy jeszcze głosówkę, a pan w tej samej sprawie?
2: Ja w kwestii afery śmieciowej mam kilka słów do powiedzenia.
0: Czasem może i tak lepiej.
3: Popołudniówka 357.
0: Drodzy Państwo, to teraz weźmy głęboki oddech. Wpuśćmy, wypuśćmy powietrze, odetchnijmy, niech emocje troszeczkę z nas zejdą, bo mam teraz temat, który może Państwa zainteresować i na pewno nie będzie bulwersujący, a myślę, że pomyślą Państwo, tak. Państwo na pewno pomyślą po tym temacie, że to jest bardzo ciekawe, bo sztuczna inteligencja potrafi myśleć jak genialny matematyk. Chyba tak. W ostatnich dniach świat obiegła wiadomość. Model od firmy Anthropic dokonał gigantycznego skoku w badaniach nad hipotezą Riemanna. To jeden z najważniejszych i najtrudniejszych problemów matematycznych w historii, nierozwiązany od, uwaga, 1859 roku.
4: A o co chodzi w dylemacie Riemanna? W skrócie o liczby pierwsze, które dzielą się tylko przez jeden i samą siebie. Z biegiem cyfr pojawiają się one coraz rzadziej. Mówi Robert Berger, matematyk, twórca i tak zdasz.
5: 2, 3, 5, 7. Od 1 do 10 mamy 40% liczb pierwszych. Od 10 do 100 mamy już 21 takich liczb, czyli 23%. Od 100 do 1000 jest już niecałe 16% tych liczb.
4: Matematycy od ponad 160 lat próbują sprawdzić, czy w tym chaosie ukrywa się jakaś reguła. I takowa jest. Do tej pory udowodniono, że wzór zgadza się w niemal 42% przypadków. AI, pracując bez przerwy przez półtorej doby, podbiła ten wynik do ponad 67%. Więcej na ten temat mówi dr Bartosz Naskręcki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Wykonano wiele prób. Model był w stanie przygotować kompleksowe rozwiązanie, wykorzystując tak naprawdę techniki, które były znane już od wielu lat, ale połączenie tych technik udało się w zasadzie głównie dlatego, że maszyny, modele mają zdecydowaną przewagę nad nami, jeśli chodzi o taką typowo kombinatoryczną możliwość łączenia pewnych faktów.
4: Cloud AI nie stworzyło nowej metody rozwiązywania tego dylematu. Zamiast tego uruchomiło kilkadziesiąt cyfrowych subagentów, którzy odrzucali setki błędnych ścieżek i połączyli znane już wzory. Jednak zdaniem ekspertów, choć wynik robi wrażenie, nie oznacza to jeszcze, że sztuczna inteligencja wkrótce udowodni całą hipotezę.
6: Nie było tutaj żadnego przełomu, jeśli chodzi o metody związane z dowodem hipotezy Riemanna, więc raczej trudno jest powiedzieć, czy przybliżyliśmy się do dowodu samej hipotezy.
4: A po co w ogóle nam ten dowód? Liczby pierwsze to fundament nowoczesnej kryptografii.
5: Dla przykładu, człowiek, kiedy się loguje do banku, wykonuje przelew, kupuje coś przez internet, korzysta z technologii, których bezpieczeństwo związane jest z matematyką liczb pierwszych. Udowodnienie tej hipotezy na co dzień typowemu Kowalskiemu nie zmieni światopoglądu ani życia, ale może poprawić jego warunki przez zwiększenie bezpieczeństwa, żeby na przykład nie padać ofiarą oszustwa.
4: Pojawiał się jednak pytanie o koszty finansowe i środowiskowe takich gigantycznych obliczeń. Mówi Michał Nowakowski, ekspert do spraw wdrażania AI.
7: Być może za chwilę nawet pojawią się takie propozycje, żeby przyznać Nobla, jeżeli uda się ten dylemat rozwiązać. Musimy pamiętać, że to w dalszym ciągu jest jakieś narzędzie w rękach człowieka i są różne hipotezy na temat tego, ile kosztowało przybliżenie się do tej tezy i czy w ogóle ktokolwiek wziął pod uwagę koszt środowiskowy.
4: Jest jeszcze zagadnienie dostępu do tak zaawansowanego narzędzia. Czy pozostanie ono w rękach kilku gigantów technologicznych, czy trafi też do badaczy z całego świata? Ale wygląda na to, że sztuczna inteligencja nie zabierze pracy naukowcom, a da im po prostu potężny kalkulator.
0: Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o matematykę, to przyznam, że jestem Jaroszem, ale Jaroszem w tym temacie nie jest Ola Dobieszewska, która tym tematem się zajęła. Jeszcze chwila, jeszcze momencik i serwis informacyjny.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalino zależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: 12 sierpnia, minęła godzina 17:00, popołudniówka Radia 357. Czas na najważniejsze informacje, które przygotowała i przedstawi już teraz Ola Rzeczek.
3: Nieumyślne spowodowanie śmierci, pod tym kątem będzie teraz prowadzone prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala. Wcześniej postępowanie dotyczyło sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia, ale po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu.
4: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
3: Mówiła prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej. Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec stonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. ORP Wicher ochrzczony i zwodowany to pierwszy z 3 okrętów z programu Miecznik. Uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska odbyły się w Stoczni Wojennej w Gdyni. Chrztu dokonała Agata Ziemiańska z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
5: Płyń po morzach i oceanach świata. Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję Ci imię Wicher.
6: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z 3 wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową.
7: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
3: Wszystkie 3 okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Są pierwsze efekty kontroli umów cywilnoprawnych w firmach, kontroli, które prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy, które obowiązują od miesiąca, dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do inspekcji wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę. Były to wnioski od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
8: Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
3: Od tych decyzji można się jednak odwoływać do sądu. To może być droga przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na trasie pod Tatry w najbliższy weekend. Na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego rano ruszył remont ulicy Zakopiańskiej. Jezdnia została zwężona do 1 pasa, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
9: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
3: Kieruj się na południe, to jest bardzo słuszna koncepcja. Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października, tymczasem w ten weekend w Podhale może być celem poważnego najazdu turystów. Frekwencja pod Tatrami zapowiada się imponująca. Z kolei Roztocze żyje kinem. 27-letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu jest na półmetku, a już dziś wieczorem miasteczko usłyszy symfoniczną muzykę z filmów Andrzeja Wajdy.
10: Ten festiwal to blisko 150 filmów pokazywanych w 16 tematycznych sekcjach. Widzowie mogą zobaczyć m.in. kino Maorysów, współczesne kino irackie czy produkcje w języku retoromańskim. W programie nie brakuje też spotkań z twórcami oraz retrospektyw. W tym roku przygotowano przeglądy twórczości Marilyn Monroe i norweskiej reżyserki Liv Ullmann. Dziś o godzinie 20 na dziedzińcu browaru Zwierzyniec zabrzmi koncert The Best of Wajda. Symfoniczna podróż przez muzykę filmową Wojciecha Kilara, Andrzeja Korzyńskiego i Krzysztofa Komedy. Trwa również ogólnopolski konkurs prelegentów filmowych, w którym rywalizuje 10 uczestników. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
3: Letnia Akademia Filmowa zakończy się w niedzielę 16 sierpnia. Zaproszenie do Zwierzyńca kończy ten serwis. Do usłyszenia o 18:00.
2: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Więcej chmur okresami na północy. Na północy i zachodzie miejscami silne zamglenie i mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów. Temperatura spadnie do 8-11 stopni lokalnie. Uwaga, do 6 stopni w rejonach podgórskich i w okolicach Kielc. Nad morzem cieplej, do 13 stopni. Wiatr słaby. Wysoko w Bieszczadach porywy do 70 km na godzinę.
11: Radio 357.
2: Prawie 5 minut po godzinie 17 popołudniówka Radia 357. Pan Jacek pisze, że panu premierowi niedługo gorącego żelaza zabraknie do wypalania patologii. To państwa komentarze do tematu, który zbulwersował naszych słuchaczy, czyli afery związanej z elektrośmieciami i reportażu, który przygotował superwizjer TVN. Państwo mogą także w tym temacie ciągle się do nas odzywać. 510-357-357, głosówka, tekstówka, mój Instagram. Bardzo proszę. Każda forma komunikacji jest dziś wskazana.

0: Republika na antenie Radia 357 w popołudniówce, także w popołudniówce pan Przemek. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Kłaniam się bardzo nisko szanownemu panu redaktorowi i w ogóle ludziom, którzy słuchają waszego, mojego radia, no waszego też. Proszę pana, ja chciałem zadzwonić w bardzo prostej, dzwonię właściwie w bardzo prostej sprawie. Chodzi o to, że gdyby to były tylko śmieci, wie pan, to ja bym skakał z radości. A tu chodzi o sprawę dużo, dużo, dużo poważniejszą. Proszę pana, nawet samą, nawet, to już jest poważne.

0: prawdzie, to myślę sobie, że to dobrze, że ona teraz wyszła, bo to oznacza, że jednak służby działają. No bo skoro CBA się tym zajmuje, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No szkoda, że tak późno, bo to by oznaczało, że przekręty, które są robione przez wiele lat, no dopiero teraz udaje się je znaleźć, bo trzeba brać pod uwagę, że to są mechanizmy, które nie powstają z dnia na dzień. Ci ludzie kombinowali już dużo, dużo wcześniej.
1: Zdecydowanie nie powstają z dnia na dzień, ale też były tam cztery kontrole, drogi panie słuchaczu. Były cztery kontrole i wszystkie wykazały, że wszystko jest bardzo, bardzo dobrze. A jak było naprawdę, to opowiedział państwu Filip Folczak. Także rozmowę z Filipem Folczakiem z Superwizjera mogą państwo odsłuchać w naszych podcastach.

0: Ale to będzie teraz historia trochę jak ze szpiegowskiego filmu, bo będzie to historia o człowieku, który pojawił się w jednym samolocie. Później przerzucono go do ciężarówki przewożącej catering, przerzucono do drugiego samolotu i odleciał, wsinął dal. A to nie był sobie taki zwyczajny człowiek. Michał Żakowski w studiu.
1: Dzień dobry. To nie był zwyczajny człowiek, to był prezydent Stanów Zjednoczonych. O czym dowiadujemy?

0: dowiadujemy się dzisiaj, że taka scena i taka operacja wydarzyła się na początku ubiegłego miesiąca po szczycie NATO w Ankarze i ta scena, którą opisałeś, no właśnie tam też do niej doszło. Problem tylko polega na tym, że na pokładzie tego samolotu, z którego w tajemniczy sposób przewieziono Donalda Trumpa, zostali dziennikarze. I oni się zastanawiają, co się stało.
1: I to właśnie, to jest to pytanie, które mi się dziś rano nasunęło, bo tam to był cały samolot, po pierwsze, i dziennikarzy, i pracowników Białego Domu, i urzędników, czyli tak jakby oni zostali pozostawieni na pastwę losu, można tak powiedzieć?
0: To widzisz, ma inną nazwę, przynęta, ale jak to wygląda, jak wyglądają takie operacje, bo to nie jest pierwsza w życiu w ogóle prezydentów i w akcjach służb specjalnych. O tym za chwilę dr Anna Grabowska-Siwiec.
2: Daleki zasięg.
0: Doktor Anna Grabowska-Siwiec jest już z nami, były oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, teraz Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadza, no właśnie, ale dziennikarzom się nie zgadza ze Stanów Zjednoczonych, którzy towarzyszyli w delegacje, przecież zostali wysłani ze swoich redakcji, by uczestniczyć w szczycie NATO na początku lipca. No i po tej akcji tajemniczego, znaczy tajemniczego nie, ale przewiezienia w tajemnicy Donalda Trumpa z Air Force One do samolotu wojskowego samochodem, który dowozi do samolotu napoje i jedzenie, no wątpliwości się pojawiły, czy rzeczywiście taka operacja była przeprowadzona, no chyba, nie wiem jak to nazwać, ale humanitarnie, to znaczy no, o, oni tak mogli się czuć naprawdę zawiedzeni dzisiaj, że coś mogło się stać, a to coś, to się nazywa no, atak rakietowy na samolot Air Force One irański, bo Iran jest tutaj brany pod uwagę.
3: No tak, tutaj mamy taką bardzo nieprzyjemną sytuację, w której rzeczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze się chwali tym, że wystawił swoje otoczenie i dziennikarze, którzy mu towarzyszyli w ważnej wizycie, wystawił ich na zagrożenie po prostu. Jeżeli rzeczywiście służby amerykańskie miały takie informacje, a więc żeby tutaj jeszcze ustalić pewien porządek, za bezpośrednią ochronę prezydenta amerykańskiego odpowiada służba nazywana Secret Service. Jest to odpowiednik polskiego SOP-u, Służby Ochrony Państwa. Tak. Może z trochę szerszymi uprawnieniami niż polski SOP. Ale jest to służba odpowiedzialna między innymi za osobiste bezpieczeństwo prezydenta, jego otoczenia, jego rodziny i osób z nim współpracujących. Więc jeżeli założymy, że Secret Service pozyskał takie informacje ze współpracy tutaj na pewno z amerykańskimi służbami specjalnymi CIA i wiedział, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce, to powiedzmy sobie szczerze, szybko i krótko, bo nie mamy całego dnia na analizę tej sytuacji, w ogóle nie powinien prezydent Stanów Zjednoczonych opuszczać Stanów Zjednoczonych. Jeżeli rzeczywiście istnieje takie ryzyko, że służby irańskie czy wojsko irańskie będzie chciało dokonać fizycznego zamachu, chociażby w postaci zestrzelenia samolotu z prezydentem, prezydent w ogóle nie powinien opuszczać kraju.
0: No tak, ale jak to się wydarzyło w trakcie szczytu w Ankarze, ta informacja dotarła do służb?
3: Myślę, że raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Ten rodzaj ryzyka jest wynikiem raczej analizy niż uzyskania bezpośrednich danych, że oto dowiedzieliśmy się, że pan X powiedział panu Y, mamy plan na to, żeby zestrzelić amerykańskiego prezydenta. Nie sądzę. Nie sądzę też, żeby to Iranowi w ogóle było potrzebne, ten rodzaj działania, o tak niezwykle ofensywnym charakterze. Jakby nie było, świat oczywiście zwariował i wiadomo, ale raczej zabijanie głów państw nie jest dzisiaj mechanizmem regulowania sytuacji międzynarodowej. To Amerykanie posunęli się do porwania głowy państwa. Tutaj odwołuje się do przykładu Wenezueli, natomiast pozostałe państwa jednak takich operacji nie przeprowadzają.
0: No, zamachy na prezydenta Trumpa się jednak zadziały, na szczęście nieudane.
3: Zdarzały, tak.
0: W czasie kampanii wyborczej chociażby.
3: Dokładnie, ale też warto podkreślić, że były to zamachy użyłabym określenia wewnętrzne, a więc pochodziły one z wewnątrz Stanów Zjednoczonych, ze strony środowisk i osób niezadowolonych z sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych. Nie udowodniono i do tej pory nie pojawiły się takie informacje, żeby za tymi zamachami stały siły zewnętrzne. Ale oczywiście bezpieczeństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych jest priorytetem. Prezydent powinien być zabezpieczony na bardzo różne sposoby i różnego rodzaju operacjami, ale po pierwsze nie może to szkodzić innym osobom. No. A więc jeśli służby amerykańskie wiedzą o tym, że na pokładzie samolotu znajdują się też inni obywatele i zabiera tych obywateli amerykańskich w podróż wraz z prezydentem, nie informując ich ani o tym ryzyku, ani w ogóle decydując się na coś takiego, uważam to za wysoce nieproporcjonalne.
0: No tak, i to jeszcze wyglądała sytuacja rzeczywiście, że ten teatr mistyfikacji się odbył, bo prezydent faktycznie wszedł po schodach na pokład Air Force One. To śledziły i nadawały na żywo kamery i telewizje różne informacje. Zdjęcia też były robione, no więc dowód na to, że wszedł na pokład jest. Drugie, no to dokładnie. Już trochę domysłów i relacja z Washington Post, bo ta rewelacja pojawiła się na łamach tej gazety dzisiaj, czy dzisiaj w nocy można powiedzieć. No to wszystko zostało sfilmowane i teraz takie mam pytanie, no tak, no ale sam Trump chyba nie wpadłby na pomysł, żeby się przenosić z jednego samolotu do drugiego, czyli no coś na rzeczy musiało być. Czy to nie jest tak, że może zbyt gwałtownie zareagowały służby, no właśnie tylko no na co, na jaki sygnał, bo z tego co możemy wyczytać, podobno jakaś osoba z granatnikiem czy z wyrzutnią rakietową taką ręczną pojawiła się wokół szczytu NATO. To nie jest sprecyzowane, co to znaczy wokół szczytu NATO, czy budynków, czy gdzieś rezydencji, gdzie był pan prezydent Trump, czy tu nie mamy precyzji. Natomiast no wie pani co, no tak się zastanawiam, że w sumie ta osoba z granatnikiem czy z ręczną wyrzutnią rakiet, no brzmi to naiwnie, no powiem szczerze, takie jest moje zdanie przynajmniej.
3: Też mi się tak wydaje. No pamiętajmy, że troszeczkę nawet jakby odchodząc od głównego tematu naszej rozmowy, musimy tutaj zdecydowanie zwrócić uwagę na osobowość Donalda Trumpa i w ogóle styl jego zachowania. Jest to człowiek, który uwielbia show, który działa pod wpływem emocji, który uwielbia zwracać na siebie uwagę, mimo tego, że jest to cecha, której nie wiążemy ze sprawowaniem bardzo wysokiego stanowiska, a już na pewno stanowiska prezydenta jednego z najważniejszych państw na świecie i jakby mających ambicje odpowiadania za bezpieczeństwo tego świata, czy przynajmniej świata demokratycznego. Więc myślę, że to wydarzenie należy również rozpatrywać w kategoriach nieprzewidywalnych i takich akcyjnych działań ze strony samego prezydenta. Nie wiemy, na ile była to przemyślana operacja wcześniej przygotowana przez jego służby, a na ile było to działanie podjęte pod presją wymagań i oczekiwań Donalda Trumpa. I to też należy moim zdaniem tutaj rozdzielać, bo wiemy, że Trump po pierwsze nie ufa swoim służbom, mówił to wielokrotnie, nie słuchał rekomendacji CIA w różnych sprawach. Więc nie wiemy, na ile on nie jest to działanie o charakterze wymuszonym. My w Polsce sami mieliśmy do czynienia chociażby z tematem katastrofy smoleńskiej, gdzie podczas badania przyczyn tej katastrofy dowiedzieliśmy się, że głowa państwa i jego otoczenie wywierało też presję na służby, które czy miały zapewnić bezpieczny przelot, czy bezpieczeństwo fizyczne prezydenta. Więc wiemy, że takie rzeczy się zdarzają i rzeczywiście ta sytuacja budzi wiele pytań, rodzi kontrowersje, ale jej ostateczny efekt, a więc to, że dowiedzieliśmy się, że jeżeli nawet założymy, że prezydent był pod prawdziwym zagrożeniem i jakieś dane zebrane z terenu około szczytu NATO w Turcji dawały jakiekolwiek przesłanki do tego, żeby uważać, że samolot może zostać fizycznie zaatakowany, za ogromny wyraz braku profesjonalizmu i braku troski o obywateli amerykańskich uważam pozostawienie korpusu dziennikarskiego i urzędniczego na terenie samolotu, na pokładzie samolotu, który potencjalnie mógł stać się elementem ataku.
0: I teraz jest też tak, że jeżeli przesadzono z oceną zagrożenia, no, na pewno służby musiały zareagować profesjonalnie, to znaczy całą tę operację utrzymania w tajemnicy i przerzucenia prezydenta z Air Force One do samolotu wojskowego i też nie zdjęto kryptonimu Air Force One, bo Air Force One dotyczy dokładnie każdej maszyny, którą porusza się prezydent. To może być nawet awionetka, dokładnie. Ale Air Force One dokładnie. Się nazywa. Tutaj kryptonimu nie zmieniono, ale ta operacja operacja sama w sobie musiała się odbyć profesjonalnie, czyli no jakby ktoś, kto dowodził, musiał tutaj zadziałać według wszelkich prawideł w takich sytuacjach przewidzianych, prawda? Nawet no jeżeli tak, przyczyny są zupełnie odległe od prawdy, czy tam od zagrożenia realnego.
3: Dokładnie tak. I jeżeli nawet doszło do tak zwanej nadinterpretacji faktów czy domysłów, jeżeli przesadzono z wnioskami w analizie, to jest możliwe i wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, lepiej przesadzić z bezpieczeństwem niż nie dopilnować czegoś. To jakby w tym zakresie nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. I czy zmiana samolotu, czy eskorta wojskowa, co cokolwiek jeszcze towarzyszyło tej sytuacji, nawet jeśli były działaniem nadmiarowym, nie wzbudzają kontrowersji moim zdaniem. Kontrowersje wzbudza fakt, że pozostawiono ludzi, którzy nie mieli żadnej świadomości, ale czy mieć świadomość, że się zginie, to też nie jest, to niczego nie zmienia. Pozostawiono, tak jak pan powiedział, też na terenie samolotu, któremu utrzymano kryptonim, czy też tą nazwę oficjalną i narażono. Jeżeli uważano, że to jest, że jest duże prawdopodobieństwo zamachu na prezydenta, narażono na ten zamach osoby pozostające na pokładzie tego samolotu i ci ludzie lecieli do Stanów Zjednoczonych przekonani, że lecą samolotem na terenie, na pokładzie, którego znajduje się prezydent. Tutaj uważam, że naprawdę służby ochraniające prezydenta być może pod presją jego oczekiwań czy jego instrukcji zachowały się w sposób, nawet bym użyła słowa, niegodny.
0: Joe Biden na Ukrainę też się udawał w sekrecie, ale to była trochę inna podróż, prawda? To też jest... I takich podróży było kilka.
3: Na pewno nie z taką świtą, tak?
0: No nie z taką świtą. Zresztą dziennikarze, wie pani, no nie w ciemię bici, mówiąc kolokwialnie, ale pytali Donalda Trumpa o to, dlaczego kazano im zasłaniać okna tymi w samolocie.
3: Na przykład, dokładnie, tak.
0: I on odpowiedział, ale byliście na pewnie niebezpiecznym locie, coś takiego. To jest... No przedziwna sytuacja polityczna, powiedziałbym... I ze względów bezpieczeństwa, no coś niesamowitego, tak w sumie jakby się nad tym zastanowić.
3: Wszystko prawda, ale jakbyśmy poszli trochę, spojrzeli na sytuację w trochę szerszym kontekście, to cała prezydentura Trumpa, zarówno jego pierwsza kadencja, jak i obecna, jest różnego rodzaju, nacechowana różnego rodzaju nadużyciami, zarówno ze strony prezydenta, jak i jego otoczenia. I może to, co powiem, jest straszne, ale mnie to już trochę nie dziwi, że szaleństwa Donalda Trumpa są uznawane za metodę prowadzenia czy polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, czy polityki międzynarodowej. I również w zakresie bezpieczeństwa państwa, jak się okazuje, również jego obywateli, mamy do czynienia z brakiem logiki i brakiem przestrzegania podstawowych, też takich, powiedziałam, humanitarnych zasad.
0: No tak, jeżeli tutaj się wmieszała polityka, o czym pani mówi, to jest to w ogóle rzecz, myślę, że czekam na dalszy ciąg tej zagadki, co to się wydarzyło. A już chichot historii jest taki, że Ruhollah Khomeini, jak wracał do Iranu, do Teheranu, to też wziął dziennikarzy na pokład i też dlatego, żeby nie zestrzelili tego samolotu, nie zestrzeliły siły jeszcze lojalne Szachowi. Także to tak wygląda.
3: Robienie z obywateli żywej tarczy jest praktyką stosowaną, szczególnie w krajach niedemokratycznych. I tam rozumiemy to zupełnie inaczej. Natomiast w kraju, który jest demokratyczny, przestrzega zasad i jakby obywatel jest tutaj priorytetem, tego rodzaju zachowanie służb i prezydenta Trumpa, który moim zdaniem wiedział o tym i ponosi za to odpowiedzialność, jest niedopuszczalne i mam nadzieję, że naród amerykański wyciągnie z tego wnioski.
0: Doktor Anna Grabowska-Siwiec, były oficer kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję za rozmowę.
1: To był Michał Żakowski, za chwilę serwis sportowy, a teraz w popołudniówce Radia 357 Billie Eilish.

0: 17.30 na zegarach, a to oznacza jedno, że Mateusz Fusiarz już w studiu po raz drugi. Czyli chcesz uraczyć mnie i słuchaczy GKS-em Katowice?
1: No pewnie.
0: Czekałem na to.
1: Obiecałem piłkę nożną, więc będzie piłka nożna. Chronologicznie za niespełna pół godziny mamy mecz eliminacji Ligi Konferencji z udziałem polskiego zespołu. GKS spróbuje w Katowicach odrobić straty sprzed tygodnia, kiedy to przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Trener Rafał Górak.
2: Co będziemy chcieli robić? Dla nas jest najważniejsze to, że gramy jutro o to, aby to spotkanie wygrać. Wydaje mi się, że jeżeli otworzymy wynik, a wpadnie ta bramka, po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. To nie jest porażka, którą trzeba odrabiać z jakichś wyników, które kiedyś przychodzą do jakiejś historii. Znamy europejskie puchary 0-4 na 5-0 u siebie. To są rzeczy zjawiskowe. 2-0 to nie żaden wynik.
1: Niemniej, gdyby udało się odrobić straty i awansować do kolejnej, czwartej już rundy eliminacji, to byłoby zwyczajnie miło. Transmisja w TVP Sport, a w Kanal Plus Sport dziś mecz już o takim najwyższym europejskim poziomie. Mecz o Super Puchar Europy w Salzburgu.
3: Po udanej obronie tytułu klubowych mistrzów Europy PSG spróbuje dziś obronić w Salzburgu Super Puchar UEFA. Paryżanie rok temu pokonali Tottenham. Tym razem zwycięzca Ligi Europy to również ekipa z Anglii, Aston Villa. Trenerem The Villans jest Unai Emery, który dekadę temu objął stery PSG i prowadził francuski klub przez 2 lata. Starcie z byłymi pracodawcami to dla niego okazja na przełamanie osobistej klątwy Super Pucharu. Choć jest specjalistą od Ligi Europy, którą wygrywał aż 5-krotnie, przegrał w każdej ze swoich 3 potyczek o Super Puchar Europy. I sam przyznał, że faworytem starcia są mistrzowie Francji. Villa to jednak niewygodny przeciwnik, o czym Paryżanie mogli przekonać się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 2 sezony temu, gdy Anglicy, zwłaszcza w rewanżu, napsuli im mocno krwi. Emery potwierdził, że jego ekipa będzie osłabiona brakiem 3 kluczowych ogniw, których reprezentacje zaszły do decydujących faz Mistrzostw Świata. Ezri Konsa, Oli Watkins i Emiliano Martinez nie są dostępni. Dałem im 4 tygodnie wolnego. To była konieczność. W jedenastce Villi awizowany jest za to Matty Cash. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, angielski espresso.
1: Początek spotkania PSG Aston Villa o 21:00, a my wątek piłkarski zamieniamy już na ten związany z lekkoatletyką, bo bez dwóch zdań czeka nas wieczór, no przynajmniej na 2 ekrany. Na jednym meczyk w Salzburgu, na drugim Birmingham i Mistrzostwa Europy. Wspominałem po 16:00, że najmilej dzisiejszą sesję poranną wspominać będzie Daria Zabawska, która nomen omen rzutem na taśmę dostała się do finału rzutu dyskiem.
4: Myślałam, że w tym pierwszym już załatwię trochę sprawę. Troszeczkę poleciał w siatkę. To jest moja jedna z większych bolączek ostatniego sezonu. No ale wierzę w siebie. Starałam się jeszcze raz nie myśleć o tym, co by było, gdybym weszła do finału i jak to będzie wyglądało. Bo przyznam szczerze, że może w Berlinie nie, ale w Monachium i w Rzymie byłam bardzo dobrze przygotowana. I w Rzymie rzuciłam dalej, ja byłam 15.
1: Poza Darią pozostali startujący w sesji porannej biało-czerwoni przepadli gdzieś w eliminacjach, a przed nami sesja wieczorna, gdzie co tu dużo mówić, spodziewamy się jakiegoś medalu. Jak do tej pory mamy 2 srebra, Ewy Swobody na 100 metrów i Pii Skrzyżowskiej na 100 metrów przez płotki. I właśnie płotkarz może nam ten kolejny krążek dostarczyć, bo startuje dziś m.in. halowy mistrz świata z Torunia Jakub Szymański. Ponadto w finale 400 metrów zaprezentuje się Maksymilian Szwed, a w finale rzutu młotem Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk. Czekamy na błysk naszej wielkiej mistrzyni. Czekamy również na kolejny w karierze i pierwszy od dłuższego czasu finał, w którym zobaczymy Igę Świątek. Polka jest blisko. Pozostał jej do rozegrania jeszcze jeden mecz, by w końcu wystąpić w pojedynku o tytuł. Ale lekko nie będzie, bo w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto zmierzy się z Eliną Świtoliną. Z Ukrainką w sezonie 2026 Iga grała już 2 razy, no i za każdym razem górą była jej rywalka. Także wypadałoby chyba się w końcu zrewanżować. Początek spotkania nie wcześniej niż o 1:30 czasu polskiego. Nie śpię, bo oglądam tenis. Natomiast nasze siatkarki, one grają o zupełnie ludzkiej porze, chociaż teraz wychodzi na to, że czeka nas wieczór nie na 2, a jednak na 3 ekrany. Wszystko dlatego, że o 20:30 rozpocznie się drugi mecz biało-czerwonych w ramach memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej. Wczoraj w Koszalinie wygrały Polki 3-0 z Ukrainkami, dziś zmierzą się z reprezentantkami Francji. Magda Stysiak.
5: Atmosfera jest super. Mimo, że nie dla wszystkich to jest ważne, u kobiet to jest bardzo ważne. Naprawdę jest super atmosfera i to nas buduje. To nas buduje, bo jakby nie było, to by nie było tego widać i ja uważam, że dałyśmy siebie maksa na tym WNL-u, to co mogłyśmy, to po prostu przekazałyśmy, a teraz ważny turniej przed nami. Gramy coraz lepszą siatkówkę i tu grają wszystkie. Tu potrzebujemy 14 zawodniczek, potrzebujemy każdej, która wchodzi z kwadratu, bo daje swoją energię i to jest reprezentacja Polski. Tutaj nie gra tylko 6 czy 7 zawodniczek, tylko zawsze z meczu na mecz przekonujemy się, że te zawodniczki zmienne, które wchodzą na boisko, naprawdę dają dużo energii i są wszystkie potrzebne, więc myślę, że to jest drużyna.
1: Drużyna, która dziś gra z Francją, a potem jeszcze z Włochami, a potem, to jest 21 sierpnia, rozpocznie walkę w Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbywać się będą w Turcji, Szwecji, Czechach i Azerbejdżanie. A na zakończenie wątku siatkarskiego jeszcze wątek związany z sezonem klubowym panów. Niezłego wzmocnienia dokonała ekipa projektu Warszawa. Do ekipy z Torwaru dołączył dziś Włoch Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku wywalczył tytuł mistrza świata, dołączył właśnie do projektu. O tym dziś poinformował klub. Atakujący podpisał z zespołem 2-letni kontrakt. A na koniec w serwisie jeszcze pływanie. Justyna Kozan z najlepszym czasem eliminacji awansowała do wieczornego finału rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy. Eliminację przebrnęło też pięcioro innych biało-czerwonych, a o wynikach finałów poinformuję już Państwa rano w porannych czwartkowych serwisach sportowych. Do usłyszenia.
6: Radio 357.
0: Informacje sportowe przygotował Mateusz Fusiarz. Będziesz coś oglądał dzisiaj?
1: No przede wszystkim myślę ten Super Puchar Europy.
0: No dobrze, to ja też obejrzę dziś Super Puchar
1: Europy. Ale obiecujesz?
0: Obiecuję.
1: A jesteś jutro rano?
0: Nie, jutro rano nie jestem, bo oglądam Super Puchar Europy.
1: Ja jestem jutro rano, bo oglądam Super Puchar Europy.
0: Drodzy Państwo, a za chwilę w popołudniówce o pracoholizmie.

0: Halo, halo, panie Krzysztofie, dzień dobry. Wiem, że pan ze sprostowaniem do nas dzwoni.
1: Dzień dobry. No tak, no jesteście między innymi pan razem z panem Rzekowskim dla mnie oknem na świat, takim powiewem tego, co się dzieje w świecie i nie tylko. A przeszło koło pana taka dezinformacja przesłuchacza na antenie, która wybrzmiała, że jesteśmy płatnikiem netto dla Unii Europejskiej. Bardzo bym prosił przekazać, że nie i w następnej perspektywie budżetowej też nie będziemy płatnikiem netto, bo niedługo się okaże, że za polskie pieniądze kraje Zachodu się bogacą i budują i jest to treść nieprawdziwa, ma swoje proweniencje pewnie ze Wschodu.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli my czasem czegoś nie wyłapiemy, do czego się przyznaję, to mamy fact-checking w postaci naszych słuchaczy i patronów. Dziękujemy bardzo serdecznie, bo oczywiście Polska nie jest i na razie nie będzie unijnym płatnikiem netto. Co wydarzy się za kilka lat? Zobaczymy, ale na razie tak wyglądają fakty.

0: 19 minut pozostało do 18. Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że jeszcze chwila, jeszcze momencik i rozpocznie się zaćmienie księżyca. Drodzy mieszkańcy Ciechanowa, 19.14 początek, koniec, a właściwie maksimum tego zaćmienia o 22. Hajnówka na Podlasiu, 19.15. Cieszyn 19.18, Sandomierz 19.17. Ale państwo także do nas głosówkują w sprawach trochę kosmicznych, ale niezwiązanych z zaćmieniem słońca.
1: Dużo bardziej bulwersuje mnie też to, co się wydarzyło z Starlinkiem. Widać, wciąż jesteśmy krajem trzeciego świata dla amerykańskich korporacji. Pytanie, gdzie te super wyjątkowe relacje z USA, które nam obiecał i którym tak się chwalił pan prezydent jeszcze dwa dni temu.
0: A to wszystko a propos materiału, który przygotował Krzysztof Zimoch. Ale teraz materiał, który przygotował Antek Pyzel. Bo drodzy państwo, pytanie. Czy mieli państwo kiedyś tak, że wychodząc z pracy zabieraliście państwo pracę ze sobą do domu? To jest czas na odpowiedź. 3, 2, 1. Dziś, 12 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Pracoholika. Według różnych szacunków na pracoholizm cierpi w Polsce, jak państwo myślą, uwaga, od 11 aż do 20% ludności. Czym objawia się ta choroba i jak sobie z nią radzić? Na te wszystkie pytania odpowie już teraz nasz reporter.
2: Znają państwo tych ludzi. Jeśli nie osobiście, to na przykład z telewizji. Miranda z Diabeł ubiera się u Prady, Patrick Bateman z American Psycho, najwięksi biznesmeni tego świata, pokroju Billa Gatesa czy Ilona Muska. Sportowi tytani. Na temat etyki pracy Cristiano Ronaldo i Kobe'ego Bryanta powstają legendy. Pracoholizm definiujemy jako uzależnienie od pracy, które polega na obsesyjnym poświęcaniu się obowiązkom zawodowym kosztem życia osobistego.
3: To jest zaburzenie, które bardzo mocno wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, z koncentracją.
2: Mówi psycholożka Dorota Minta.
3: To są też często takie objawy psychosomatyczne, problemy jelitowe, gastryczne, migreny.
2: Jak to z uzależnieniami bywa, często najbardziej cierpią na nich najbliżsi.
3: Stajemy się wybuchowi, opryskliwi albo zamknięci w sobie, w domu, wśród przyjaciół, a w pracy jeszcze się kontrolujemy.
2: Według badaczy pracoholicy szukają w pracy poczucia sensu i akceptacji. Nie będę się wypowiadał za moich kolegów i koleżanki, ale mi praca ze świadomością tego, że po drugiej stronie są państwo i słuchają tego, co mamy do powiedzenia, daje mnóstwo satysfakcji. Więc w poszukiwaniu ludzi podobnych do mnie przeszedłem się po radiowym korytarzu.
4: Czuję, że życie zawodowe z życiem prywatnym totalnie się przenika, szczególnie kiedy pomyślę sobie o Italii. Jadę do Włoch, żeby odpocząć, żeby wyłączyć się kompletnie, a co ja robię? Notuję kolejne tematy, notuję pomysły, zapisuję oczywiście piosenki, które usłyszę w barze. Zatem, czy ja jestem rzeczywiście na wakacjach? Jest to trudne, jest to wyzwanie, ale czy bym zamieniła to na inną pracę? Absolutnie nie.
5: Czasami tak mam, że o tej pracy się myśli, nawet jak się nie jest w pracy, ale staram się aktywnie o tym myśleć i organizować sobie czas tak, żeby ta praca z głowy wyszła i żeby faktycznie odpocząć.
6: Nie jesteś zapracowany za bardzo?
7: Leżę teraz na kanapie, bo mam chwilę relaksu, bo i tak wiem, że wrócę do domu i w domu będę musiał pracować. Czuję się komuś potrzebna i cieszę się z tego powodu.
8: A nie przeszkadza ci to, że wstajesz od rana, sprawdzanie wiadomości, potem wracasz do domu i też praca. Nie widzisz w tym nic niepokojącego?
7: Widziałbym w tym coś niepokojącego, gdybym nie miał czego sprawdzać i po co wstawać.
3: Taka praca, która nas bardzo angażuje, na początku jest fascynująca, a z czasem zabiera nam całe życie, działa trochę na nas jak każdy inny środek uzależnieniowy. Każda praca, nawet ta najbardziej fascynująca, nie powinna zajmować nam całego życia. Czasami wpadamy w taką pułapkę, że praca jest kreatywna, interesująca, fascynująca i zaczynamy tracić poczucie, że praca nie jest naszym całym życiem, że dobrze mieć czas na odpoczynek, na relacje społeczne, na zaopiekowanie się samym sobą.
2: Więc z okazji ich święta wszystkim pracoholikom życzymy złapania dystansu i oddechu. Pakujemy manatki i wracamy do domu.
0: A życzenia składał Antek Pyzel.
9: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Wiem, że wszyscy hejowi puryści będą chcieli mnie oskalpować, ale ja lubię tą nową Kasię Nosowską w tej swojej nowej, często elektronicznej odsłonie.

0: 11 minut do 18, popołudniówka, końcówka popołudniówki i tekstówka od Państwa. Ja nie muszę brać pracy do domu. Pracuję z domu 5 dni w tygodniu. Z reguły 8 godzin, ale zdarzają się wyjątki i dochodzi do 9, a nawet 10 godzin, ale później to sobie odbieram. Pisze pan Michał a propos materiału Antka Pyzla o pracoholizmie.
1: Popołudniówka 357.
0: Nie wiem, czy Państwo odliczają, ale to już niewiele, ponad 3 tygodnie. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. Powiedzieć, że wybieramy się tam jako radio, to nic nie powiedzieć. Do uzdrowiska na Dolnym Śląsku przyjedzie cały autokar redaktorek i redaktorów. Poprowadzimy kilka audycji każdego dnia, ponieważ to największa i najstarsza taka impreza w Polsce i jedna z największych na świecie. Na miejscu będą także goście z zagranicy. Z jednym z nich rozmawiał Krzysztof Tubilewicz.
2: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
3: Okej, okay, nie mam zbyt często takich okazji.
4: This is Radio 357 and we have a special...
3: Mamy specjalnego rozmówcę, Cliff Hammer, dyrektor Swiss Contribution Office przy ambasadzie Szwajcarii. Miło pana dowidzieć.
4: Have you here.
3: Thanks. Dziękujemy za zaproszenie, dziękuję. To wyjątkowa okazja. Pan reprezentuje Szwajcarię, a porozmawiamy częściowo o Lądku-Zdroju i tamtejszym festiwalu. To wszystko jest ze sobą powiązane i wyjaśni się w kilka minut. Zacznijmy od podstaw, od funduszy szwajcarskich. Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale wspiera finansowo kraje Unii. Dlaczego?
4: It supports EU countries. Why is that?
3: Dokładnie, Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jeśli spojrzeć na mapę, leży w samym środku Europy. Unia jest więc najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii. Mnóstwo ludzi przyjeżdża, wyjeżdża i przejeżdża. Jesteśmy zależni od silnej Europy. Szwajcarski wkład, czyli szwajcarskie fundusze, to w zasadzie sposób na zapewnienie stabilności i dobrobytu Europy. Dlatego utworzyliśmy te fundusze, by wesprzeć 13 krajów. To wszystkie kraje, które przystąpiły do Unii po 2004 roku. Wkład finansowy jest przeznaczony na realizację konkretnych programów w każdym z tych krajów.
5: To implement specific programs in each of these countries.
3: No a jednym z tych krajów jest Polska. Właściwie jesteśmy największym beneficjentem obecnej edycji programu. Otrzymujemy ponad 320 milionów franków szwajcarskich. Na co dokładnie te pieniądze są przeznaczone? Dokładnie, 320 milionów franków szwajcarskich to prawie 1,5 miliarda złotych. Fundusze są zasadniczo wdrażane na wniosek ministra funduszy rozwoju i polityki regionalnej.
5: For the Swiss funds, for the implementation of these Swiss funds. And what have they proposed at the time? They said, like, look, one of the priorities.
3: Jednym z priorytetów jest wspieranie miast, średniej wielkości miast w całej Polsce, które zasadniczo pozostają w tyle. To z pewnością jeden z obszarów, na który chcemy przeznaczyć fundusze. Drugi dotyczy badań i innowacji. Więc co dokładnie zmieni się w tych miastach? Cóż, każde z nich otrzymało lub otrzyma od 12 do 18 milionów franków w ramach programu rozwoju miast. Dla niektórych z nich to znaczna kwota na realizację projektów, które zaproponowały. Projektów, które samorządy konsultowały z mieszkańcami. Od renowacji parków po poprawę usług zdrowotnych, instalacje elektrowni słonecznych, szkolenia zawodowe dla młodzieży, zasadniczo wszelkiego rodzaju działania, które uatrakcyjnią życie w tych miastach.
5: To install solar plants, to work on vocational training for the youngsters. Basically, all types of activities to make the life in these cities more attractive.
3: Im chodzi o zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny. Jak pan powiedział, sami podejmowali decyzje. Dlaczego udział społeczeństwa to tak ważny element programu?
4: Why is this public participation such an important element of the program?
5: Maybe this is also a bit sort of linked to the Swiss DNA.
3: Być może to jest w pewien sposób powiązane ze szwajcarskim DNA. Jeśli chodzi o głos ludzi, jest on niezwykle ważny. Dlatego każda inicjatywa miejska jest zasadniczo konsultowana z mieszkańcami. To jest element, który chcieliśmy również uwzględnić w naszym programie. W niektórych szwajcarskich miastach nadal istnieje ten nawet starożytny grecki model demokracji, w którym ludzie głosują bezpośrednio, spotykając się. Tak, nadal to mamy, to znaczy w niektórych miastach odbywa się to fizyczne spotkanie, ale oczywiście stawiamy na regularnie organizowane referenda, więc po prostu głosujemy. Szwajcaria zawsze jest przykładem, gdy temat referendum pojawia się w polskiej polityce.
4: polityce, ale wróćmy do Festiwalu Filmów Górskich w Lądku. Co z tym festiwalem mają wspólnego fundusze szwajcarskie?
6: Swiss funds have in common with this festival.
4: Zastanawialiśmy się, jakie wydarzenia kulturalne chcielibyśmy wspierać w ramach programu, bo wspieramy również takie. Lądek i Festiwal Górski był dla nas oczywistym wyborem. My, Szwajcarzy, z naszą kulturą górską, to idealne połączenie. Dlatego właśnie już drugi rok z rzędu jesteśmy poprzez fundusze jednym z głównych sponsorów festiwalu.
5: This is why we. This is now the second year that the program is the main one of the main sponsors of the festival. So we have two of our guests.
4: A dwoje z naszych licznych gości to Zof Reich, Polka mieszkająca obecnie we Francji. Jest pionierką boulderingu. Niedawno napisała też książkę, w której mówi o różnorodności, zrównoważonym rozwoju w sportach górskich. To był idealny temat, więc pomyśleliśmy, że fajnie byłoby ją gościć w Lądku.
5: Was like a perfect topic that we thought that would be great, you know, to have.
4: Jest Szwajcar Bert Backenstoss. Kiedyś był bankierem. Okej, prawie każdy w Szwajcarii jest bankierem, ale wielu z nich dochodzi do punktu, w którym mówią, już wystarczy. Chcą zrobić coś więcej dla społeczeństwa.
5: Also reached at some point the point where they say like, you know, that's enough. So I want to do something more for society. So he founded Climb.
4: Założył Climb Aid, organizację pozarządową, która działa głównie w takich miejscach jak Syria, w krajach, w których toczyła się wojna. Wykorzystuje wspinaczkę jako sposób na przywrócenie normalności. Wspina się z młodzieżą. Opowie trochę o swoich doświadczeniach. To wspaniała inicjatywa. Cieszymy się, że będzie w Lądku i że posłuchamy o jego pracy. Na koniec pozwólcie mi wspomnieć jeszcze o projekcie dotyczącym Korei Północnej. To będzie wystawa 60 minut najlepszych fragmentów ze wszystkich wywiadów, które przeprowadzono. Nie zamierzam zdradzać żadnych szczegółów, ale naprawdę warto to obejrzeć i uzyskać wgląd w Koreę Północną i kulturę górską tego kraju, o której nikt wcześniej tak naprawdę nie mówił. To coś naprawdę wielkiego, coś na co ja naprawdę czekam i jestem ciekaw, jak zareagują widzowie.
5: Get like an insight into North Korea and the mountain culture in North Korea that no one has really seen before. So this is really like something that I'm really, really looking forward to see it and also the reaction of the people to that documentary.
4: Okay. Dobrze, a zatem będzie można zobaczyć się także z wami, przedstawicielami ambasady Szwajcarii.
5: Yes,
4: tak, będziemy tam moderować przez 4 dni, uczestniczyć w niektórych wydarzeniach, ale będziemy po prostu się dobrze bawić. To jest świetny festiwal, mnóstwo filmów, ja zabieram ze sobą rower górski.
5: Great festival, lots of movies. I'm gonna bring my mountain bike along, so...
4: I to będzie pana pierwsza wizyta w Lądku? Druga.
6: Okay.
4: Miałem powiedzieć, że będzie pan zaskoczony, jak mało tuneli spotka pan po drodze do Lądka w porównaniu do dróg w Szwajcarii, ale myślę, że i tak będzie wspaniale. Cliff Hammer, dyrektor Swiss Contribution Office przy ambasadzie Szwajcarii, był gościem w Radiu 357. Dziękuję bardzo.
6: Thank you so much.
5: Thank you.
2: Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
0: Krzysztof Tubilewicz, bardzo, bardzo dziękujemy, ale drodzy Państwo, teraz tak przyjemnie nie będzie, bo padną poważne oskarżenia.
7: Dzisiaj urodziny ma Mark Knopfer, 77 lat. Przeleciałem Wasze playlisty od porannej audycji i nie widzę żadnego utworu. Albo coś przegapiłem, ale może warto byłoby wspomnieć i puścić jakiś utwór.
0: Szanowny Panie, drogi słuchaczu. To wszystko było zaplanowane na 17:57.

0: 12 sierpnia, godzina 18. Ostatni dziś serwis informacyjny w Radiu 357, Ola Rzeczek.
1: Dane wrażliwe o wizytach lekarskich i receptach co drugiego Polaka mogły wyciec po ataku na firmę, która obsługuje przychodnie lekarskie w ciągu najbliższych dni na bezpiecznej stronie rządowej. Bezpieczne dane gov.pl będziemy mogli sprawdzić, czy dotyczy to również naszych danych. Jeśli tak, warto jak najszybciej zastrzec numer PESEL, radzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Polskie służby pracują nad nadmierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Jak wyjaśnia szef resortu cyfryzacji, na ten moment nic nie wskazuje na to, że był to atak zewnętrzny, na przykład ze strony rosyjskiej bądź innego państwa, a najpewniej było to działanie cyberprzestępców. Donald Trump po raz kolejny zapewnia, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiada, że ją utrzymają. Irańczycy z kolei deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny. Te deklaracje tym razem mogą nie wpłynąć na obniżki cen ropy, ale skutkiem poprzedniej fali przedwczesnego optymizmu są obniżki na polskich stacjach paliw. W tym tygodniu w porównaniu z poprzednim ceny wszystkich rodzajów paliw spadły, tak wynika z analiz ekspertów z portalu epetrol.pl. Benzyna 95 kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy, diesel 8 zł i 9 groszy, a gaz LPG 2 zł i 97 groszy. Szanse na kolejne obniżki są niewielkie, raczej trzeba się liczyć z podwyżkami. Stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN. Rząd ma podjąć decyzję w tym tygodniu. Zmiany miałyby obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Bruksela przygląda się sytuacji Ukraińców w Polsce. Od początku roku Ukraińcy w Polsce złożyli już 180 zawiadomień o popełnionych wobec nich przestępstwach z nienawiści. To o 30% więcej niż w roku ubiegłym. Komisja Europejska monitoruje sytuację dotyczącą przypadków agresji wobec Ukraińców w Polsce i weryfikuje przestrzeganie przez nasz kraj unijnych standardów w zakresie zwalczania rasizmu i ksenofobii, poinformował rzecznik Brukseli w odpowiedzi na zapytania w tej kwestii ze strony ukraińskich dziennikarzy. Jakie dokładnie działania zamierza podejmować Komisja Europejska, o tym Piotr Kaszuwara.
3: Komisja Europejska potępia wszelkie przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści. Oświadczono, że Bruksela będzie nadal wspierać Ukraińców dotkniętych wojną. Równość, niedyskryminacja i solidarność są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, zaznaczył rzecznik Komisji w odpowiedzi na pytania Radia Swoboda. Dodał, że Unia regularnie zapewnia specjalne fundusze państwom członkowskim, które przyjmują ukraińskich uchodźców i monitoruje wdrażanie decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przez wszystkie państwa, w tym Polskę. Z dokumentu jasno wynika, że mowa nienawiści czy publiczne podżeganie do przemocy na tle narodowym lub etnicznym muszą być kryminalizowane. Ponadto przy rozpatrywaniu innych przestępstw motywy rasistowskie lub ksenofobiczne muszą być brane pod uwagę jako okoliczność obciążająca. Do tych przepisów Unii Europejskiej podporządkować muszą się wszystkie państwa członkowskie. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Szef polskiej dyplomacji zabiera głos w sprawie Starlinków. Hej, Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. Tak napisał Radosław Sikorski na platformie X. Przypomnijmy, z zapowiedzi zmian w zasadach dotyczących korzystania ze Starlinków wynika, że Polska nie została ujęta w gronie państw europejskich traktowanych jako wspólny obszar, w ramach którego nie trzeba korzystać z zagranicznej taryfy. Za nieco ponad godzinę będziemy wypatrywać zaćmienia słońca. Ważne jest, aby go nie obserwować gołym okiem ani przez klasyczne okulary przeciwsłoneczne, tylko w okularach ze specjalną folią, która nie przepuszcza światła. Warto też wybrać odpowiednie miejsce, radzi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi.
4: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
1: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. Będzie można dojrzeć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Najlepiej wybrać jak najciemniejsze miejsce, z dala od lamp ulicznych. Wtedy zobaczymy więcej meteorów, nie tylko te najjaśniejsze. Z życzeniami niezapomnianych wrażeń i hasłem głowy do góry kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
0: A propos jutra, to jeszcze prognoza na jutro, bardzo proszę. Jutro na zachodzie kraju bezchmurnie, a na pozostałym obszarze małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 23 stopnie w centrum do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby na południowym wschodzie, okresami umiarkowany, głównie z zachodu. Na północy wiatr zmienny.
5: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Mówimy Państwu do usłyszenia. Pogadaliśmy, więc teraz będzie więcej muzyki. Tomasz Organek.

Dzień dobry Państwu, albo powinienem był powiedzieć buonasera, bo już nie buongiorno, mamy po 18 kilka minut. Tomasz Organek, muzyka organowa, Radio 357. Tak jak Państwu obiecałem, wróciłem z Włoch i dzisiaj będzie królować tylko muzyka włoska. Starsza, młodsza, właściwie to w przypadku muzyki włoskiej.

granicach też tej włoskiej muzyki bardzo dużo, wcale nie amerykańskiej, tylko włoskiej. Oni wiedzą, co dobre, jeśli chodzi nie tylko o makaron, czy wino, czy sztukę, ale też sztukę w sensie w muzeach, ale też muzykę. Przywitał Państwa artysta, który się nazywa Rafael Gulacsi. Rafael urodził się w Urbino i w roku 2011 wystąpił na festiwalu Sanremo właśnie z tą piosenką, którą Państwo usłyszeli. Czyli Love Outside the Window to się nazywa w języku angielskim, po francusku, Francja po głowie chodzi, Folia d'amore to się nazywa po włosku. Był nawet z tą piosenką na Eurowizji w Düsseldorfie również w 2011 roku. No, chyba w jakiejś restauracji usłyszałem tę piosenkę, gdzieś we Florencji albo gdzieś to tam było. I pomyślałem sobie, że będzie pasować do naszej audycji dzisiaj. Znowu Państwa nie będę oszukiwał. Ja wiem, że to jest być może zabawne, no, ale znowu mnie nie ma i znowu do Państwa mówię jako duch. Bo jestem tylko duchem, a nie ciałem w radio. No ale zaraz Państwu powiem, gdzie tym razem mnie wywiało. A wywiało to chyba dobre słowo. Posłuchajmy kompozycji Vinicio Compocella, która się nazywa Che cos'è l'amor. To chyba przetłumaczyłbym jako co to jest miłość.

Vinicio Capossella, Che cosa l'amor? No to o co chodzi z tą miłością? Piosenka wyszła, ujrzała światło dzienne w roku 1994, jeśli Państwo są zainteresowani dalej odkrywaniem muzyki Vinicio Capossella, to zapraszam serdecznie do jego albumu Camera a Sud, czyli pokój na południu, tak? Dobrze mówię. Bardzo ciekawy artysta, zresztą Państwo słyszą piękne aranżacje tych piosenek. No i jak do tego dochodzi jeszcze tekst po włosku, to już wszystko jest na miejscu. Bardzo gorąco we Włoszech, byliśmy w północnych Włoszech, w okolicach Florencji, Udine, Ferrara, może troszkę jeszcze wyżej w stronę Triestu. Bardzo gorące temperatury, 35-37, nawet do 40 stopni. Słyszałem, że teraz dochodzi temperatura. No, człowiek dopiero na miejscu przekonuje się, że ta siesta została wymyślona w bardzo zmyślny sposób, tak żeby chronić swoje zdrowie tak naprawdę, już nie tylko dobre samopoczucie, bo ten upał bywa zabójczy, szczególnie w tych starych miastach, które są całe zbudowane z kamienia i z marmuru. To się wszystko bardzo, bardzo nagrzewa i jest duszno i gorąco. No ale to nie odbiera uroku zupełnie tym włoskim miastom. Mam wrażenie, że to tak musi być, no, że to dodaje tylko uroku, mimo że się słabo czasami człowiekowi robi na ciele. No Państwo to wiedzą, na pewno podróżujecie Państwo do Włoch, to są sytuacje znane. No, dotyczą nie tylko Włoch, bo całego południa, które płonie ostatnio. No takie mamy. Taki mamy klimat, proszę Państwa. No i w związku z tym właśnie chciałem Państwu powiedzieć, gdzie ja dzisiaj jestem. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Otóż z tych Włoch, w których było prawie 40 stopni, wylądowałem na Spitzbergenie, czyli w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w tej chwili na Arktyce, w polskiej stacji badawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego to jestem ambasadorem. Mam ten zaszczyt, noszę. I pojechaliśmy świętować 50-lecie tej stacji badawczej, ale no nie tylko świętować, bo zwrócić chcieliśmy uwagę na zmiany klimatyczne właśnie, które w tak drastyczny sposób zachodzą na całym świecie. Do czego oczywiście efektem są te potężne upały, susze, a z drugiej strony potężne burze, huragany, wichury, oziębienia, ocieplenia i tak dalej. To ten cały klimat, który dzisiaj jest tak nieprzewidywalny. Chcemy pokazać te lodowce, które gdy zakładano stację badawczą 50 lat temu, to te lodowce były tuż przy tych budynkach, które tam stoją. Dzisiaj te lodowce cofnęły się o kilkaset metrów. No ale to opowiem Państwu o tym wszystkim, jak już z tej Arktyki wrócimy. Wracamy do Włoch, ponieważ dzisiaj audycja jeszcze z takim powiewem tych oliwek i tego wina i makaronu i wszystkiego, co tam jest przepyszne. Piotta, taki artysta. Nie wiem, czy Państwo oglądali taki serial Suburra, się kiedyś nazywał, czyli przedmieścia Rzymu oczywiście w tym wypadku. No i tam taki motyw przewodni właściwie królował w tym filmie i chyba go zapowiadał w ogóle Piotta. I to na featuringu Il Muro del Canto. No dobrze, no to posłuchajmy.

No to wysłuchaliśmy, proszę Państwa, 7 grzechów głównych. Wyrapował nam tutaj Piotta, zaśpiewał i Il Muro del Canto. No bo piosenka się nazywa I Sette Visi Capitali, czyli no 7 grzechów głównych po polsku. I to są, uwaga, superbia, czyli pycha, awaricja, czyli chciwość, skąpstwo, luxuria, nieczystość, pożądliwość, invidia, zazdrość, zawistność, gola, obżarstwo, łakomstwo, ira, gniew i asidia, czyli lenistwo. No to. No i o tym była ta piosenka, no bo w tym filmie, który wspomniałem, byłem też te grzechy główne się oczywiście pojawiają. No one się pojawiają przecież w całym naszym życiu, no bo są tyleż kuszące, co odpychające w niektórych wypadkach, no ale im ulegamy przecież. Proszę Państwa, byliśmy we Florencji, no, bardzo, bardzo stare, przepiękne miasto, ale wystawa Marka Rotko nas tam ściągnęła. Palazzo Strozzi, takie miejsce w centrum Florencji, w którym ta wystawa się odbywa i już niedługo będzie zamknięta, no bo ona już przez długi czas, te obrazy już tam są. No polecam wszystkim, jeśli jeszcze nie byli, ja akurat nie wiem, czy wybierają się albo są na miejscu, za chwilę tam będą, to polecam bardzo wszystkim, żeby wstąpić do Palazzo Strozzi. Nie tylko do Galerii Uffizi, ale też do Palazzo Strozzi i spojrzeć na Marka Rotko. No, oczywiście to te obrazy robią niesamowite wrażenie w takim zetknięciu i osobistym, i też bardzo takim bliskim, w sensie odległości, no bo zresztą sam Mark Rotko namawiał do tego, żeby oglądać jego obrazy nie z daleka, tylko z bliska po prostu, bo one miały pochłaniać tą swoją głębią, kolorem, fakturą i wprowadzać nas w różne stany emocjonalne. No to jest taka powiedzmy monografia od najwcześniejszych obrazów do tych najpóźniejszych, czyli od malarstwa figuratywnego, bo na początku wszyscy oczywiście od tego zaczynają, również Mark Rotko od tego zaczynał, aż po takie końcowe, krańcowe stadium i jego depresji, i jego pomysłu na malowanie, bo później z tych czerwieni, najbardziej chyba znanych, pomarańczy przeszedł, powoli przechodził w niebieskości, granaty, szarości, czernie, i to robi się coraz bardziej takie ponure. Warto też obejrzeć film, kilkuminutowy film o jego twórczości, też o pobycie we Florencji i to, jak Florencja wpłynęła na Marka Rotko, na jego malowanie, na jego pomysł. Fra Angelico, taki mnich, który tam w pewnym opactwie miał swoją celę i żył w niejakim odosobnieniu i też w takim głębokim poście i celibacie, no jak tam żyją mnisi. Był takim eremitą, ale malował piękne ikony, malował piękne obrazy. No i on zrobił niesamowite wrażenie na Marku Rotko, bo on się też tam zamknął w tym klasztorze na jakiś czas. Zresztą można było wejść do tego klasztoru, ciągle chyba można. I tam jest kilka prac Marka Rotko, zestawionych z tymi grafikami, znaczy nie grafikami, tylko malowidłami ściennymi Fra Angelico. No robi to wszystko niesamowite wrażenie i ta historia też wyjaśnia w taki dosyć obrazowy sposób, jak rozwijała się wyobraźnia Marka Rotko i do czego on dążył, bo to przecież jak spojrzymy na duże czarne czy czerwone plamy, no to nie zawsze jesteśmy w stanie odgadnąć, co autor miał na myśli, a ten film szczególnie i w ogóle historia życia Marka Rotko stanowi piękny
kontekst dla tej wystawy, więc namawiam do tego, żeby w całości się z tym zapoznać, jeśli Państwo oczywiście tam są albo będą i mają na to ochotę. Życie Marka Rotko aż do jego samobójczej śmierci, i to w bardzo drastycznych okolicznościach, bo w momencie, kiedy jego seria obrazów malowana dla takiej bardzo, bardzo modnej i drogiej restauracji w Nowym Jorku w hotelu Four Seasons, na którą on się jednak nie zgodził i nie wystawił tam tych swoich prac, one trafiły później do galerii Tate, słynnej galerii Tate w Londynie. I w momencie, kiedy one tam trafiły, miały być wystawiane tego dnia, Mark Rotko postanowił odebrać swoje życie sobie. Dobrze, to może troszkę rozwesele Państwa włoską muzyką. Posłuchajmy New Genea, Bar Mediterraneo, czyli bar śródziemnomorski. Piękny utwór, przy którym można nie tylko jeść, ale też kochać się i tańczyć.

No, taki muzyczny, nie, instrumentalny taki przerywnik dla tych moich opowieści o Włoszech. Rino Gaetano, nie wiem, czy państwo znają takiego artystę, nie żyje już i to od wielu, wielu lat. Zmarł w dosyć młodym wieku, bo w wieku lat 31 zaledwie. Ale bardzo popularny artysta do dzisiaj we Włoszech. Słyszałem nie jeden utwór z jego udziałem. To są niby takie bardzo lekkie piosenki, ale jego teksty były bardzo ważne i one przetrwały do dzisiaj. Takie surrealistyczne, aluzyjne teksty, które pod popularnymi, bardzo chwytliwymi zresztą melodiami niosły bardzo ostrą krytykę społeczną i polityczną we Włoszech. No i to taka jedna z tych piosenek. Usłyszałem ją też w jakiejś włoskiej knajpie. Rino Gaetano w utworze Aida.

Chodząc po włoskich ulicach i po włoskich miasteczkach, słyszałem utwór Bella Ciao w niezliczonych wersjach. Ta piosenka jest ciągle bardzo popularna, ale chciałem wyjaśnić, ja już kiedyś to robiłem zresztą, o co w niej chodzi, bo ona się bardzo często teraz pojawia w takim rozrywkowym bardzo kontekście. Często takie no, różne grupy, towarzystwa rozbijające się po mieście ją śpiewają i bardzo dobrze, bo to piękna piosenka, ale ja chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć, o co w niej chodzi, no bo to piosenka, która została napisana po to, żeby upamiętnić walkę partyzantów włoskich przeciwko faszyzmowi i nazizmowi. Czyli taka, można powiedzieć, lewicująca idea za nią stała. Miała ich uhonorować, miała o nich wspomnieć, stanowić taki mocny symbol odwagi i poświęcenia, ale Bella Ciao jest tak głęboko zakorzeniona we włoskiej kulturze, popularnej też, że właściwie ludzie w każdym wieku znają tę piosenkę. Ja ją usłyszałem parokrotnie w różnych wydaniach. Raz słyszałem ją na ulicy, właśnie jak bardzo, bardzo młodzi ludzie ją śpiewali. I pamiętam, to było w mieście Ferrara. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to jest bardzo, bardzo stare miasto, w którym studiował zresztą Mikołaj Kopernik. Byliśmy w knajpie, w której się stołował, bo to wiedzą Państwo, jak to jest we Włoszech. Po prostu niektóre no już nie tylko uniwersytety, ale no niektóre tam osterie mają po 300, 400, 500 lat. No i akurat ta enoteka gościła nawet samego Mikołaja Kopernika. Proszę sobie wyobrazić, miasto wyglądało troszkę inaczej niż teraz, ale niektóre miejsca na szczęście pozostały. No, te historie i średniowiecze, i ta starożytność, i renesans, i barok, i to wszystko pięknie się czuje we Włoszech, dlatego one są tak wspaniałe. No i właśnie w tej Ferrarze słyszałem, no co tu dużo mówić, no imprezę młodych ludzi, którzy wyszli. Dziewczyny w takich wiankach chodziły. Ja ciągle nie dawało mi spokoju, dlaczego te dziewczęta w tych wiankach chodzą, czy to... no bo to nie było ani czerwiec, ani co. Okazało się, że to po prostu młodzi ludzie kończyli studia i pozdawali magisterki, to wtedy te dziewczęta chodzą w tych wiankach. No i oni sobie tam lekko podchmieleni śpiewali to Bella Ciao i pomyślałem sobie, że to też trafi do dzisiejszej audycji, a zaśpiewa ją Manu Pilas. Żeby było śmieszniej, to hiszpański muzyk, 40-letni, urodzony w 1986 roku, czyli bardzo młody mężczyzna. Bella Ciao, Manu Pilas.

No, im tak dobrze nie poszło oczywiście na tym ryneczku w Ferrarze. A bo to piękna wersja była. Ja mam zresztą słabość do tych tradycyjnych wykonań. No jakoś one są ciągle świeże w ogóle i tyle w nich jakiegoś takiego dynamitu i życia, że chce się tego słuchać. Następny artysta też nam to zaproponuje, bo to jest Alessandro Manarino w piosence Messo Imbricato. Ale to zaraz jeszcze, bo chciałem z tej Ferrari państwa zabrać do Udine miasta, Udine. No pewnie najbardziej znane miasto z powodu drużyny piłkarskiej Udinese. Przyjeżdżaliśmy właśnie koło tego pięknego, wielkiego, nowego stadionu, który tam stoi. Ale co chciałem powiedzieć, no my nie w sprawach piłkarskich tam pojechaliśmy, może nie głównie. Mistrzostwa świata się zakończyły, więc... Włochy zresztą, Włosi nie grali na tych mistrzostwach chyba po raz drugi, dobrze? Ja pamiętam, co było olbrzymim zaskoczeniem, jakimś skandalem kompletnym, ale dobrze, nie o piłce. Jeśli państwo będą gdzieś tam na północy Włoch i przyjeżdżać przez to Udine, a to jest miasto, które się zwykle pomija, bo przyjeżdżamy z północy i Udine jest zaraz tam tuż za granicą austriacką, nie, kilkadziesiąt kilometrów i chcemy lecieć dalej już do tej Florencji, Bolonii, do Wenecji, czy tam do Milano, czy tam gdzie kto jedzie, czy do samego Rzymu, albo i Neapolu, a w Udine się nie zatrzymujemy, bo po co to takie miasto nie za wielkie, nie za piękne, a okazuje się właśnie, że nie, że to jest bardzo urokliwe, wspaniałe miasteczko włoskie, takie pełne właśnie tej włoskości północnej, frulijskiej. No i... Aha, i co chciałem powiedzieć, że warto pójść do muzeum również w Udine, tego, które tam jest na ryneczku, bo aktualnie jest tam cała wystawa przewieziona z Winterthuru w Szwajcarii i można zobaczyć na przykład Rodena na samym wejściu. Wielka, przepiękna rzeźba Rodena, francuskiego rzeźbiarza, albo Piet Mondrian, czy kto tam jeszcze jest? Cezana nie ma, ale jest Pablo Picasso. No, cały zestaw w ogóle takich modernistycznych, surrealistycznych, abstrakcjonistycznych twórców, no bo ta wystawa... No, to miało na celu i ta, no po prostu taka jest w tym Winterthurze. To jest zbiór tych wszystkich obrazów wzięty i przewieziony, ponieważ tam w tym Winterthurze następuje jakaś tam przebudowa i potrzebowali ci muzealnicy, czy to miasto potrzebowało swojego partnerskiego miasta i innego muzeum, żeby przechować, no i też pokazywać te dzieła, więc wspominam tylko państwu również o tym. Alessandro Manarino, Messo Imbricato, proszę. Prego.

No i niech mi ktoś powie, że to nie jest piękna muzyka. No, można tego słuchać, słuchać i słuchać i się w tym zatapiać. I we włoskim języku, oczywiście w jego brzmieniu, ale w tej przepięknej muzyce. No. Alessandro Manarino, on w ogóle jest znany jako Manarino po prostu, bo jest bardzo popularnym włoskim piosenkarzem, autorem tekstów, Rzymianinem z urodzenia i z przekonania. Aha, jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że wiele z tej muzyki ciągle można usłyszeć na festiwalu Sanremo, tuż przy granicy francuskiej, tam na zachodzie Włoch, północnym zachodzie. Kiedyś zresztą pokonaliśmy z chłopakami taką trasę z Lazurowym Wybrzeżem, aż od Saint-Tropez do Sanremo właśnie. Czyli ten festiwal ciągle żyje, ciągle lansuje dobrą muzykę. No to fajnie, cieszę się. Dla Państwa mam teraz coś specjalnego. Coś bardzo takiego aktualnego, współczesnego, o to chciałem powiedzieć, bo to nie będzie żaden hit sprzed lat, czy jakiś tradycyjny utwór. To jest utwór, który leci ciągle w radiach włoskich. Chyba jest... Zaraz sprawdzę, z którego to roku, ale to chyba jest z zeszłego roku. Jest bardzo popularną piosenką. No i też taką, no to jest pop taki, no radiowy pop, ale jak usłyszeliśmy tę piosenkę raz, drugi, trzeci, to ja już zrozumiałem, że po prostu ona mi się tak podoba, że nie mogę sobie odpuścić i muszę ją Państwu zaprezentować również w audycji. No to posłuchajmy. Colapesce? Tak? Jak to się nazywa? I Di Martino. Muzyka leggerissima. To taki utwór. No to bawmy się, proszę bardzo.

No i również trafiłem, bo właśnie wyszukałem, że to piosenka może nie z zeszłego roku, ale z roku 2021. I również brała udział w 71. edycji Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo. Czyli Sanremo ma się dobrze, lepiej chyba niż nasze Opole, mam wrażenie. No dobrze, żegnam się z Państwem. Pozdrawiam ze Spitsbergenu. Jak przyjadę, to postaram się już wpaść na żywo i poopowiadać również o Spitsbergenie. No może tam zbyt wiele muzyki nie będzie, ale może jakieś odgłosy wielorybów albo fok. No to postaram się Państwu nagrać. Dziękuję, trzymajcie się. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dbajcie oczywiście o swoje organy. No i na koniec mój ukochany Paolo Conte i Via, Via, Via con me.

Środa, Dzień Pokoleń. I to będzie wyjątkowy wieczór, bo przecież jeszcze patrzymy bezpiecznie, proszę uważać, bezpiecznie na słońce. Jest godzina 19:00.

0: Pokolenia 357.
1: Milena Krupińska, Marcin Cichoński. Mówimy Państwu dzień dobry. Od początku wakacji zamieniliśmy pokolenia w taką podróż w czasie. W wehikuł pełen sentymentów i wspomnień, nie boimy się tego, dotyczące lat 90., polskich lat 90. 91, 92, 93 już za nami. A więc teraz wypada, żeby to było PL1994. Proszę dać znak znajomym i sąsiadom, że jest bardzo dobra audycja do słuchania podczas zaćmienia słońca, że będzie dużo kapitalnych brzmień z lat 90. Cichy, małparadio357.pl, a także wszystkie media społecznościowe. Jestem do Państwa dyspozycji. No to był rok taki absolutnie magiczny. Z jednej strony mieliśmy kulminację fantastycznego roka, a z drugiej narodziny popu, który do dziś rządzi polską sceną. I gdybym miał wybrać jedno nagranie, to by było niemożliwe. To naprawdę byłoby niemożliwe, gdybym miał wybrać jedno nagranie z 94. No ale jakiś wybór na to pierwsze, które musi się pojawić w audycji, musiał się pojawić.

I gdyby ktoś nie pamiętał, to przypominamy, że to jest polski utwór, który pojawił się w tak zwanych napisach końcowych ważnego europejskiego filmu. Gdyby nie Miki Kaurismäki, który przyjechał na warszawski festiwal filmowy, wiele z tych historii by się nie wydarzyło, bo też fragmenty filmu Last Border zostały użyte z kolei w teledysku do nagrania polskiego zespołu Hawk, o czym opowiadał Maleo w Radiu 357 podczas wizyty. Tę rozmowę można znaleźć na YouTubie Radia 357. Polecamy bardzo gorąco. PL1994. Tekstówki można pisać, można się meldować w poście zaczepnym na Facebooku. Można też do mnie napisać tradycyjnie, czyli mailowo. Nie ma jednego artysty, jak już mówiłem, który by można było powiedzieć, że zdominował ten rok. To była scena kilku wielkich, absolutnie wielkich wybuchów i oczywiście potem były przyznane już wtedy Fryderyki, potem były rozdawane nagrody, natomiast to był taki rok, w którym mieliśmy z jednej strony marki, które umocniły swoją obecność, z drugiej strony niektórzy odnajdowali się na nowo, a inni jeszcze próbowali zupełnie nowych pomysłów. Ale mieliśmy taki zespół, na którego drugą płytę wszyscy czekali, bo po pierwszej były rozpalone do granic czerwoności nadzieje i oczekiwania. Pierwsza sprzedała się w setkach tysięcy egzemplarzy. No i wszyscy ciekawi byli, co zespół Hej zrobi na drugim albumie.

No to taki fragment wywiadu. Pani Katarzyna Nosowska udzielała takiej wypowiedzi, powiedziała dokładnie: usłyszałem, że jest to tekst koniunkturalny, bo teraz ciągle mówi się, że trzeba walczyć o prawa dzieci i mnóstwo zespołów porusza ten temat. Przypomnę, mamy rok 94. A ja nie napisałem tego tekstu, żeby być na czasie. Tak naprawdę nie chodziło tu przede wszystkim o te dzieci. Chodzi o to, co się dzieje, zanim te dzieci stają się opuszczone, osamotnione, jak w refrenie. Chodzi o sytuację między facetem a kobietą. Tego wywiadu wysłuchał, i to jest bardzo istotne dzisiaj, w szczególności kiedy napłynęły do nas wiadomości w ubiegłym tygodniu, tego wywiadu wysłuchał i przeprowadził go Wiesław Królikowski. Cześć jego pamięci, bo to jest jedna z takich postaci, które też ten rynek muzyczny bardzo mocno zbudowały, skonfigurowały i dzięki niemu jesteśmy, myślę, też w tym miejscu muzycznie, w którym jesteśmy. Hej, ho. A jak zajrzymy do teraz roku, tylko roku, przepraszam, wtedy to był tylko rok, 94 rok, to w 94 roku mieliśmy jeszcze bardzo dużą taką kampanię. Na całą stronę pojawiały się reklamy, że oryginalny produkt tylko z hologramem, bo była walka z piractwem. Na serio i taka bardzo, bardzo istotna, bo wszyscy zdali sobie sprawę, wytwórnie, artyści, że ten rynek można pchnąć tylko do przodu wtedy, jeżeli wykluczymy sprzedaż ze stadionu, sprzedaż ze straganów, z łóżek polowych, tych rzeczy bez hologramów właśnie. I później to przybrało bardzo ostrą jeszcze formę retoryczną, kiedy Kazik Staszewski napisał o tym, że kto kupuje od złodzieja i tak dalej na jednej ze swoich płyt. Ale to do tego dojdziemy. Natomiast teraz jedna z tych płyt, która w 94 roku była ogromnym hitem komercyjnym i o niej się naprawdę dużo mówiło.

przy pierwszej płycie, przy płycie Fire, wybuchła ogromna hejomania w całym kraju. Było naprawdę, działo się bardzo dużo. Musiała nawet interweniować służba porządkowa, policją już wtedy zwana. Wspomniał pan we wcześniejszych audycjach o akcji Mam to na kasecie, mam tę płytę na kasecie. Tak jest, pisze pan Tomasz. Wtedy mogłem mieć tylko kasety i było to dla mnie przekleństwo. Na płytach często były bonusy, takie jak na przykład na albumie Hall, tylko w wersji CD był utwór tytułowy. Dzisiaj nie mam go przygotowanego, ale kiedyś jeszcze obiecuję, że nadrobimy i sięgniemy. Dziękuję panie Tomaszu. Nie tylko za to, bo pan Tomasz dołożył się do tego, że dzisiejsza audycja powstała w takim, a nie innym kształcie. Będzie jeszcze o tym okazja powiedzieć. Właśnie wracam do tego, że Hey Fire to była ogromna hejomania i trasa koncertowa. Przy trasie dotyczącej albumu Hole ta trasa była jeszcze większa, te koncerty były jeszcze większe. Wtedy tak w ogóle to mówiliśmy o tym, że ktoś gra trasę klubową i nic większego sobie nie wyobrażaliśmy. Nie było czegoś takiego, że mówiliśmy o stadionach. Absolutnie nie, nikt sobie tego nie wyobrażał. Dlatego w ogóle wydarzeniem nieprawdopodobnym było to, że Hey 9 października 1994 roku absolutnie wypełnił katowicki Spodek. I co więcej, ta płyta została wydana jako album zespołu live. I teraz mam pytanie do państwa i poproszę o zdjęcie albo na Facebooka, albo skrzynką mailową. Bo każdy, kto był na tym koncercie, 11 tysięcy osób, miał dostać kasetę magnetofonową. Tylko te osoby, które były na tym koncercie, mogły taką kasetę dostać. Nikt inny nie mógł jej kupić. Czy ktoś z państwa ma taką kasetę i był na tym koncercie? O, na tym koncercie.

0: Dzięki bardzo.
1: Jeżeli ktoś może tak wrzucić zdjęcie takiej kasety, bardzo, bardzo gorąco poproszę. Tak samo jak poproszę, że jeżeli ktoś ma jakiś taki super sprzęt i może robić zdjęcia w trakcie zaćmienia, bardzo proszę wrzucać na mój profil facebookowy, tam gdzie jest bardzo dużo meldunków, za co bardzo dziękuję. Wspomniałem o Tylko Roku, tam między innymi publicystą, felietonistą był Czesław Niemen, który tak napisał w 1994 roku. Kasia Nosowska z chrypą i urokliwym pobłyskiwaniem spod powiek. Może coś z tego będzie, zwłaszcza, że dorwał się do niej światowy bis i pani Nina od zaludniania Dziewiczych Wysp. Hej do MTV, hejże ho!
2: Radio 357.
1: Ale w ogóle to pan Czesław w tym felietonie tak bardzo dużo narzekał na to, co jest złego, na to, co jest nie tak. Narzekał na sytuację międzynarodową, na wojny, na festiwal w Jarocinie, na, cytat, chodnikową publiczność na festiwalu w Sopocie i tak dalej, i tak dalej. I na koniec napisał: dobra nowina, Edyta Bartosiewicz i jej sen.

I chyba nikt nie spodziewał się, że to będzie aż tak dojrzała i dopracowana płyta. Wszyscy wiedzieli, że talent jest przeogromny, że tutaj w ogóle nie ma dwóch słów, nie można nawet tego opowiedzieć dwoma słowami czy dwoma zdaniami na temat skali możliwości wokalnych, interpretacyjnych, ekspresyjnych. Ale nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak wspaniale. Ta płyta przez długie miesiące, to nie były takie czasy, że przesłuchaliśmy płytę ze streamingu i do widzenia po tygodniu, tylko znaliśmy na pamięć i potem na koncertach było doskonale śpiewane, tym bardziej, że na tym albumie było naprawdę dużo fantastycznych piosenek. O tym za chwilę, bo pan Walsodar bardzo ładne zdjęcie wrzucił z gór, ze Sztawnicy. Pokolenia są słuchane z telefonu, a do tego widok na słońce i góry, piękne. I jeszcze zameldował się pan Krzysztof z Żyrardowa. Czekam na to zdjęcie tylko, że w którym zacząłem słuchać muzyki, to w 94 na pierwszym miejscu byłem na swoim pierwszym w życiu koncercie i trafiłem na Armię i Ang. A przepraszam, a pan z kolei tutaj nie podpisane, że tak, kaseta jest do dzisiaj, hej, koncertowa. Przyszła razem z plakatem, ale to były fajne czasy. Rzeczywiście, teraz na przykład po koncercie zespołu Metallica dostaję informację od zespołu, że mogę pobrać pliki. No, tak też bywa. Zupełnie inaczej. Ale wracając do płyty Sen Edyty Bartosiewicz, kapitalna to historia.

To teraz dwie zagadki, na które szybko udzielę odpowiedzi, żebyście państwo nie musieli za długo kombinować. Co się działo 10 maja 1994 roku? Otóż 10 maja 1994 roku było zaćmienie słońca w Polsce. Widoczne kiedy? Tuż przed zachodem słońca. Zupełnie tak jak dzisiaj. Dostaję od państwa zdjęcia. Jest cudownie. Zresztą tak jakby nad tym Żoliborzem. Tutaj na słońcu nie mamy widoku. Obserwuję to, co się dzieje na ekranach. Podobnie pewnie jak i państwo. Że rzeczywiście no, wygląda to magicznie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Druga zagadka jest już stricte muzyczna. Moja i twoja nadzieja była jednym z takich nagrań, gdzie Katarzyna Nosowska i Edyta Bartosiewicz pojawiły się razem. W jakim nagraniu wokalistki pojawiły się, innym nagraniu pojawiły się razem, zaśpiewały w jednej piosence? No i to rozwiązanie wiedzie nas do płyty z 1994 roku.

0: Razem, w jednym nagraniu. Kobra, Kasia Nosowska i Edyta Bartosiewicz. Nagranie tytułowe z płyty Niech popłyną łzy.
1: Radio 357.
0: Są teksty, które zestarzały się trochę źle, bo w 1994 roku ten tekst był bardzo aktualny, ale już w 2025 i 2026 absolutnie nie.

Tilaf. To ich najlepsza płyta, moim zdaniem, pisze pan Adam. O matko, Tilaf Primitive, pisze pan Krzysiek. No jasne, zupełnie o tym zapomniałem. Tak, jest od tego, jest ta audycja, żeby przypomnieć. iPhone i szybka do przyłbicy z bawalniczej obok siebie połączone z iPhone'a pan Marcin słucha, a szybka do przyłbicy z bawalniczej służy do patrzenia na słońce, na zaćmienie. Dobrze, to teraz będzie sport ekstremalny i ostrzegam bardzo mocno, ponieważ to nie jest tylko tak, że zagramy i zaprezentujemy tylko nagrania pod tytułem Ciary i wzruszające melodie, ale jeżeli mamy zrobić doskonałą pocztówkę tego, co się działo w 1994 roku, to pewnych nagrań ominąć nie możemy, ale pojawi się od razu nagranie drugie, które było odpowiedzią na nagranie pierwsze.

0: Moim zdaniem...
1: Kazik. Kompletny obrót. Moim zdaniem kompletny obrót. Kazik na żywo. Album na żywo, ale w studiu Biały Gibson. Artur Gadowski potem w wywiadach mówił, że... przecież Kazik atakuje tylko największych, bo rok wcześniej dostało się Lechowi Wałęsie i potem Artur Gadowski właśnie tak powiedział. Biały Gibson, czyli parodia i straszne rozebranie na czynniki pierwsze tego, co robił zespół Ira, mimo że ten w 1994 roku zaprezentował Znamie. Ale myślę, że jeżeli popatrzymy na Kazika na żywo i to, co się wydarzyło w 1994 roku, to zdecydowanie najważniejsze jest to nagranie.

0: No i jeszcze dodatkowo trzeba dołożyć, że Kazik dokładał, komu tylko mógł. Na przykład pisał felietony do Tylko Rocka. I tam też pojawiły się komentarze i o Jarocinie, i o Sopocie. I tak sobie myślę, że ci, którzy na przykład narzekają na poziom krytyki, język, który jest używany, niech zajrzą sobie do tych felietonów Staszewskiego z lat 90. Oj, tam było ostro.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Bardzo gorąco zachęcamy, a ja jestem Państwu bardzo wdzięczny. Jakby się bardzo mocno ściemniło, nie Milana? Milana Krupińska realizuje audycję. Ściemniło się za oknem i to nie jest wcale to, że zachód słońca, tylko że mamy spektakl kosmiczny za oknami. Zachęcamy Państwa do tego, żeby dzielić się zdjęciami, dzielić się. Bardzo dziękuję za te, które dostaję e-mailowo i poprzez wszystkie media społecznościowe. Kapitalne wspólnie przeżywamy to, co się dzieje, ten spektakl na niebie. Za chwilkę godzina 20.

0: pokolenia 357.
1: No i jeszcze powiedzmy, że w tym 94 roku ukazała się płyta, która wywołała bardzo dużo kontrowersji. Znów do pieca dołożył Kazik, głównie za sprawą nagrania tytułowego, bo album Mój Wydawca to było coś. Nie odważę się o tej porze zaprezentować nagrania tytułowego, bo niby tam Kazik śpiewa wszystko cenzuralnie, ale to, co się dzieje w tle dźwiękowo, wskazuje na słowa powszechnie uważane za niecenzuralne właśnie. Ale sięgnę po coś, co w radiu pojawia się rzadziej, a myślę, że jest jednym z najlepszych nagrań z tej płyty.

Psalm 151. Kult. 4 minuty po godzinie 20. Pan Adrian, bardzo zasmucony, wysłał mi zdjęcie. Zaćmienie w Tczewie. A zaćmienie w Tczewie wygląda tak, że jest jedna wielka chmura na niebie i nic nie widać. Pisze, pan pisze, że ogólnie przereklamowane zjawisko. Panie Adrianie, pozdrawiamy bardzo gorąco i też bardzo dziękuję. Tak, kolejny mail o tym, że chmury zaćmiły zaćmienie. Na szczęście w niektórych regionach je doskonale widać. W 94 roku, konkretnie patrzę sobie, maj 94 roku, taka krótka wzmianka. Na początku tylko roka były takie krótkie, takie bombeczki tekstowe i tam się pojawił taki krótki artykuł, który zwiastował rzecz historyczną, rzecz, przy słuchaniu której do dzisiaj mamy ciarki na plecach. A mianowicie, rok się rozpoczął dla nas wspaniale, powiedział nam Wojtek Szatkowski w imieniu swojej grupy. Byliśmy w Holandii w wytwórni SI Music, z którą podpisaliśmy kontrakt nagraniowy. Na bardzo korzystnych dla nas warunkach, dodaje. W SI Music nagrywają m.in. takie art-rockowe zespoły jak Landmark czy Blindside. Do studia College wchodzi w kwietniu, a nowa płyta ma się ukazać w czerwcu. Szatkowski. Płyta prawdopodobnie ukaże się również w Polsce. Wytwórnia stara się podpisać kontrakt na dystrybucję z pewną firmą zachodnią, która ma u nas swoją siedzibę. No ja państwu powiem, że to wszystko się sprawdziło, spełniło. Z tym, że jedna drobna korekta dla tych wszystkich, którzy mówią, że to jest jedna z najważniejszych płyt w polskim roku progresywnym. Nie wiem, co powie mój szanowny kolega redakcyjny po godzinie 22 w muzyce podprogowej. Jak go spotkam, to kiedyś na ten temat porozmawiam. A dla mnie to jest jeden z najlepszych albumów progrockowych z muzyką rockową progresywną w ogóle w historii. I jakiś nieprawdopodobny chochlik sprawił, że oni pojawili się w tym czasie, w tej szerokości geograficznej, a nie trochę później albo w innej szerokości. Chociaż bardzo się cieszę, że ten album powstał w Polsce i świętujemy go przy okazji PL1994 w pokoleniach 357. Płyta absolutna, płyta, która nie ma ani jednego złego fragmentu, 10/10, kompletnie nieprzystająca do tego, co grały w Polsce radia, do tego, jak brzmiały właśnie Heje, Kazikie na żywo i wszyscy inni. Oni po prostu zrobili swoje, nie oglądając się na nikogo. No i to przeszło do historii.

Pan Łukasz z kolei w samolocie wybrał specjalnie miejsce, żeby z samolotu oglądać zaćmienie słońca, a pan pilot powiedział, że, cytuję, mamy dwa flaki i trzeba wymienić oponę i godzinka poczekania. No i tak bywa, ale widzę, że zdjęcia, trochę tam jednak widać. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Koleś, kapitalny album, kapitalny, Living in the Moonlight to jego fragment.

0: Radio 357.
1: No i czasem tak jest, że mamy te same skojarzenia i ten sam tok myślowy ze słuchaczami. Pan Adrian w tym momencie przysłał mi maila. Może pan pamięta, że wokalista zespołu Koleż zaśpiewał dwie wspaniałe piosenki na płycie pewnego zespołu. Te dwie piosenki momentami przypominają nagranie Koleż. Tak, tak było. Robert Amirian pojawił się w 93 roku, czyli rok wcześniej niż ten, który wspominamy, na płycie zespołu Various Monks. Tak, i śpiewał ten sam, który jest w Koleż. A teraz, no właśnie, w 94 roku to był zupełnie inny zespół.

No i taka anegdota, też z prasy muzycznej zaczerpnięta. Wspominała wtedy Anita Lipnicka. Ludzie chodzili po sklepach w Łodzi i szukali tej kasety zespołu Hej z piosenką Zanim zrozumiesz. No bo jak to się pojawiło w radiach, to nikt nie wiedział, o co chodzi, bo oczywiście zespół Warius Manx miał jedną wspomnianą płytę na swoim koncie, zupełnie inną niż to, co się potem stało. No ale mówiąc o 1994 roku,

pominąć ten wielki wybuch wspaniałego popu, dobrze zrobionego, dobrze skomponowanego, zaaranżowanego, który po prostu wszyscy śpiewaliśmy, nie ma co się oszukiwać, to byłby grzech.

Kto nie śpiewał, ten po prostu kłamie, że nie śpiewał, bo wszyscy wtedy to śpiewali. Po prostu wszyscy. I nawet ci, którzy byli zafascynowani grunge'em i metalem, znali te piosenki na pamięć, bo prawda jest też taka, że niektórych nagrań nie dało się nie znać na pamięć. W szczególności, kiedy PESEL zaczyna się na siódemkę, wtedy było liceum i chodziło się na różne imprezy.

No i wytwórnie wtedy wykupywały takie reklamy całostronicowe w prasie muzycznej, a żeby czasem przyoszczędzić, to na tej całostronicowej reklamie na przykład były ogłaszane 3 płyty. I na przykład wytwórnia Izabelin zamieszczała obok siebie na górze zajawkę tego, że ukazały się płyty Edyty Bartosiewicz i Kasi Kowalskiej, a na dole reklamowało, że pojawiła się płyta zespołu The Days. Ale tak jak w ubiegłym tygodniu mówiłem o Krishna Brothers, tak samo muszę niestety powiedzieć, że The Days nie przechodzi tego testu lat. Nie ma chwili, nie ma takich miejsc. Wtedy brzmiało dla nas rewelacyjnie, grunge'owo, brudno. Dzisiaj po latach niestety proszę sprawdzić w zaciszu domowym to nagranie głównie ze względu na brzmienie. Absolutnie nie ze względu na kompozycję, na pomysł, jak to zaśpiewać. Niestety trzeba by było albo zremasterować, albo spróbować nagrać na nowo. Ale wracając do bohaterki. Moim zdaniem ten debiut Kasi Kowalskiej był i jest jej najlepszą płytą. Wtedy oczywiście wszyscy skupili się na nagraniu Jak rzecz. Natomiast ta płyta jest pocztówką tamtych czasów, że z jednej strony patrzyliśmy w stronę popu, ale z drugiej strony polski rynek muzyczny trochę, o czym już mówiłem, działał z opóźnieniem i te fascynacje metalowymi, grunge'owymi nurtami pojawiały się z pewnym opóźnieniem. Więc teraz tak. Tutaj będzie dowód na to, że i u Kasi Kowalskiej były takie fascynacje, a po drugie, proszę szybko w głowie poszukać, kto był producentem tej płyty.

0: Tak jest. Grzegorz Ciechowski był producentem płyty, która przeszła do historii, pierwszej płyty Kasi Kowalskiej. Przed chwilą usłyszeliśmy nagranie tytułowe. Pani Karolina z Poznania pisze, mam 8.2 w PESEL-u, ale też znam te piosenki na pamięć, a większość albumów było na kasetach. Ale fakt, wcześniej zacząłem się interesować muzyką tak około 90-91 roku. Kto wtedy się interesował, to zna te rzeczy na pamięć.
1: Radio 357.
0: Ale jeżeli chodzi o ten 94 rok, to jest jeden podmiot muzyczny, który był omijany bardzo starannie przez rozgłośnie radiowe, a jego życie toczyło się głównie na koncertach. Do tej pory są pewne nagrania, które funkcjonują jako, nazwijmy to umownie, trochę takie hymny pokolenia, trochę takie rzeczy grane na prywatkach właśnie dla ludzi z PESEL-em 7, no dobra, 8 z przodu też, no ale cały czas ten zespół nie jest uznawany za wielki. Michał, który tam grał, jest teraz moim sąsiadem, dokładnie wioskę obok mieszka. Wtedy, kiedy to się ukazało, to tak naprawdę wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. Co to jest i dlaczego oni tak grają?

No właśnie, brzmi bardzo retro. Teraz by się nagrało to zupełnie inaczej. Ang, Hate and Love, wciąż popularni, wciąż widzę po reakcjach państwa, że wtedy były ogromne, ogromne emocje związane z pojawieniem się tego zespołu, chociaż właśnie on miał życie zdecydowanie poza mediami, a był nieprawdopodobnie popularny na koncertach i często brakowało biletów. Podobno właśnie taki Ang to jest komprens na to, co było w audycji Mam Grać i patrzę na to, co sobie pan Maciej zaprezentował zdjęcie, że dzisiaj koleżanka Justyna miała taki pomysł, żeby zaprezentować typa niepokornego Jacka Stachurskiego. To teraz będzie prawdziwy typ niepokorny. Kiedy pojawiło się to nagranie, były ogromne kontrowersje, czy w ogóle tak można i że obrażamy, i że świętości, i że ten... No ale kto mógłby to zrobić, jak nie on?

Homo Twist, miasto Kraków. 27 lat temu, jak się rodziłem, to też było zaćmienie. Pan Mateusz napisał do mnie. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy. Homo Twist, wtedy wydawane przez taką wytwórnię właśnie, a propos tego, przypominaliśmy sobie 2 tygodnie temu, gdy był 93 rok, różne nazwy. Wtedy też ważną nazwą na scenie muzycznej był Music Corner i on wydawał Homo Twist. A miasto Kraków do tej pory brzmi bardzo dobrze i do tej pory zastanawiam się, dla komu to przeszkadzało, że tak Homo Twist brzmiało. Na pewno, pewnie Maćkowi Malańczukowi, skoro wybrał trochę potem inne brzmienia. Ale pewne zespoły postanowiły pójść za ciosem po pierwszej płycie i na drugiej to już po prostu nie brać jeńców i zagrać tak, żeby wszyscy ich pamiętali do końca życia.

Ilożon i nóż. Pani Anna, trochę z Konina, trochę z Zielonej Góry, a trochę z Warszawy. Mam taką myśl, że mam wielkie szczęście, że byłam nastolatką w tamtym czasie. Jak to fajnie człowiekiem pokierowało. No bo tak oczywiście, że tak jest, że ta muzyka kierowała nami. Bo ja nigdy nie zapomnę, dzwoni do mnie kumpel i mówi: cichy, idź i kup sobie tę kasetę. Oczywiście nie było mowy o płycie. Idź i kup sobie tę kasetę i posłuchaj, co się dzieje, jak gra polski zespół. To jest nie do wyobrażenia, że polski zespół potrafi coś takiego nagrać. I ja pamiętam, że zacząłem odtwarzać i przy tym utworze rzeczywiście, który za chwilę, przecierałem uszy ze zdumienia i mówiłem, to się po prostu nie dzieje. Ale tak, taka muzyka w Polsce powstała.

0: Buster.
1: Bawiam się trochę tego nagrania, no bo przecież to jak z horroru brzmi. Death Elizabeth Flapjack, album Rattles Kick. Niesamowite wejście w polski rynek muzyczny. Oczywiście byli tam aktorzy tego spektaklu, byli już nam dobrze znani. Niektórzy lepiej, niektórzy troszkę mniej, ale zdecydowanie było to coś, co było totalnym zaskoczeniem. Milena Krupińska, Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękujemy. Za chwilę Wioletta Myszkowska zaprasza na Plac na Rozdrożu. Proszę koniecznie być z nami. To będzie bardzo ciekawa rozmowa na tematy, które są cały czas aktualne. No, wielkim wycieku danych. Oj, będzie się działo. Podejrzewam, że tak. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i postaram się wszystko po kolei odpowiedzieć tak jeden za drugim, bo trochę tych rzeczy się pojawiło. Zapraszam jutro na popołudniówkę, a w piątek w audycji Złodziej Czasu, przypomnę, naszą gościnią będzie Sandra Drzymalska, która z jednej strony będzie Izabelą Łęcką w lalce netflixowskiej, a z drugiej strony będzie Violettą Villas w filmie o tym właśnie tytule. To w piątek. Na zakończenie brudny klasyk. Na dobranoc.

0: Minęła godzina 21 w Radiu 357.
1: Plac na rozdrożu. Technologie.
0: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów polskich pacjentów. Dotyczy to danych przechowywanych na platformie MyDoctor, dostawcy systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Z platformy tej korzysta część placówek ochrony zdrowia. Wyciek dotyczy 12 tysięcy placówek. Informację tę potwierdził dzisiaj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wspomniał też o tym, że włączono organy ścigania, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuraturę. W dzisiejszym placu na rozdrożu porozmawiamy o tym incydencie i innych podobnych. Co zrobić, kiedy staniemy się ofiarą takiego wycieku? Do czego takie dane mogą być wykorzystane? Na co uważać? Porozmawiamy też o cyberbezpieczeństwie, o tym, co my możemy zrobić, aby zabezpieczyć swoje dane. Można do nas pisać wioletta.myszkowska@radio357.pl. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska.

0: naszym studiu Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: I na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Wyciek danych medycznych około połowy Polaków. Ja wrócę tutaj do 10 sierpnia, to jest kilka dni temu, w serwisie zajmującym się cyberbezpieczeństwem, między innymi Zaufana Trzecia Strona, pojawiła się informacja, że, i tutaj cytuję, rzekomi sprawcy tego incydentu wcześniej skontaktowali się z nami i twierdzą, że są w posiadaniu danych pacjentów wielu polskich przychodni. Według włamywaczy w ich rękach znalazło się 18 814 1422 unikatowe numery PESEL. Koniec cytatu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził informację, że chodzi o dane o prawie 19 milionów pacjentów. No i 2 terabajty danych. To jest dużo, to jest, no, nie było takiego incydentu do tej pory w Polsce. Pytanie jest takie, no, jak tutaj pierwsza reakcja nasza, jaka powinna być?
1: Pierwsza reakcja, myślę, zabrzmi trochę to zabawnie, ale nie panikować. Najważniejsze w tym momencie to zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład za pomocą aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki temu, jeżeli nasz PESEL faktycznie został wykradziony przez przestępców, nie będzie on użyty na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych. Musimy czekać na to, kiedy dane zostaną do rządowego portalu Bezpieczne Dane. To stanie się w ciągu kilku dni, na pewno nie w ciągu kilkunastu godzin. Takie zbiory danych wymagają wielu godzin pracy i tutaj wierzę, że CERT Polska, który zajmuje się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, na pewno przyłoży się do tego i zapewni to, że będziemy mogli zobaczyć te dane. To zostało zapowiedziane również przez pana wicepremiera Gawkowskiego. I ważne jest to, że jeżeli otrzymamy jakiekolwiek podejrzaną wiadomość mailowo, SMS-owo, musimy mieć z tyłu głowy, że to może być oszustwo. Mówię to dlatego, że nie dotyczy to tylko tego incydentu, ale również wszystkich innych potencjalnych wycieków.
0: Zaraz będziemy rozszerzać ten temat właśnie, do czego takie dane mogą być wykorzystywane, ale jeszcze pan dr Paweł Litwiński.
2: Panie redaktor, szanowni państwo, ja może płynnie spróbuję już przejść do tego rozszerzenia, o czym pani powiedziała, bo to wbrew pozorom ma znaczenie w tej sprawie. To jest dość specyficzny wyciek, bo on obejmuje po pierwsze dane identyfikujące nas wszystkich, czyli te nieszczęsne PESEL-e, imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, ale też obejmuje dane dotyczące naszego zdrowia, czyli obejmuje informacje o tym, z jakich konkretnie usług medycznych korzystaliśmy, gdzie z tych usług korzystaliśmy, jakie skierowania, na jakie badania dostawaliśmy, być może jakie mamy wyniki konkretnych parametrów mierzonych w ramach tego rodzaju badań. I o ile ta pierwsza część, czyli te dane identyfikacyjne, ona mnie specjalnie nie niepokoi, my już przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele milionów numerów PESEL hula sobie po internecie, bo takie mamy w Polsce prawo. I my jakoś z tym funkcjonujemy. O tyle mnie niepokoi ta druga część tego wycieku, bo to są takie bardzo wrażliwe dane, które mogą być wykorzystywane, no właśnie, do takich niestandardowych oszustw. Na przykład atakujący wie, że korzystamy z usług jakiejś konkretnej poradni, jakiegoś konkretnego specjalisty, bo te dane wyciekły, no i następnie dostajemy prośbę na przykład o opłatę za przyspieszenie wizyty. Albo na przykład ktoś, kto jest osobą powszechnie znaną, w ramach takiego wycieku się znajdzie i ta osoba powszechnie znana jest następnie szantażowana, bo na przykład są tam kompromitujące informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Raczej tej drugiej części bym się w tym konkretnym przypadku bał, a numer PESEL to my powinniśmy mieć zastrzeżony od razu, jak tylko ta możliwość weszła. To jest ta podstawowa pierwsza linia obrony. Każdy powinien mieć z automatu na dzień dobry zastrzegany numer PESEL, do czego bardzo mocno namawiam.
0: To jeszcze ja tutaj zapytam dla porządku. Być może nie wszyscy to jeszcze wiedzą, albo trzeba przypomnieć, w jaki sposób można to zrobić. Panie doktorze.
2: Zastrzec numer PESEL można tak naprawdę na 3 sposoby. Można po pierwsze pójść do gminy, i zrobić to osobiście. Jeżeli chcemy zastrzec PESEL jako pełnomocnicy, na przykład osoby starszej, to jest to jedyne rozwiązanie. Pójść osobiście do urzędu gminy, wypełnić formularz i zastrzec. Po drugie, możemy to zrobić przez stronę gov.pl, gdzie załatwiamy różne sprawy urzędowe. I po trzecie, możemy to zrobić w aplikacji mObywatel. Wszystkie te trzy możliwości są bezpłatne. Zastrzeżenie, odstrzeżenie PESEL-u trwa dosłownie kilka sekund, więc możemy ten PESEL mieć cały czas zastrzeżony. W momencie, w którym na przykład przechodzimy do banku, chcemy wypłacić większą kwotę, odstrzegamy go, pieniądze dostajemy i PESEL znowu zastrzegamy.
0: Wiemy dokładnie, jakie dane wyciekły. Na przykład, czy te numery PESEL, które są, to czy one, da się je powiązać z innymi danymi?
1: Patrząc na to, jak wyglądały rekordy w bazie, prawdopodobnie tak. W artykule zaufanej trzeciej strony wskazano, że znalazła się przynajmniej jedna recepta konkretnego polityka z konkretnym numerem PESEL, więc tak, to jest niestety możliwe i w pełni zgadzam się z panem doktorem, że ta druga część o tych danych medycznych jest zdecydowanie bardziej groźna.
0: Tylko ja tutaj jeszcze dodam, że jeśli chodzi o ten proces weryfikacji, jeśli chodzi o zaufaną trzecią stronę, to oni nadmienili, że oczywiście tej recepty no nie byli w stanie zweryfikować, ale numer telefonu jeden przypisany do danego numeru PESEL i nazwiska, no to już

0: były sprzedawane, czy występowały jakieś próby spieniężenia. W tym momencie ciężko jest stwierdzić, co się będzie działo dalej. Myślę, że jednoznacznego stwierdzenia ciężko będzie to zrobić, ale no, w tym momencie te dane nie są publiczne.
1: To ja jeszcze zapytam, w tym momencie oczywiście nie wiemy, co dalej, czego chcą w zasadzie sprawcy tego wycieku, ale w innych przypadkach, które były kiedyś w przeszłości, nie tylko w Polsce, jaki był cel wykradania takich danych, poza tym, o którym już panowie wspomnieli, czyli na przykład, no nie wiem, oszustwa internetowe czy zaciąganie kredytów? Panie doktorze?
2: Pierwszym takim podstawowym modelem biznesowym, że tak troszkę żartobliwie powiem, to jest żądanie okupu. Stąd nawet konkretny model takiego postępowania, to się nazywa atak ransomware. Ransom, czyli okup po angielsku. Jest to tego typu atak, w którym zainfekowana maszyna, zainfekowana stacja robocza wyświetla komunikat o tym, no, że została zainfekowana i taką uprzejmą prośbę o okup w wysokości jakiegoś tam ułamka bitcoina, bo jak nie to, i tutaj się pojawiają różne możliwości, bo jak nie to na przykład skasujemy dane, albo je ujawnimy, albo zrobimy coś jeszcze innego. Więc po pierwsze okup, czyli taki typowo finansowy tutaj modus operandi. No a po drugie czasem się to odbywa nawet dla sportu. To pan redaktor przecież pamięta taką sprawę, którą pan redaktor opisywał kilka miesięcy temu, gdzie ktoś tam się po prostu pochwalił, tak? To pan redaktor znalazł tą sprawę. Ktoś tam się po prostu pochwalił i zrobił ten atak tylko i wyłącznie po to, żeby się pochwalić przed innymi podobnie działającymi osobami. Więc tego typu sytuacje też się zdarzają, że jest to robione, powiedzmy, znów z przymrużeniem oka dla sportu. Natomiast ja miałbym osobiście wskazywać jakąś taką podstawowy sposób i podstawowy cel działania. To powiedziałbym jednak jednym słowem: pieniądze.
1: Czyli zdarzały się wcześniej takie żądania okupu, czy szantaż, czy podobne sytuacje?
2: No ależ mnóstwo tego było. Pierwszy polski znany, bo dziejący się już pod rządami RODO atak i wyciek danych, czyli pewien sklep internetowy z nazwą rozpoczynającą się właśnie na literkę M, no to właśnie był klasyczny atak ransomware. Mówię pierwszy, bo wcześniej, przed epoką RODO, myśmy nie wiedzieli w ogóle o tym. Przepisy nie nakazywały tego nigdzie raportować, nie nas informować. A więc pierwsza sytuacja to właśnie atak skierowany w tym celu, żeby uzyskać okup. No i potem już lawina ruszyła.
1: Pan Oskar Klimczuk?
0: Tak jak pan doktor powiedział, no przede wszystkim mowa z reguły o pieniądzach, wymuszeniach w kryptowalutach i właśnie ransomware, czyli ten okup w tym momencie jest kluczowy. Czasami to faktycznie się zdarza, że ktoś mógł to zrobić, no bo chciał się sprawdzić. Ale no z reguły tą motywacją są pieniądze, ponieważ na szantażu można zarobić. Szczególnie, oby to się nigdy nie zdarzyło w tym przypadku, ale szantażu jakiejś znanej osoby, która, jeżeli znajdzie się w tym wycieku, no powinna być naprawdę bardzo wyczulona na wszelkie wiadomości i miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie dochodziło, ale no ta chęć zarobku z reguły wśród cyberprzestępców jest dominująca i to pokazuje to, że grup z ransomware z roku na rok jest coraz więcej, więc to prawdopodobnie, można powiedzieć, jak zwykle chodzi o pieniądze. Przekonamy się pewnie w najbliższym czasie.
1: Ja bym teraz chciała zapytać, jak działają takie systemy, to znaczy jaka jest tutaj relacja pomiędzy dostawcą, użytkownikiem, korzystającym, lekarzami w przypadku takich platform. My wiemy, że MyDoctor to jest dostawca systemu do tej elektronicznej dokumentacji medycznej, tutaj z wielkich liter to jest nazwa, czyli po prostu do naszych historii choroby. Nasze dane są wpisywane do takiej platformy, tam to jest przechowywane, oczywiście też nie we wszystkich placówkach, co też było wspomniane. No ale właśnie, MyDoctor jest tutaj tą stroną, która przetwarza te dane, ona je przetrzymuje, tak bym to powiedziała. Administratorem danych są natomiast placówki ochrony zdrowia i tych jest tysiące. One, rozumiem, wybierają jedną z wielu platform do przechowywania tych danych, tak? To nie jest tak, że mamy jedną w tym momencie. I to jest osobista decyzja osoby zarządzającej taką placówką, czy to są odgórne wytyczne, jak to wygląda?
0: na naszym rynku każdy ma

0: wybór, możliwość wyboru dostawcy, który mu odpowiada. Wiemy, że w przypadku 12 tysięcy placówek ochrony zdrowia, których dotyczy ten incydent.
1: Mówimy tutaj zarówno o placówkach publicznych i placówkach prywatnych, tak?
0: Tak, właśnie chciałem to nadmienić, że to dotyczy i tego, to jest również bardzo ważna informacja, bo sam podmiot MyDoctor jest podmiotem przetwarzającym prywatnym, ale administratorami mogą być również podmioty publiczne. Na pewno pan doktor to powie bardziej, można powiedzieć kolokwialnie, po RODO-owemu ode mnie, ale artykuł 33 i 34 RODO wskazuje wprost, że informowanie osób, jak i Urząd Ochrony Danych Osobowych leży po stronie administratora. Więc
1: to, czyli samych placówek w tym przypadku.
0: Tak, czyli dokładnie samych placówek. Prezes UODO już wydał 2 komunikaty w tej sprawie, szczególnie wszystkim zainteresowanym przypadkiem tego incydentu zachęcam do zapoznania się z komunikatem wyciek danych co dalej. Bardzo praktyczny poradnik. Więc na pewno duża praca będzie po stronie tych konkretnych gabinetów i placówek ochrony zdrowia, bo to na pewno na nich będzie spoczywać również informowanie w dużej mierze.
1: Panie doktorze, tak bardziej po RODO-owemu.
2: Był kiedyś taki dowcip obrazkowy, jesteś prawnikiem, to powiedz coś po prawniczemu.
1: On dalej funkcjonuje.
2: Państwo idealnie trafiliście z tym stwierdzeniem. No ja tu więcej niż pan redaktor dodać chyba nie mogę. Może mówiąc po RODO-owemu, to jeszcze raz mogę powiedzieć to samo. Administratorami danych, czyli tymi właścicielami danych są poszczególne gabinety, poszczególne placówki. To te placówki muszą w związku z tym w razie, bo to jest tutaj kluczowe, gdyby te informacje się tak na pewno już potwierdziły, ja bym jednak poczekał na oficjalną komunikację ze strony MyDoctora, ale jeżeli MyDoctor potwierdzi to, co od 2 czy 3 dni wiemy, to te placówki, każda samodzielnie i po kolei, muszą się zastanowić nad tym, czy ten wyciek danych generuje ryzyko dla ich pacjentów? No chyba się wszyscy zgodzimy, że generuje ryzyko. No a jeżeli tak, no to powinny po pierwsze te placówki zgłosić ten wyciek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja wiem, że to może brzmieć absurdalnie, że będzie, nie wiem, 12 tysięcy, tak chyba taka liczba padła, identycznych czy podobnych zgłoszeń. No ale to RODO właśnie takie jest. No i następnie, i to jest tu jeszcze ważniejsze, poinformować swoich pacjentów o tym. Konkretny Kowalski, konkretny Nowak, konkretna Malinowska muszą dostać informację o tym, że ich dane wyciekły, jakie dane ich wyciekły, no i jak się powinni zachować w tej sytuacji.
1: Na ten moment wiemy, że będzie można sprawdzić to swoje nazwisko na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Strona na ten moment wygląda, że dalej jest niestety niedostępna, że trwa przetwarzanie tych danych. No jest ich sporo, więc jeszcze na pewno poczekamy. No ale teraz powstaje pytanie o zaufanie do takich platform, o zaufanie do tego, w jaki sposób są przekazywane, przechowywane, przetwarzane nasze dane. Więc też pytanie, jak to się wydarzyło? Pan minister, on powiedział, że na ten moment nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzyło, dlatego że zakłada różne scenariusze, no i oczywiście to jest w kwestii organów ścigania, dowiedzenie się, jak było, ale wiemy z artykułu na zaufanej trzeciej stronie, że rzekomi sprawcy odezwali się do redakcji. No i oni tam wyjaśnili, jak rzekomo miało do tego wycieku dojść. To co wiemy na ten temat? Przynajmniej z tego, co powiedzieli ci rzekomi sprawcy, jak to opisuje serwis zaufana trzecia strona i oczywiście nie są w stanie zweryfikować tych informacji.
0: Na razie z niepotwierdzonych, nieoficjalnych informacji wynika, że atakujący mieli za pomocą pewnej podatności uzyskać dostęp do zasobów chmurowych, gdzie dalej miały znajdować się te dane. To jest obecnie potwierdzone, to są twierdzenia przestępców. W tym momencie myślę, no nie do zweryfikowania w oparciu o publiczne informacje, które teraz posiadamy. Myślę, że odpowiednie służby już są w posiadaniu tej informacji, co się stało i po prostu no, trzeba dać im pracować, mówiąc wprost. Na pewno wiele osób dzisiaj zarwie noc, analizując dane i dbając o nasze bezpieczeństwo. I dowiemy się w przyszłości, myślę.
1: A jeśli mówimy ogólnie o takich platformach, takich systemach, które no, to są ogromne ilości danych, bardzo wrażliwych, no to jakie mamy przykłady z przeszłości takich sytuacji, w których już mamy potwierdzone, w jaki sposób to hakerzy robią takie rzeczy? Czy więcej jest takich przypadków właśnie bardzo zaawansowanej wiedzy hakerskiej? Czy więcej jest takich przypadków, w których błędem był no właśnie jakieś niewystarczające zabezpieczenia? Czy w ogóle da się to określić?
0: No niestety muszę odpowiedzieć chyba najgorszą odpowiedzią, jaka może paść w mediach, to zależy, ale oczywiście rozwinę. Często to są podatności, które występują w urządzeniach brzegowych, na przykład w sprzętowych firewallach, czyli urządzeniach, które mają z założenia zabezpieczać naszą sieć. Czasami zdarza się tak, że no, administrator zapomina je zaktualizować i jeżeli pojawia się w nich podatność, tak, cyberprzestępcy uzyskują dostęp do infrastruktury. Dla cyberprzestępcy kluczowe jest to, żeby udało się w jakiś sposób wykonać złośliwe polecenie lub po prostu uruchomić złośliwy program na urządzeniu użytkownika. Wektory wejścia są różne. Może czasami zaczynać się od typowego phishingu, czyli podszywania się, kończąc na bardzo skomplikowanych podatnościach. Nie ma jednego sprawdzonego wzoru, jak to te ataki przebiegają. W tym przypadku, to też warto podkreślić, obecnie nic nie wskazuje na to, że doszło do jakiegokolwiek zaszyfrowania danych. Takich informacji potwierdzonych z mojej wiedzy w tym momencie nie ma. To jest również bardzo ważne. Był samo pobranie, nie było usuwania, nie było kradzieży. Więc nie ma jednej recepty na to, jak przestępcy uzyskują dostęp do danych.
1: Dobrze, to ja myślę, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Teraz chwila przerwy. Ja jeszcze przypomnę, że w studiu jest z nami Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24, a na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Już za chwilę wracamy.

0: Rozmawiamy dzisiaj o pierwszym w historii tak dużym wycieku danych medycznych polskich pacjentów. Prawie 19 milionów polskich pacjentów dotyczy ta sprawa. Jeszcze raz przedstawię w studiu Oskar Klimczuk, redaktor serwisu Cyber Defense 24, a na łączach dr Paweł Litwiński, adwokat, członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Panie doktorze, napisała do nas pani Patrycja, która poprosiła o doprecyzowanie, że są takie sytuacje, w których ten PESEL trzeba odstrzec. I jakie to są sytuacje i jak to wtedy wygląda?
1: Wygląda to bardzo prosto, bo odstrzegamy go tak samo, jak go zastrzegliśmy, czyli ja polecam te kanały elektroniczne, w szczególności aplikację rządową mObywatel, gdzie po prostu kilka kliknięć wykonujemy i ten PESEL jest zastrzeżony albo odstrzeżony. A kiedy to trzeba zrobić? Kiedy to trzeba odstrzec? Tak jak mówiłem, kiedy trzeba wypłacić dużą sumę w banku w gotówce, wtedy ten PESEL zastrzeżony być nie może, bo bank nam nie wypłaci tych pieniędzy, żeby nas chronić przed numerami na wnuczka. Po drugie, wtedy, kiedy chcemy dokonać jakichś czynności bankowych, na przykład wziąć kredyt czy pożyczkę, bank również nam tego kredytu nie przyzna, jeżeli mamy PESEL zastrzeżony. No i po trzecie, kiedy chcemy na przykład kupić, sprzedać nieruchomość, ustanowić hipotekę, wtedy również przy zastrzeżonym PESEL-u tego nie zrobimy. Jest jeszcze czwarty przypadek, kiedy zgubimy kartę SIM, idziemy do operatora telekomunikacyjnego po duplikat karty SIM, wówczas też tego duplikatu nie dostaniemy przy zastrzeżonym numerze PESEL. To ma nas chronić przed oszustwem typu SIM swap, kiedy atakujący przejmuje naszą kartę SIM, podszywając się pod nas, dostaje wtórnik, kopię karty, po czym sam sobie autoryzuje, rzekomo będąc nami, przelewy z naszego konta bankowego.
0: No i tutaj mówimy też, że te dane, które wyciekły, one mogą też posłużyć po prostu do weryfikacji w przypadku, kiedy oszust się pod nas podszywa. Mamy teraz technologie, które mogą imitować, na przykład wygenerować głos, który będzie podobny dzięki temu, że są do tego narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. I zdarzały się, prawda, takie rzeczy, że ktoś z naszych bliskich mógł dostać telefon i brzmiało to tak, jakby dzwoniła osoba z kręgu rodzinnego na przykład, pani Oskarze, prawda, że są takie rzeczy, no i takie dane szczególnie wrażliwe, wydaje mi się, że są cenne również z tego powodu, że nimi można po prostu poświadczyć swoją fałszywą tożsamość.
2: No niestety zgodzę się, że w przypadku tego wycieku zakres jest dosyć duży i faktycznie może być tak, że wykradzione informacje mogą być wykorzystywane do takich celowanych ataków. Na przykład dzwoni, otrzymujemy telefon, że trzeba na przykład dopłacić coś do naszej wizyty w tej konkretnej przychodni, w której byliśmy tego i tego dnia, bo kupiliśmy ten i ten lek. I niestety takie ryzyko takich telefonów istnieje i to nie jest ryzyko teoretyczne, jeżeli faktycznie wyciek obejmuje takie dane, bo warto podkreślić, że my do końca w tym momencie jako opinia publiczna nie wiemy, co znajduje się w tych 2 terabajtach wykradzionych danych, ale jeżeli faktycznie takie dane są wykradzione, istnieje ryzyko otrzymywania bardzo konkretnych próśb o podanie swoich danych dodatkowych, o jakieś dopłaty. I niestety to może mieć realne skutki dla nas, czy również dla naszych najbliższych.
0: A jeśli chodzi właśnie o takie telefony, które korzystają z technologii sztucznej inteligencji do tego, żeby wygenerować właśnie taki komunikat głosowy, to wiemy, jaka jest też skala takich oszustw w Polsce na ten moment?
2: W tym momencie nie podam liczby, nie mamy jej przed sobą, ale no, na pewno takie przypadki się zdarzają. Warto też podkreślić, że czasami to nie musi być nawet wygenerowany głos. W przypadku oszustw tak zwanych na wtóczka zdarzało się, że ktoś po prostu znając informacje o sobie próbował się podawać na przykład za policjanta. Te schematy są znane, dość powtarzalne. Takie przypadki takich ataków na pewno się zdarzają. Na pewno osoby, które można zaliczyć do osób publicznych, są na nie bardziej narażone. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Oby nie, mówiąc kolokwialnie, rozlanie się takich ataków na nas wszystkich.
0: Panie doktorze, bo sam wyciek danych to już jest coś, w którym no, jest się ofiarą takiego incydentu, ale w momencie, kiedy takie dane zostaną wykorzystane do nie wiem, podjęcia próby oszustwa, albo właśnie to będzie udana próba, to co my dalej możemy zrobić jako osoby poszkodowane? Jakie powinny być nasze pierwsze kroki?
1: Jeżeli ja mogę tylko jeszcze jednym zdaniem wrócić do poprzedniego tematu. Proszę. Ja sobie wygooglałem w międzyczasie, bo mam tą przewagę nad państwem, że siedzę we własnym salonie. Wygooglałem sobie, w ubiegłym roku odnotowano 5226 przestępstw metodą na wnuczka. Tyle odnotowano. Jaka jest ciemna liczba, ile nie zgłoszono, tego nie wiemy. Ja też jeszcze dodam, że ja sam, a konkretnie moi rodzice i moja żona Marta, którą serdecznie pozdrawiam, patronka Radia 357, byli ofiarą tego typu przestępstwa, bo ktoś podszył się pode mnie i ktoś według nich głosem bardzo przypominającym, to trzy osoby, w tym mój tata bardzo trzeźwo myślący, oceniały, czy dwie osoby, tak, moi rodzice, ale mój tata bardzo trzeźwo myślący oceniał i według niego to był mój głos, więc to tego typu przypadki się zdarzają. A wracając do pytania, które pani redaktor zadała, to zależy od tego, o jakim wycieku mówimy, o jakim oszustwie mówimy i też od tego, kogo chcemy atakować, mówiąc bardzo kolokwialnie w związku z tym. No bo mamy dwa wektory. Po pierwsze, możemy, jeżeli jesteśmy ofiarą wycieku danych, możemy próbować dochodzić pewnie zadośćuczynienia, czyli takich środków, które mają nam tą krzywdę, ten stres naprawić związany z wyciekiem, pewnie możemy dochodzić zadośćuczynienia no, od tego podmiotu, od którego dane wyciekły. Czyli w tym przypadku no, od tego podmiotu, który te dane przechowywał i który najprawdopodobniej też stał się ofiarą ataku. Granicą tych naszych roszczeń będzie sytuacja, w której ten podmiot, ten MyDoktor w tym konkretnym przypadku, mimo dołożenia należytej staranności nie mógł przeciwdziałać atakowi. Czyli mówiąc mniej poprawniczemu, bardziej językiem potocznym, no jeżeli oni zrobili wszystko, co od nich było wymagane, a mimo tego te dane wykradziono im, no to nie możemy wtedy żądać od nich zadośćuczynienia, albo nie powinniśmy przynajmniej mieć takiej możliwości, żądać od nich zadośćuczynienia za incydent, który miał miejsce. Natomiast ten drugi wektor, ten drugi kierunek, no to jest sprawca ewentualnego oszustwa, no tylko tutaj będzie już znacznie trudniej, no bo to są przestępstwa, to są bardzo często zorganizowane grupy, które tych przestępstw dokonują, no i tutaj wszystko zależy od znalezienia sprawcy przez odpowiednie służby.
0: Ja mam jeszcze pytanie w takim szerszym zakresie, jeśli chodzi o ataki cybernetyczne. Bo jesteśmy w pewnym momencie historii i to są oczywiście, to jest bardzo napięty moment historii. Doświadczamy bardzo wielu ataków cybernetycznych, szczególnie z tej wschodniej granicy i część z nich zza wschodniej granicy i część z nich jest potwierdzona, że właśnie tam jest źródło tych ataków. Nie wszystkie oczywiście, bo część jest no, po prostu przeprowadzana przez osoby, które chcą na tym zarobić. Oczywiście, ale w tym kontekście, w takim szerszym, międzynarodowym, tutaj bym chciała zapytać, jak tutaj ta kwestia strzeżenia własnych danych w takim kontekście, dlaczego to jest istotne? Panie Oskarze.
2: Przede wszystkim te dane osobowe, jeżeli zostaną upublicznione, mogą służyć do oszustwa nie tylko dla nas, ale dla naszych najbliższych, do podszycia się pod nas. Tak jak chwilę temu właśnie przytoczył swoją historię pan doktor. I no, ochrona danych i cyberbezpieczeństwo, tematy jednocześnie trochę różne, ale odnoszące się również do tego samego, to jest coś, co jasno pokazuje, że no, sytuacja międzynarodowa mówi, że niestety część odpowiedzialności jest przerzucona na nasze barki, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście tak nie powinno być, ale no, nie wszystko da się zabezpieczyć z poziomu centralnego.
0: No, rozumiem, że platformy krajowe, no to już są zabezpieczone rzeczy, a przynajmniej powinny być. Natomiast tutaj rozumiem, że szuka się na przykład takich socjotechnicznych sposobów na to, żeby się przedostać przez te firewally różne, żeby po prostu posłużyć się takim no, człowieczym błędem, jak się to nazywa. I teraz, no właśnie, czy znamy skalę takich przypadków, że się dzieją te rzeczy w Polsce?
2: Jeżeli mowa o incydentach ogólnie w skali kraju, to jeżeli dobrze pamiętam, mowa o 250 tysiącach rocznie. I tu mówimy o bardzo, bardzo różnych rodzajach ataków, czy szerzej incydentów. Od prostych ataków DDoS, które sprawiają, że przez chwilę działa strona i nie ma to dłuższych konsekwencji, po ataki ransomware, których mieliśmy w zeszłym roku odnotowanych, tu warto podkreślić, odnotowanych około 130, czyli 10 miesięcznie, również na osoby prywatne, to także warto o tym wspomnieć. I widzimy, że no, te liczby rosną. Pytanie dlaczego, wszyscy wiemy, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli zachowamy pewne podstawowe elementy higieny cyfrowej, możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich incydentów. Nie zmienimy zera, to jest niemożliwe, ale jeżeli mówimy o tym, o dwuetapowym uwierzytelnianiu, o stosowaniu silnych, unikalnych haseł, to są takie podstawowe dwa elementy, pewnie jest ich jeszcze więcej, które ja rekomenduję każdemu, ponieważ to faktycznie zwiększa znacząco bezpieczeństwo naszych kont.
0: Ja bym jeszcze chciała zapytać właśnie o te ataki na placówki służby zdrowia i inne podmioty, bo też właśnie w serwisie Cyber Defense 24 opisywał pan takie przykłady z ostatnich tygodni właściwie, że ich było kilka, one miały oczywiście różne formy, ale mówimy o jakich tutaj atakach?
2: Przede wszystkim mowa o atakach ransomware, polegających na tym, że dane są szyfrowane oraz często, nie zawsze, ale bardzo często przed szyfrowaniem są wykradane. Później jest żądanie okupu za to, żeby dane zostały odszyfrowane, jak i również niepublikowane w darknecie. W przypadku tegorocznych ataków na podmioty medyczne na szczęście dane nie zostały upublicznione w darknecie. To jest bardzo ważne. Lecz faktycznie kilka jednostek miało tą swoją infrastrukturę zaszyfrowaną i nie mogło po prostu działać w normalny sposób. W samym marcu mieliśmy 4 incydenty tego typu, gdzie jakaś placówka lub nawet jedna sieć, która miała kilka szpitali, po prostu no, musiała przejść częściowo na obsługę pacjentów w oparciu o kartkę i długopis, ponieważ komputery nie działały, a ludzie nie przestaną chorować. Więc no, to pokazuje, że to jest bardzo ważne. Mieliśmy również wyciek z jednego laboratorium. Niedawno w lipcu kolejna jednostka padła ofiarą podobnego ataku, mowa o ransomware. Mieliśmy również włamanie na maila jednego z szpitali uniwersyteckich. Jaki incydent troszeczkę inny, ale jest też bardzo ciekawy. Przypadek, gdzie haktywiści, czyli hakerzy aktywiści powiązani z Federacją Rosyjską, bawili się wentylacją w polskim szpitalu. Brzmi to śmiesznie, ale jest jak najbardziej no, poważne i powinno dać się do myślenia. Co jest ważne i to myślę warto tak podsumować. Polski sektor medyczny był celem poważnych ataków, które spowodowały to, że obniżyła się jakość świadczenia usług dla pacjentów i to jest w tym przypadku kluczowe.
0: W jaki sposób się obniżyła?
2: Przede wszystkim dlatego, że lekarz tracił dostęp do dokumentacji medycznej. To niestety się zdarzało i po prostu komputer w tym momencie jest podstawowym narzędziem pracy lekarza i no, jeżeli komputer nie działa, no to sięgamy po kartkę i długopis. I wprost, na przykład w przypadku szpitalu zespolonego w Szczecinie, taka sytuacja miała miejsce. Tam również pomagały Wojska Obrony Terytorialnej w odbudowie infrastruktury. I no, nie można powiedzieć, że atak doprowadził do śmierci. Absolutnie nie. I od tego jestem bardzo daleki. Coś takiego nie miało miejsca w Polsce. ale po prostu incydenty w cyberprzestrzeni mają wpływ na to, jak jest udzielana pomoc ludziom i to jest ważne.
0: Panie doktorze, bo myśmy dzisiaj rozmawiali o tym, że historia choroby kiedyś była zapisywana w zeszytach jeszcze, no nie tak dawno, przynajmniej z mojej perspektywy. No ale właśnie, tutaj mamy to wszystko w wersji cyfrowej. My dostajemy kartkę skierowanie. Może tutaj warto, ja nie mówię tylko tutaj o placówkach medycznych, ale w ogóle taką na wszelki wypadek utrzymać te kartoteki jak najbardziej namacalne.
1: Dzisiaj przeczytałem w jednym z serwisów społecznościowych taki trochę żartobliwy, a trochę nie komentarz jednego z lekarzy, który stwierdził, że właśnie te bazgroły lekarskie w tych zeszytach i kartotekach były najlepszym sposobem zabezpieczenia danych, bo nawet jak je ktoś wykradł, to i tak nikt nie odczytał, chyba że farmaceuta. Coś na rzeczy jest. My mamy tutaj wagę, na której na jednej szalce mamy wygodę, na drugiej mamy bezpieczeństwo. Wygoda, no idziemy do apteki, podajemy kod w aplikacji albo numer PESEL i mamy receptę, nie musimy mieć karteczki, którą możemy zgubić. Bezpieczeństwo, to co pan redaktor powiedział, no ta recepta w którymś momencie może wyciec i może się okazać, że na przykład jest to recepta jakiegoś tam znanego polityka czy innego dziennikarza. Te dwie szalki wagi, one powinny pozostawać w równowadze. Wygoda i bezpieczeństwo. Ale zawsze będzie tak, że coś, co jest... Znów pan redaktor podał przykłady tego, jak się zabezpieczać, prawda? No przecież łatwiej jest mieć jedno hasło do wszystkich serwisów niż unikalne po 20 czy 30 znaków hasła do każdego z serwisów oddzielnie. Wygoda versus bezpieczeństwo. Zawsze większa wygoda będzie powodowała mniejsze bezpieczeństwo. I niestety z cyfryzacją tak jest, że cyfryzacja ma głównie na celu przyspieszenie, ułatwienie pewnych procedur. To, że nie musimy wychodzić z domu i możemy się na przykład umówić na wizytę u lekarza. Tylko zapominamy czasem o tym, że bardzo rzadko i z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem, ale jednak jeżeli wyciekną te dane, to wyciekną w skali 18 milionów unikatowych numerów PESEL, tak jak to teraz się dzieje.
0: Dobrze, jeśli chodzi, bo wydaje mi się, że tutaj padło coś ważnego, jeśli chodzi o kwestię cyberbezpieczeństwa z poziomu naszego, nas, bo tutaj oczywiście mówimy o wycieku danych z platformy, my nie mieliśmy za bardzo na to większego wpływu, ale dużo rzeczy obsługujemy we własnym zakresie, dużo rzeczy klikamy nie czytając i zgadzamy się nie czytając na nie i rozumiem, że to jest chyba największy, coś, co najtrudniej pokonać, przynajmniej tutaj zauważam, że to z mojej strony jest coś takiego, że żeby wdrożyć te różne procedury cyberbezpieczeństwa w swoim życiu, trzeba się jednak trochę wysilić. Cyfra miała nam ułatwić, a tutaj trzeba się wysilić i gdzieś te hasła powymyślać różne inne, albo jakiś system tych haseł i też wpisywać je. To dwustopniowe uwierzytelnianie to też jest coś, co no, nie jest po prostu czymś takim, że się kliknie i tyle. Trzeba wyciągnąć ten telefon, znaleźć tę aplikację, wpisać ten kod. To zajmuje te cenne 7 sekund czasu. To jest największa przeszkoda dla nas wszystkich, że my jesteśmy gotowi poświęcić to dla wygody, bezpieczeństwo dla wygody, czy jakby panowie zachęcili do tego, żeby jednak było w drugą stronę?
2: Ja powiem tak, czasami robimy w życiu coś, co wiemy, że jest złe, a i tak to robimy. I tak samo powinniśmy traktować niedochowywanie zasad bezpieczeństwa. Nie w sposób, że tego nie robimy, tylko musimy sprawić, że jesteśmy jak najbardziej bezpieczni w ramach naszej świadomości. Chodzi mi o to, że jeżeli mówimy o dwuetapowym uwierzytelnianiu, to można powiedzieć, że to jest pewna mała niedogodność w postaci tego, że w najprostszym wariancie, który teraz jest niezalecany, użyjemy kodu SMS. W trochę bardziej skomplikowanym włożymy klucz fizyczny i go dotkniemy i dzięki temu zalogujemy się do naszego konta. I warto sobie rozważyć to tak we własnym sumieniu, czy naprawdę taka mała niedogodność jest warta tego, że możemy utracić dostęp do naszego konta. Przecież w wielu kontach, czy to w mediach społecznościowych, czy innych platformach, często są lata naszego życia, których absolutnie nie chcielibyśmy stracić. Więc zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju niedogodność, ale tak samo trochę jak z kupnem, można powiedzieć, pewne ubezpieczenia. To może nam się dawać bez sensu, ale raz w życiu może nam się przydać. I dokładnie, nie będę tutaj w żaden sposób reklamował ubezpieczeń, ale chodzi mi o to, że musimy pamiętać, że te dane z platform wyciekają. Tutaj trochę odejdę od tematu, ale będę się go dalej starał jak najmocniej trzymać. Były w Polsce takie wycieki, gdzie wyciekły kryptograficzne skróty haseł. I chodzi o to, że jeżeli mamy skomplikowane hasło, odwrócenie tego na dzisiejszym sprzęcie, czyli odgadnięcie tej pierwotnej frazy z trochę losowego ciągu znaków, w uproszczeniu, zajmuje lata, a dla hasła bardzo prostego zajmuje kilka sekund. I to mowa o takiej różnicy. Jeżeli chodzi o to, jak przechowywać hasła, ja zawsze rekomenduję menedżera haseł, a jeżeli ktoś z jakiegoś powodu uzna, że nie chce tego robić...
0: Najzwyklejszą aplikację, która po prostu nam zbiera te wszystkie hasła, które mamy, zapisuje, dopasowuje do konkretnych stron i nadal jest automatycznie.
2: Tak, przy czym musimy pamiętać to jedno główne do tego menedżera. Również zależy od nas, czy wybieramy to, który jest offline czy online. To również ma plusy, minusy. To już wymaga rozważenia i może nie ma co tego rozszerzać. Ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu uznałby, że nie chce używać tego menedżera, to czego ma pełne prawo, jest inna rekomendacja, no trochę mniej bezpieczna, ale bardziej bezpieczna niż posiadanie tego samego hasła, czyli łączenie kilku wyrazów jako jedno hasło. Na przykład czarny monitor w radiu 357. I to już będzie zdecydowanie lepsze hasło.
0: Wykrzyknik.
2: Wykrzyknik, tak, można zamienić i na jedynkę i tak dalej. Można się z tym, można trochę pokombinować. A to już będzie lepsze hasło niż takie tworzone wyraz, raz, dwa, trzy, wykrzyknik. Ponieważ no, jeżeli my znamy takie powszechnie wykorzystywane schematy tworzenia haseł, cyberprzestępcy oczywiście też je znają. Więc warto zwrócić uwagę.
0: Panie doktorze, jakie są takie trzy najważniejsze zwyczaje dotyczące cyberbezpieczeństwa, których trzeba się pozbyć i takie zwyczaje, które trzeba w sobie wypracować?
1: W zasadzie o wszystkich już pan redaktor powiedział. Ja na pewno będę namawiał do tego, żeby nie stosować tych samych haseł do różnych serwisów i żeby stosować menadżera haseł, bo to jest jedyne rozwiązanie, żeby się połapać w tym gąszczu haseł wszelakich. A natomiast gdybym miał zachęcić właśnie kogoś do naszych słuchaczy, nasze słuchaczki do tego, żeby te mechanizmy stosować, to zadałbym proste pytanie. Czy zostawiłabyś niezamknięte mieszkanie, wychodząc, nie wiem, na zakupy czy do pracy? Pewnie w 99 przypadkach na 100, jakbyś wrócił czy wróciła, no to zostałabyś wszystko tak, jak było. Nikt by z tego mieszkania nie wszedł, ale w tym jednym przypadku na 100 czy na 1000 mogłoby się okazać, że ktoś do mieszkania wejdzie, skradnie nam coś, co ma dla nas znaczenie, zrobi nam szkody, wyrządzi i tak dalej, i tak dalej. Tego typu sytuacje, o których my dzisiaj rozmawiamy, są niezwykle rzadkie. To trzeba z ogromnym akcentem i z ogromną mocą powiedzieć, ale one się zdarzają. Zdarzają się sytuacje, w których ktoś włamuje się na nasze media społecznościowe. Obecnie taki serial obserwujemy, serial też z przymrużeniem oka pewnego znanego dziennikarza, obecnie znów z telewizji publicznej, któremu ktoś włamał się na konto w pewnym serwisie społecznościowym. Zwłaszcza właśnie ludzie typu dziennikarze, typu influencerzy. Dla nich te media społecznościowe to jest część życia, bez której nie funkcjonują, ale również dla nas, no, duża część nas przechowuje zdjęcia w chmurze, przechowuje dokumenty w chmurze. Czy chcemy, żeby tak jak w tym niezamkniętym mieszkaniu, każdy mógł mieć dostęp do tych dokumentów? Pewnie nie chcemy, a w związku z tym nie pozostaje nic innego, jak stosować te mechanizmy, o których pan redaktor wspomniał.
0: To mam jeszcze jedno ostatnie pytanie na zakończenie, takie wydaje mi się praktyczne. Jeśli chodzi o zatwierdzanie tych wszystkich regulaminów, ale też informacji na różnych stronach, które się wyświetlają właśnie przez prawodawstwo, które mamy w Polsce i w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przetwarzanie naszych danych przez różne strony internetowe, to zazwyczaj są bardzo długie komunikaty. Jak się zachowywać w takim przypadku? Tak już na samym zakończeniu.
2: Jeżeli ja mam możliwość i to jest opcja, która jest bardzo łatwo dostępna, niestety czasami to jest utrudniane, zawsze klikam odrzuć wszystko z racji dlatego, że nie chcę, żeby ktoś do mnie zbierał jakieś informacje, dlatego, że nie chcę i mam do tego prawo, nie muszę się nikomu tłumaczyć.
0: Panie doktorze, pan też odznacza?
1: Tak, oczywiście. Począwszy od tego, że całego laptopa mam oklejonego naklejkami, jak to trzeba uważać, jak to sieć nas śledzi, jakbym zapomniał, poprzez stosowanie różnego rodzaju oprogramowania, które robi to za mnie, a skończywszy na tym, że też klikam i się nie zgadzam. Jeżeli możemy sami naszą prywatność zwiększyć, to zróbmy.
0: No dla mnie to jest osobiście największy wysiłek, czyli odznaczanie tych wszystkich opcji, bo nie zawsze jest to proste. Ale jak tutaj słyszeliśmy, warto się wysilić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na łączach był z nami dr Paweł Litwiński, adwokat, członek Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i pan Oskar Klimczuk, redaktor z serwisu Cyber Defense 24 w studio.
2: Również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również państwu. Do usłyszenia już niedługo. Audycję wydawała Roma Leszczyńska, zrealizowała ją Milena Krupińska, a przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

Już po 22:00, dobry wieczór Państwu. Kłaniam się, Marcin Klimkowski, Klimek. I dziś jestem tu z Wami w nowej, nieco stresującej dla mnie, ale też muszę powiedzieć, że wyczekiwanej przeze mnie roli, bo ja chciałem zastąpić Mariusza Dudę, któremu z tego miejsca życzę dobrego wypoczynku, odpoczynku i zbierania energii. Chciałem pograć dla Państwa przez 2 godziny, uprzyjemnić Państwu późny wieczór właśnie w przekazie podprogowym, bo dla mnie to jest ważna część grania, muzyka progresywna. Mam na jej temat wyrobione zdanie, mam związane z nią uczucia, mam swoich ulubieńców, także rzeczy, wobec których jestem raczej na nie, takie antypatie, mówiąc wprost, ale ja dzisiaj pominę. Na pewno jestem na tak wobec muzyki człowieka, którego dzisiaj zastępuję, czyli Mariusza, stąd Riverside na początek. A co będzie dalej? No zostańcie proszę ze mną, bo mam wielką nadzieję, że i Państwu, i mnie będzie dzisiaj bardzo przyjemnie.

Ja wiem, że jest. Ja wiem, że Rush. Zresztą jeszcze dzisiaj ten zespół usłyszycie Państwo. Ja wiem, że Pink Floyd i King Crimson też będzie się wokół tych zespołów dzisiaj działo, ale dla mnie takim też żywym dowodem na żywotność muzyki, żywotność muzyki progresywnej poza rzeczami Mariusza, projektami Mariusza mam na myśli, jest właśnie King Gizzard and the Lizard Wizard. Australijczycy zaskoczyli mnie i Państwa nieraz wierzę, że zrobią to jeszcze, bo ja kocham do bólu. I oczywiście wspominam występ na brawurowy na Inside Seaside Festiwalu w 2025 roku. Niech Polskę odwiedzają jak najczęściej. Kompozycja Evilest Man pochodzi z 20. albumu Gizzardów, pierwszego podwójnego z 2022 roku. No to teraz czas na, uwaga, coś z albumu 27, czyli Phantom Island z 2025 roku. Jeszcze raz powtórzę, 2022 rok, 20 album, 2025 rok, 27 album. No właśnie.

2025 rok i Phantom Island, 27 płyta King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli mieszkańców Melbourne. No to już myślę, że Państwo się powolutku zorientowali, że progresywna muzyka w rozumieniu moim to taka raczej psychodeliczna rzecz, aczkolwiek nie do końca. Będzie w drugiej części tej audycji mocniej, myślę, ale nie za mocno. Nie tak, jak można by było się też jakoś tam spodziewać. Zostańmy w Australii, dlatego że z King Gizzard and the Lizard Wizard powiązani są The Marlocks. Osobowo, a też jeśli chodzi o miasto, bo również pochodzą z Melbourne, powstali w 2010 roku i kręcą się wokół garażowego rocka, wokół psychodelii, wokół też R&B trochę. The Marlocks. What if?

The Marlocks, What If to tytuł kompozycji. Panowie nazywają się Ambrose, Kenny Smith, Cole Shortall, Matt Blatch, Cook Crate i Tim Carmouche. I pochodzą z Melbourne. Zapraszam do tego, żebyśmy razem wspólnie zostali w Australii, ale przenieśli się. No, taka odległość, powiem szczerze, kawałek drogi jest, bo z Melbourne, gdzie stacjonują i Gizzardi i Marlocks, to do Perth jest jakieś 2700 km w linii prostej. Lot 3 godziny 30 minut albo 3:45, a jazda samochodem, ciągła jazda 42 godziny, więc z przystankami to 2 dni, a zapraszam do Perth, dlatego że teraz dwa kawałki też psychodelicznego, zresztą i z nazwy zespołu Psychedelic Porn Crumpets. No, chyba wybrali sobie panowie taką nazwę, żeby blokowały ich wyszukiwarki różne, takie obyczajowe, ale tworzą muzykę, powiedzieć, że fantastyczną, to nic nie powiedzieć. Australia na pełnej, psychodeliczna Australia.

Psychedelic Porn Crumpets, Bubblegum Infinity, a wcześniej Bob Holiday. No, na dziś zostawimy już Australię, zarówno w jej wydaniu z Melbourne, jak i z Perth, a wrócimy do Polski i jeszcze raz do Riverside, bo to jest taki zespół, który no jakoś chciałbym z tego miejsca zagrać po prostu. Pierwsza kompozycja otwierająca dzisiejszy przekaz podprogowy to było Identity z płyty Identity z 2023 roku, a teraz Długas z drugiej płyty Riverside Second Life Syndrome z października 2005 roku. Dance with the Shadow.

trudno być mniej dumnym z wkładu, jaki ma Polska w rock progresywny. W postaci Riverside, tutaj z drugiej płyty Second Life Syndrome, utwór numer 8, czyli Dance with the Shadow. I zespół wówczas w 2005 roku w składzie Mariusz Duda, Piotr Grudziński, Piotr Kozieralski, Michał Łapaj. To na koniec takiego chyba godzinnego fragmentu, gdzie trochę Riverside, trochę Polski i trochę Australii w przekazie podprogowym. Zespół, który wydał bardzo wiele albumów, które są super spójne, który to zespół był projektem solowym, projektem studyjnym, a teraz przekształca się na naszych oczach właściwie w projekt zupełnie niestudyjny, który wychodzi na świat, i mówię oczywiście o Lunatic Soul. Z płyty The World Under Unsun będzie Loop of Fate, czyli to jest ostatnia półtora godzinna płyta z 2025 roku, 14 piosenek. Loop of Fate to piosenka numer 2, Lunatic Soul. I powodzenia, Mariusz. I w odpoczynku teraz, kiedy ja cię zastępuję i z Lunatic Soul, wiele sobie, mam nadzieję, wszyscy obiecujemy, i państwo, i ja.

0: Radio 357.
1: Słuchają Państwo przekazu podprogowego, w której tej audycji mam przyjemność zastępować Mariusza Dudę. Nazywam się Marcin Klimkowski. Proszę do mnie pisać na klimek@radio357.pl. A w pierwszej godzinie były Mariusza trzy kawałki, tak? Riverside's Friend or Foe z ostatniej płyty, Riverside Dance with the Shadows z płyty z 2005 roku, drugiej płyty Riverside, no i Loop of Fate też z ostatniej płyty Lunatic Soul, który to zespół zmienia się. Zatem w drugiej godzinie będzie trochę więcej klasyki, takiej klasyki, którą ja rozumiem jako klasykę progowego grania, no bo bez tego, w mojej opinii, oczywiście takiej osobistej, wieczornej, bez tego zespołu to by jakoś było nie tak, więc posłuchajmy.

0: Radio 357.
1: Minęła godzina 23, już jakiś czas temu, kiedy słuchaliśmy Schism Tula z 2001 roku z albumu numer 3 Lateralus. Czyżby to był album, taki opus magnum? No, jedni mówią tak, drudzy mówią nie, to nie mnie oceniać. Według mnie trochę tak, trochę jestem też zainteresowany tym, co potem. Zostajemy przy Tulu i Maynardzie Jamesie Keenanie na dłużej. A piąty album, Fear Inoculum, a z 2019 roku teraz, i kompozycja, no, jak to w przekazie podprogowym, długa. Podobno bez długich kompozycji nie ma prog rocka, prog metalu, prog hard rocka. No po prostu nie ma. Też tak uważam.

Nie mam żadnych wątpliwości, że Tool państwa zahipnotyzował, mnie zahipnotyzował, Schism, utwór numer jeden, w tym zestawie oczywiście Aphir Inoculum z piątego albumu z 2019 roku, ale jeśli nie, to dwie kolejne propozycje z tym samym bohaterem w roli głównej, czyli Perfect Circle. Oni w tym roku byli 10 czerwca 2026 roku na Torwarze. Perfect Circle, kto był ten, no, może zaliczyć ten koncert do jednego z tych magicznych, a z kolei potem Pussifer wystąpią 28 października w Polsce, w Stodole, i to będzie headlinerski tour zespołu The Normal Isn't Tour. No i ten właśnie utwór państwo usłyszą. Na razie Vanishing, A Perfect Circle.

A Perfect Circle Vanishing, który trwa 4 minuty 21 sekund i kończy się przez minutę. Ulubiony utwór radiowca, a potem Pussy for Normal Isn't. No bo nie jest normalnie dzisiaj, zamiast Mariusza Dudy Marcin Klimkowski. A proszę o wiadomości, jak się Państwu ten zestaw jak dotąd podoba. klimek@radio357.pl. A Normal Isn't to będzie tour, który Państwo, i ten utwór pewnie usłyszą Państwo, ci, którzy się wybiorą na koncert Pussyfera 28 października w Warszawie. Bardzo bym nie chciał, żeby tego zespołu zabrakło w moim zastępstwie. Łukasz Dunaj, który też Mariusza Dudę zastępuje, gra go na dzień dobry, bo to jest taki fundament progresywnego grania według niego. Według mnie też. Kanada i królowie progowego grania. Dla mnie The Camera Eye z płyty Moving Pictures z 1981 roku na początek. No i znowu będzie długo. W końcu taka audycja. Grajmy.

Muszę powiedzieć, że to bardzo przyjemne uczucie nie chcieć pominąć Rush i móc w audycji nie pominąć Rush w ponad 10-minutowym, prawie 11-minutowym utworze The Camera Eye. A teraz z płyty z 30-letniego podsumowania koncertowego Red Barquetta, dlatego że ja, jak Państwo wiedzą, no, ci z Państwa, którzy słuchają Radia 357 regularnie, prowadzę też audycję motoryzacyjną, to Red Barquetta, to chyba jasne, że musiało wybrzmieć. I to też wielka przyjemność. Rush.

Rush odjeżdżają Red Barquetto, czerwoną barquetto, żeby w 2027 roku pojawić się w Polsce i mam nadzieję, że się spotkamy. A teraz utwór zespołu jednego z najważniejszych w moim życiu, chyba najbardziej progresywny, a rozbudowana forma, wiele części, instrumentalny, a bardzo nietypowa dramaturgia, fragment środkowy, wręcz liryczny, daleki od tego, co zespół prezentował do tamtej pory, chociaż jest jeden podobny utwór, no po prostu oni.

pewien zespół na O, właściwie jego lider, powiedział, że best to live is to die, a z And Justice for All nie byłoby tego zespołu na O. A to zespół progresywny, więc może to się liczy. Metallica w jednej ze swoich najbardziej takich lirycznych, skomplikowanych form. Będę się żegnał. Dobranoc Państwu. Marcin Klimkowski. Mam nadzieję, że jeszcze w tej audycji się usłyszymy.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Radio 357.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Live Guru. Otwórz oczy.
1: Niepoznana i nieprzewidywalna przyszłość wydaje się nam bez sensu, bo przecież, kiedy patrzymy w przeszłość, to wydaje nam się, że wszystko tak świetnie rozumiemy. Zatem i z przewidywaniem przyszłości nie powinno być żadnego problemu. To na początek cytat z noblisty Daniela Kahnemana, który nie za bardzo wierzył, że ludzie w ogóle potrafią prognozować i przewidywać, a już buńczuczne zapewnienia jasnowidzów, że widzą przyszłość, doprowadzały go do paroksyzmów śmiechu. My jednak spróbujemy, bo będziemy opierać się na twardych danych, na statystykach i na obserwowanych trendach. My, czyli dzisiejszy gość Live Guru, Janusz Pietruszyński, analityk trendów gospodarczych, a ja dodam od siebie, że także niezwykle spostrzegawczy futurolog, taki potrafiący wyczuć, wywęszyć jakieś kwanty przyszłości, dojrzeć jakieś poplątane zmienne, które wpłyną na to, co nastąpi. Krótko mówiąc, potrafi rozrysować tę przestrzeń prawdopodobieństwa, bo przyszłość nie jest zdeterminowana, jest prawdopodobna. I dziś będziemy dyskutować o przyszłości sportu, czy też sportów, jak te sporty będziemy uprawiać, które sporty znikną, a które będą się rozwijać. Ja nazywam się Magda Gacyk, łączę się z Państwem światłowodem pełznącym po dnie Atlantyku z Doliny Krzemowej i będę dziś zastępować naczelnego guru audycji Tomka Gorazdowskiego, który ma wychodne, a łączę się dzięki naszym świetnym realizatorom, dziś za sterami Szymon Kałaska. A teraz już zaglądamy z Januszem Pietruszyńskim w kryształową kulę, w której miesza się teraźniejszość sportu z przyszłością. I co widzisz, Januszu, w tej kuli?
2: Dzień dobry. Widzę, że fraza, której użyłaś na samym początku, czyli sport, może na naszych oczach jeszcze w tej dekadzie mocno się zdeaktualizować i stanie się trochę sportową rozrywką, trochę takim przebodźcowanym nowym uniwersum, w którym sport będzie tylko naszą motywacją, by w tym uczestniczyć i partycypować, czyli współtworzyć to widowisko, a może też będzie czymś zupełnie innym, co w chmurze nie ma jeszcze nazwy, nie potrafimy tego zdefiniować, poruszamy się w takich utartych, rozpoznanych schematach i próbujemy zrozumieć to, co ze sportem się wydarzy, dzisiejszą perspektywą, dzisiejszą percepcją. Tutaj zachodzi tyle rewolucji jednocześnie, że nie mam odwagi powiedzieć, jak będzie na 100%. Dziś, Magda, bardziej mi zależy, żeby tutaj słuchaczom 357 wbić kilka drogowskazów, które warto obserwować, bo wokół nich dzieje się w tej chwili najwięcej.
1: No dobrze, to ja kiedy myślę o tym, co może się tak zmienić, radykalnie wpłynąć na sport, to myślę o takiej trójcy, zmiana klimatu, technologia i jednak z mojej perspektywy takie pogłębiające się nierówności społeczno-ekonomiczne, czyli kto będzie miał dostęp do jakiego treningu, do jakiego sprzętu, czy ty jakoś tak podobnie widzisz? Czy inaczej zupełnie spoglądasz na to zagadnienie?
2: Na moim radarze najintensywniej świecą lampki z napisami kryzys percepcji, czyli zbyt dużo treści i kryzys uwagi. Czy my jesteśmy w ogóle jeszcze w stanie skupić się tak długo na jednym monotonnym widowisku, gdzie puenta, ta euforia zwycięstwa jest za 90 albo za 120 minut? Z drugiej strony myślę sobie o bardzo dużych oporach kulturowych, wokół modelu transmisji telewizyjnej, która dziś jeszcze ciągle jest konserwatywna, a będzie się zmieniała, myśląc o kibicu przyszłości. I myślę też o idolach przyszłości, kogo my będziemy podziwiali i za co będziemy cenili sportowca. Za to, co robi na arenie sportowej, czy może za to, co robi w mediach społecznościowych, jaką jest osobowością, w jaki sposób uczestniczy w życiu, w codziennym życiu kibica. To są różne areny, na których rozgrywają się różne mecze i teraz pytanie, która z tych aren nas najbardziej będzie intrygowała, ale też którą arenę najmocniej oświetlą reflektory telewizji, bo sport bez telewizji, w ogóle bez cyfrowego uniwersum, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze istniał.
1: No to może zacznijmy, bo to mnie naprawdę zaintrygowało, od tych idoli, czyli nasi idole, tutaj ukośnik celebryci.
2: Musimy dotknąć takiego zjawiska, które nazywa się odtwarzaniem kultury. Tu uśmiecham się do wszystkich słuchaczy 357, ale również do ciebie, bo widzę już słomianki na osiedlach w latach 80. i plakaty sportowych idoli. Chwilę później wycinaliśmy nożyczkami fragmenty gazet, bo jeszcze były gazety sportowe, i wklejaliśmy to do zeszytów i szliśmy na osiedle się wymieniać tymi zeszytami. A potem w latach 90. przyszły zupełnie inne nawyki kolekcjonerskie, wyszły karty sportowe. Zaczęliśmy te karty gdzieś kupić, wkleić, zaczęliśmy też rywalizować na to, kto ma ładniejsze albumy, ale to już wszystko za nami, bo potem ten idol nagle stał się też dostępny cyfrowo. Mogliśmy z nim grać, a potem, Magda, wydarzyło się coś, czego chyba twórcy ruchu Igrzysk Olimpijskich i pomysłodawcy sportu nie wymyślili, że my chcieliśmy wejść w osobowość sportowca, bo w grze ja jestem idolem. To ja jestem przez kilkanaście minut piłkarzem, sportsmenem, sprinterem, bokserem. Ja gram ciałem czy kształtem sylwetki sportowca. Tak naprawdę ja za niego i w jego imieniu tworzę to widowisko. Zobacz, jaka ta kultura odtworzenia od tej słomianki, od plakatu przeszła do ekranu smartfona, czy komputera, czy laptopa. To nadal jest idol, tylko on teraz stał się już bardziej namacalny, a może to my jesteśmy już tym idolem, bo my wchodzimy w jego tożsamość i stajemy się nim na ekranie.
1: No właśnie, i tutaj od razu sobie pomyślałam o AR, o tej rozszerzonej rzeczywistości, bo ona może nam w przyszłości pozwolić na inną perspektywę oglądania tych rozgrywek, i czy to piłkarskich, czy tenisowych, czy futbolowych. I może to być perspektywa zawodnika, dokładnie zawodnika tego idola, czy zawodników, bo każdy będzie nosił okulary czy gogle, takie pewnie wbudowane, a to nie wiem, w futbolu, w kaski graczy, a może w jakieś ubieralno-paski w innych sportach, i kibic dzięki temu będzie się czuł w centrum akcji. To trochę tak jak kaski pilotów myśliwców, które to kaski są wprawdzie potwornie drogie, bo mogą kosztować nie 400 tysięcy dolarów, znaczy w przypadku pilota wojskowego oczywiście, ale pozwalają widzieć wszystko i mieć dosłownie te oczy z tyłu głowy. Czy ty jakoś tak patrzysz, że może dojść do takiego momentu, kiedy my będziemy się dosłownie wcielać?
2: Twórcy tego, co nazywane jest sportem przyszłości, uważają, że ten bodziec, który ty tak zaakcentowałaś, czyli widzieć sport, obserwować sportowca i przez to go podziwiać, jest trochę bodźcem już wyeksploatowanym. Otóż twórcy uważają, że potrzebne są kolejne bodźce, abyśmy, uważaj Magda, zaczęli czuć to samo, co sportowiec. Czyli czuć jego tętno, jego oddech, jego zadyszkę, jego zmęczenie. I na przykład projektanci nowych kolekcji odzieży sportowej chcą, wykorzystując dostępne technologie, instalować mikroreceptory na koszulce, załóżmy sportowca, który dzisiaj biegnie, albo biegnie i coś kopie, albo pływa. Do tego będą tam też kamery i my nagle, włączając odbiornik, bo to niekoniecznie musi być telewizor, będziemy też mogli założyć słuchawki i widzieć, tak jak ty powiedziałaś, ale też czuć, słyszeć, jak on biegnie, jak oddycha, jak trochę sapie, jak ma zadyszkę, potem się regeneruje, jak używa różnych wyrazów, które go motywują, niekoniecznie to są wyrazy gdzieś uznawane, dopuszczalne, jak pokrzykuje na kolegę, jeżeli jest to sport zawodowy, jak motywuje kolegów, albo jak przeżywa porażkę, zniechęcenie, tą świadomość, że już tu się nic nie uda zrobić, albo jak przeżywa euforię, krzyczy na mecie, czego, zauważ, w transmisjach nie zawsze my mamy okazję posłuchać, bo na przykład komentator to zagłusza, albo zgiełk tłumów. My bardzo mało wiemy o tej sferze takiej audio wokół aren sportowych. Nie wiemy, co się dzieje w kole przed rzutem młotem. Czy ktoś sobie coś mruczy pod nosem, czy ma jakąś piosenkę, czy jakieś hasło motywujące. I nagle teraz twórcy tego, co będzie nazywanym tym sportowym uniwersum, chcą nam to wszystko włączyć i chcą zaburzyć tą intymność sportowca. My mamy w tym uczestniczyć i sobie podsłuchiwać, Magda. Nie tylko patrzeć, ale też słyszeć. Czy tak naprawdę czuć.
1: Wiesz, od razu zapala mi się lampka albo kilka lampek w głowie, i to ostro na czerwono, bo myślę sobie, no dobrze, to w takim razie te wielomilionowe kontrakty, transfery i tak dalej będą okupione totalnym ekshibicjonizmem, totalną utratą prywatności.
2: czyjej prywatności, bo zaraz dojdziemy do tego, jak w tej chwili wygląda handel prawami do transmisji, bo ty oczywiście, i to nie jest dla mnie zaskoczenie, skupiłaś się na wizerunku głównych bohaterów tego widowiska, jakim jest sport.
1: Natomiast, tak, i od razu sobie myślę, RODO.
2: Tak. Tymczasem rozpisane już przetargi na zakup kolejnych praw telewizyjnych, na przykład do Roland Garros, do Wimbledonu, do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, dotyczą również pakietów, w których w protokole transmisji telewizyjnej, oprócz tej głównej transmisji z boiska, z bieżni, z trasy, mamy kamery nacelowane na sektory, gdzie są VIP-y, celebryci. I teraz uważaj, wielu kibiców w ogóle nie włączy tej transmisji, żeby oglądać główną rywalizację. Ich bardziej interesuje, kto przyjdzie na Wimbledon i usiądzie obok księżnej, kto z kim rozmawia, czy był Elton John, jak wygląda w ogóle ruch celebrycki. I takie duże platformy jak Amazon czy TikTok są bardziej zainteresowani tymi prawami, bo uważają, że część kibiców w ogóle nie zna zasad tenisa, woli popatrzeć sobie na trybuny. To jest bardzo ciekawa rewolucja też w postrzeganiu tego wielowarstwowego wydarzenia, jakim jest sport.
1: Tu mnie zaskoczyłeś, chociaż ja ci powiem, że kiedy teraz próbuję to przeprocesować, to myślę, że ja jestem w stanie to zrozumieć, bo na przykład podczas meczu bejsbola, który potrafi trwać i 5 godzin i jest straszliwie nudny, znowu z mojej perspektywy, ileż można zjeść hot dogów podczas 5 godzin i popić Coca-Colą, jak robią tutaj Amerykanie, którzy no jednak mimo wszystko, to ja bym chętnie patrzyła na trybuny. Ale dobrze, myślisz, ja wrócę z uporem maniaka do sprawy prywatności. Myślisz, że my jeszcze się przesuniemy, jeśli chodzi o... Bo my się przesuwamy na tej skali ekshibicjonistycznej, prawda? Coraz więcej odsłaniamy. To okienko Overtona no, idzie cały czas w stronę takiego pełnego ekshibicjonizmu. Myślisz, że tutaj to też będzie miało miejsce jeszcze bardziej?
2: Dotykasz sfery bardzo wrażliwej, bo ona jest indywidualna. Nie podlega ona takiej wspólnej ocenie. Myślę, że pojawią się w obrębie wszystkich pokoleń, których możemy zaliczyć do kibiców, osoby, które mają, ja to nazywam, niższy poziom obsesji na punkcie prywatności. I dla nich nie będzie to dylemat, nad którym warto się zastanawiać, kupując bilet na mecz. Ale to, pamiętaj, że dotyczy to też showbizu, to dotyczy też na przykład ujęć z koncertów Beyoncé czy innych wielkich gwiazd. Będziemy mieli osoby, które świadomie będą rezygnowały z zakupu biletu, czyli bezpośredniego uczestniczenia właśnie z tego powodu, o którym ty powiedziałaś. A pozostała grupa, myślę, że będzie reaktywna na nowe bodźce, które się będą pojawiać. Pamiętaj, że tę prywatność też można kupić różnego rodzaju korzyściami, gadżetami, takim bezpośrednim stykiem z idolem lub na przykład częściową dostępnością do stref zarezerwowanych dla VIP-ów. Tutaj myślę, że ten cały show biznes wokół sportu w tej chwili będzie rozstawiał takie macki, takie bodźce, takie motywatory właśnie po to, żebyśmy my zapomnieli, że były takie lata 20. i była jakaś dyskusja, tak jak tutaj pani redaktor mówi, o RODO, o prywatności. Za chwilę te rzeczy przestaną mieć znaczenie, ale ja skorzystam z tego, że ty jesteś za oceanem, bo z pewnością zauważyłaś, a słuchaczom spróbujmy to zwizualizować, taki nowy rodzaj zabawy na niektórych wydarzeniach sportowych w Stanach, gdzie na wielkim telebimie wyświetlany jest jakiś idol, jakaś ikona popkultury, na przykład aktor, i kamera szuka wśród publiczności osoby najbardziej podobnej do znanego prowadzącego show telewizyjny, i te 15 sekund dla takiego kibica jest czasami ważniejsze niż to, jaki był wynik tego meczu. I to jest zabawne. Znowu wracamy do postrzegania sportu jako uniwersum bardzo różnych bodźców. Tu się

0: Z Januszem Pietruszyńskim siedzimy na stadionie i rozważamy przyszłość sportu. I tak sobie myślę, Janusz, opowiadasz o tych wszystkich zmianach, które następują i jeszcze mają nastąpić, i od razu sobie myślę, no dobra, a jak to międzypokoleniowo? Czy tutaj wyraźne są rozdzielenia między percepcją, uczestnictwem w sporcie milenialsów, zetek i alfa? Czy to się jakoś miksuje i to nie będzie miało takiego znaczenia? Czy będzie miało właśnie znaczenie, kto i jak partycypuje w sporcie pokoleniowo?
1: Wszystkie te generacje, które wymieniłaś, chorują w tej chwili na tę samą przypadłość. Bardzo lubimy wysoki poziom dopaminy, najlepiej aplikowany natychmiast. Jeżeli mamy czekać 90 minut na decydujące rozstrzygnięcie w meczu piłkarskim, to czy ktoś jeszcze ma tyle czasu przy takiej zajętości w codziennych obowiązkach? Czy się po drodze nie znudzimy, nie zaczniemy przełączać kanałów w linearnej telewizji? Albo czy nie włączymy sobie drugiego uniwersum, żeby tej dopaminy sobie dostarczyć, bo tu się nic nie dzieje, ciągle biegną, Magda, biegną, nie wiadomo kiedy dobiegną. I to wszystko powoduje, że my coraz częściej nie oglądamy sportu jako jedynego bodźca. Coraz częściej temu oglądaniu, choć ja wolę słowo konsumpcji, towarzyszą inne bodźce, które nas utrzymują.

0: tym wysokim poziomie dopaminy. No i to jest punkt wyjścia do rozważań, co to spowodowało. Otóż to spowodowało w tej chwili na przykład bardzo duże odejście od oglądania całych transmisji sportowych na rzecz skrótów. Skróty, wszystkie duże stacje telewizyjne produkują skróty z wydarzeń, takie smart wersje 90-minutowego meczu, maratonu dwugodzinnego, czy mozolnej rozgrywki w skoku o tyczce, bo wiedzą, że widza gdzieś po drodze stracili. Dla innego wydarzenia w tej samej stacji, albo w tym samym multipleksie, albo Magda, dla jakiegoś innego wydarzenia popkulturowego, które pozornie nie jest związane z tym sportem, ale gdzieś nas to odciągnęło. I to jest pierwszy trend. Wszystko staje się krótsze, wszystko staje się natychmiastowe, smart i my chcemy jakby w 7 minut dowiedzieć się, co się działo w ramach tych 120 minut. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest z kolei nasze znużenie jednym głosem, nawet jeśli to jest bardzo szanowany dziennikarz sportowy, to chcielibyśmy mieć prawo wyboru i tutaj takim trendem zaskakującym są tak zwane inkluzywne protokoły transmisji, gdzie możemy sobie wybrać, który głos dla nas będzie komentował bieg na 100 metrów przez płotki, albo możemy sobie wybrać tak zwaną cichą transmisję, tak jak jest w Uberze, że nie chcemy, żeby ktokolwiek nam przeszkadzał w przeżywaniu tego. Dodatkowo już też pojawiają się takie multipleksy, gdzie mamy wydarzenie pokazywane z różnych kamer i wybieramy sobie de facto, jak chcemy, żeby ten obraz dla nas był przygotowany przez wóz transmisyjny. To oznacza, że na osiedlu, w każdym świecącym się oknie, tak jak kiedyś śpiewała Ostrowska z Lombardu, szklana pogoda, to teraz mamy szklaną zabawę, mamy różne transmisje. A teraz, jeśli połączymy to z tą kropką, którą mieliśmy przed przerwą, że będziemy mogli sobie wybrać kamerę, która jest zainstalowana w koszulce zawodnika, no to w tym momencie jakby mamy coś zupełnie nowego i dlatego powiedziałem, czy to nadal jeszcze jest sport. Może to jest w ogóle bardzo indywidualizowana, taka à la carte rozrywka podawana na któryś z ekranów.
1: Ale czy w takim razie nadal mamy kibicowski wspólny mianownik? Czy nadal te fandomy będą istnieć i będą się koncentrować wokół idoli sportowych? Czy to wszystko się rozpadnie na takie sportowe atomy?
0: Może dobra wiadomość, bo w tych takich progresywnych rozważaniach może nastąpić taka refleksja u naszych słuchaczy, że wszystko to, co kiedyś nam się kojarzyło ze sportem, takie jak emocje, wzruszenie albo smutek po porażce, znika i to zostanie zastąpione jakimś bodźcem. Na szczęście nadal wielu, nawet bardzo dojrzałych facetów, tak jak ten, który z tobą rozmawia, potrafi uronić łezkę, jak grany jest hymn polski w czasie wręczania medalu. To się nie zmienia, te emocje się nie zmieniają. Inny jest sposób kontrybuowania, czyli pokazywania tych emocji. Inny jest sposób też jakby przeżywania tego. No, co my kiedyś mogliśmy zrobić? Na drugi dzień w pracy mogliśmy porozmawiać o jakimś wielkim wydarzeniu sportowym. A dzisiaj w kilka sekund możemy napisać jakiegoś posta do jakiegoś medium społecznościowego. Możemy w ogóle się pokłócić w czasie tej transmisji już z innymi kibicami. Czy to idzie w dobrą stronę, czy w złą? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie wygrać? I kogo ten trener wystawił? Albo dlaczego ten zawodnik zaczął tak wolno? Przecież on nie nadrobi tego dystansu. My piszemy o tych emocjach, my je jakby kolportujemy i mówiąc my, mniej więcej wyznaczam granicę, że to jest tak do pokolenia milenialsów. Ale po 98 roku, kiedy pojawiły się zetki, potem pojawiły się alfy urodzone po 2005, pisanie poszło na bok i zostały włączone mikrofony. Dlatego, że młode pokolenia bardzo często oglądają transmisje w czasie streamów z idolami w czasie innego sportu. I podam tutaj przykład takiego sympatycznego 16-latka, którego dojrzewanie mam okazję obserwować na co dzień. On mówi do mnie, że oglądał mecz, ale tak naprawdę był na YouTubie, na kanale z jakimś idolem, który ten mecz oglądał i swoim fanom, ten idol, opowiadał o tym meczu. Więc on go obejrzał oczami swojego idola i na tej podstawie powiedział mi, że to był dobry mecz. Natomiast tak naprawdę ani przez minutę nawet nie włączył tej transmisji.
1: No tak, więc mamy to. Ja teraz troszeczkę skręcę w bok, bo jeszcze chciałabym o tej percepcji porozmawiać. Te młode pokolenia też są dwuekranowe często, a czasami trzyekranowe, to znaczy multitasking taki zaawansowany i oglądają mecz, a jednocześnie coś tam innego robią?
0: Bardzo często w tym samym momencie, kiedy ktoś w coś gra, oni też w coś z kimś grają. Oni bardzo rzadko oglądają i przeżywają sport solo. Najczęściej wchodzą do swojej społeczności w tym cyfrowym świecie po to, żeby tam razem przeżywać to spotkanie. To pod tym słowem przeżywać mamy to napięcie, które towarzyszy temu, że o 20 jest finał jakiegoś wielkiego wydarzenia sportowego. Przeżywać to jest obserwować może nie samą transmisję, ale to na przykład ile w tym czasie jest TikToków o tej transmisji, a potem mamy coś, co jest arcyciekawe dla naszych tych starszych pokoleń. To się kojarzy z tym, że czytaliśmy gazetę i w tych gazetach były relacje naszych kolegów, redaktorów, a oni w tej społeczności utrzymują wysoką temperaturę emocji, czyli po jakimś ważnym wydarzeniu przez kilka, nawet tygodni pojawiają się bardzo indywidualne multimedialne recenzje. To są często rzeczy nagrywane w domu. Oni jakby nadprodukowują dodatek, taki suplement do tej bazowej transmisji. Natomiast to, co jest istotne, żeby to zrozumieć, to wszystko odbywa się w ramach społeczności, w ramach takich cyfrowych przyjaźni, w ramach takich różnych grup, które gdzieś się w tym uniwersum zbierają po to, żeby razem coś konsumować.
1: Wiesz, ja sobie myślę, co się stanie z tymi stacjami radiowymi, które mam tutaj po tej stronie Wielkiej Wody, które 24 godziny na dobę komentują sporty. Tam są wykształceni specjalnie w tym kierunku komentatorzy, którzy potrafią godzinami opowiadać o jednym meczu, o jednej rozgrywce, analizować i mają swoich oczywiście fanów i słuchaczy, ale podejrzewam, że to już niedługo będzie tak naprawdę jakieś wykopalisko sportowe, jakaś skamielina tego typu podejście.
0: Wiesz co, Magda, jeżeli chodzi o audio przy sporcie, to tutaj granica przesuwa się w kierunku przełamywania tabu, czyli wstępu mikrofonów do miejsc, gdzie one nigdy nie były akceptowane. Z kamerami mamy już to przepracowane. Tutaj między innymi kanał Łączy Nas Piłka w Polsce, ale też w Europie wypromował, że może wejść kamera do szatni. To kiedyś w ogóle było niedopuszczalne. I teraz dźwięki też będą się pojawiały, bo mamy już takie uniwersa, gdzie zostały kupione prawa do transmitowania utajnionych dotychczas przez wiele dekad negocjacji dotyczących na przykład draftów NBA, gdzie w tych takich zamkniętych pokojach szefowie poszczególnych klubów negocjowali, który zawodnik do kogo pójdzie. Myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli, to w gazecie czytaliśmy, że te rozmowy na przykład były trudne albo, nie wiem, były kontrowersje pomiędzy szefami tych klubów. A teraz federacje sprzedają dźwięk po to, żeby właśnie radio albo podcaster albo jakaś inna platforma dopuściła ten temat tabu do naszych słuchawek, do naszych odbiorników, żebyśmy mogli wejść trochę takie za kulisy tego sportu, tak posłuchać, co tam się dzieje, o czym oni rozmawiają. Zwróć uwagę też, i to ostatnie zdanie dotyczące audio, bo radiowcy uwielbiają o tym rozmawiać, że zmienia się też ustawienie mikrofonów na wielu imprezach. My kiedyś w ogóle nie słyszeliśmy tego, co się dzieje na korcie, na bieżni, a teraz wiele protokołów transmisji zawiera klauzulę, że mikrofon będzie skierowany na zawodnika, na sportowca. Dlaczego? Bo kibic chce słyszeć, co on tam mruczy, co on tam krzyczy i co mówi, jak się zdenerwował. Dlatego wielu sportowców, to jest taki symbol tej dekady, zasłania dłonią usta, bo nie chce ten sportowiec albo ta sportsmenka, żeby ten dźwięk trafił do mikrofonu.
1: No a skoro rozmawiamy o idolach i o tematach tabu, które są przełamywane w sporcie, to ja bym chciała tu chwileczkę o przyszłości nielegalnego dopingu, no bo już teraz wyłania się nowa działka, doping genetyczny, czyli takie majstrowanie w DNA zawodnika, zmienianie jego materiału genetycznego. I tu agencje antydopingowe będą miały twardy orzech do zgryzienia, żeby to rozpoznać. I też mówi się o wprowadzeniu z czasem w przyszłości biologicznego paszportu sportowca, tak, by można było poznać wszystkie jego mocne i słabe strony i żeby ta każda, wydawałoby się niewytłumaczalna zmiana w sile, wytrzymałości, w szybkości, no, była wytłumaczalna jeno treningiem, a nie wspomagaczami. I to tu wchodzą już nauki, takie jak genomika, ta badająca genomy, proteomika, badająca te nasze białka, czy metabolomika, badająca metabolity. To się będzie bardzo zmieniało, ten nasz idol sportowy, jego biologia.
0: Po Paryżu, po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, wszystko się jakby zaczyna od nowa. Dyskusja eksplodowała i znowu jednocześnie w wielu obszarach, bo mamy też, Magda, tutaj temat długowieczności. Po arenach sportowych biegają i rywalizują ze sobą zawodnicy, którzy w latach 80. już od dawna byliby na sportowej emeryturze. To jest też wielka dyskusja. Pojawiły się szalone pomysły, żeby w ogóle wprowadzić limity wiekowe, żeby pewni zawodnicy, którzy mają naturalne preferencje, ale też dobrą, drogą stymulację i suplementację, żeby no, w pewnym momencie zeszli z tej areny. To jest jakby pierwsza dyskusja. Druga dyskusja, pojawia się pomysł rozdzielenia igrzysk. Mają się pojawić igrzyska olimpijskie naturalne oraz igrzyska olimpijskie dla sportowców. Tu będzie taka wyraźna cezura, żeby kibic nie był trochę oszukiwany, że ten zawodnik miał takie naturalne preferencje i dlatego jego ciało tak funkcjonuje, natomiast ten zawodnik na przykład na wysokim budżecie doprowadził swoje ciało do perfekcji. To jest jakby drugi temat takiej jakby bardzo szerokiej dyskusji. Trzeci, no to jest bardzo w tej chwili wielka dyskusja na temat metod treningowych, na temat kontroli antydopingowej, na temat tego, co jest dozwolone w suplementacji, a co nie jest. Tu jest rywalizacja nie tylko koncernów, ale też federacji, budżetów. Bardzo mocno zwracają też uwagę na to sponsorzy, bo jeszcze o tym nie powiedzieli, że wokół sportu są olbrzymie budżety i niektóre koncerny w ogóle uzależniają dalszy udział ze swoimi wielkimi wydatkami reklamowymi od transparentności, od bardzo czytelnej etyki, jeżeli chodzi o sport najbliższych dekad, oraz o to, żeby kibic miał jasny komunikat, co my oglądamy w tej chwili na ekranie, jakiego rodzaju jest to rywalizacja. I teraz ostatnie zdanie jeszcze. Pamiętaj, że to też dotyczy, Magda, sportów paraolimpijskich, dlatego że mamy tutaj też wielką dyskusję o paraolimpijczykach, którzy urodzili się jako osoby niepełnosprawne, ale możemy mieć bardzo sprawnego 30-latka, który miał wypadek samochodowy i też staje się sportowcem niepełnosprawnym. On wchodzi z zupełnie innym handicapem. On ma pewną przewagę, bo ma tą pamięć mięśniową i dorobek, jeżeli chodzi o ciało wypracowane, kiedy był sprawny. Czy ta rywalizacja jest czysta? Tu jest bardzo dużo znaków zapytania.
1: I bardzo dużo znaków zapytania i bardzo mało takich konkretnych odpowiedzi, bo my jako gatunek w ogóle bardzo się zmieniamy ciągle. Zmieniają się te warunki brzegowe wokół nas, zmieniamy się my. Lekarze zwracają uwagę, że na przykład skraca nam się twarz oczaszka, coraz węższa staje się szczęka, nie ma w niej miejsca na wszystkie zęby, dzieci się rodzą coraz częściej bez zawiązków zębów mądrości i tak samo pewnie nasza biologia, nasza wytrzymałość, nasza siła. Czy ty widzisz jakiegoś takiego superherosa w przyszłości? Czy super bohaterowie sportowi będą biegać za ileś tam dekad?
0: Oni już się pojawili w mojej ocenie. Robert Lewandowski przesunął granicę niemożliwości w piłce nożnej. Mówimy o gościu, który w latach 80. od 10 lat siedziałby na plaży i pił dobrego drinka. Jego koledzy, którzy byli gwiazdami w latach 80., to Man van Basten, Ruud Gullit, wielcy piłkarze z tamtej dekady, kończyli karierę mając 29 lat 30, a on cały czas jest bardzo, bardzo aktywny. Haaland, drugi piłkarz, to jest kolos fizyczny, bo jest bardzo, bardzo sprawny. Tutaj, Magda, wielka dyskusja też o kolarzach, o siłaczach. Oni wszyscy wyglądają inaczej. Tylko teraz to jest pytanie, czy to nie jest taka premia za świadome życie, za to, że mamy dostęp do wielu ciekawych rozwiązań, jeżeli chodzi o naturalne żywienie. Wokół nich są też przecież sztaby ludzi, którzy się na tym znają. Jest dietetyk, są ludzie, którzy podejmują decyzje za tych piłkarzy, więc to jest trochę nierówny algorytm, żeby tak zwany sport stary, w cudzysłowie, porównywać z tym, co dzieje się teraz. Ale wokół tego wszystkiego musi być też dobra wiadomość, że prawdopodobnie gdzieś w tej chwili, może do przedszkola, może do szkoły gdzieś na świecie, chodzi ktoś, kto po prostu ma bardzo dobrą premię genetyczną, miał zdrową rodzinę z dobrymi nawykami i nie potrzebuje tego wszystkiego, tej technologii, żeby stać się kimś wielkim. I tacy sportowcy też będą. To nie jest tak, że nas czeka w tej chwili tylko dekada lat 30. czy 40. podziwiania ludzi wykreowanych, czy wytworzonych w jakichś laboratoriach, w jakichś labach, przez zespoły medyków, technologów. będzie przestrzeń moim zdaniem też na ludzi, którzy nas zachwycą swoją naturalnością, taką normalną fizycznością, przepraszam za to słowo normalną, ale taką czytelną dla nas, że po prostu ta dziewczyna się taka urodziła. No i jak pamiętam, chyba ostatnią taką osobą był Adam Małysz, ale czekamy też na kolejnych. Ja mam wielką nadzieję, że sport, oprócz tego, że pójdzie w kierunkach, o których dzisiaj rozmawiamy, cały czas ma wielką przestrzeń dla pewnych rzeczy, które nas w naturalny sposób będą zachwycały.
1: Dla mnie taką osobą jest Kelly Slater, to jest 52-letni surfer. A ponieważ surfing nie jest jeszcze tak bardzo skomercjalizowany i mainstreamowy, jeśli chodzi o inwestycje finansowe w te rozgrywki, to on rzeczywiście wydaje mi się, że chociaż na pewno dba o siebie i bardzo uważa i na pewno ma też rady dietetyków na co dzień, to jednak jest jednym z tych naturalnych, bym powiedziała, mutantów, ale takich, wiedzą Państwo, naprawdę po prostu wybitny talent połączony z dyscypliną, ciężkim treningiem. No to dobrze, to my w takim razie ciężko trenujemy teraz muzycznie, Pump Up the Jam i Technotronic.

0: Wszystko się zmienia, sport też się zmienia. Z Januszem Pietruszyńskim, analitykiem trendów gospodarczych, futurologiem. Rozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. I ja tutaj Państwu polecam jako ciekawostkę sięgnięcie do przepastnych annałów internetu, wygrzebanie jakichś starych filmików pokazujących, jak onegdaj wyglądały mecze bokserskie, czy walki karate, czy rozgrywki bejsbolowe, bo zobaczą Państwo, że to będzie bardzo dziwne doświadczenie, bo niby nawet stulecie nie minęło, czy półstulecia nie minęło, a będą Państwo patrzeć na to ze zdumieniem. Sportowcy nie będą wyglądali na jakichś tam specjalnych mocarzy, będą się jakoś tak ślamazarnie poruszać. Widać na tych filmikach ogromną zmianę, ale my patrzymy nostalgicznie. My jesteśmy przywiązani do tych legendarnych naszych idoli, nie dajemy im odejść?
1: Nie dajemy im odejść, ale teraz zaintrygowałaś mnie tym, żeby te filmiki obejrzeć, bo nie wiem, czy cokolwiek Magda będzie tam widać, dlatego że w halach sportowych kiedyś można było palić papierosy i ci sportowcy często rywalizowali w takich kłębach od papierosów. Ten zakaz chyba wszedł dopiero w latach 80. Tak, bardzo fajna myśl, taka fajna refleksja i przestrzeń też, która Państwu pozwoli sobie zwizualizować, co tutaj się dzieje, w którym kierunku idzie myślenie szefów wielkich federacji, takich jak federacje tenisowe, czy piłkarskie, czy lekkoatletyczne. Otóż jest coraz większa presja sponsorów, którzy dedykują swoje produkty i usługi do tych pokoleń osadzonych gdzieś, urodzonych między latami 60. a 80., których idole już są na sportowej emeryturze. I ci idole są w tej chwili przywoływani ponownie na areny sportowe. Pojawił się pomysł, aby przed każdymi mistrzostwami świata w piłce nożnej organizować retromundial, by piłkarze, których pamiętamy z lat 90., znowu się pokazali, żeby znowu zagrali. Takie mecze testowe, takie mecze pokazowe w tej chwili wywołują wielką euforię. One się potrafią wyprzedać w 24 godziny. Piłkarze, którzy byli gwiazdami na przykład w latach 90. To samo dotyczy kilku innych dyscyplin i to jest bardzo ciekawe zjawisko tak zwanego retrosportu. Takiej właśnie, jak ty to nazwałaś, nostalgii. Ona ma już swoją nazwę też, bo to jest trend tak zwana ekonomia sentymentu, że my będziemy w stanie zapłacić i kupić uczestnictwo w wydarzeniu po to, żeby znowu być w tych emocjach z 95 roku, po to, żeby ponownie zobaczyć swojego idola. Oni są bliżej kibiców, oni nie są już w mainstreamie, bardzo często takim wydarzeniom towarzyszą otwarte strefy, w których można dosłownie podejść, zrobić sobie selfie, przybić piątkę, porozmawiać albo podprowadzić syna, który ma 10-12 lat, powiedzieć: to jest właśnie ten pan, o którym ci opowiadałem. Tata, jak był w twoim wieku, to tego pana plakat miał w domu, czy też podziwiał, oglądając telewizor. To jest bardzo ciekawe zjawisko takiej trochę wydłużonej linii życia sportowca. Oni znowu żyją, znowu rywalizują, choć wiadomo, w nieco wolniejszym tempie, bo też walory fizyczne nieco się zmieniły.
0: I tu pozwolę sobie... Pozwolę sobie się wtrącić, bo mam przed oczami taką wizję tych sportowców, którzy jak niektóre przebrzmiałe gwiazdy rocka, nie mówię o Rolling Stonesach, bo oni są wiecznie młodzi, ale pamiętam jak podczas przerwy w Super Bowlu, futbolu, najważniejszej rozgrywki futbolu amerykańskiego, parę lat wstecz, na platformie z podziemi, dosłownie z podziemi, wychynęli Beach Boysi. To było straszne, bo ich długo nie było w przestrzeni publicznej i nagle okazało się, że ząb czasu bardzo mocno ich nadszarpnął. Nie boją się organizatorzy analogicznych sytuacji. No Maradona pod koniec swojego życia nie był szczególnie, jakby to powiedzieć, w formie, tak.
1: No, mam podobny problem, Magda, z Philem Collinsem teraz, ale to temat pewnie na inne spotkanie, ale ciekawy wątek. Pamiętaj, że sportowcy mają różny wizerunek w momencie, kiedy ich kariera jest w szczycie i z różnym bilansem kończą swoją karierę. Czasami są to łotrzyki, czasami nabroili na boisku albo poza boiskiem. I też jest taka teoria, którą badacze przyszłości sportu poważnie biorą pod uwagę, że oprócz tej presji sponsorów, bardzo często menadżerowie, którzy pracowali dla takich sportowców, wywierają presję, żeby dać szansę mu się trochę pokazać w innym świetle. I tu przykład od ciebie. Taką osobowością jest John McEnroe. Jak on był wielką gwiazdą w latach 80., był znanym tenisistą, grał wielkie mecze, to był niegrzecznym chłopcem, to był bad boy, tak, pyskował na korcie, trochę był taki stykowy, elektryczny w stosunku do sędziów. Natomiast jak sobie teraz obejrzymy te mecze pokazowe, on też stał się ekspertem w studiach telewizyjnych, komentatorem, świetny facet. On jest zabawny, zupełnie inaczej go teraz postrzegamy. Ja miałem go gdzieś sfokusowanego, że to nie jest facet, którego chciałbym spotkać po południu gdzieś w mieście, bo może być, nie wiem, elektryczny, może być zaczepny. Teraz
0: dużo eufemizmów tutaj padło. Nie, no po prostu on czasami był chamem na tym korcie.
1: Tak. I to jest też inny powód, dlaczego niektórzy sportowcy będą wręcz zabiegali o to, żeby w takich retro wydarzeniach brać udział. Pamiętaj, to będzie reglamentowane. To będzie na innych zasadach, w wolniejszym tempie, na zupełnie innych regulaminach i to będzie też dla wybranych. Sponsorzy mogą tutaj też wysyłać wyraźne sygnały. Tego sportowca to niekoniecznie zapraszajcie, bo właśnie tak jak podałaś przykład Maradony, w tej chwili ma czarną kartę w swoim CV po karierze, a z kolei będzie im zależało, żeby brać takie popkulturowe ikony. Bo czy dzisiaj David Beckham to jest sportowiec? To już jest popkultura, prawda?
0: Mm-hmm. No i teraz pociągnijmy to dalej, bo jeżeli idole, którym nie pozwalamy odejść, a oni odeszli, to czy w takim razie będziemy ich wskrzeszać przy pomocy technologii, czy będą wirtualni idole, czy już są wirtualni idole? To właściwie dwa pytania. Czy tak jak Michaela Jacksona w Las Vegas wzbudzili za pomocą hologramu, czy takie rzeczy będą ci się działy w przypadku idoli, albo czy zupełnie obocznie powstaną igrzyska wirtualne?
1: Na razie jesteśmy w etapie tworzenia replik, czyli cyfrowa replika zawodniczki lub zawodnika, który jest też do obejrzenia w normalnym protokole transmisyjnym. Tutaj ciekawostka, którą się z Państwem bardzo mam ochotę podzielić, to jest to, co się wydarzyło wokół praw telewizyjnych do Australia Open, gdzie po sprzedaży tak zwanego głównego kortu do takich dużych stacji telewizyjnych nagle zaistniała przestrzeń, żeby stworzyć transmisję na YouTube'a z dwuminutowym opóźnieniem, z prawdziwym dźwiękiem z kortów, ale na ekranie na YouTubie są cyfrowe repliki, czyli awatary, czyli gracze, którzy tam występują, to tak jakbyśmy byli w jakiejś grze komputerowej. Proszę Państwa, tę transmisję momentami oglądało milion osób. Czyli ktoś włączył coś, co nie jest prawdziwym wydarzeniem sportowym i takich replik cyfrowych będzie powstawało bardzo, bardzo dużo. Z hologramami jest sprawa bardziej skomplikowana, bo to wymagałoby zaangażowania dużych zespołów IT. Odtworzenie Whitney Houston jednej postaci jest łatwe, odtworzenie 22 facetów i 3 sędziów to już jest bardzo skomplikowane. I myślę, ale do tego dojdziemy. No i na to wszystko jeszcze pamiętajmy, że jest takie bardzo modne słowo, ono jest bardzo czytelne dla ALF, czyli dla kibiców urodzonych po 2005 roku, tak zwany merch, albo tak zwany digital merch. Merch to skrót od wyrazu merchandising, czyli kiedyś po prostu gadżety, pamiątki, proporczyki, które kupowaliśmy na stadionie, plakaty, naklejki, znaczki na naszych pierwszych jeansowych kurtkach. Dzisiaj merch to jest na przykład skórka pobierana do gry, która jest koszulką znanego klubu, albo sylwetka znanego sportowca, którego kupujemy na jakiejś platformie, pobieramy i dodajemy go sobie do jakiejś gry w ramach naszej aktywności cyfrowej. To są różnego rodzaju dodatki, ale również to są takie gadżety trochę kolportowane później do social mediów. Na przykład można sobie w tej chwili zrobić selfie wirtualne, nie będąc na stadionie, właśnie z jakimś idolem i wkleić sobie jako profilowe na przykład na TikToku czy gdzieś tam na Instagramie, tak trochę poudawać, że my tam jesteśmy. Tak, do tego mamy memy. No jest tego bardzo, bardzo dużo, a mam wrażenie, że to wszystko dopiero, Magda, się rozpoczyna. To paliwo jest już rozpędzone, jest wysokooktanowe, natomiast ta populacja, która przychodzi po pokoleniu alfa, czyli bety, które się rodzą, właśnie zaczęły się rodzić od 2025 do 2039, prawdopodobnie nigdy w życiu może nie pójdą na prawdziwy stadion, będą właśnie w sporcie tym takim internetowym w uniwersum.
0: No i tu dochodzimy do właśnie do innego podejścia, jeśli chodzi o uprawianie sportu. Ja chciałabym tu o e-sportach porozmawiać, bo tu jesteś naprawdę specem. Ja bardzo wiele się od ciebie nauczyłam, bo to nie jest moja działka, szczególnie ja nie gram.
1: to najpierw ho-ho, który jest bardzo często stawiany w takiej debacie publicznej, że to są jakieś gierki dla małej ilości osób. No to proszę Państwa, jeżeli chodzi o gaming i o zaangażowanie w różnego rodzaju platformy gamingowe powiązane z e-sportem, według oficjalnych badań w Polsce bawi się w to, celowo używam tego sformułowania, 15,5 miliona osób z różnych generacji. Z bardzo różnych generacji. I w ramach tej dużej liczby uczestników mamy różne postawy. Mamy tych, którzy są aktywni, czyli grają, rywalizują, znają zasady i są też magnetycznymi liderami opinii. To znaczy mówią na przykład tobie, mi, że warto, że spróbuj, przekonaj się. Mamy kibiców, którzy są w tym uniwersum, by po kogoś podziwiać, by od kogoś się uczyć, by za kogoś trzymać kciuki. Obok tego wszystkiego mamy pasywnych kibiców, którzy na to wszystko dają pieniądze, ponieważ w tej 15,5-milionowej grupie są osoby, które nie mają jeszcze własnych dochodów, to są te osoby najmłodsze. Wokół tego są dostawcy sprzętu i uwaga, są firmy, które tam w środku w uniwersum zostawiają swoje budżety reklamowe, czyli jakby tworzą to, co my widzimy na stadionach, na bandach reklamowych. I teraz, jeśli mam to w skrócie opisać, to tak naprawdę, proszę Państwa, e-sport oparty jest na dwóch zasadach, które my też doskonale znamy. Po pierwsze, to jest uczestnictwo. To jest ten chłopak, który stał u Państwa pod wieżowcem i krzyczał, czy wyjdziesz pograć w piłkę, albo w gumy, w dziesiątki, albo czy pobawimy się na trzepaku, albo czy pogramy w klasy. A drugie, to jest partycypacja, czyli współtworzenie. I tutaj współtworzenie na naszych osiedlach to były, dobrze, to weźcie tam te dwie cegły, ustawimy bramki, to jest nasze boisko, mimo że na naszym osiedlu nie było boiska. A w tym cyfrowym uniwersum partycypacja, czyli współtworzenie, to jest dodawanie nowych elementów. To uniwersum nigdy nie jest przestrzenią kompletną. My możemy tam poprzez nasze zachowania, Magda, albo poprzez zachowania naszej grupy, do której należymy, zmieniać poszczególne etapy tej gry. I to jest najciekawsze, bo mamy duży wpływ na to, jak to będzie wyglądało.
0: I ja tutaj muszę teraz wypowiedzieć słowo, które jeszcze, o dziwo, nie padło w tej audycji, a które związane jest z przyszłością i z przyszłością e-sportów też, czyli AI, sztuczna inteligencja. Tutaj też może namieszać i pozmieniać, prawda? Bo już jest stosowana i przez organizacje, firmy i przez graczy, którzy chcą rozpracować swoich przeciwników, rywali, współgraczy innych.
1: Dwie perspektywy. Pierwsza, to jest nowa forma dopingu. Słyszałem taką dosyć ciekawą opinię. Nie ukrywam, że też chodzę sobie z tą myślą, próbuję ją poanalizować, bo pamiętajmy, że nie wszyscy będą mieli taki sam startowy bagaż wiedzy o AI, żeby jej używać. Trzeba pewien wysiłek intelektualny wykonać, zdobyć tę wiedzę, tę kompetencję. Ci, którzy będą to mieli od razu w tych platformach gamingowych, będą mogli być lepsi, będą mieli właśnie tak trochę na takim dopingu. A druga perspektywa to jest rywalizacja z AI, bo pamiętajmy, że w gamingu też jest coś takiego jak ego, jak ambicje, jak realizowanie pewnych celów. I tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, mi to Magda przypomina takie próby naszych dobrych znajomych, którzy byli wybitni w szachach i którzy w pewnym momencie, jak tylko się pojawił internet gdzieś pod koniec lat 90., grali z najlepszymi w internecie, tak? Czyli rywalizowali z kimś, kto nie był dostępny w tym samym miejscu, w tym mieście, w tym regionie. Ale wystarczyło kliknąć i nagle gdzieś w tym uniwersum internetowym można było pograć w szachy z kimś lepszym. Ja znam takich zawodników, takich dobrych szachistów, którzy z dużą euforią mówią, że kogoś tam w nocy w internecie ograli. Ja mówię, ale z kim ty grałeś w te szachy? Więc to nie wiem, no tam są jakieś takie postaci pod nikami. Grałem na 6 różnych szachownicach i to było takie inne. Ja mówię, co w tym jest fajnego? Wiesz co, no fajne jest to, że możesz z nimi, uwaga, rywalizować. No i to jest też bardzo ważny element AI, że myślę, że te narzędzia AI-owe, które będą powstawały, te awatary, czy te takie zespoły, to już mają gotowych przeciwników. Myślę, że kilku ambitnych graczy będzie chciał z nimi po prostu się posiłować, porywalizować.
0: Mówiliśmy sporo o przeżywaniu sportu z punktu widzenia kibica, fana. Teraz powiedziałeś o już graniu w e-sporty, chociażby szachy. A jak z innymi dyscyplinami? Jak to będzie wyglądało? Jak my będziemy trenować? Czy to będzie taki zindywidualizowany trening? Bo no sporo się zmieniło od czasu, jak rozpracowaliśmy w całości ludzkie DNA w 2003. To znaczy rozpracowaliśmy z grubsza. Jak się teraz okazuje, sporo zostało zostało, ale jednak i te metody treningowe się zmieniły. Czy my będziemy jako już sportowcy, amatorzy, inaczej podchodzić do sportu i jakie to będą dziedziny i jakie to będą dyscypliny, bo część dyscyplin zemrze śmiercią naturalną. Ja boję się o narciarstwo, które może stać się sportem halowym, jak w Szanghaju czy Dubaju, i o boks, bo coraz częściej się mówi, że zbyt niebezpieczny, że wstrząsy mózgu. Jak ty to widzisz?
1: To najpierw ten sport nasz, taki użytkowy, nasze hobby, nasz czas wolny. Jeżeli są jakieś momenty przełomowe, to widzę dwa takie bardzo wyraźne. Pierwszy to jest pandemia i olbrzymi kryzys lekcji WF-u w modelu zdalnym. Ja promuję mocną teorię, że polska szkoła przegrała lekcje WF-u w pandemii. No, dzieci pisały test, jak się gra w siatkówkę, ale nie trenowały. I dzisiaj mamy, Magda, taki paradoks naszej dekady szalonych zmian. Mamy cały czas masowe, całoroczne zwolnienia z WF-u po to, by rodzic tydzień później wykupił całoroczne zajęcia u trenera personalnego. Czyli mamy taką trochę komercjalizację. Myślę, że dyskusja wokół w ogóle modelu lekcji WF-u to jest dopiero przed nami i to jest jakby pierwszy wątek. Drugie wydarzenie obok pandemii, moim zdaniem, to jest tąpnięcie na podziałach pokoleniowych i to nasze społeczeństwo, które coraz bardziej ma duży udział ludzi, którzy są cały czas aktywni, ale mają z przodu w PESEL-u szóstkę albo piątkę, powoduje, że przed nami jest wielka rewolucja, jeżeli chodzi o organizację tak zwanej piątej przestrzeni obok pracy, domu, nauki dla seniorów. W Polsce jeszcze nie ma żadnej takiej sieciowej siłowni, klubów zadedykowanych Silver Generation. To jest dopiero przed nami. Dzisiaj 60-latek trenuje w tym samym miejscu, gdzie studenci. I to jest jakby drugie zjawisko. Tutaj mi się wydaje, że będzie jakby nowa gra rynkowa. Tutaj wydarzą się ciekawe rzeczy. Natomiast to, o czym ty powiedziałaś o przyszłości dyscyplin sportowych, to tutaj ewidentnie presja telewizji lub platform multimedialnych, które będą kupowała prawa, bo pamiętajcie państwo, że to są ostatnie lata, kiedy mówiąc oglądałem mecz, mamy na myśli linearną telewizję, po prawa telewizyjne startują takie platformy jak Meta, czyli oglądanie tego na Messengerze, na Facebooku, na Instagramie. Bardzo interesują się tym platformy e-commerce'owe z Amazonem przede wszystkim. Pamiętajmy, że Netflix w tej chwili bardzo mocno krząta się wokół transmisji sportowych. Do tego mamy TikToka. Tutaj bardzo dużo platform chce wydać pieniądze i mieć prawa. Co to oznacza? To oznacza, że to telewizja powie, co się oglądać będzie, a co się oglądać nie będzie. I niektóre dyscypliny znikną, dlatego że są nudne, zbyt długie, albo, uwaga, mają skomplikowane zasady, ale też napłyną nowe dyscypliny sportu, być może takie, które one jeszcze nie istnieją, które z różnych powodów ktoś będzie chciał oglądać. I tu ty podałaś przykład surfingu, ale na przykład snowboard jest taką dyscypliną, która, zobacz, co się wydarzyło w ostatnich latach, tak?
0: No i niestety tu musimy nie kropkę, może wielokropek, dlatego że nasz czas się kończy i moglibyśmy jeszcze sobie prognozować, jeszcze w tą kryształową kulę sportową zaglądać. Janusz Pietruszyński, bardzo ci dziękuję za tą kompleksową analizę przyszłości. Dziękuję też Szymon Kałaska za sterami, więc Szymon, tobie też dzięki. Ja się nazywam Magda Gacyk i mówię do usłyszenia.